0: ta osoba, którą poznaliśmy, albo chłopak z sympatia ze szkoły średniej, albo sympatia z sąsiedztwa, z tej samej ulicy, że faktycznie tak jakbyśmy mogli dużo więcej osób poznać, ale czy wtedy głębiej? I z jednej strony wybór się rozszerzył, a z drugiej to tak, jak pani to nazwała, w tłumie, w tym ogromnym tłumie, trudność dostrzec tą osobę, którą nazwiemy naszą, swoją, bliską, taką, żebyśmy się poczuli przy niej jak w domu.
1: Skoro jesteśmy przy tym, co mamy w sobie i od czego też zależy właśnie budowanie związku, czy mogą ograniczać nas na przykład lęk przed odrzuceniem, coś, co wynosimy z wcześniejszych doświadczeń, czasem z dzieciństwa, czy to też może wpływać, pani Sylwio, na naszą relację albo jej brak?
2: Oj no, zdecydowanie mogą wpływać, zarówno w kontekście przekonań, tak zwanych przekonań podstawowych, to jest takie sformułowanie mocno używane w terapii poznawczo-behawioralnej, nie? Czyli takich uwewnętrznionych przekonań na temat tego, jaki ja jestem, jaka ja jestem, ale też jacy są inni ludzie, jakie są kobiety, jacy są mężczyźni, jakie są związki, to rzeczywiście jest taki wątek, który bardzo mocno może wpływać na to, jak my funkcjonujemy, jak my wchodzimy w relacje, jak je budujemy, jak się w nich odnajdujemy, ale no, to pytanie też zahacza już o style przywiązania, nie? O to, że ta matryca, którą budujemy w relacji z najczęściej rodzicami, no, pierwotnymi opiekunami, najczęściej to jest mama i tata, one mogą też potem przekładać się na to, z jakim pakietem my wchodzimy w relacje. Nie? Czy ja wierzę, że moje potrzeby zostaną zaopiekowane, że mogę się wypowiadać na temat tego, co czuję, co potrzebuję i mogę mieć nadzieję na to, że ta druga strona to odbierze? Czy takiej wiary za bardzo nie mam? Jeżeli mam taki styl przywiązania pozabezpieczny, są różne, no to jakoś będę reagować na ten brak wiary, na to potencjalne odrzucenie, na to, że osoba partnerska jakoś zareaguje, nie? No i z tego mogą się rodzić też różnego rodzaju konflikty, trudności, czy uczucie osamotnienia, nawet już będąc w związku.
1: Pakiet, zapisałam sobie, to pakiet, jaki wnosimy właśnie do relacji, ale jak rozumiem, to nie jest tak, że ten pakiet określa nas na 100% i do kresu ostatecznego my możemy nad tym pracować.
2: Oj, to by było strasznie smutne, jakby nas określał. Nie, oczywiście, że nie. Mamy ten pakiet na skutek no tego, co doświadczyliśmy właśnie z tymi pierwotnymi opiekunami, mama, tata najczęściej, ale potem ta wioska się rozrasta. Ta wioska się rozrasta do babci, dziadków, kolegów, koleżanek, rodzeństwa, nauczycieli, przyjaciół, pierwszych sympatii, które mamy i to już samo w sobie może nieść taką nadzieję na to, że troszeczkę nam się wyprostują te kawałki, że mamy wiele różnych doświadczeń i te pierwotne wcale nie muszą być decydujące. No a jeżeli to nie wyniesie dostatecznej poprawy, dostatecznej nadziei, no to możemy to na przykład w terapii przepracowywać, nie? Ta terapia też jest przecież taką relacją, która ma za zadanie ponaprawiać i podoświadczać bezpieczeństwa w relacji.
1: Czyli zdarza się, że sięgamy po pomoc do osoby trzeciej. Nie tylko rozmawiamy o tym z przyjacielem, przyjaciółką, ale ważne jest to spojrzenie z zewnątrz. Być może, że przejrzymy się właśnie w tym spojrzeniu, choć raczej psycholog pomaga nam samemu dojść do pewnych wniosków, niż mówi, idź tą drogą, tak, pani Agato?
0: Bardzo spodobało mi się tutaj podobało mi się to słowo nadzieja u koleżanki i terapeutki. I bardzo mi się spodobało to, że wszystkie nurty w tej chwili tak bardzo opierają się o teorię przywiązania, że to jest takie wspólne. I chyba tak, chyba byłabym bliska tego, tej metafory takiej ortodontycznej, że terapeuta czy nowo poznana osoba może być tym gryzaczkiem, który pomoże wyprostować, a tak naprawdę to nadzieja, ciepła relacja, przyjaźń czy miłość, po prostu w tym cieple rozkwitamy, rozwijamy się i nasze przywiązanie może stać się bezpieczniejsze, może jeszcze ta nadzieja urosnąć i możemy być bliżej w relacjach. Aczkolwiek ostatnio na szkoleniu z teorii przywiązania bardzo mi się spodobała jeszcze jedna rzecz, że jak jesteśmy w tej najzdrowszej formie, w tej najbezpieczniejszej, a spotkamy potem ludzi, którzy niekoniecznie warto by było im ufać, to wcale to nasze bezpieczne przywiązanie nie będzie zdrowe i adekwatne do sytuacji. I szkoleniowcy nam wytłumaczyli, że hej, to właśnie jest dobre mieć na początku niekoniecznie tą najbardziej bezpieczną matrycę i wypracować bezpieczniejszą, bo wtedy mamy tak jakby w samochodzie kilka biegów i możemy się przestawić. Tak? Aha, tu jest oszust, a tu jest osoba bezpieczna, a tu jest ktoś trudny i mieć te trzy biegi, żeby zareagować adekwatnie do osoby, z którą jesteśmy w relacji koleżeńskiej, nie wiem, sąsiedzkiej, partnerskiej.
1: Czyli nie zanurzamy się tak od razu z głową w tę relację, nie jesteśmy ufni w 100%, dopóki nie rozeznamy się tak w tej relacji. O ile możemy zachować zdrowy rozsądek, bo początki relacji bywają fascynujące, działa chemia i człowiek traci zdrowy rozsądek.
0: I całe szczęście, bo wtedy jest ta nadzieja, że będzie pięknie i dobrze. I dwie osoby patrzące na siebie z miłością naprawdę są w stanie pomóc sobie rozkwitnąć.
1: Ale żeby tę osobę znaleźć właśnie, prawda? To jest cała sztuka. Oglądałam jeden z odcinków podcastu Charyzmatyczny. To była rozmowa dwóch mężczyzn, dwóch psychologów i jeden mówił o tym, że 40 lat temu wystarczyło, by mężczyzna miał pracę i nie był agresywny. Czyli, że te oczekiwania nie były wysokie i od razu się nadawał na głowę rodziny. No a dodatkowo była ta presja, bo dziś nie używamy już takich słów jak stary kawaler czy stara panna. Każdy ma prawo do swojej drogi życiowej, choć wiemy, że ona czasem jest wyborem, a czasem jest koniecznością, bo się po prostu nie ułożyło, ale kiedyś te oczekiwania społeczne działały silniej niż dzisiaj. Zatem można by było powiedzieć, że kiedyś było z jednej strony łatwiej, z drugiej strony trudniej. To nie jest takie oczywiste, że właśnie kiedyś to było łatwiejsze, bo z kolei rzeczywiście mniejsza była ta możliwość poznania nowych osób. Tylko że, żeby poznać nowe osoby nie przez internet, ale w rzeczywistości, to trzeba chodzić tam, gdzie są jakieś osoby. A my często praca, dom, właśnie monitor czy smartfon, prawda? I nie chodzimy nigdzie. To może też jedna z przyczyn tego, że często trudno znaleźć tę drugą połówkę, pani Sylwio.
2: Nie wiem, czy kiedyś nie było podobnie. W sensie, czy to nie wkrada się jakaś taka generalizacja, że kiedyś chodzili, a dzisiaj teraz nie chodzą. Znowu trochę to zależy. Myślę, że było może trochę inaczej. No, na pewno kiedyś nie było Tindera, internetu, Instagrama, natomiast myślę, że w wielu aspektach były pewne podobieństwa, że no jeżeli się chciało poznać w ogóle ludzi, niekoniecznie nawet romantycznie, ale no po prostu zbudować relacje, no to jakaś aktywność społeczna była potrzebna, tak samo jak teraz. A teraz łatwiej jest zaprotezować to na przykład przez internet, czy no w ogóle budować relacje przez internet, które kiedyś na przykład w ogóle nie były możliwe, nie? Bo mieszkałam na wsi jakoś gdzieś daleko od innych osób, od innej społeczności, która byłaby dla mnie jakoś ważna, a teraz dzięki temu ten internet jest i te relacje możemy budować, nie? Więc no, znowu, myślę, że było trochę inaczej, a nie powiedziałabym, czy było lepiej, czy było gorzej. Było po prostu inaczej, były inne wyzwania i inne możliwości.
1: Użyła pani słowa zaprotezować, że internet służy do tego, żeby zaprotezować pewne odpowiedzi na nasze potrzeby, pewne zjawiska w naszym życiu. Zaprotezować to znaczy, że to jest coś zastępczego.
2: To prawda.
1: jest zastępczego? Czy internet w tej chwili stał się światem równie dobrym do zaspokojania także naszych potrzeb emocjonalnych na przykład, jak i rzeczywistość, realność?
2: To do mnie pytanie.
1: Tak.
2: Dobra. Myślę, że to naprawdę bywa różnie, nie?
1: To zależy.
2: To zależy. No myślę, że możemy się już przyzwyczajać do tego, że będę mówiła, to zależy. Bo tak naprawdę myślę, że tak jest, że to zależy. Że czasami to jest tak, że nie mam tych relacji, które bym potrzebowała i ten internet daje właśnie taką namiastkę, nie? Ale to też by była duża generalizacja i duże demonizowanie tego internetu, bo w wielu sytuacjach ten internet jest tym, co jest takim pierwszym krokiem, co daje znowu taką nadzieję, szansę na poznanie swojego plemienia, a w życiu dookoła na przykład tego nie mam, nie? Myślę sobie, nie wiem, przede wszystkim o, nie tylko, ale o młodszych osobach, o nastolatkach, które też się mocniej w tym poruszają, o grupach różnego rodzaju mniejszości, nieładne słowo, no ale mniejszości, nie? Które mogą mieć większe trudności w znalezieniu osób, które są podobne, które się mierzą z podobnymi rzeczami. Czy to dlatego, że nie ma tych osób dookoła, czy to dlatego, że się nie ujawniają, bo na przykład jest duża dyskryminacja i po prostu to jest bezpieczniejsze się nie ujawniać.
1: Ale myślę tutaj, że dobrze jest, kiedy te społeczności właśnie, na które się natkniemy i wśród których poczujemy się swoi, jeżeli one jednak opierają się nie na negacji, a na czymś pozytywnym, na rodzaju wsparcia. Bo mamy też i jednoczenie się wokół na przykład negacji. Mówimy ostatnio coraz częściej o tak zwanych incelach, incel po angielsku mówimy, czyli młodych mężczyznach sfrustrowanych, którzy nie mogą znaleźć sobie partnerki i to świat, a przede wszystkim kobiety obwiniają właśnie za to i to też są społeczności internetowe, bo to są mężczyźni aktywni właśnie w internecie, no ale oni, ich łączy właśnie jednak negacja, krytyka, prawda? To chyba nie jest wtedy dobre, jeśli to, co nas łączy, to jest właśnie coś negatywnego, co pogłębia naszą irytację i frustrację. Jak pani to widzi, pani Agato?
0: Tak się zastanawiam, że to faktycznie może być trudne, ale to pewnie jest odpowiedź na to, że kobiety, które kilka pokoleń temu dość wcześnie wchodziły w życie rodzinne, no przecież jak popatrzymy ze zgrozą, to 12-15 lat to było normalne, że rodzice nas wydawali za mąż.
1: W tej chwili 12-15 lat?
0: No tak, no popatrzmy na królową Jadwigę, tak.
1: Aha, no mówimy o dawnych czasach.
0: Bardzo dawnych czasach, nie tak z kolei bardzo dawnych. Natomiast w tej chwili od kobiety kultura wymaga, ta europejska, żeby miała wykształcenie, pracę, potrafiła kupić mieszkanie, kupić sobie samochód, była ustabilizowana zawodowo i dopiero myślała o tym, żeby mieć jakieś dziecko, no bo przecież trzeba dziecku zapewnić bardzo dużo. W związku z tym bardzo długo zabieramy się do tego, żeby założyć rodzinę. Nawet jeśli mamy przyjaciela, partnera, to założenie rodziny, czy nawet w ogóle zaczęcie szukania partnera na poważnie, to jest późno. I no faktycznie młody mężczyzna, który potrzebuje się zrealizować jako mężczyzna, może być sfrustrowany, że, no sama pamiętam kolegę, który powiedział, że jego ukochana kompletnie nie myśli o dzieciach, a on też nie chce wiecznie czekać i szukał następnej kobiety z bólem, bo to rozstanie było dla niego trudne, ale on powiedział, no ja chcę się jeszcze doczekać dzieci, chcę jeszcze mieć czas je wychować, bo mam już tak połowę życia za sobą, a moja partnerka kompletnie nie jest gotowa na to, żeby to była rodzina.
1: A dodatkowo jeszcze do tego dochodzi fakt, że, nie wiem czy mam rację, że im później decydujemy się właśnie na już takie absolutne utrwalenie tego związku, tym mamy te oczekiwania już bardziej i są wysokie, ale też i bardzo już skonkretyzowane, bo im jesteśmy młodsi, tym częściej spontanicznie możemy rzucić się w czyjeś ramiona, a w wieku dojrzałym już tacy spontaniczni nie jesteśmy. Ja nie mówię, czy to dobrze, czy źle, ale chyba tak jest, że młodość, pani Sylwio, niesie za sobą właśnie tę spontaniczność często. Nawet jeśli to jest naiwność, to ona owocuje jednak, no właśnie, tym, no, ja bym to szybciej związek.
2: Nie do końca w rozwiniętą korą przedczołową, która się nam rozwinie koło 25 roku życia i wtedy zaczynamy myśleć troszkę bardziej przyczynowo-skutkowo i super, bo ten czas na trochę bardziej szalone decyzje też jest i też jest potrzebny. Więc myślę sobie, że tak. Natomiast też tacy dorośli, 30-40-latkowie, z którymi też się spotykam, nie wiem, w gabinecie, czy prywatnie, w rozmowach, oni też tęsknią do tego szaleństwa i zakochania, i zauroczenia.
1: I chciałoby się przeżyć coś takiego.
2: Tak, tak, tak, tak. Natomiast tak też sobie myślę w kontekście doboru partnera. Nie wiem, czy to będzie okej, że trochę się rozgadam.
1: Bardzo proszę.
2: Dobrze.
1: Pani Agato, okay? Pozwalamy, tak.
2: Bo przygotowując się też do rozmowy, postanowiłam sobie trochę przejrzeć też literaturę, zobaczyć, jak tam statystyka mówi. Statystyka jest uogólnieniem, jest dużą generalizacją, więc...
1: Ale może być jakąś wskazówką.
2: Może być jakąś wskazówką, jakąś informacją, natomiast robię taką dużą gwiazdkę, że to generalizacja statystyczna, nie? I tak jak sobie patrzyłam na różnego rodzaju badania, starałam się, żeby były z ostatnich 5 lat, chociaż niektóre też są sprzed pandemii, to patrzyłam sobie na to, że jak się na przykład zapyta nastolatków, czyli jeszcze przed tym, w tym czasie szaleństw i szalonych decyzji, a jak się zapyta nastolatków, jakie związki chciałyby tworzyć, no to większość i dziewczyn, i chłopaków powie małżeństwa. Gdzieś tam kiedyś w przyszłości, nie? Tam nie ma jakichś szczególnie dużych różnic między dziewczynami i chłopakami, czy większość powie, że małżeństwa. Natomiast jak tych samych nastolatków zapytać, jaki model tego związku by chcieli, czy matriarchalny, czyli dominującą figurą jest kobieta, patriarchalny, odwrotnie, dominującą figurą jest mężczyzna, czy egalitarny, czyli porówno,
1: to... Jak mówimy czasem partnerski,
2: tak,
1: związek.
2: Tak, partnerski, ale w takim sensie pewnej filozofii, a nie tej formalności, tego prawniczego terminu, nie? No to 90%, około 90, tam 90 kilka procent dziewczyn powie, one chcą egalitarny, one chcą równy. U chłopaków to będzie 60%. Nie? U chłopaków ten odsetek, który dąży do patriarchalnego, takiego, gdzie tam dominującą figurą jest mężczyzna, będzie większy. No i mamy sporą wyrwę. To też trochę jednak jest historia o tym, że no, to też może być trudne.
1: No tak, czyli z tego by wynikało, że później, kiedy już są starsi, mogą też i zmieniać swoje Jasne. Zapatrywania, ale gdzieś w środku być może dojrzewali po prostu w takim modelu i on jest tak. dla nich naturalny, będą szukać sytuacji, w której na przykład partnerka, przyszła żona nie będzie więcej zarabiać, nie będzie na wyższym stanowisku, bo jednak chcą, żeby to mężczyzna był głową rodziny. My oczywiście wiemy, że głowa ma szyję i tak dalej, kto jest tą szyją, kto tą głową kręci, ale w takim ogólnym spojrzeniu na związek wciąż jest pewnie tak, z tego wynika, że częściej mężczyzna miałby problem z taką niezależną, dobrze zarabiającą kobietą na wysokim stanowisku, pani Agato.
0: Zastanawiam się, czy na pewno mężczyźni tak bardzo omijają zaradne, sensowne, dobrze zarabiające kobiety, czy na pewno szukają kopciuszka, który nic nie ma i trzeba się nim zaopiekować. Nie wiem.
1: A nie ma też takiego modelu, że właśnie ta możliwość opieki jest pociągająca, bo ja w jej oczach jestem taki wspaniały i stoję na postumencie.
0: Jakoś mam głęboki szacunek, może chyba jestem za bardzo patriarchalna do dobrze zarabiającego opiekuńczego mężczyzny. I to chyba jest ryzykowne tak chcieć być bluszczem, no a jak się nie będzie na czym oprzeć. Raczej mnie zaciekawiają mężczyźni, którzy właśnie wręcz wyszukują te świetnie zarabiające kobiety i się o nie opierają i oni nie pracują. Że taki model też w tej chwili co pewien czas spotykam i zawsze jakoś się dziwię, ponieważ jestem przyzwyczajona jednak do tego modelu, że mężczyzna to no jest tą głową rodziny i potrafi mieć w portfelu zasobnie i potrafi wtedy, kiedy naprawdę kobieta, bo są te okresy, kiedy jest ciąża, poród, połóg, no potrzebujemy wtedy oparcia. Nawet jeżeli jesteśmy bardzo dzielne i zaradne, to zaciekawiają mnie tacy mężczyźni, którzy są na utrzymaniu żon, nie pracują.
1: I dla nich nie jest problemem to, co dla wielu chyba panów wciąż pozostaje problemem. To znaczy, kiedy żona zarabia więcej. Bywa tak, że tak jest od początku, ale czasem zmienia się coś w relacji, w sprawach zawodowych. No i właśnie żona, partnerka zarabiała mniej, teraz zarabia więcej. Czy to wciąż może powodować pewną frustrację u mężczyzn, pani Sylwio?
2: Pewnie może. Znowu, jak sobie spojrzymy na takie indywidualne przypadki, to na pewno jestem w stanie sobie wyobrazić, że wśród tych 7 miliardów ludzi na świecie będą takie pary, gdzie to będzie trudne. I to może powodować jakieś tąpnięcia w tych relacjach.
1: A teraz jeszcze chciałabym powrócić do tych metod poznawania partnera bądź partnerki, bo zmieniła się ostatnio funkcja niektórych portali randkowych. Mhm. Kiedyś były jednoznacznie kojarzone z przygodami erotycznymi, a dzisiaj bywa tak, że na przykład młode kobiety szukają ciekawych znajomości po prostu i są zdziwione, jak duży procent mężczyzn rozpoczyna bez ogródek od razu rozmowę o seksie, bo dla nich jest oczywiste, że w tym miejscu szuka się tylko takiej relacji, a kobiety poszukują tam czegoś innego. I zastanawiam się, czy w tej chwili jest w ogóle taka tendencja, że się troszkę zmieniła ta rola właśnie portali randkowych, czy też to wynika z tego, że kobieta jest naiwna i myśli, że na portalu randkowym znajdzie partnera na życie. To też do pani Sylwii pytanie.
2: Nie, naiwna. Zmienia się rzeczywiście.
1: Zmienia się.
2: Chociaż ja akurat, dowód anegdotyczny, ja akurat spotkałam się z takimi sytuacjami, że to mężczyźni wchodzili na przykład na poszukiwaniu przyjaźni.
1: Przyjaźni.
2: Mhm. Przyjaźni. Najczęściej pewnie z kobietą, w sensie w takim układzie heteroseksualnym. Ale znowu jakoś anegdotyczny dowód, jasne, te kilka osób, kilka rozmów, które przeprowadzałam, a to byli mężczyźni, którzy po prostu szukali bliskich sobie, znajomych, kolegów, koleżanek, relacji nieromantycznych i nieseksualnych.
1: Czyli ten świat cyfrowy po prostu bardzo różne nam możliwości oferuje i w dużej mierze właściwie od tego zaczęłyśmy rozmowę, od tego, co w nas jest, od tego pakietu i od tego nastawienia naszego, co chcemy znaleźć. Jeśli szukamy kogoś, mówiąc tak metaforycznie, kto naprawi nasze życie, kto nas uratuje, będzie tym rycerzem na białym koniu, ale nie tylko w sensie, że zrobi wrażenie i wjedzie cały na biało, ale też w tym sensie, że nam jest źle, a on sprawi, że nam będzie dobrze. To chyba wtedy też niełatwo jest odnieść sukces w takich poszukiwaniach, pani Agato. Jeśli ktoś ma nas naprawić i nasze życie.
0: Może poszukajmy mechanika. Zastanawiam się, że zawsze, kiedy jest jakaś potrzeba albo jakaś trudność, to społeczności znajdują na to odpowiedź. Pojawia się coś, co te oczekiwania spełnia. To tak jak zaczęłyśmy rozmawiać, to mi się pojawiło w głowie, kurczę, przecież tak bardzo pilnowane dziewczyny w kulturze romskiej, no tam jest zwyczaj porywać narzeczoną, nie? Czyli z jednej strony tak rodzina, podporządkowanie rodziny, dziewczyna jest pilnowana, ma być, jest rygorystycznie wychowana, ale gdzieś się ci młodzi muszą poznać, jakoś założyć rodzinę, więc jest taka tradycja. I podobna tradycja wśród Mogołów, prawda, była kiedyś. W Europie, no to rodzice gdzieś wyszukiwali odpowiedniego partnera swoim dzieciom. Teraz jest tak, że my sobie sami szukamy. I też wcale to nie jest łatwe, ale szukamy. I no ja akurat spotkałam kilka par, które twierdziły, udanych par, które twierdziły, że poznały się przez internet. I myślę, że no fajnie w sumie, jak to pada, tak, że ludzie, jeśli nawiązują znajomość, to się określają, czego i dlaczego szukają, bo faktycznie jest to wtedy tak jakby w porządku, nie? Szukam przyjaciela, czy szukam relacji, która, no byłbym zawiedziony, gdyby nie dążyła do realizacji seksualnej, bo taka osoba, no traciłaby, nie wiem, rok czasu na zaprzyjaźnianie się, a potem by się okazało, że no, druga strona szuka tylko przyjaźni i w ogóle nie jest zainteresowana relacją seksualną, więc myślę, że to takie uczciwe sobie, uczciwie powiedzieć, czego chcę i czego szukam.
1: Ale jeszcze wróćmy do tego właśnie zagadnienia. Czy, może inaczej to sformułuję, jeśli ja czuję się osobą wartościową i nie czekam na to, że ktoś sprawi, że ja będę się czuła wartościową, to wtedy mi łatwiej zbudować relacje, niż jeśli ja od drugiego człowieka uzależniam to, czy ja się dobrze poczuję we własnej skórze.
0: Tak od razu mi się wyświetliło, ale mogę spotkać kogoś, kto będzie powodował, żebym się nie czuła tak ważna.
1: Nie, to wiadomo, to już mówiłyśmy o tym, że tak, żeby starać się zachować zdrowy rozsądek i nie rzucać się tak na główkę w ten związek. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz to, w jakim ja stanie psychicznym i z jakim nastawieniem wchodzę. Już poza tym pakietem, co wyniosłam z dzieciństwa i tak dalej, to teraz takie ogólne hasło. Nie chcę powiedzieć, jestem szczęśliwa, więc łatwiej mi będzie zbudować związek, ale może gdzieś tkwi w tym ziarno prawdy, że osoby, które no właśnie będą raczej podchodziły w ten sposób, że będą widziały poza tym pierwszym okresem, kiedy się staramy być lepszą wersją siebie, no to znajdować dziurę w całym, no to będzie trudniej, a ci, którzy chcą widzieć tę drugą osobę pełną, no to będzie łatwiej.
0: Myślę, że tak. My tutaj zastanawiamy się, przymierzamy, teoretyzujemy, ale prawda jest taka, że po prostu w którymś momencie spotykamy kogoś, w kim kompletnie nie rozumiemy, dlaczego się zakochaliśmy. I to nie jest takie czysto rozumowe i to, że sobie idziemy i są jakieś półki z partnerami i my sobie wybieramy według tego, jak zaplanowaliśmy, że mamy taką listę zakupów i tak jak szukamy smartfona albo modelu samochodu, to że ma spełniać takie parametry. Tylko nawet jak mamy w głowie taki plan, to nagle się okazuje, kurczę, ale zaraz, po prostu ta osoba to jest ktoś taki jakiś ważny i ja coś czuję takiego dziwnego do tej osoby i ta osoba nagle zmieniła cały mój świat i teraz bardziej bym wróciła do tej nadziei, od której tutaj zaczęliśmy. Jeśli mamy nadzieję, to ta nadzieja i ta miłość daje szansę, bez względu na to, z jakiego modelu przywiązania wystartowaliśmy, daje nam szansę, że razem zbudujemy to coś jeszcze, nie wiadomo co, ale wspólnie. Właśnie dzięki temu zakochaniu, tej miłości, czy przyjaźni, bo są pary, które startują z przyjaźni i dopiero potem pomalutku powstaje coś więcej. Ja bym się przytrzymała tej nadziei. Czy to jest nadzieja na to, że ta osoba mnie zbawi? Czy to jest nadzieja na to, że to ja dam coś takiego, uszczęśliwię tą osobę? To związek pomału się buduje, powstaje z jednej wartości, następna i następna i następna. Przede wszystkim miłość daje taką szansę.
1: To jest bardzo ciekawe, bo jest taka pokusa, żeby wartościować, że ach, to nawet lepiej, kiedy ta miłość rodzi się z przyjaźni, bo wtedy jest szansa na poznanie się też pod względem tego w ogóle, co lubimy, jak spędzamy czas, poznajemy się dobrze i na bazie takiego szacunku wyrasta nam miłość. Ale nie chcemy tutaj jakichś takich łatwych zaszeregowań. Taka miłość jest lepsza, a taka miłość jest gorsza, bo również bywa, że od tego szaleństwa na przykład zupełnie głupiejemy, mówiąc potocznie, a jednak z tego rodzi się coś wartościowego i nawet bywa bardzo rzadko, ale się zdarza, że i tacy szaleni pozostajemy w związku przez kilkadziesiąt lat. Takie historie, tak od razu, tak ludzie mówią wtedy, takie to słodkie. No bywa, ale rzadko.
0: Ale powiedziała pani bardzo ważne słowo przed chwilą, szacunek. Mhm. Czy startujemy od przyjaźni, czy od jakiegoś szalonego zakochania, od tego piorunu sycylijskiego, to kurczę, jeżeli mamy ten szacunek i nawet w tej szalonej miłości zaprzyjaźniamy się ze sobą, To tak, to chyba te elementy, że i miłość, i szacunek, i zaprzyjaźnienie, że chyba by było fajnie, jakby w jakichś proporcjach były. Mhm.
1: A może po prostu taki związek polega na tym, że trzeba mu poświęcić czas. Inwestujemy czas. I że to wcale nie jest łatwe, bo pomijam sytuację, kiedy oczekujemy jakiegoś szybkiego zaspokojenia chwilowej potrzeby, tylko naprawdę komuś zależy na zbudowaniu relacji, ale ma mało czasu. Albo na przykład danego dnia źle się czuje, w sensie jakimś psychicznym, ma dołek i odwołuje spotkanie. Potem znowu coś takiego się dzieje. Może i w ogóle brak czasu albo brak chęci wygospodarowania tego czasu bywa tym, że trudno relacje zbudować, pani Sylwia.
2: Może być. Mhm. Może być, jasne. Znowu wrócę do tego, że są różne relacje, różne związki, różne układy związków, więc ludzie też mają po prostu bardzo różnie. Jedni potrzebują o wiele więcej czasu ze sobą, a o wiele więcej takiego bycia razem w jednym pomieszczeniu, tu i teraz. Są takie osoby, które potrzebują o wiele mniej tego kontaktu ze sobą. I nadal to jest właśnie w tym szanowaniu siebie, w byciu no takim dobrym dla siebie, nie? Takim opiekuńczym w tym wszystkim. Natomiast niezależnie od tego, jakie są te proporcje, ile potrzebuje dana para, to jakaś forma takiego spędzania czasu razem jako para byłaby super. Zwłaszcza w takich sytuacjach, jeżeli mówimy o relacjach, które są wieloletnie, na początku to jest łatwo. Nie, jest super ekscytujące, aż się chce po prostu tam iść i spędzać razem czas i randkować. Z czasem to wymaga jednak już troszeczkę logistyki, zaplanowania, pamiętania w ogóle o tym, że my jako para też jesteśmy ważni. Nie tylko my jako para w sensie jednostka społeczna pod postacią rodziny, która ma rachunki do zapłacenia, czy dzieci do wychowania, nie? Czy przyjaźnie do podtrzymania, ale też my jako relacja i jakaś forma randki, to nie musi być niesamowicie wyszukana randka, to może być po prostu wspólne leżenie pod kocem, jedzenie popcornu i oglądanie filmu, ale my we dwoje jest czymś, co na pewno buduje relacje. Nie powiedziałabym, że jedynym, albo co po prostu jest konieczne, ale jest takim puzelkiem, który się może do tego dokładać.
1: A o relacjach takich prawdziwych, mądrych mówi się, że to są relacje na dobre i na złe. Może jedną z przyczyn, że bo w ogóle prób analiz sytuacji, dlaczego trudno dzisiaj znaleźć parę, jest mnóstwo, co świadczy o tym, że ten temat jest dla ludzi ważny. Natomiast zastanawiam się, czy to nie jest również tak, że to złudzenie wielkiego wyboru sprawia, że my dość szybko rezygnujemy wtedy, kiedy pojawia się moment niewygodny, pani Agato. Bo rzeczywiście na dobre i na złe to oznacza, że jest nam fajnie razem i się cieszymy, ale w momencie, kiedy jest trudność jakaś, bo różnego rodzaju to mogą być sprawy, czy życiowe, czy zdrowotne, czy psychologiczne, czy na przykład wrażenie, że już nie czuję motyli w brzuchu, że dziś to złudzenie wyboru sprawia, że my szybciej rezygnujemy z relacji. Czy to jest prawda?
0: Mogłabym powiedzieć, że właściwie też i na szczęście, bo tkwienie w jakiejś krzywdzącej, okrutnej, złej relacji i nie rezygnowanie, też może być postrzegane jako zaburzenie, nie? Czyli dobrze, żeby się przywiązać, żeby mieć to poczucie obowiązku wobec drugiej ludzkiej istoty i odpowiedzialności, ale też, żeby to nie była nadodpowiedzialność i jakieś takie tkwienie w schemacie, który jest no, niszczący, zabijający nas jako człowieka. I często my terapeutycznie pracujemy nad tym, żeby osoba, która jest w niezwykle trudnym uwikłaniu, na przykład ze sprawcą przemocy, czy z osobą uzależnioną, która nie ma takiego pomysłu, żeby przestać niszczyć siebie i rodzinę, żeby miała siłę przetrwać, a może i się oderwać, i to bywa bardzo ciężka praca. Może ja mam skrzywienie zawodowe i raczej z tym się spotykam.
1: Znaczy tak, no bo tutaj mówimy o dramatycznych sytuacjach.
0: Niż z lekko duchami, którzy sobie po prostu, coś za dużo tego słodkiego deserku, wolę mniej, wolę pikantniej i zmieniam adres. Mhm.
1: A może też tak być? Mhm. Bo tak, faktycznie, tutaj pojawił się taki ton bardzo poważny. Ja mówiłam o czymś trochę innym, ale to bardzo jest ciekawy wątek, bo rzeczywiście to, że dzisiaj łatwiej rezygnujemy, to z czasem łatwiej rezygnujemy, a bywa tak, że bardzo trudno się wyplątać, bo to jest rodzaj emocjonalnego uzależnienia. No tak, ale wtedy, kiedy komuś, na przykład ktoś się czuje przytłoczony czyjąś obecnością, bo bywają też osoby, które nas osaczają z dobrej woli i w dobrej wierze, ale dają nam tej uwagi tak dużo, chcą jakby zawłaszczyć całe nasze życie, że wtedy też chyba rakiem się wycofują kandydaci na partnera czy partnerkę, kiedy, pani Sylwio, ktoś jest za słodki faktycznie.
2: No, w takim sformułowaniu pytania, które jest nie za bardzo przytłaczający, no jest już jednak taka informacja, że to jest w pewnym sensie, no, znaczy nie w pewnym sensie, że to jest przekraczające dla tej osoby.
1: Jeżeli przekraczające granice.
2: Tak. Tak. Jeżeli mamy parę, która no ma jakąś dynamikę i okazuje się, że jedna z tych osób właśnie ma taką tendencję do bycia za bardzo, za mocno i właśnie takiego a raz, drugi, trzeci stawiam granice i to nie jest usłyszane, no to tak, to jest przekroczenie granic, to nie jest zdrowa relacja, to nie jest relacja oparta na szacunku, no i no jest to po prostu dbanie o siebie, takie wycofywanie się, nie? Bo, no, czymś innym jest jakaś rozmowa, szukanie właśnie tych... tego, jak my mamy jako para, co mi pasuje, co tobie pasuje, no jakiś rodzaj jednak no komunikowania się, nie? Rozmawiania.
1: No tak, komunikacja też właśnie, komunikacja w związkach była kiedyś tematem naszej rozmowy. Nie jest to prosta sztuka.
0: Nie. Wykonała pani taki cudny ruch jakby szukania balansu i tak mi się to skojarzyło, że faktycznie, że we dwoje, żeby ta łódź się nie przewróciła, tak? To nie na jedną burtę wszystko.
2: No. No właśnie, no ale no jeżeli idziemy już w kierunku właśnie tego, że ktoś za bardzo, że ktoś osacza, jakiegoś rozumiem lovebombingu na przykład, tak, no to jest forma przemocy.
1: I przed tą formą przemocy trzeba pewnie uciekać, bo nie wiadomo, do czego by to, prawda, doprowadziło. Natomiast tak, balans, to jest bardzo dobre słowo. Balans ze wszystkim po prostu w takim budowaniu relacji, bo i cierpliwość, bo chciałam tu poruszyć taki wątek na zakończenie, bo już kończymy naszą audycję. Chciałam poruszyć wątek cierpliwości, która bardzo się w związku przydaje, bardzo, a my jesteśmy współcześnie bardzo niecierpliwi. Natomiast, tak jak pani Agata wcześniej mówiła, są pewne granice i ta cierpliwość też musi się skończyć w momencie, kiedy ktoś w związku jest krzywdzony po prostu. Natomiast no, ta łatwa rezygnacja też ma dwa oblicza i może warto popracować nad związkiem zamiast go zrezygnować, chyba że ktoś jest krzywdzony. Cały czas pojawia się to hasło właśnie.
0: Co mi się spodobało, to, że poruszyliśmy taką kwestię, że można być skrzywdzonym nadmiarem czyjegoś zainteresowania, nie tylko niedoborem. I teraz jedna strona czuje się krzywdzona niedoborem, a druga nadmiarem.
2: Trudne.
1: No i trudne. Tak. To zapamiętajmy ten balans.
0: Równowagę.
1: Zdrowa równowaga. Najważniejsza również przy budowaniu trwałej relacji. Sylwia Jarosz, psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, seksuolożka w procesie certyfikacji. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: Agata Turszmit, psycholożka humanistyczno-doświadczeniowa, mediatorka, arteterapeutka i artystka, dodajmy również. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Ja nazywam się Anna Groblińska. Słuchaczom także dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, neurolog dr Łukasz Jasek. Dzień dobry panie doktorze, panie prezesie.
2: Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
1: A zaczynamy od najnowszych informacji dotyczących tragicznego wypadku na Węgrzech. Przypomnijmy, że polski autokar wracał z pielgrzymki z Medjugorje na Podkarpacie. Autokar się przewrócił, na miejscu zginęło 12 osób, 7 zostało ciężko rannych. Węgierski sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu 62-letniego kierowcy na 3 miesiące. Według wstępnych ustaleń śledczych mężczyzna miał zasłabnąć, zasnąć za kierownicą. To jest wciąż ustalane. Załóżmy na moment, że te wstępne ustalenia się potwierdzą. Rzeczywiście długa, monotonna jazda w godzinach nocnych wiąże się z tak dużym ryzykiem, że być może powinno się jeszcze bardziej doregulować pracę kierowców autokarów?
2: Głębokie wyrazy współczucia dla rodzin, dla bliskich, ale również dla tego kierowcy, bo przecież nie zrobił tego intencjonalnie najprawdopodobniej. Faktycznie długa jazda, zmęczenie, pewna nuda, która za kierownicą występuje, ona może skłaniać ku temu, że trochę nam się oko przymyka. Z jakiego powodu pacjenci czy tracą przytomność, czy zasypiają za kierownicą, to jest bardzo zmienne. To zależy od generalnego stanu zdrowia. Część pacjentów ma omdlenia, część pacjentów staje napadów podaczkowych, a część po prostu zasypia czy przesypia. Długa, monotonna, żmudna jazda faktycznie może sprzyjać tego typu zdarzeniom. Przepisy, które są wprowadzone, zdaje się, że na terenie całej Unii jednolite, w większości przypadków zabezpieczają, bo na szczęście tego typu zdarzenia nie są notoryczne, nie są aż tak super częste. Być może wymaga to jakiejś weryfikacji, a być może po prostu wymaga dokładniejszego, częstszego po prostu badania stanu zdrowia kierowców.
1: A może wydłużenie też przerw, bo dzisiaj to muszą być przerwy 45-minutowe. To można podzielić. Może być jedna 15-minutowa, druga półgodzinna, maksymalnie 9 godzin w ciągu doby. Może być też maksymalnie 10 godzin przez 2 dni w ciągu tygodnia. Tutaj potrzebujemy jakiegoś wyśrubowania? Czy rzeczywiście, czy jest coś takiego jak ten cały mikrosen i czy on rzeczywiście niesie tak duże ryzyko, że trzeba z tym walczyć?
2: Nie jestem w stanie dokładnie na to pytanie odpowiedzieć. Nie jestem specjalistą w tym zakresie. Natomiast na pewno badania należałoby zrobić. Medycyna transportu, specjaliści medycyny transportu tym się zajmują. Myślę, że oni są w stanie to zweryfikować. Co do mikrosnu, no, nie mamy jakiejś takiej klarownej, jasnej definicji, co to w ogóle jest ten mikrosen. Na pewno część pacjentów ma tendencję do zasypienia na krótką chwilę gdzieś tam, ale najczęściej jest to wyindukowane po prostu zmęczeniem, znużeniem, czasami chorobami dodatkowymi. Więc ja bym raczej kierował się w stronę tego, że być może należy prowadzić częstsze badania stanu zdrowia kierowców, aniżeli w tym momencie tutaj wprowadzać jakieś drakońskie zmiany i jakieś dalsze ograniczenia.
1: A te dodatkowe choroby to może być na przykład co?
2: Choroby serca na przykład. 95% przytomności jest pochodzenia nieneurologicznego. To są choroby ogólnoustrojowe. To są choroby serca, to są takie choroby jak cukrzyca, gdzie może dojść do spadku glikemii. To są takie choroby jak na przykład zaburzenia elektrolitowe, gdzie może dojść do spadku sodu, czy na przykład wapnia. Wtedy pacjent może stracić przytomność. To jest padaczka, gdzie pacjent może stracić przytomność. Więc te badania, w tych badaniach większość tych zjawisk jesteśmy w stanie wstępnie zauważyć.
1: Trzeba się badać i dbać o zdrowie. Tutaj absolutnie myślę, że się wszyscy pod
2: zawsze
1: tym
2: profilaktyka
1: podpiszą.
2: Jest kluczowa.
1: Dłuższe kolejki do lekarzy. Likwidacja części przychodni i mniej medyków w publicznych placówkach. To jest scenariusz, przed którym ostrzega Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi. Chodzi o projekt zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej i wprowadzenie maksymalnego limitu wynagrodzeń w tej publicznej opiece zdrowotnej. Przypomnijmy, to ma być 240 zł za godzinę brutto maksymalnie, 360, jeżeli lekarz dodatkowo wykonuje obowiązki administracyjne. Naprawdę lekarzy tak przeraża ta wizja zarobków. Nie więcej niż 76 tysięcy brutto, to się przekłada na 50-52 tysiące netto miesięcznie, że trzeba przejść do prywatnego systemu opieki zdrowotnej z publicznego?
2: Znaczy te kwoty, które pan podał, to przy dwóch etatach, te końcowe, te 70 kilka tysięcy. Mało kto z nas pracuje na dwóch etatach, mówi o takim zwykłym kowalskim czy zwykłym lekarzu, aczkolwiek te godziny przekraczamy. To nie jest kwestia obawy o zarobki, to jest kwestia obawy o dostępność lekarzy, dlatego że jeżeli lekarze w tym systemie będą mieli ograniczenia, które są proponowane, czyli pół etatu na przykład w jednym miejscu, a kolejne miejsce tylko i wyłącznie za zgodą aktualnego pracodawcy, to wielu kolegów może zdecydować, że nie jest to formuła pracy, która im odpowiada i obawiamy się, że wielu przejdzie do resortu prywatnego, komercyjnego. Wtedy dostępność do lekarzy będzie obniżona.
1: Dzisiaj te średnie zarobki lekarzy to jest 23-24 tysiące złotych brutto. Już po doliczeniu dyżurów, tak podaje przynajmniej Rzeczpospolita. To jest zdecydowanie poniżej tego pułapu, więc być może ten maksymalny pułap nie jest taki straszny.
2: Absolutnie się zgadzam, tak. Średnia zarobków w tej chwili, nawet mediana jest około 20 tysięcy, nie tylko średnia. Te kominy, o których państwo słyszeliście i słyszycie, to są ewenementy. Jest ich niestety dość dużo. To wynika z patologii wielokrotnie systemu, różnego rodzaju znajomości. Ktoś jest radnym, ktoś nie jest radnym i w ten sposób te pieniądze zarabia.
1: Większość lekarzy nie jest.
2: Większość nie jest. I my to piętnujemy. Mówimy o kwotach maksymalnych 240, ale proszę pamiętać, że przy tym wchodzi całe mnóstwo ograniczeń, generalnie możliwości zarabiania. Chciałbym, żebyśmy wyszli z tego mitu, który został stworzony w ostatnim czasie, że głównym holowniczym i główną kotwicą systemu są zarobki lekarzy, bo nie są. Główną kotwicą systemu jest to, jak ten system jest zorganizowany, a zorganizowany jest po prostu źle.
1: Ale wiemy też, że są szpitale, w których rzeczywiście 95% czy nawet 100% to są wynagrodzenia medyków. Wiemy, że są takie przypadki, w Koninie był bardzo głośny przykład lekarza, to jeszcze przed tą aferą w Szpitalu Południowym, który zarabiał około 500 000 złotych nawet. Zdaję sobie sprawę, że większość lekarzy nie jest Dawidami Kacprzykami, ale pytanie, czy nie powinniśmy też może zracjonalizować tej siatki przychodni szpitali, bo rzeczywiście są miejscowości, w których jest tylko, tutaj oczywiście trochę przesadzam, ale jest szkoła, cmentarz, sklep i przychodnia. I rzeczywiście pytanie, jak lekarz czy ktokolwiek ma chcieć tam pracować.
2: Ale pełna zgoda, widzi pan. Pan to wie, ja to wiem i myślę, że większość słuchaczy to wie, a ministerstwo tego nie wie. No przecież w tych pomysłach nie ma żadnego pomysłu na racjonalizację generalnie. Ani tego, jak poradnie mają pracować, ani tego, jakie oddziały są potrzebne. Jeżeli w szpitalu 95 czy 100 czy 120% idzie na wynagrodzenia, to znaczy, że ten szpital ma po prostu kontrakt, który jest dla niego nieopłacalny. Znaczy, że ma oddziały, które są po prostu źle wyliczone w tak zwanych jednorodnych grupach pacjentów i dostaje na to mało pieniędzy. Takimi oddziałami są oddziały internistyczne, takimi oddziałami są oddziały położnicze, ale są oddziały, które są fantastycznie wycenione. I każdy szpital takie oddziały chce mieć, bo te oddziały przynoszą mu pieniądze, które potem on może przeznaczyć na internę, na chirurgię czy na położnictwo.
1: Stąd... Ale to wie pan, co sobie teraz pomyśli każdy, czy to starosta, czy to marszałek, jeżeli usłyszy, że trzeba mu zabrać kilka szpitali. Zwłaszcza starosta, bo szpitale powiatowe są też prowadzone.
2: No to jest pytanie, czy trzeba zabierać szpitale, czy być może trzeba byłoby przeformułować generalnie to, jakie oddziały w szpitalach powiatowych powinny być i które szpitale, które oddziały powinny być inaczej finansowane. Ja osobiście uważam i większość moich kolegów, że takie oddziały jak internistyczny, chorób wewnętrznych, pediatryczny czy położnictwo, czyli podstawowe cztery specjalizacje, które mamy i cztery potrzeby zdrowotne, powinny być finansowane na tyle dobrze, żeby się spinały finansowo szpitale. A to w tej chwili się nie dzieje.
1: Komin płacowy inny, czy w ogóle komin płacowy nie? To znaczy ten maksymalny pułap zarobków dla lekarzy, bo ten argument, który jest podnoszony jako uzasadnienie takiej regulacji jest taki, że czy policjant, czy nauczyciel, którzy też są utrzymywani z publicznych pieniędzy, wiedzą, ile maksymalnie mogą zarobić.
2: No nie wszyscy wiedzą, ile maksymalnie mogą zarobić w większości zawodów. To ma dotyczyć, kominy mają dotyczyć tylko i wyłącznie lekarzy, a żadnego innego zawodu medycznego i nie mówimy też tutaj o dyrektorach.
1: Natomiast, ale mówimy o publicznym sektorze.
2: Natomiast to jest tak przygotowane, że tam są takie sformułowania w tej ustawie, jak na przykład, że może zarabiać w przypadku niezaspokojonej potrzeby kadrowej, braku dostępności osób wykonujących zawód medyczny, mających szczególną umiejętność lub ponadstandardowe obciążenia pracą. Tam jest tyle wytrychów w tej ustawie przygotowanych, że my mamy wątpliwości, czy to tak naprawdę cokolwiek zmieni, bo te nadużycia, które miały miejsce, to były nadużycia, które wynikały z czyjegoś najczęściej po prostu kombinowania. Ktoś był radnym, ktoś był posłem, ktoś gdzieś ma jakąś rodzinę, kogoś senatorem, więc tu, jeżeli my znowu zostawiamy, a zostawia ta ustawa bardzo dużo wytrychów, dużo mniej precyzyjnych niż do tej pory, to wcale nie ma pewności, że tych kominów nie będzie.
1: Dobrze, ale to pan jest zwolennikiem wprowadzenia maksymalnego pułapu zarobków dla lekarzy w publicznej opiece zdrowotnej, to podkreślmy, czy nie?
2: Jestem zwolennikiem racjonalizacji i ustalenia siatki płac, tak, tego, żeby to było zweryfikowane, weryfikowane i żeby to było w końcu pilnowane i żeby uniknąć sytuacji takiej, że z moich pańskich pieniędzy i pieniędzy naszych słuchaczy, które wszyscy wpłacamy do NFZ-u i do ZUS-u, były prowadzone nadużycia. Tak, absolutnie jestem zwolennikiem tego, żeby to zracjonalizować.
1: A może będzie też tak, że jeżeli spadną zarobki w publicznej opiece zdrowotnej, to spadną też w prywatnym sektorze wraz z cenami usług i być może trochę się otworzy ten system.
2: Jest to bardzo mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę, w jaki sposób duże sieci medyczne i ubezpieczeniowe, ile podmiotów prywatnych skupują. Raczej taki scenariusz jest mało prawdopodobny, skoro oni się na taki scenariusz przygotowują.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, neurolog dr Łukasz Jasek. Wracamy do skandalu w Szpitalu Kopernika w Łodzi. Sprawą pielęgniarek zajmie się rzecznik odpowiedzialności zawodowej, który po zakończeniu postępowania może skierować sprawę do sądu. Pielęgniarek i położnych. Przypomnijmy, chodzi o sytuację z Wielkanocy, kiedy w Wielką Sobotę dwie pielęgniarki pełniące dyżur na oddziale kardiologii były pod wpływem alkoholu. U jednej były dwa promile, u drugiej 2,5. Obie kobiety zostały zwolnione dyscyplinarnie. Może im grozić nawet odebranie prawa do wykonywania zawodu, to poza tą odpowiedzialnością karną. Czy może tutaj też powinno się poszukać nowych narzędzi do walczenia z tymi patologiami? Czy one są już wyplenione dostatecznie? To nie jest nagminne, to nie jest częste.
2: No to nie jest nagminne, nie jest częste. Faktycznie takie sytuacje się zdarzają, one są zawsze przykre i niebezpieczne dla pacjentów, czego powinniśmy unikać. Pion odpowiedzialności zawodowej każdej izby zawodów medycznych w zasadzie mają narzędzia, tak, żeby wyegzekwować odpowiednie kary od osób, które w ten sposób postępują. No pytanie, czy to robią. Tu pewnie trochę jest do poprawy, ale faktycznie czarnowce coraz częściej już są poddawane karom w zakresie odpowiedzialności zawodowej, nie tylko tej powszechnej, publicznej, ale też w zakresie odpowiedzialności zawodowej w danym zawodzie.
1: A tutaj pacjenci zareagowali na tym oddziale, oni wezwali policję na miejsce. Może, czy są narzędzia do tego, żeby na miejscu wdrażać procedury, alarmować o tym personel, et consortes? Czy tutaj jest jakieś pole jeszcze do poprawy?
2: Zawsze jest jakieś pole do poprawy i zawsze ta informacja jest. Natomiast to są tak oczywiste informacje, nie przejść pijany do pracy, że no to tutaj no możemy oczywiście informować, natomiast dla każdego człowieka jest to raczej oczywista rzecz, że pijanemu do pracy nie powinno się przechodzić.
1: Panie prezesie, do piątku prezydent Karol Nawrocki ma czas na podpisanie lub zawetowanie tak zwanej ustawy Lex Szarlatan. To jest projekt przepisów, które mają zwiększyć ochronę pacjentów przed tak zwaną medycyną niekonwencjonalną. On tutaj daje bardzo duży cudzysłów. Pan czeka na podpis?
2: Tak, bardzo. Całe środowisko czeka. Ja bym prosił, żebyśmy nie używali określenia medycyna przy tym, bo medycyna tak naprawdę jest ta współczesna i ta naukowa, plus ewentualnie można mówić o jakiejś naturoterapii, prawdziwej naturoterapii, czyli zielarstwie, albo ewentualnie o terapiach medycyny wschodniej, ale to wszystko już nie jest medycyna tak naprawdę, to już są inne rozwiązania. Medycyna jest nauką, medycyna bazuje na statystyce, bazuje na ocenie pacjentów, to wszystko jest oparte na dowodach naukowych. U tych osób, które generalnie stosują to, co pan nazwał medycyną alternatywną, badania są albo wątłe, albo nie ma żadnych. Pomysły są przeróżne, włącznie z tym, żeby w trakcie zawału mięśnia sercowego na przykład szczypać się po górnej wardze, bo to ma spowodować, że zawał ustąpi.
1: Jest metoda, która mówi, żeby nowotwór leczyć poprzez nacięcie skóry i wsadzenie tam ziarna ciecierzycy, co nie kończy się nigdy dobrze. To z czego wynika to, że ludzie uciekają się do tak absurdalnych i abstrakcyjnych metod, tutaj znowu daje duży cudzysłów, tak zwanego leczenia.
2: Z kilku rzeczy to wynika. Jedną z tych rzeczy jest brak zaufania do systemu i organizacja tego systemu, która jak już wspominałem, no, pozostawia bardzo wiele do życzenia, ona wymaga weryfikacji. Pacjenci mają trudność dostania się do lekarza. Wynika to też z pewnych problemów komunikacyjnych, zarówno między personelem medycznym, pacjentami, jak i między pacjentami pomiędzy sobą, jak i między lekarzami, pacjentami, a włodarzami. Ten brak zaufania jest dość charakterystyczny dla krajów, które były po wschodniej stronie żelaznej kurtyny i wszystkie badania to wykazują, że to zaufanie w naszych krajach, czy jest nieco mniejsze. No to jest kwestia pracy naszej, również lekarskiej, nad tym, żeby pacjentów przekonać do tego, że ta medycyna działa. Średnia życia człowieka, mężczyzny polskiego na koniec XIX wieku to było 39 lat. Kiedy byliśmy jaskiniowcami, to były 32 lata. 10 tysięcy lat, zaledwie 7 lat przedłużyliśmy sobie. Od XIX wieku w tej chwili średnia życia polskiego mężczyzny przekracza grubo 70 lat, podchodzi pod 80. I to jest zasługa medycyny, tej prawdziwej, tej współczesnej, tej opartej na dowodach naukowych.
1: Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, neurolog, dr Łukasz Jasek. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję również.
1: Dobrego dnia, tygodnia. Do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Media bez tajemnic.
1: Przed mikrofonem Jakub Jędrzejewski. Dzień dobry. W studiu ze mną dr Natalia Kowalska-Elkader z Uniwersytetu Łódzkiego, radioznawczyni i medioznawczyni. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Od lat słyszymy, że tradycyjne media przegrywają z internetem, a radio ustępuje miejsca streamingowi i podcastom. Tymczasem najnowsze raporty z Europy i Stanów Zjednoczonych pokazują, że radio wciąż pozostaje jednym z najważniejszych mediów audio. W powszechnej opinii radio miało przegrać z tymi platformami streamingowymi i nowymi mediami, a dane rzeczywiście pokazują dziś kryzys radia, czy raczej taką zmianę sposobu słuchania?
2: Dane pokazują zmianę sposobu słuchania na pewno. Nie są tak czarne, nie są takie kończące erę radio, jakby się wydawało według takiej obiegowej opinii. Dlatego, że wciąż 9 na 10 Polaków ma codziennie styczność z jakimiś treściami audio i dla znacznej większości są to treści właśnie dostarczane przez radio. To, co dzieje się na pewno i to, z czym radio musi się mierzyć, to jest pewna taka fragmentaryzacja audytorium. To odbiorcy nie są już jednolitą, jednorodną grupą. Oczywiście nigdy nie były w pełni jednolitą, natomiast teraz jest jeszcze bardziej rozproszone i kanały dostępu są różne. To już nie jest tylko radioodbiornik w dużym pokoju zbierający te małe wspólnoty przy głośniku. To jest coraz częściej radio w ruchu, radio na żądanie, radio słuchane od momentu do momentu w wybranych momentach albo oczywiście radio na żądanie.
1: Co w takim razie nadal przyciąga odbiorców do radia?
2: Chyba przede wszystkim dwie rzeczy. Jego szybkość, jego bycie na bieżąco, bycie wszędzie, ale to i fakt, że jest tym medium towarzyszącym, czyli angażuje nasz słuch, ale jednocześnie możemy w trakcie zajmować się innymi czynnościami i towarzyszenie podczas podróży, czyli radio słuchane przez kierowców, przez osoby będące w podróży w samochodzie. To jest taka bardzo, bardzo silna grupa. No i przywiązanie do konkretnych głosów, do konkretnych audycji i tutaj zarówno do tych treści później redystrybuowanych w formie podcastów, jak i takiego ramówkowego radia, czyli pewne takie rytuały, ale to myślę, że znacznie mniejsza grupa niż kiedyś.
1: A jak zmienia się sposób konsumowania tych form audio? Jak zmienił się, jak się zmienia cały czas?
2: Zmienia się bardzo, dlatego że zmieniamy się, zmienia się nasze podejście do mediów. One nie dyktują nam sposobu życia, nie robią nam takiej dziennej agendy i planu dnia. Bardziej dostępne są dla nas na naszych zasadach i w naszym przez nas wybranym czasie, czyli w mediach na żądanie. Zmienia się też czas, jaki możemy poświęcić na pełne skupienie. A to z kolei oznacza, że łatwiej i przyjemniej, prościej człowiek przyswaja treści dosyć krótkie. Więc te dłuższe formy są, chyba stanowią dla nas obecnie większe wyzwanie, niż było to kiedyś. Te normy utrzymania wysokiego poziomu skupienia są obecnie niższe, ale to wynika z takiego wielkiego szumu informacyjnego, z tego, że ilość bodźców, ilość informacji, jaka dociera do człowieka każdego dnia jest po prostu przeciążająca, jest ogromna. Dlatego ten poziom skupienia mamy obecnie nieco niższy. No i to też wpływa na to, w jaki sposób konsumujemy media, w jaki sposób z nich korzystamy, w jaki sposób słuchamy radia, ale też na to, jakie wybieramy treści, czyli często krótsze, dopasowane do momentu, do naszego momentu dnia, do tego, czym się zajmujemy i na co mamy przestrzeń aktualnie.
1: A co gdybyśmy pod lupę wzięli tylko to młode pokolenie, które biegle bardzo włada już nowymi mediami, internetem, aplikacjami właśnie streamingowymi, to czy tutaj również podobne zmiany są zauważalne?
2: Zmiany w czasie tak, natomiast to znowu zmienia się w zależności od tego, jaką grupę weźmiemy pod uwagę. Czy to będzie ta bardzo młoda grupa, której dostępem do mediów sterują dorośli? Czyli słuchają wtedy części audiobooków, treści dla nich dedykowanych, ale to są te konkretne wybrane materiały. Czy moment, w którym bierzemy pod uwagę tych młodych dorosłych, czy wchodzących w dorosłość, którzy zupełnie samodzielnie zarządzają tym, z czym mają dostęp. Bardzo duża część, badania pokazują, że chyba to było bodaj 80% studentów słucha jakichś treści audio i dla większości są to jednak podcasty, treści na żądanie, głównie związane z ich zainteresowaniami, czyli tematyka kryminalna, rozwoju osobistego, psychologiczna, wywiady ze znanymi ludźmi i są to głównie platformy podcastowe, te największe, najbardziej popularne.
1: A jeśli chodzi o radio, no to czy w tym takim świecie zdominowanym przez algorytmy, spersonalizowane treści, czy radio może być pewnego rodzaju alternatywą dla takiego zamknięcia w bańce?
2: Rzeczywiście, ja bardzo zachęcam, żeby było. Tak, te takie wspólnoty akustyczne, które się tworzą niezależnie od przestrzeni, bo teraz słuchają tego państwo w bardzo różnych przestrzeniach dźwiękowych, w bardzo różnych sytuacjach i w bardzo różnych miejscach. Natomiast łączy was teraz, państwo, pewna wspólnota akustyczna, czyli te zasięg stacji radiowej tworzy taką niewidzialną granicę pewnej dźwiękowej wspólnoty geograficznej, lokalnej. I radio zawsze było takim medium bardzo wspólnotowym, bardzo dobrze działającym lokalnie. No a jak wiemy, ta lokalność jest większa niż nasza bańka. Nasza bańka bardzo często też jest poszerzana przez to, kogo my obserwujemy w internecie, kogo followujemy na Instagramie, na innych mediach społecznościowych i tutaj wchodzimy, kreujemy sobie swoją bańkę. Natomiast jeżeli chodzi o radio, to ta bańka zmienia kształt. Ona się ulewa do naszej społeczności, czyli jak z kształtem wody. Przybiera kształt tej wspólnoty, która jest wokół nas, niezależnie od tego, czy my ją sobie świadomie w mediach wybieramy. I to uważam za piękną cechę tego medium, czyli właśnie tworzenie takich widzialno-niewidzialnych, dźwiękowych wspólnot i przestrzeni.
1: Ten wątek lokalności, ale też wątek budowania wspólnoty pojawia się w analizach po tegorocznym Radio Days Europe. Na ile właśnie ten lokalny charakter może być dziś największą zaletą radia?
2: Badania pokazują, że poza gigantami, czyli poza stacjami, które dominują wszystkie rankingi słuchalności, to bardzo wysoko w rankingach są właśnie stacje lokalne. Czyli w Łodzi to jest Radio Łódź, w innych miastach, głównie w miastach wojewódzkich i w regionie to będą inne stacje, Audytorium 17. I to pokazuje nam, że ta lokalność i zarówno wiadomości z regionu, głosy z regionu i te treści związane z pewną lokalnością pozostają dla słuchaczy bardzo ważne. Więc to i jest ta piękna strona radia, ale to już pokazuje, że to jest jego najzwyczajniej w świecie praktyczna i potrzebna strona.
1: To już tak na koniec, czy radio wciąż ma przyszłość jako medium masowe, czy stanie się bardziej medium niszowym, takim właśnie budującym relacje, poczucie wspólnoty?
2: Nie możemy mieć i tego, i tego.
1: Ja
2: liczę, że będziemy mieć i to, i to. To znaczy, ja nie widzę końca radia, tak samo jak już wszystko miało zostać wypędzone. Już miało nie być książek, miało nie być telewizji. Śmierć radia była ogłoszona tak wiele razy, że w kolejną chyba już nie wierzę, więc liczę, że ono zostanie, że cały czas będzie łączyło, ale zarówno będzie łączyło te bliskie społeczności, ale pokaże nam ten taki ponadlokalny i ponadprzestrzenny wymiar. Wydaje mi się, że te informacje o końcu radia są mocno przesadzone. Natomiast to nie jest tak, że czeka nas w tym momencie złota dekada radia i wszyscy wrócimy do anten. To się prawdopodobnie nie wydarzy, bo radio się zmienia, zmieniają się słuchacze, zmienia się sposób odbioru. Tak metaforycznie mówiąc, ucinamy antenę i przechodzimy na światłowody. Więc to się musi zmienić, natomiast to nie do końca musi oznaczać, że to będzie koniec radia. Może to będzie początek trochę innego radia, jeżeli to optymistyczne zakończenie.
1: Doktor Natalia Kowalska-Elkader, radioznawczyni Uniwersytet Łódzki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
0: To jest powtórka programu.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

sądzić moje grzechy, jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu

0: Na zegarze jest 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Dzień dobry, zaczynamy poranną audycję Radia Łódź. Mamy czwartek, 20 dzień sierpnia, a na początek oczywiście serwis informacyjny. Przekazuje Wiktoria Makowska.
2: Dzień dobry. 10 lat po otwarciu Łódź Fabryczna wciąż ma puste lokale. Kolej zapowiada zmiany. Śmiertelnie potrącił ojca dwóch synów. Sąd podwoił karę dla kierowcy Mercedesa. Łódzkie lotnisko bez dotychczasowej prezes Anna Midera została odwołana. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Zmiany na jednym z łódzkich dworców. Kolejowa spółka zapewnia, że puste lokale na dworcu Łódź Fabryczna wkrótce zaczną się zapełniać. Od otwarcia dworca 10 lat temu zagospodarowanie powierzchni handlowych i usługowych jest stałym problemem. Polskie Linie Kolejowe przekonują jednak, że zainteresowanie lokalami rośnie. A szczegóły zna nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
3: Na początku roku wynajęte było niespełna 600 metrów kwadratowych powierzchni dworca. Do końca roku ma być ich już blisko 1900, przekazał Radiu Łódź Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
4: Dworzec jest dzisiaj na końcowym etapie komercjalizacji, ponieważ większość dostępnych powierzchni została już wynajęta lub znajduje się w zaawansowanym procesie najmu.
3: W najbliższych miesiącach ma pojawić się klub fitness i nowe biura. Jest też zainteresowanie ze strony popularnej sieci sklepów otwartych w niedzielę. Z kolei znana sieć fast food otrzymała ofertę najmu na dworcu, ale z niej nie skorzystała i wybrała lokal w powstającym tuż obok osiedlu. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
2: Część przestrzeni Łodzi Fabrycznej ma też pełnić inne funkcje niż handlowe i usługowe. PKP PLK informują, że Łódzki Dom Kultury wynajął powierzchnię na cele wystawiennicze.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
2: 2 lata bezwzględnego więzienia i 10 lat zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd apelacyjny w Łodzi podwoił karę dla kierowcy Mercedesa, który w październiku 2024 roku śmiertelnie potrącił 36-letniego mężczyznę na oznakowanym przejściu dla pieszych. Tuż przed wypadkiem kierowca gwałtownie przyspieszył do ponad 100 km na godzinę. 36-latek zmarł, osierocił dwóch synów. W pierwszej instancji kierowca został skazany na rok więzienia i 5 lat zakazu prowadzenia pojazdów. Od wyroku pierwszej instancji odwoływały się obie strony. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Prezes łódzkiego lotniska Anna Midera została odwołana ze stanowiska. Taką decyzję podjęła Rada Nadzorcza spółki. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, Urząd Miasta nie jest zadowolony z wyników przeprowadzonej w porcie lotniczym kontroli. A więcej na ten temat reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
5: Liczne delegacje i podróże służbowe oraz nadużywanie funduszu reprezentacyjnego to główne zarzuty kontrolerów do zarządu łódzkiego lotniska, w którym większościowym udziałowcem jest miasto Łódź. Anna Midera została prezesem łódzkiego portu lotniczego prawie 10 lat temu. W ubiegłym roku lotnisko odnotowało rekordowy wynik, czyli niemal 500 000 obsłużonych pasażerów. Lotnisko jednak wciąż przynosi milionowe straty, a po ujawnieniu wyników kontroli przez Radio Łódź magistrat zapowiedział wycofanie rekomendacji dla prezes Midery. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
2: Do czasu powołania nowego zarządu obowiązki prezesa będzie pełnił obecny wiceprezes lotniska Robert Makowski. Między innymi o tym porozmawiamy z gościem Radia Łódź, którym będzie były wiceminister sprawiedliwości i radny Rady Miejskiej w Łodzi Piotr Cieplucha z Prawa i Sprawiedliwości. 3,5 miliona podatników może skorzystać się na zmianach podatkowych zaproponowanych przez rząd. Premier i minister finansów poinformowali o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24% stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy. Dr Sebastian Roy z Banku Pekao S.A. powiedział, że rządowi udało się przygotować rozwiązanie, które nie pogorszy sytuacji finansowej państwa.
6: Będzie to możliwe, gdyż niższe wpływy budżetowe z podatku PIT mają być skompensowane podwyżką opodatkowania dla największych korporacji, dostosowaniem zasad ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i tzw. daniny solidarnościowej, czyli specjalnej daniny płaconej przez podatników zarabiających powyżej 1 000 000 złotych rocznie.
2: Minister finansów powiedział, że dzięki zaproponowanym zmianom niektórzy podatnicy zyskają rocznie nawet 3600 zł. Łódź chce walczyć z nadużywaniem sztucznej inteligencji. Przewodniczący Łódzkiej Rady zapowiada konkretne działania. Jak mówi Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej, do urzędu trafia wiele pytań wygenerowanych przez AI, co paraliżuje pracę magistratu. Łódzka Rada Miejska ma przygotować apel do rządu i parlamentu, żeby ucywilizować korzystanie ze sztucznej inteligencji poprzez odpowiednie regulacje prawne. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę. Zapraszam o 6.30 na skrót.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Na termometrze mamy teraz 18 stopni, na barometrze 983 hektopaskale, chociaż ciśnienie wyraźnie spada. Mamy taki dołek ciśnieniowy związany z frontem atmosferycznym, bo w regionie w tej chwili jeszcze w zachodniej części mamy deszcz i burze związane z przemieszczającym się na wschód frontem deszczowym. W ciągu dnia dzisiaj najpierw pochmurno, no ale po południu możemy spodziewać się już licznych przejaśnień. Będzie całkiem ciepło dzisiaj do 24 stopni, choć lokalnie w ciągu dnia może jakiś pojawić się jeszcze przelotny deszcz. Wiatr dziś będzie słaby i umiarkowany z zachodu.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: To już prawie 7 minut po godzinie 6. Jeszcze raz dzień dobry. Mamy czwartek, 20 sierpnia. Dziś w porannej audycji Radia Łódź witają Piotr Śliwiński i Jarosław Turek. Będziemy z Państwem do 9.00.

czwartek, 20 sierpnia, to już 232 dzień roku. Słońce zeszło dzisiaj o 5:37, zajdzie 5 minut przed 20. Dzień będzie trwał 14 godzin i 18 minut. Dzisiaj imieniny obchodzą Bernard, Krzysztof, Małgorzata, Maria i Paweł. Dzisiejsi jubileci urodzili się pod znakiem lwa. Małgorzata i Maria to oczywiście lwice. A z nietypowych świąt to jest dzień wyznawania miłości, czyli nieoficjalne święto przypominające, żeby głośno i szczerze mówić kocham cię drugiej osobie, bo to ma wielką wartość, zwłaszcza dla nieznajomych. Jest także Międzynarodowy Dzień Komara, proszę sobie wyobrazić. Święto ustanowione na pamiątkę doktora Ronalda Rossa, który w 1897 roku odkrył, że samice komarów przenoszą malarię między ludźmi. Także jak ktoś dzisiaj spotka jakiegoś komara, to może mu złożyć życzenia. Choćby pośmiertnie.

0: 17 minut po godzinie 6. Jak zawsze zapraszam do kontaktu. Nasz telefon bez zmian 606-78-78-78. Można też mailować na studio@radiołódź.pl. A teraz parę ciekawych faktów z historii.
1: Powtórka z historii.
0: I tak między innymi warto wspomnieć, że 20 sierpnia 1086 roku urodził się książę Bolesław Krzywousty, a jego ojciec Władysław Herman z wdzięczności za szczęśliwe urodziny potomka ufundował wtedy kościół w Inowłodzu. A wcześniej jeszcze matka Krzywoustego podarowała wieś Pabianice kanonikom krakowskim, no ale nie za darmo, bo kanonicy zobowiązali się do codziennego odmawiania godzinek lub modlitw za pomyślność rodziny książęcej. W 1391 roku Konrad von Wallenrode został wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego. Nazwisko brzmi znajomo. Oczywiście, bo Adam Mickiewicz uczynił go poniekąd bohaterem swojej powieści poetyckiej, uznając, że Wallenrode całkiem skutecznie, będąc wielkim mistrzem, sabotował krzyżackie wyprawy przeciwko Litwinom. W 1920 roku powstała największa zawodowa liga futbolu amerykańskiego, National Football League, czyli NFL. Nas to jakoś tam niespecjalnie interesuje, ale dla Amerykanów to jest naprawdę poważna sprawa. Tak poważna niemal jak wynalezienie piłki nożnej dla Anglików. To jeszcze jedna data w 2012 roku, a to nie jest dobra. Ciekawa informacja, bo spłonął wtedy 900-letni dąb cygański rosnący w gminie Kluki w powiecie bełchatowskim, pod którym według legendy miała odpoczywać królowa Jadwiga w drodze na odpust świętej Anny w Klukach. Dąb zakończył żywot po tym, jak został bezmyślnie podpalony.

tak patrzę w prognozy pogody, jeżeli komuś jest zimno albo za dużo tego deszczu, to chciałem powiedzieć, że mniej więcej za tydzień w następny czwartek i piątek prognozy przewidują 27 i 30 stopni, więc upał może jeszcze wrócić. To poranna audycja Radia Łódź, to może taki mały poranny sucharek. Rozmawiają dwaj panowie na znane sobie tematy i jeden pyta, jak często zmienia się olej, bo ja to zmieniam jakoś tak raz na 2 lata. A drugi mówi, mój szwagier to zmienia 2 razy w roku. Nie za często? Czy ja wiem? On ma smażalnię nad Bałtykiem.

0: Reklama.
1: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
2: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
4: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
3: Tak wcześnie?
4: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
3: I co powiedzieli?
4: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
3: Bezcenne.
4: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Na zegarze jest 6:30.

0: Przed nami serwis informacyjny, przekazuje Wiktoria Makowska.
1: Prezes łódzkiego lotniska Anna Midera została odwołana ze stanowiska. Taką decyzję podjęła Rada Nadzorcza spółki. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, urząd miasta nie jest zadowolony z wyników przeprowadzonej w porcie lotniczym kontroli. Do czasu powołania nowego zarządu obowiązki prezesa będzie pełnił obecny wiceprezes lotniska Robert Makowski. 2 lata bezwzględnego więzienia i 10 lat zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd apelacyjny w Łodzi podwoił karę dla kierowcy Mercedesa, który w październiku 2024 roku śmiertelnie potrącił 36-letniego mężczyznę na oznakowanym przejściu dla pieszych. Tuż przed wypadkiem kierowca gwałtownie przyspieszył do ponad 100 km na godzinę. 36-latek zmarł, osierocił 2 synów. W pierwszej instancji kierowca został skazany na rok więzienia i 5 lat zakazu prowadzenia pojazdów. Od wyroku pierwszej instancji odwołały się obie strony. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Rząd proponuje zmiany w podatkach. Więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach klasy średniej. Propozycja dotyczy podniesienia wysokości progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Roczna korzyść dla podatnika po zmianach może wynieść do 3600 zł. Więcej za to zapłacą największe firmy. Reforma podatkowa ma wejść w życie w przyszłym roku. Strażacy ochotnicy z Gaszyna pod Wieluniem zbierają pieniądze na zakup nowego wozu bojowego. Burmistrz Wielunia zrezygnował z wykorzystania na ten cel dotacji, bo jak argumentuje, gmina ma ważniejsze wydatki, a druhowie wyjeżdżają do akcji zbyt rzadko. Strażacy z OSP Gaszyn mają do dyspozycji prawie 50-letniego polskiego Stara 244. Strażacy z Gaszyna postanowili zdobyć brakujące pieniądze na własną rękę. Uruchomili zrzutkę internetową na portalu Się Pomaga. Do uzbierania jest 250 000 zł. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 7.
0: W regionie jest mokro po nocnych opadach, ale w miarę ciepło, bo na termometrach 17-18 stopni. Te opady już opuściły nasz region, przemieszczają się na wschód, a ciśnienie zaczęło rosnąć. Dzisiaj w ciągu dnia najpierw trochę pochmurno, później po południu już więcej przejaśnień, także słonecznych, i w miarę ciepło dzisiaj na termometrach do 24 stopni, a wiatr będzie słaby i umiarkowany z zachodu.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź do 9:00.

to poranna audycja Radia Łódź. Jak zawsze zapraszam do kontaktu 678 78 78 studio@radiolodz.pl. Można też mailować. Z muzycznych wydarzeń to odnotujmy, bo to ważna data, tak sobie myślę. 20 sierpnia 1948 roku urodził się Robert Plant, wokalista i autor tekstów grupy Led Zeppelin. I kończy dzisiaj 78 lat. Myślę, że można słać życzenia. U nas w ramach życzeń taki krótki utwór z taką dosyć krótką, ale jakże soczystą solówką w środku.

0: Na zegarze za 17 minut godzina 7.
1: Przegląd prasy.
0: Zaglądamy do gazet. Na początek do Gazety Łódzkiej, czyli Wyborczej. Po trwającej 3 lata rewitalizacji dostajemy 80 mieszkań, 18 lokali usługowych i ponad 2000 metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Miejscy urzędnicy pochwalili się właśnie inwestycją w sąsiedztwie manufaktury. Famuły, czyli domy dla robotników pod koniec XIX wieku, były częścią przemysłowego imperium Izraela Poznańskiego i powstały obok zabudowań fabrycznych, a mieszkania będą tam dostępne wyłącznie w tej chwili w ramach najmu długoterminowego. Nie będzie możliwości ich wykupu. Ile będzie kosztował wynajem? Stawki mają być negocjowane indywidualnie. A remont kosztował 100 milionów złotych. Prace trwały 3 lata. Koszt inwestycji 95 milionów. W sobotę Łódzkie Inwestycje zapraszają na oglądanie odnowionych famuł przy Ogrodowej 24. Z kolei Ekspres pisze o ruderach w Łodzi. Widok jak po przejściu tornada, pisze gazeta. Chodzi o narożną działkę u zbiegu ulic Rolniczej i Sternfelda, która wygląda jak po przejściu tornada i to od lat. Otacza ją zdezelowany drewniany płot, w większości pozbawiony sztachetek, a za ogrodzeniem śmietnisko. Na terenie działki stoi także drewniana, wyłączona z użytkowania rudera. W kontraście do przerażającego krajobrazu jest sąsiadujący z działką kościół i świeżo wyremontowany fragment ulicy Rolniczej. Gazeta zamieszcza liczne zdjęcia tego śmietniska. Chyba o to właściwie chodziło, bo z samego artykułu nic specjalnego nie wynika, nie tłumaczy ten artykuł, dlaczego jest taka sytuacja. Jeżeli chodzi o wakacyjny klimat, a nie, to jeszcze zajrzyjmy do Rzeczpospolitej, która pisze o tym, że bardzo rynek e-commerce nam się rozwija. Według danych opracowanych dla Rzeczpospolitej w pierwszym półroczu tego roku na polskim rynku e-commerce przybyło 1200 sklepów internetowych. Eksperci cytowani przez Dziennik podkreślają, że stabilny polski rynek powinien być dla przedsiębiorców bazą do budowania marki na rynkach zagranicznych, a Polacy większe koszty wydają w tej chwili w krajowych firmach, które budują zaufanie, gwarantując sprawną dostawę i łatwość zwrotu produktów, a liczba polskich sklepów internetowych zbliża się do 75 tysięcy. No i część ekspertów uważa, że po zbudowaniu bazy klientów w kraju, to przedsiębiorcy powinni teraz wchodzić na rynki zagraniczne. Polskie firmy mogą konkurować, może nie ceną, ale na pewno specjalizacją, wiedzą o produkcie, szybką dostawą i obsługą posprzedażową. O tym więcej w Rzeczpospolitej. Jeszcze krótko zajrzyjmy do Dziennika, który już teraz zapowiada, że no, trzeba się będzie chyba niedługo wybrać na grzyby. Bierz kozik i w las, na koźlarze. Pogoda będzie sprzyjała sporemu wysypowi grzybów, pisze gazeta, bo jest szansa na to, że w ostatnich tygodniach wakacji pogoda wreszcie się ustabilizuje i czekają nas zaskoczenia, czyli zaproszenie na grzyby w dzisiejszym Dzienniku. Proszę zajrzeć, jeśli ktoś miałby już ochotę na spacer do lasu.

końcu poranna audycja Radia Uciek. Zawsze zapraszam do kontaktu 606-78-78-78. A ja mam taką refleksję po wczorajszej naszej rozmowie porannej z Łukaszem Jaskiem, prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej, że medycyna w naszym kraju ma kolosalną przyszłość, no bo pacjentów to raczej nie będzie ubywać. Zarobki lekarzy, można powiedzieć, rewelacyjne i wymarzone, jeżeli ktoś chce naprawdę dobrze zarabiać. Także studenci, uczcie się medycyny. Jeszcze nie zdaliście na studia, a wasi pacjenci już są do was skierowani.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.

0: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
1: Zapraszam, Mariusz Janik.
0: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
4: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
5: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
6: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Dino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej Ciebie.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Za chwilę wiadomości, ale teraz informacja o tym, jaka jest sytuacja w tym momencie na drogach, przekazuje Adam Łużyński.
13: W Łodzi mamy coraz więcej samochodów i sporo remontów. Dziś przejazd przez miasto może zająć w godzinach szczytu nawet kilkadziesiąt minut dłużej niż zazwyczaj. Poza tym z powodu awarii wodociągowej nie jeżdżą tramwaje 2, 3 i 11, bo na Kościuszki przy Żwirki doszło do awarii wodociągowej. Mamy kilka remontów, tak jak powiedziałem, to m.in. na Alei Palki, na Włókniarzy, no i jest też trasa z Pabianic. Tam jest najgorzej, ale zauważyłem jedną rzecz. Można przejechać Pabianicką, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. Więcej z dróg za pół godziny.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Na zegarze jest 7:00. To poranna audycja Radia Łódź, której teraz już zapraszamy na serwis informacyjny, przekazuje Wiktoria Makowska.
14: Prezes łódzkiego lotniska została odwołana, znamy powody takiej decyzji. Wyższy próg podatkowy i więcej pieniędzy w kieszeniach klasy średniej. Rząd proponuje zmiany w podatkach. Łódź chce ucywilizować korzystanie ze sztucznej inteligencji. Radni zaapelują do rządu. W dzień zachmurzenie umiarkowanej duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Prezes łódzkiego lotniska została odwołana. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza spółki. Anna Midera kierowała pracą portu lotniczego w Łodzi od niemal 10 lat. Większościowym udziałowcem lotniska jest miasto Łódź, które nie jest zadowolone z działalności spółki. Radio Łódź jako pierwsze dotarło do raportu pokontrolnego. Główne zarzuty za 2024 rok dotyczą wielu podróży służbowych i delegacji oraz nadużywania funduszu reprezentacyjnego. Rada Nadzorcza odwołała Annę Miderę i wskazała następcę, mówi Aleksandra Hac z Urzędu Miasta.
15: Do pełnienia tej funkcji został powołany Robert Makowski, dotychczasowy wiceprezes i wieloletni pracownik łódzkiego lotniska. Będzie sprawował funkcję do czasu rozstrzygnięcia konkursu na prezesa portu.
14: Prezes Anna Midera, pytana wcześniej przez Radio Łódź, mówiła, że nie zgadza się z zarzutami zawartymi w raporcie pokontrolnym.
16: Więcej na radiołódź.pl.
14: Zmiany na jednym z łódzkich dworców. Kolejowa spółka zapewnia, że puste lokale na dworcu Łódź Fabryczna wkrótce zaczną się zapełniać. Od otwarcia dworca 10 lat temu zagospodarowanie powierzchni handlowych i usługowych jest stałym problemem. Polskie Linie Kolejowe przekonują jednak, że zainteresowanie lokalami rośnie. Część przestrzeni Łodzi Fabrycznej ma też pełnić inne funkcje niż handlowe i usługowe. Rząd proponuje zmiany w podatkach. Więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach klasy średniej. Propozycja dotyczy podniesienia wysokości progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Roczna korzyść dla podatnika po zmianach może wynieść do 3600 złotych. Więcej za to zapłacą największe firmy. A o szczegółach Tomasz Zielenkiewicz.
8: Jeśli w roku zarobimy pomiędzy 130 a 150 tysięcy złotych, zapłacimy stawkę podatku w wysokości 24%. Dopiero po przekroczeniu 150 tysięcy pojawiłby się znów podatek 32%.
17: To znaczy, żeby się nie okazywało w październiku, w listopadzie, w grudniu, że nagle to wynagrodzenie jest wyraźnie mniejsze, bo przekracza się kolejne progi podatkowe. Wiem, że to było oczekiwane przez miliony Polek i Polaków.
8: Mówił premier, a minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział też podwyżki.
18: Firmy, które osiągają przychód powyżej równowartości 50 milionów euro, będą płaciły wyższy podatek CIT.
8: Wzrośnie z 19 do 22%. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
14: Reforma podatkowa ma wejść w życie w przyszłym roku. 2 lata bezwzględnego więzienia i 10 lat zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd apelacyjny w Łodzi podwoił karę dla kierowcy Mercedesa, który w październiku 2024 roku śmiertelnie potrącił 36-letniego mężczyznę na oznakowanym przejściu dla pieszych. Tuż przed wyrokiem kierowca gwałtownie przyspieszył. Tuż przed wypadkiem kierowca gwałtownie przyspieszył do ponad 100 km na godzinę. 36-latek zmarł, osierocił 2 synów. Wcześniej kierowca dostał 2 razy niższą karę. Nie zgadzał się z tym brat ofiary.
19: Jego samochód prosto z miejsca zdarzenia został zabrany na jego podwórku. Tak naprawdę nie było dla tego człowieka jeszcze żadnych konsekwencji z tego tytułu.
14: Za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Łódzka Rada Miejska chce walczyć z nadużywaniem sztucznej inteligencji. Będzie apel do rządu i parlamentu. Według przewodniczącego rady niektórzy radni wysyłają zapytania wygenerowane przez AI, a urzędnicy tygodniami muszą szukać informacji o czymś, co nie istnieje. A o szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
20: Apel do rządu i parlamentu o dodatkowe regulacje w sprawie materiałów tworzonych przez sztuczną inteligencję. Takie stanowisko przygotowuje przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej, który w rozmowie z Radiem Łódź dodaje, że niektórzy radni nadużywają AI.
21: Radny pisze coś w interpelacji, co nie istnieje, urząd mu tłumaczy, że to nie istnieje i to jest po prostu marnowanie czasu i pieniędzy mieszkańców.
20: Przewodniczący chce apelować do rządu o przepisy nakazujące wyraźne oznaczenie zapytań i interpelacji generowanych przez sztuczną inteligencję. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
14: Sesja Rady Miejskiej odbędzie się za tydzień 26 sierpnia. Między innymi o używaniu sztucznej inteligencji przez polityków porozmawiamy dziś z naszym porannym gościem. Będzie nim były wiceminister sprawiedliwości i radny Rady Miejskiej w Łodzi Piotr Cieplucha z Prawa i Sprawiedliwości. Michał Dąbrowski zaprasza po 8, a ja o 7.30 na skrót wiadomości w Radio Łódź.
12: No a teraz już sprawdzamy, co ciekawego dzieje się w sporcie. O tym Michał Malinowski.
22: Dzień dobry. 5 siatkarek z łódzkich klubów zagra na Mistrzostwach Europy. Libero Justyna Łysiak i rozgrywająca Katarzyna Wenerska z PGE Budowlanych oraz 3 środkowe ŁKS-u Comerscon. Anna Obiała, Magdalena Jurczyk i Sonia Stefanik znalazły się w 14-osobowej kadrze, którą trener Stefano Lavarini powołał na zbliżające się Mistrzostwa Europy. W składzie są również urodzona w Łodzi Julita Piasecka i pochodząca spod Wielunia Magdalena Stysiak. Pierwszy mecz na siatkarskim Euro Polki zagrają w sobotę z Węgierkami, a cały skład reprezentacji oraz terminarz spotkań biało-czerwonych można znaleźć na naszej stronie internetowej. 3 zwycięstwa i 2 porażki to bilans drużyn z Łódzkiego w środowej kolejce trzeciej ligi. Warta się raz wygrała 4-1 z KSC Katroszyn, Widzew 2 Łódź pokonał 2-0 Olimpię Elbląg, a Lechia Tomaszów Mazowiecki wygrała 3-2 z Mławianką Mława. Wszystkie 3 drużyny zagrały na wyjazdach, podobnie jak Pelikan Łowicz, który stracił pierwsze punkty w sezonie. Beniaminek przegrał z Jagiellonią 2 Białystok 0-3. U siebie zagrały natomiast rezerwy Łódzkiego Klubu Sportowego, ale to im nie pomogło. ŁKS-iacy przegrali z KTS Weszło Warszawa 0-2. Dla Łodzian to 4. porażka w 4. ligowym meczu tego sezonu. Do tego powtarzają się błędy, przyznaje trener Radosław Pęciak.
23: To my przeważamy, mamy gdzieś tam możliwość dostarczyć tą piłkę do pola karnego. Tego nie robimy. Jedno gdzieś wyjście ze swojej połowy, zakończone rzutem karnym. Drugie też kopnięcie od bramkarza, zebranie piłki, strzał. No, nie możemy w tak łatwy sposób tracić bramek.
22: Liderem po 4 seriach gier jest Beniaminek. KTS Weszło z kompletem punktów. Tabele zamykają ŁKS 2 i KSC Katroszyn, które jeszcze nie punktowały. Iga Świątek w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. W spotkaniu 1/8 finału Polka pokonała francuskę Diane Parry 6-3 i 6-3. Kolejną rywalką Polki będzie reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina. To tyle teraz, a kolejny serwis sportowy po godzinie 9.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Na termometrach w regionie teraz mniej więcej 17-18 stopni Celsjusza, na barometrze 983 hektopaskale. Ciśnienie w tym momencie dosyć wyraźnie rośnie. Po nocnych opadach w regionie jest mokro. W ciągu dnia najpierw pochmurno, ale po południu możemy już liczyć na słoneczne przejaśnienia. Dzisiaj będzie w miarę ciepło, do 24 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany z zachodu.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
12: 8 minut po godzinie 7. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź, jak zawsze do godziny 9.

To poranna audycja Radia Łódź, której przypominam, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Komara. I w tymże dniu, tak sobie myślę, warto wspomnieć, że to nie komary piją naszą krew, tylko komarzyce, to tak na marginesie. Ale także, że każda porcja krwi ze względu na cechy chemiczne jest dla tychże komarów zawsze zupełnie innym daniem. Każdy człowiek ma inną trochę krew, czyli mają wyjątkowo rozmaiconą kuchnię. A w ogóle to komary mają niesamowite zdolności detekcyjne, bo na przykład wyczuwają dwutlenek węgla wydychany przez człowieka czy jakieś inne zwierzę już z odległości nawet kilkudziesięciu metrów. No i też później zbliżając się oceniają także temperaturę i skład chemiczny zapisany w zapachu ciała. No i bardzo ważne, kogo komary chętniej kłują. Wiadomo, że znacznie atrakcyjniejsze są dla nich osoby po wysiłku fizycznym i takie, które piją alkohol, bo wydzielają więcej dwutlenku węgla i kwasu mlekowego. Także jeżeli chcemy uniknąć ataku komara, to warto go zmylić, siadając obok jakiegoś spoconego biegacza albo kogoś po spożyciu, koniecznie zanim wytrzeźwieje.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: To poranna audycja Radia Łódź. Nasz telefon do Państwa dyspozycji 606 78 78 78. Teraz na przykład w sprawie skomentowania takiej oto sytuacji, jeżeli komuś coś przychodzi na myśl, w sprawie najazdu samochodów na Park Julianowski w Łodzi, bo w ubiegłą niedzielę można było tam zobaczyć niemal 100 pojazdów. Powodem zamieszania był organizowany w parku bieg. No i teraz część mieszkańców i społeczników uważa, że to nie był jednak powód wystarczający i wytłumaczenie dlatego, żeby kierowcy rozjeżdżali alejki i zieleń. A tej sytuacji przygląda się nasz reporter Kacper Józefowicz.
2: W weekendy w Parku Julianowskim zwykle jest wyjątkowo spokojnie. Nie było tak jednak w ostatnią niedzielę. Jak relacjonuje Michał Siniarski ze Społecznego Komitetu Ochrony Julianowa, do parku wjechało nawet 100 samochodów.
3: Samochody wjeżdżały do parku, parkowały nie tylko na alejkach parkowych, ale także na trawnikach. No i wjeżdżały pomimo tego, że jest zakaz ruchu z jednej strony, a z drugiej strony jest tablica informująca o tym, że to jest park. To dla każdego kierowcy powinno być oczywiste, że nie wolno tam wjeżdżać.
2: Część okolicznych mieszkańców oburzyła obecność aut, inni natomiast wyrazili zrozumienie dla kierowców.
4: No nie jest to zbyt korzystne, zarówno dla parku, jak i dla ludzi, tak, dla spacerujących, ale no jak nie ma miejsca, no to nie ma miejsca, tak, co poradzić.
5: Nie jest za dobrze, ale ludzie nie mają gdzie co robić z tymi samochodami, no jak ktoś przyjechał z Widzewa czy skądś, no co miał, jak tu ten parking jest na ile, na 100 samochodów ten malutki przy parku. Tutaj w normalną niedzielę jest ten parking pełen, a co dopiero jeżeli robili jakieś wydarzenie w tym parku, to powinno być tutaj akurat wyjątkowo można stawać, tak?
6: No wie pan, no w miarę możliwości to trzeba ludziom udostępnić, bo to jednak to jest park. Przyjeżdżają z małymi dziećmi, no to chcą ten samochód zaparkować, podjechać z tym dzieckiem i iść sobie do środka, do parku, tutaj na lody czy na gofry, no. Zieleń cierpi oczywiście, no na to nie ma rady, no ale są dobre i złe strony, no.
3: Każdy mieszkaniec, który zauważył to i do tego zachęcam mieszkańców, powinien dzwonić na Straż Miejską i dzwonić na policję i informować o tym, że coś takiego się dzieje. Jeżeli tych zgłoszeń jest dużo, to z pewnością szanse na interwencję są większe.
2: Jak informuje Maciej Karolak ze Straży Miejskiej w Łodzi w rozmowie z Radiem Łódź, strażnicy miejscy interweniowali na miejscu po zgłoszeniach od mieszkańców.
7: Po przebiciu na miejsce funkcjonariusze stwierdzili około 70 zaparkowanych pojazdów. Biorąc pod uwagę okoliczności związane z odbywającą się w tym czasie imprezą, strażnicy skontaktowali się z organizatorem wydarzenia i poprosili o przekazanie kierowcom informacji o konieczności przeparkowania pojazdów w miejsce, w którym jest to dozwolone. Przypominamy, że na terenie Parku Julianowskiego obowiązują przepisy dotyczące poruszania się pojazdami. Niestosowanie się do znaku B1, czyli zakazu ruchu w obu kierunkach, stanowi wykroczenie z artykułu 92 paragraf 1 kodeksu wykroczeń i może skutkować nałożeniem mandatu karnego oraz 8 punktami karnymi. Apelujemy do kierowców o respektowanie obowiązującego oznakowania, korzystanie z miejsc przeznaczonych do parkowania i poszanowania terenów zielonych.
2: Za zniszczenie terenów zielonych kierowcy może grozić mandat w wysokości maksymalnie 500 zł.
1: Mówił o tym Kacper Józefowicz. Obecnie organizator biegu nie odpowiedział jeszcze na nasze pytania. Będziemy wracać więc do tematu. Jak mówiłem, nasz telefon do dyspozycji, gdyby ktoś chciał to skomentować, zapraszam, 606 78 78 78, bo tutaj tak mi się wydaje, nasuwa się no, taka podstawowa wątpliwość, dlaczego ktoś, kto lubi biegać po parku, czy gdziekolwiek, czasem na dłuższym dystansie nawet, musi mieć tak blisko do samochodu, jakby spacer był bardziej męczący.

606-78-78-78, nasz telefon dla Państwa, także adres mailowy do dyspozycji studio@radiołódź.pl. Ktoś pisze tak, problem z parkowaniem w czasie imprez biegowych to pewnie polega na tym, że biegacze chcą mieć blisko do samochodu, w którym mają sprzęt i rzeczy na zmianę po biegu, gdy są spoceni i zmęczeni. No ale parkowanie na zakazie kosztuje mandat. Studio@radiołódź.pl polecam w porannej audycji Radia Łódź do 9:00.

0: to promocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
5: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
11: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
12: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
13: Cześć! Czy wiecie, że do 25 września trwa letni festiwal filmowy TME Polówka? Codziennie po zmroku kino pod gołym niebem w całym mieście. Zagramy 200 filmów, a wstęp jest zawsze bezpłatny. Czekają na Was filmy, emocje, komary. Sprawdź repertuar na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
14: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
15: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
14: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
17: W tej chwili wracamy na drogi. Jaka jest sytuacja w tym momencie? O tym Adam Urzyński.
18: W Łodzi sytuacja drogowa niestety jest coraz trudniejsza. Jeszcze nie ma ósmej, czyli tego porannego szczytu, a już mocno zakorkowała się Aleja Bandurskiego i Krzemieniecka. Tutaj stracimy około 10 minut. Poza tym mamy niechciane, ale potrzebne remonty. Na wiadukcie na Włókniarzy potrwają długo prace, no i w ciągu kolejnych miesięcy trzeba się przyzwyczaić do tego. No a na Pabianickiej i na Alei Palki prace idą dosyć sprawnie, dlatego po prostu trzeba poczekać, aż to minie. Poza Łodzią poczekamy kilka minut na skrzyżowaniu w Gospodarzu obok Żgowa. No i postoimy też na wylocie ze Zgierza i dlatego za pół godziny zajrzymy na drogi dojazdowe do Łodzi.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
17: Na zegarze jest 7:30. A przed nami serwis informacyjny, który przekazuje Wiktoria Makowska.
19: 2 lata bezwzględnego więzienia i 10 lat zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd apelacyjny w Łodzi podwoił karę dla kierowcy Mercedesa, który w październiku 2024 roku śmiertelnie potrącił 36-letniego mężczyznę na oznakowanym przejściu dla pieszych. Tuż przed wypadkiem kierowca gwałtownie przyspieszył do ponad 100 km na godzinę. 36-latek zmarł, osierocił 2 synów. W pierwszej instancji kierowca został skazany na rok więzienia i 5 lat zakazu prowadzenia pojazdów. Od wyroku pierwszej instancji odwołały się obie strony. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Łódź chce walczyć z nadużywaniem sztucznej inteligencji. Przewodniczący Łódzkiej Rady zapowiada konkretne działania. Jak mówi Radio Łódź Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej, do urzędu trafia wiele pytań wygenerowanych przez AI, co paraliżuje pracę magistratu. Łódzka Rada Miejska ma przygotować apel do rządu i parlamentu, żeby ucywilizować korzystanie ze sztucznej inteligencji poprzez odpowiednie regulacje prawne. Rząd zapowiada zmiany w podatkach, które mają być korzystne przede wszystkim dla osób o średnich dochodach. Więcej pieniędzy ma zostać w portfelach podatników dzięki zmianom w progach i stawkach PIT. Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów roczna korzyść może wynieść nawet 3600 zł. Jednocześnie rząd chce zwiększyć obciążenia dla największych firm, które mają w większym stopniu uczestniczyć w finansowaniu zmian. Prezes łódzkiego lotniska Anna Midera została odwołana ze stanowiska. Taką decyzję podjęła Rada Nadzorcza spółki. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, Urząd Miasta nie jest zadowolony z wyników przeprowadzonej w porcie lotniczym kontroli. Do czasu powołania nowego zarządu obowiązki prezesa będzie pełnił obecny wiceprezes lotniska Robert Makowski. Do tematu wrócimy w wiadomościach za pół godziny. Zapraszam.
17: Około 18 stopni teraz mamy na termometrach, na barometrze 983 hektopaskale. Ciśnienie powoli idzie w górę, po nocnych opadach jeszcze może być trochę mokro. No i pochmurno, pochmurny jest ten poranek, ale po południu możemy spodziewać się już słonecznych rozpogodzeń. No i będzie w miarę ciepło, dzisiaj do 24 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany z zachodu.
20: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
17: Jarosław Turek, zapraszam do porannej audycji Radia Łódź, jak zawsze do godziny 9.

0: To poranna audycja Radia Łódź, w której jak zawsze zapraszam do kontaktu 606-78-78-78 w sprawach, o których mówimy na antenie.
1: Słyszę w wiadomościach o planowanym podniesieniu progu podatkowego i że ma to być ulga dla klasy średniej, ale tak sobie liczę. Tylko może bym poprosił jakiegoś ekonomistę, żeby to może zweryfikował. Od 2022 roku próg nie był podniesiony. Tam było wtedy z 85 tysięcy próg podniesiony do 120 tysięcy. Teraz mamy ze 120 tysięcy na 130, czyli o 10 tysięcy złotych podniesiony i jest ten przejściowy podatek zwiększony do 24. Ale realny wzrost wynagrodzeń rok do roku wychodzi nam średnio tam, nie wiem, około 6-7 tysięcy na rok. Razy 4, no to mamy 25 tysięcy wzrostu, czyli ci, co zarabiali 120, to teraz średnio zarabiają 144-146 tysięcy. Czyli de facto nic się nie zmienia, tylko mamy jakiś taki pusty slogan. Chyba, że się mylę.
0: No tak wychodzi, że chyba się pan za bardzo nie myli, tak sobie myślę, słuchając tej wypowiedzi. Tak na szybko, to zmiana jest korzystna ogólnie rzecz biorąc, ale bardzo możliwe, że właśnie nie nadąża za inflacją i realnym wzrostem wynagrodzeń. W każdym razie dla rządu można powiedzieć sukces na miarę możliwości.

0: To jest poranna audycja Radia Łódź za 18 minut, godzina 8. To teraz kilka słów o tym, że Łódź chce walczyć z nadużywaniem sztucznej inteligencji. Rada Miejska nawet zaapeluje o to do rządu i parlamentu. O co chodzi? O to, że niektórzy wykorzystują AI, siejąc, no, można powiedzieć, biurokratyczną dywersję. Bo według przewodniczącego Łódzkiej Rady Miejskiej radni na przykład wysyłają zapytania wygenerowane przez sztuczną inteligencję, takie dziwne pytania, a potem urzędnicy całymi tygodniami muszą szukać informacji o czymś, co na przykład nie istnieje. O co dokładnie chodzi, wyjaśnia nasz reporter Michał Dąbrowski.
1: Apel do rządu i parlamentu o uporządkowanie materiałów tworzonych przez sztuczną inteligencję. Takie właśnie stanowisko przygotowuje przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej, który w rozmowie z Radiem Łódź dodaje, że niektórzy radni nadużywają AI, dlatego potrzebne są dodatkowe regulacje.
2: Jedną z nich powinno być oznakowanie takich materiałów wyraźną informacją, że są one wygenerowane bezpośrednio przez silnik sztucznej inteligencji. Po drugie, to, żeby autor takiego dokumentu brał odpowiedzialność za treść dokumentu, który podpisuje. Radny pisze coś w interpelacji, co nie istnieje, urząd mu tłumaczy, że to nie istnieje i to jest po prostu marnowanie czasu i pieniędzy mieszkańców. To po prostu oznacza, że jakiś pracownik nie wykona jakiejś pracy, nie obsłuży jakiegoś mieszkańca, nie rozpatrzy jakiejś jego sprawy w terminie, bo odpowiada temu radnemu, który w minutkę wygenerował 400 pytań. To, że ktoś w jedną minutę może wygenerować 500 pytań, na które później urząd przez wiele tygodni odpowiada, odbywa się kosztem mieszkańców.
1: Ale zupełnie innego zdania jest adwokat i sejmikowy radny Michał Król z Prawa i Sprawiedliwości.
3: To mniej więcej taki pomysł, gdyby chcieć ograniczyć na przykład pisanie pism urzędowych przez obywateli tylko piórem gęsim, ale już nie maszyną do pisania, bo wtedy może dużo więcej napisać i no niestety tak bywa, że czasami radni opozycyjni mają więcej racji bądź mniej, bywają, jak to się mówi kolokwialnie, upierdliwi. Obywatele różne informacje piszą, proszą o dostęp do różnych informacji, chociażby w trybie dostępu do informacji publicznej. Niestety nie da się porządnie takiej legislacji stworzyć. Może byłoby dobrze, ale się po prostu tak nie da, bo wylejemy dziecko z kąpielą.
1: Samo oznaczenie zapytania czy wniosku jako stworzonego przez AI może nie przynieść żadnego skutku, ale rzeczywiście trzeba się zastanowić, jak jednocześnie zapobiegać paraliżowaniu pracy urzędów i nie ograniczać prawa dostępu do informacji publicznej, odpowiada prawnik, ekspert do spraw sztucznej inteligencji, profesor Krzysztof Stefański z Uniwersytetu Łódzkiego.
4: Od razu mówię, że nie mam idealnej recepty, kto miałby o tym decydować. No pewnie urzędnik, prawda, który otrzymuje takie pismo od obywatela. Oczywiście trzeba byłoby tutaj postawić jakieś tam rozsądne granice i gwarancje, żeby urzędnik nie mógł odrzucić każdego dokumentu, bo uzna, że nie może się zajmować jakąśkolwiek inną działalnością. Ale na przykład, żeby urzędnik mógł uznać, że pismo, które zawiera 400 pytań, to nie jest pismo po to, żeby się czegoś dowiedzieć, tylko właśnie po to, żeby utrudnić funkcjonowanie urzędu.
1: A najbliższa sesja Łódzkiej Rady Miejskiej, na której być może radni zajmą się właśnie stanowiskiem dotyczącym sztucznej inteligencji, odbędzie się już za tydzień, w środę 26 sierpnia.
0: Tak sobie myślę, że dobrze by było sięgać po sztuczną inteligencję, ale dopiero, gdy zabraknie własnej. Michał Dąbrowski na ten temat m.in. będzie rozmawiał z naszym gościem po godzinie 8, którym będzie Piotr Cieplucha z Prawa i Sprawiedliwości, choć tematów do rozmowy będzie oczywiście więcej, bo m.in. no, to jest gorąca sprawa i też wymagająca pewnie jakiegoś komentarza. Właśnie odwołano wieloletnią, dotychczasową prezes Portu Lotniczego w Łodzi, Annę Miderę. I o tym również będziemy rozmawiać z naszym gościem po 8.

0: To poranna audycja Radia Łódź. Dzisiaj o różnych sprawach, między innymi też o tym, że na pięknym dworcu Łódź Fabryczna mamy sporo przestrzeni i powietrza, za to niewielu ludzi i punktów usługowych, ale to podobno ma się zmienić. Problem z wykorzystaniem powierzchni handlowych i usługowych ciągnie się praktycznie od otwarcia tego dworca, tak mniej więcej 10 lat temu. Tylko, że teraz Polskie Linie Kolejowe zapowiadają, że będą nowi najemcy i przekonują, że zainteresowanie obiektem wyraźnie rośnie. Więc pytanie, czy Fabryczny wreszcie przestanie świecić pustkami? Próbuje odpowiedzieć nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
1: Z Łodzi Fabrycznej, największego łódzkiego dworca, korzysta średnio około 13,5 tysiąca pasażerów dziennie. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego za ubiegły rok daje to stacji 22 miejsce w Polsce pod względem liczby podróżnych. Mimo takiego ruchu część lokali handlowych i usługowych od lat pozostaje pusta. Problem jest widoczny praktycznie od ponownego otwarcia dworca w 2016 roku.
2: Kasper Fischer, dziennikarz Rynku Kolejowego. Na pewno na dworcu Łódź Fabryczna znajduje się o wiele mniej punktów usługowych różnego rodzaju i gastronomicznych i zupełnie związanych z bezpośrednią obsługą podróżnych niż na innych dużych dworcach w największych miastach Polski. To ciągle ma związek z tym, że łódzki dworzec nie ma tak dużej roli jak główne dworce na przykład w Krakowie czy we Wrocławiu. To, że ciągle nie ma ani dużego sklepu, ani dużej restauracji, no budzi pewne zdumienie.
1: Teraz pojawia się jednak szansa na zmianę. W lokalu w części z odtworzoną elewacją historycznego dworca powstaje poradnia medycyny sportowej. Miała rozpocząć działalność w maju, prace wciąż trwają, ale na witrynach pojawiły się już zapowiedzi otwarcia. Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych przekazał Radiu Łódź, że poradnia nie będzie jedynym nowym najemcą.
3: W najbliższych miesiącach ofertę uzupełnią m.in. klub fitness i nowe powierzchnie biurowe. Dworzec jest dzisiaj na końcowym etapie komercjalizacji, ponieważ większość dostępnych powierzchni została już wynajęta lub znajduje się w zaawansowanym procesie najmu. Obecnie działają tu punkty gastronomiczne, handlowe i usługowe oraz około 30 automatów vendingowych.
1: Według Polskich Linii Kolejowych jednym ze zwolnionych niedawno lokali zainteresowana jest popularna sieć sklepów spożywczych otwartych także w niedzielę. Z kolei duża sieć gastronomiczna typu fast food dostała propozycję otwarcia punktu na dworcu, ale z niej nie skorzystała. Lokal tej marki pojawi się za to w powstającym tuż obok osiedlu.
4: Coś się dzieje, no ale no wszystko jest praktycznie niezagospodarowane. Ja tu od wielu lat chodzę i po prostu szkoda, no.
5: Dawno to mówiliśmy, żeby tutaj wykorzystać.

0: Autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 21 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. O łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl. Więcej na radiołódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazz, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazz posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517-416-417.
6: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda

0: Mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
1: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
2: Ostatnia niedziela. Tango Milonga czy Jesienne Róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19.00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
3: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Dino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej ciebie.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
6: Za chwilę wiadomości, ale teraz jeszcze bieżące informacje o tym, gdzie się można ewentualnie zakorkować, przekazuje Adam Łużyński.
7: W Łodzi najdłużej poczekamy, oczywiście na Pabianickiej, tu kilkanaście minut stratę i poważny remont. 10 minut także na Limanowskiego od strony Aleksandrowa i na Konstantynowskiej na wysokości Parku na Zdrowiu. Tak się wjeżdża do Łodzi, czyli trzeba trochę postać. Proszę Państwa, jest jeszcze jedna ważna sprawa. Po opadach deszczu mamy w całym województwie mnóstwo interwencji strażaków. Żgów, Łęczyca, Kleszczów i Działoszyn. Stąd mamy informacje o najświeższych interwencjach. Dzisiaj trzeba uważać. No jeżeli widzimy, że gdzieś obok pracują strażacy, no to trzeba będzie zwolnić. Raz to bezpieczeństwo, dwa to komfort pracy. Za pół godziny więcej informacji z dróg.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
6: Jest godzina ósma. Poranna audycja Radia Łódź w czwartek, 20 sierpnia. Przed nami teraz serwis informacyjny, który przekazuje Wiktoria Makowska.
8: Zmiany w progach i stawkach PIT. Rząd chce zostawić więcej pieniędzy w kieszeniach podatników. Jechał ponad 100 km na godzinę i śmiertelnie potrącił pieszego. Sąd zaostrzył wyrok. Udana kolejka dla drużyn z regionu. Trzy zespoły z Łódzkiego zgarnęły komplet punktów. Za chwilę szczegóły. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Możliwe także burze. Rząd zapowiada zmiany w podatkach, które mają być korzystne przede wszystkim dla osób o średnich dochodach. Więcej pieniędzy ma zostać w portfelach podatników dzięki zmianom w progach i stawkach PIT. Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów roczna korzyść może wynieść nawet 3600 zł. Jednocześnie rząd chce zwiększyć obciążenia, ale dla firm.
9: Ideą zmian jest dostosowanie progów podatkowych do zarobków klasy średniej, tłumaczył premier Donald Tusk.
10: Tak, aby ci, którzy ciężko pracują na tą swoją średnią płacę, odczuli wyraźnie tę ulgę. Żeby wyższe wynagrodzenie nie było za karę. Żeby się nie okazywało w październiku, w listopadzie, w grudniu, że nagle to wynagrodzenie jest wyraźnie mniejsze, bo przekracza się kolejne progi podatkowe.
9: Rząd szacuje, że na zmianach skorzysta 3,5 miliona podatników, a mniejsze wpływy do budżetu ma zrównoważyć podwyższenie podatku CIT z 19 do 22%. Tłumaczył minister finansów Andrzej Domański.
11: Mówimy tutaj o największych firmach, tych, które mają dochód powyżej równowartości 50 milionów euro.
9: Według nowych założeń z 1 do 5% ma wzrosnąć także tak zwana danina solidarnościowa, która obciąży tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 zł rocznie. Witold Banach, Polskie Radio.
8: Eksperci oceniają, że to może być dobre rozwiązanie w sprawach podatków w Polsce.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
8: Na 2 lata bezwzględnego więzienia skazał sąd apelacyjny w Łodzi kierowcę, który śmiertelnie potrącił pieszego na oznakowanym przejściu. Do tragicznego wypadku doszło w październiku 2024 roku. Sąd pierwszej instancji skazał kierowcę na rok więzienia i 5 lat zakazu prowadzenia pojazdów. Wyrok w apelacji jest wyższy. 2 lata więzienia i 10-letni zakaz. Zdaniem pełnomocnika rodziny ofiar, adwokata Jakuba Michalskiego, ta kara nadal jest niewspółmierna do winy.
4: wszystkie te podstawowe reguły ostrożności zostały naruszone przez kierującego pojazdem, który zresztą w zasadzie pozbawił siebie możliwości jakiejkolwiek obrony przed tym zdarzeniem. Pytanie, co więcej, jak mógł, powinien zrobić, żeby ta kara była surowsza? No w mojej ocenie nic.
13: Ja myślałam, że więcej dostanie. Dzisiaj w kraju można zabić człowieka. Cierpimy, bardzo cierpimy. Co mam powiedzieć wnukowi, jeżeli się pyta, babciu, ja bym tak bardzo chciał iść do taty.
8: Dodaje mama zmarłego, pani Katarzyna. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Prezes łódzkiego lotniska Anna Midera została odwołana ze stanowiska. Taką decyzję podjęła Rada Nadzorcza spółki. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, urząd miasta nie jest zadowolony z wyników przeprowadzonej w porcie lotniczym kontroli. Między innymi o tym porozmawiamy z porannym gościem Radia Łódź, a będzie nim były wiceminister sprawiedliwości i radny Rady Miejskiej w Łodzi Piotr Cieplucha z Prawa i Sprawiedliwości. Michał Dąbrowski zaprasza po 8. Pełno samochodów w Parku Julianowskim w Łodzi. W ubiegłą niedzielę można było tam zobaczyć niemal 100 pojazdów. Zdaniem części mieszkańców i społeczników kierowcy rozjeżdżali alejki i zieleń. Do tego tematu wrócimy w Radiu Łódź w wiadomościach za godzinę. 3 wygrane drużyn z regionu łódzkiego w 4. kolejce grupy 1/3 ligi. Pierwsze punkty stracił za to Pelikan Łowicz, a bez zdobyczy pozostają rezerwy ŁKS-u Łódź. A szczegóły zna Robert Zwoliński.
14: Po 3 wygranych meczach Beniaminek Pelikan Łowicz przegrał na wyjeździe z rezerwami Jagiellonii Białystok 0-3. Drugą wygraną z rzędu odnieśli piłkarze Lech i Tomaszów Mazowiecki. Tym razem pokonali w Mławie Mławiankę 3-2. Rezerwy Widzewa Łódź pokonały na wyjeździe Olimpię Elbląg 2-0, a rezerwy ŁKS-u przegrały po raz czwarty. Tym razem uległy drużynie KTS Weszło Warszawa 0-2, ale za grę ŁKS-iaków chwalił prezes KTS-u Krzysztof Stanowski.
15: No widać, że ŁKS to drużyna, która świetnie operuje piłką, ale też mieli problem ze skonstruowaniem takiej akcji, która by się zakończyła jakąś soczystą sytuacją, soczystym strzałem.
14: Beniaminek z Warszawy jest liderem i jedynym zespołem z kompletem punktów, a drugą drużyną obok ŁKS-u, która jeszcze nie zdobyła choćby punktu, jest KSC Katroszyn, który Warta Sierac rozbiła w delegacji 4-1.
8: Mecze następnej piątej kolejki już w najbliższy weekend. A o 8.30 zapraszam Państwa na same dobre wiadomości.
16: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: No niewiele się zmienia za oknem, jeżeli chodzi o pogodę. Po nocnych opadach jeszcze może być wilgotno, ale temperatura bez zmian, około 18 stopni na barometrze 984 hektopaskale. Ciśnienie powoli rośnie. Pochmurny poranek na razie jeszcze mamy, tak może być do południa. Po południu jednak możemy liczyć na słoneczne przejaśnienia i dzisiaj będzie w miarę ciepło, do 24 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany z zachodu.
16: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
6: 6 minut po godzinie 8. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź do godziny 9. Za chwilę polityczna rozmowa z naszym gościem, ale wcześniej kawałek Manamu.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami były wiceminister sprawiedliwości, dziś radny Rady Miejskiej w Łodzi, Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość, ziobrysta. Wszystko się zgadza?
2: Dzień dobry. Tak jest. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: A zaczynamy od końca, epoki na łódzkim lotnisku, bo prezes Anna Midera została odwołana po prawie 10 latach kierowania portem lotniczym w Łodzi. Magistrat jest niezadowolony z wyników kontroli przeprowadzonej w tej spółce, w której jest większościowym udziałowcem, a Radio Łódź jako pierwsze dotarło do raportu pokontrolnego. Część zarzutów oprócz kondycji finansowej spółki dotyczy licznych delegacji i podróży służbowych zarządu oraz nadużywania funduszu reprezentacyjnego. Pan pochwali te decyzje władz Łodzi, bo jako Prawo i Sprawiedliwość często krytykowaliście to, jak funkcjonuje, jak działa łódzkie lotnisko.
2: Tak, właściwie konsekwentnie od wielu lat krytykujemy to, że kondycja, zwłaszcza finansowa, łódzkiego lotniska, portu lotniczego Władysława Reymonta w Łodzi pozostawia wiele do życzenia. Już dawno temu postulowaliśmy odwołanie Anny Midery. Ja pamiętam, była kiedyś taka sytuacja, chociażby z tym paradowaniem w koszulce KOD-u, gdzie no, raziło to jednak wielu samorządowców, że osoba pełniąca funkcję prezesa spółki z większościowym kapitałem miasta Łodzi nie powinna upolityczniać tej swojej funkcji.
1: Ale to było w czasie prywatnym? Czy...
2: No to było to... Nie, nie, ona... Z tego, co pamiętam, gdzieś... Znaczy, to było na portalach społecznościowych.
1: Dobra,
2: i wiem, ale... że no było gdzieś no już prawie 10 lat temu.
1: No, tak? Ale z jednej strony 37 milionów złotych straty za 2025 rok, ale z drugiej strony rekord w historii pasażerów obsłużonych przez to lotnisko w Łodzi. Niemal 500 000. To już prawie tak, jakby każdy łodzianin chociaż raz w roku poleciał z tego lotniska.
2: Ale w porównaniu z innymi dużymi miastami, czy nawet nie tak dużymi jak Łódź, to jednak cały czas wynik, który pozostawia wiele do życzenia. I nie dziwię się, że ta dymisja miała miejsce, bo zresztą na antenie Radia Łódź jeden z wiceprezydentów już zapowiadał, że prawdopodobnie w tym tygodniu ona nastąpi. Natomiast naszym zdaniem, zdaniem Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, są to działania zbyt późne. Już nawet nie chodzi o samo wyciąganie konsekwencji wobec prezes zarządu, tylko właściwie sama reakcja dopiero w momencie, kiedy dziennikarze ujawnili i państwo ujawniliście informacje na temat wyników audytu.
1: Ale wiemy też, że otoczenie jest trudne. Mamy blisko nie tylko do Warszawy, do obu warszawskich lotnisk, czyli i do Okęcia, i do Modlina, ale mamy też blisko chociażby do Katowic, do Krakowa. To są bardzo podobne odległości. Trudno jest konkurować z takimi gigantami, a jeżeli chodzi o miasta w podobnej wadze, to jesteśmy w dość nie najgorszej pozycji. Mamy więcej obsłużonych pasażerów w 2025 roku niż chociażby Szczecin, Lublin, Bydgoszcz, Radom, Zielona Góra, Olsztyn. No Radom nas wyprzedził tutaj w obu kategoriach i mają większe straty od nas i mniej obsłużonych pasażerów w ciągu całego roku.
2: No tak, ale musimy pamiętać, że te miasta, które pan redaktor wymienił, także funkcjonują w podobnych, że tak powiem, w podobnym otoczeniu. No przecież Katowice mają blisko Krakowa. Ja zresztą jeszcze chciałem przytoczyć jedną ważną wypowiedź z ubiegłego tygodnia. To chyba wiekopomna chwila, bo pierwszy raz zgadzam się z Mateuszem Walaskiem, który krytykował władze lotniska za to, że jednak od dłuższego czasu nowych połączeń z Łodzi nie ma.
1: Ale wzrosty są dość oczywiste. Jak rzeczywiście, jeżeli popatrzę na ten raport dotyczący liczby obsłużonych pasażerów w 2025, nawet na te najmniejsze lotniska, to jesteśmy jednym z tych nielicznych portów, który rzeczywiście ma wzrost i to o ponad 1/8 pasażerów. Szczecin spadek o ponad 3%, Lublin wzrost o 1/10, Bydgoszcz o 1/5, co prawda, ale rzeczywiście być może trzeba czasami poczekać. Może to jest maraton, a nie sprint.
2: Nie wykorzystano też moim zdaniem sytuacji takiej, że mamy dzisiaj już do niedawna brakującą nitkę S14 zachodniej obwodnicy Łodzi, gdzie również jest zjazd Łódź-Lublinek, który powoduje, że no, to lotnisko wreszcie jest należycie skomunikowane ze światem.
1: Ale stacji kolejowej obsługującej to lotnisko, jak na przykład w przypadku innych dużych lotnisk, tutaj oczywiście mówię chociażby o Krakowie czy o Warszawie, to tego nie ma, mimo że
2: no, ale
1: trakcja kolejowa jest niedaleko.
2: Już jest, tak? No, i także takie połączenie kolejowe być może w przyszłości powinno być zorganizowane.
1: Czyli pan nie płacze po Annie Miderze?
2: Nie, no nie płaczę, ale cały czas krytykuję. Jednak przede wszystkim głównymi odpowiedzialnymi są władze miasta Łodzi. Władze samorządu województwa łódzkiego w znacznie mniejszej stopniu, bo są no, mają tylko kilka procent udziału.
1: A w rozmowie z różnymi mediami prezes dr Anna Midera mówi o tym, że mówi o tym bardziej lub mniej wprost, że być może miasto rzeczywiście miało inny pomysł na zarządzanie tą spółką i chciało się jej pozbyć. Według pana coś w tym może być?
2: No, niektórzy twierdzą, że w ogóle inny pomysł to jest jedna rzecz, ale że to też są jakieś elementy walk zakulisowych wewnątrz Koalicji Obywatelskiej w Łodzi. No trudno mi, nie znam szczegółów, jak to tam wygląda wewnętrznie.
1: Ale doktor Midera jest jedną z tych nielicznych prezesek miejskich spółek, która nie ma legitymacji partyjnej akurat.
2: Może nie mieć, ale to wiadomo, że to jest tak, że jak są te tarcia międzyfrakcyjne, to są również osoby, które gdzieś, może nie są członkami partii, no, ale gdzieś orbitują wokół. No jednak zakładała tą koszulkę KOD-u, więc... Wiadomo, jakie ma poglądy.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest były wiceminister sprawiedliwości, radny Rady Miejskiej w Łodzi Piotr Cieplucha z Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej chce walczyć z nadużywaniem sztucznej inteligencji. Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej przygotowuje stanowisko, apel do rządu, w którym chce prosić o dodatkowe regulacje, bo według niego część radnych ma nadużywać AI przy pisaniu pytań, co ma utrudniać pracę urzędu.
3: To po prostu oznacza, że jakiś pracownik nie wykona jakiejś pracy, nie obsłuży jakiegoś mieszkańca, nie rozpatrzy jakiejś jego sprawy w terminie, bo odpowiada temu radnemu, który w minutkę wygenerował 400 pytań.
1: Dobra zmiana? Potrzebna? Dobra propozycja? Bo to nie będzie miało mocy prawnej, ale jeżeli radni zagłosują za takim stanowiskiem, apelem, to zostanie skierowane do rządu, do parlamentu, do Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich.
2: No moim zdaniem beznadziejnie głupia i wskazuje na to, że niektórzy politycy, którzy dzisiaj są we władzach miasta Łodzi, no bo przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi to jednak także przedstawiciel władz miasta, kompletnie nie rozumieją kwestii związanych z rozwojem, w tym wypadku rozwojem sztucznej inteligencji. Nie wiem, czy chciałby on, żeby radni pisali interpelacje na skórze bawoła teraz, żebyśmy może wycofali jeszcze papier.
1: Ale no jest to... różnica między korzystaniem z narzędzia, a dawaniem czegoś danemu narzędziu, żeby to zrobiło za nas. No wiemy, że jest część radnych, która bardzo rzadko zabiera głos, a nagle się okazuje, że, nie mówię tylko o przykładzie Łodzi oczywiście, ale nagle się okazuje, że są w stanie pisać elaboraty i epopeje kilkunastostronicowe, czy... No 400 pytań to jest rzeczywiście przesada, ja nie pamiętam takiego przypadku, ale kilkadziesiąt już się zdarza.
2: No zdarzają się w różnych miejscach, ale takie sytuacje, gdzie było dużo zapytań, dużo interpelacji, zdarzały się jeszcze przed epoką sztucznej inteligencji. Ja bym radził tym wszystkim, którzy dzisiaj chcą ograniczyć korzystanie z tych narzędzi, bo to nie tylko pan przewodniczący, ale też jeszcze paru innych przedstawicieli łódzkiego magistratu, żeby może wybrali się do mojego serdecznego kolegi Sebastiana Bulaka. Mają wszyscy do niego numer telefonu komórkowego, żeby wybrali się do niego na szkolenie. Myślę, że Sebastian z przyjemnością takie szkolenie im przeprowadzi, zapozna ich z tymi narzędziami, z których sam korzysta i być może przekonają się do tego, że jednak no, nie ma sensu walczyć z tymi narzędziami.
1: Ale wiemy, że wszyscy, którzy korzystają ze sztucznej inteligencji, wiedzą, że ona się czasami myli. Ona czasami podaje rzeczy, które nie istnieją.
2: No,
1: i tutaj przewodniczący
2: weryfikować.
1: Mówi o tym, to kto powinien to weryfikować? Radny, który zadaje dane pytanie? Czy urzędnik powinien poświęcić jakiś czas na szukanie czegoś, co nie istnieje, żeby w końcu odpowiedzieć temu radnemu, że coś nie istnieje? No, być może rzeczywiście trzeba to uporządkować. Pan był wiceministrem. Pan wie, że jeżeli wpłynie jakieś pismo do resortu, to bardzo trudno jest mu nie nadać biegu i go nie rozpatrzyć w ten czy inny sposób.
2: Okej, tylko że to jest tak, że po pierwsze faktycznie radny powinien weryfikować treść takiego pisma, ale z drugiej strony, jeżeli na przykład pytanie jest o coś, co nie istnieje, bardzo często się zdarzają takie pytania również. Ja to wiem z praktyki urzędnika, który od podstawowych stanowisk pełnił rozmaite funkcje i odpowiadał na zapytania posłów, radnych, obywateli, że również takie zapytania zdarzały się i to w formie masowej przed epoką sztucznej inteligencji. I po prostu trzeba wówczas w sposób oczywiście niezadowalający dla odbiorcy odpowiedzieć, że takich informacji nie mamy, nie posiadamy, nie agregujemy.
1: A nie boi się pan takiej sytuacji, że zaraz będziemy mieli, nawet nie tylko w Urzędzie Miasta Łodzi, ale ogólnie w urzędach, bunt maszyn? To znaczy, że jeden silnik sztucznej inteligencji, który wygenerował pytania, będzie rozmawiał z drugim silnikiem sztucznej inteligencji, który będzie na te pytania odpowiadał?
2: No, może tak być. Znaczy, ja nie uważam, że złym rozwiązaniem byłoby zastosowanie pewnych elementów, zwłaszcza tam, gdzie na przykład są właśnie jakieś powtarzalne, tak, kwestie, czy udzielania odpowiedzi. Przecież dzisiaj jest tak, że wiele firm wykorzystuje sztuczną inteligencję. Już wcześniej były boty, które odpowiadały, tak, które prowadziły czaty. No już dzisiaj te czaty prowadzą systemy w oparciu o wysokiej jakości algorytmy. No i rozumiem, że Urząd Miasta Łodzi, czy każdy inny urząd, każda inna instytucja także może korzystać z tych rozwiązań.
1: To może powinno się rozważyć ten scenariusz, o którym w rozmowie z Radiem Łódź mówi ekspert do spraw sztucznej inteligencji, prawnik profesor Stefański z Uniwersytetu Łódzkiego, czyli żeby dać urzędnikom pewną możliwość. Oczywiście ona powinna być jasno sprecyzowana i wytyczona, aby urzędnik nie mógł odrzucić każdego pisma z marszu, dlatego że tak uważa i nie chce mu się odpowiadać, ale żeby jednak urzędnik mógł stwierdzić, czy wysyłanie 50 pytań jest próbą dowiedzenia się czegoś i egzekucji prawa dostępu do informacji publicznej, czy jest intencją i próbą paraliżowania pracy urzędu, co też się zdarza.
2: Tak, ale trzeba pamiętać, że no 50 pytań to ilość, która może być przerażająca, ale czasami to są pytania, w ramach których odpowiedzi są bardzo zwięzłe, tak? Czasami nawet to wystarczy równoważnik zdania, żeby udzielić odpowiedzi na takie pytanie. Więc no to byśmy musieli rozpatrywać konkretne przypadki, tak? Żeby gdzieś spierać się o to.
1: Pan ostatnio dzwonił może pod numer kierunkowy 373 373533?
2: Nie, a czy co to za numer?
1: To jest kierunkowy do Naddniestrza, do Tyraspolu, konkretnie to stolica separatystycznego regionu Mołdawii, silnie powiązanego z Rosją. To właśnie tam, według informacji mediów i prokuratury, ma się ukrywać były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski z Prawa i Sprawiedliwości, który jest podejrzewany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Ze wszystkich miejsc padło akurat na to, to pana oburza, że być może były przedstawiciel rządu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej ukrywa się właśnie w takim miejscu?
2: Panie redaktorze, ja nie wiem, gdzie przebywa w tej chwili Marcin Romanowski.
1: No wiemy, natomiast, że pismo do prokuratury przyszło właśnie stamtąd.
2: Okej, ale sama prokuratura stwierdziła ustami swoich przedstawicieli, że nie ma informacji potwierdzających to, że pan minister Marcin Romanowski przebywa w Republice, separatystycznej Republice Naddniestrza.
1: No, ale jego pełnomocnik Bartosz Lewandowski o tym mówił, że będzie występował o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania, bo to by oznaczało, że Marcin Romanowski jest poza Unią Europejską.
2: I tenże sam pełnomocnik Bartosz, mecenas Bartosz Lewandowski, po ostatniej wypowiedzi pana premiera Donalda Tuska wezwał go do tego, żeby złożył zeznania w prokuraturze, bo wychodzi na to, że pan premier jednak wie i jest przeświadczony o tym, że Marcin Romanowski przebywa na tym właśnie terenie.
1: To by nie było niczym nadzwyczajnym, gdyby premier miał dostęp do informacji służb. To nie
2: oszukujmy
1: się.
2: No ale to prokuratura by nie miała tych informacji, no tak, żeby miała do nich dostęp. Poza tym, jeżeli służby mają te informacje, to dlaczego przez jeszcze całkiem niedawno Onet pisał, że gdzieś Marcin Romanowski przebywa w Serbii, że już za chwilę, lada chwila, lada dzień polskie służby go aresztują. No to także jest kompromitacja.
1: To jest trolling pańskim zdaniem? Czy rzeczywiście coś w tym jest, że Marcin Romanowski ze wszystkich miejsc wybrał akurat to? Jeżeli tak, to nie zazdroszczę, bo to nie jest przyjemne miasto ani miejsce do życia.
2: Nie wiemy, czy on tam przebywa. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, nie jestem z nim w kontakcie. Wiemy, że pismo zostało wysłane stamtąd, ale czy on to osobiście zrobił? Nie mamy potwierdzenia tego.
1: To może lepiej byłoby przyjechać po prostu do Polski, a nie tutaj uprawiać
2: No ale dzisiaj Marcin Romanowski, podobnie jak minister Zbigniew Ziobro, są represjonowani za to, że wspierali instytucje państwowe ze środków Funduszu Sprawiedliwości, a dzisiaj mamy, chociażby możemy porównać to z sytuacją rozkradania funduszy, które były przeznaczone na pomoc dla powodzian przez polityków obecnego układu władzy, tak? No, gdzie tu jest sprawiedliwość?
1: Ale Dariusz Matecki był w areszcie na moment, wyszedł. No właśnie, Mateusz Morawiecki stawia się przed obliczem prokuratury, składa wyjaśnienia. No być może tutaj też by się nic nie wydarzyło.
2: No ja uważam, że jeżeli ta władza podejmuje działania bezprawne, to każdy obywatel ma prawo do obrony, a w szczególności pan minister Zbigniew Ziobro, który jest przecież walczy z ciężką chorobą, z nowotworem i w jego wypadku pobyt w areszcie mógłby stanowić bardzo poważny uszczerbek na zdrowiu.
1: Był wiceminister sprawiedliwości, radny Rady Miejskiej w Łodzi, Piotr Cieplucha z Prawa i Sprawiedliwości, kiedyś suwerennej, solidarnej Polski, niepotrzebne skreślić, Ziobrysta. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, życzę państwu miłego dnia.
1: Krótka odpowiedź, tak czy nie? I za tydzień, jak się spotkamy, będzie klub radnych Rozwój Plus w Łódzkiej Radzie Miejskiej, tak czy nie?
2: Stawiam, że nie.
1: Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
4: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
5: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
6: No tak, jakaś metafora.
5: Przesada. Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
5: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
8: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
9: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
10: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
11: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
10: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
11: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
10: No w Brikomanie, a gdzie?
12: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: Poranna audycja Radia Łódź. Jak wygląda sytuacja w tej chwili na drogach, informuje Adam Łużyński.
15: Zaczynamy od informacji z regionu, bo cały czas mamy wahadło w Topoli Królewskiej na trasie z Łodzi przez Łęczyce. W okolicach skrzyżowania z drogą na Kutno zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna osoba została ranna i w tym miejscu utrzymują się utrudnienia. To niezbyt pozytywna informacja, ale dla kierowców w Łodzi mam dobrą wiadomość, bo poprawia się już na tych wielu najważniejszych ulicach i teraz najmocniej korkuje się oczywiście Pabianicka. Tutaj mamy potężny remont i kilkanaście minut straty. O tym, co dzieje się na drogach, poinformuję raz jeszcze za pół godziny.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: Na zegarze jest 8.30.
16: Same dobre wiadomości.
14: Na te wiadomości zaprasza Wiktoria Makowska.
17: Prace związanych z Łodzią artystów trafią do kosmicznej galerii na Księżycu. Dzieło łodzianki, malarki Darii Solari pochodzącego z Łodzi światowej sławy architekta Daniela Libeskinda zostały wybrane do projektu Lunar Codex. W ramach projektu dzieła sztuki zostają zapisane na specjalnych dyskach za pomocą technologii NanoFish. W archiwum kultury na Srebrnym Globie mogą przetrwać nawet milion lat. Jedna z prac Darii Solari już jest na Księżycu, gdzie poleciała z sondą Firefly. Sześć prac poleci razem z całym zbiorem rakietą Falcon Heavy. Kaloryfery zamiast węglowych kopciuchów. Zduńskowolskie osiedle Karsznice będzie wkrótce podłączone do ciepła systemowego. To największa w ostatnich latach ciepłownicza inwestycja w Zduńskiej Woli. Do końca sierpnia przy szkole w Karsznicach stanie nowoczesna kotłownia gazowa wraz z uzupełniającym ją kotłem olejowym. Już tej zimy ma zapewnić ciepło lokatorom 370 mieszkań, ogrzewanych dotąd piecami węglowymi. Równocześnie budowana jest sieć ciepłownicza, obejmująca głównie centrum dzielnicy, gdzie stoją przeważnie stare, przedwojenne kamienice. Ciepło z nowych Nowych Kotłów nową siecią ma popłynąć do mieszkańców Karsznic najpóźniej od początku października. Nawet 300 osób będzie mogło znaleźć pracę w Piotrkowie Trybunalskim. Zakończyła się budowa jednej z największych prywatnych inwestycji na terenie miasta. Mowa o nowoczesnym centrum logistycznym przy ulicy Logistycznej, a jest to jedno z najnowocześniejszych obiektów tego typu w kraju. Dziś jest dobry dzień, żeby powiedzieć komuś, co naprawdę do niego czujemy. 20 sierpnia obchodzimy Dzień Wyznawania Miłości. I wcale nie chodzi tylko o zakochanych. To także okazja, żeby przypomnieć rodzicom, rodzeństwu, dzieciom czy przyjaciołom, jak wiele dla nas znaczą. Nie potrzeba przy tym wielkich gestów ani prezentów. Czasem wystarczy telefon, wiadomość albo zwykłe dobrze, że jesteś. Bo tak to już jest, że takie słowa nic nie kosztują, a mogą komuś zrobić naprawdę dobry dzień. I takiego właśnie dnia Państwu życzymy.
14: No, dziękujemy bardzo i nawzajem, Wiktoria. Jeśli chodzi o pogodę, to spełnią się życzenia, że się poprawi, to na pewno. Na termometrach około 18-19 stopni w tej chwili. Po nocnych i porannych deszczach jeszcze może być trochę mokro. I pochmurno, no ale te chmury się rozejdą, już nawet teraz jakoś tak optymistycznie przejaśnia się chwilami, słoneczko wygląda, słońca będzie więcej zdecydowanie po południu, no i będzie w miarę ciepło, dzisiaj do 24 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z zachodu.
16: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
14: Czyli poranna audycja Radia Łódź dla Państwa jeszcze do godziny 9:00.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Madame in Poland w porannej audycji Radia Łódź. Nasz telefon 606-78-78-78 w sprawie tego, co się dzieje na drogach.
1: Dzień dobry. Chciałam zapytać, bo na Pojezierskiej jest wszystko rozgrzebane. Wczoraj o 14:20 nie było żadnego robotnika, a kiedyś jechałam, to było dwóch. I to niby na 2 lata, ale bałagan przed nim. No dziękuję.
0: No dziękuję bardzo. Trudno powiedzieć, gdzie są robotnicy, jeżeli ich nie ma tam, gdzie być powinni. No ale doświadczenia z innych remontów, na przykład gdy jedna firma remontuje w różnych miejscach, podpowiadają, że w takich sytuacjach robotnicy mogą ulegać bilokacji.

0: Na zegarze za 20 minut, godzina 9. W porannych audycjach Radia Łódź polecamy ostatnio Państwu ciekawe miejsca do odwiedzenia w różnych zakątkach kraju. Niektóre całkiem znane, na inne mniej, chociaż warte uwagi ze względu na obiekty albo wydarzenia, których były sceną. Tak jak w Żaganiu.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
5: Dziś zapraszamy do Żagania na południu województwa lubuskiego. Żagań jest znany na całym świecie z uwagi na Wielką Ucieczkę. Hollywoodzka superprodukcja filmowa The Great Escape rozpropagowała brawurowe wydarzenia z 1944 roku. Obozowa historia miasta jest jednak dłuższa, mówi dyrektor miejscowego muzeum Marek Łazarz.
6: Na terenie Żagania istniały obozy jenieckie. Jako że Żagań był miastem zawsze wojskowym, te obozy jenieckie powstawały już tutaj w czasach napoleońskich tak naprawdę. Więc można powiedzieć, że to miasto ma taką tradycję jeniecką dosyć bogatą, jeśli chcemy tak powiedzieć. Faktycznie w czasach napoleońskich już istniały tutaj obozy jenieckie. W czasie I wojny światowej istniał potężny obóz dla jeńców rosyjskich i francuskich. No i w końcu w 1939 roku powstaje Stalag 8C, czyli potężny obóz jeniecki dla jeńców francuskich przede wszystkim. No i oczywiście na końcu słynny Stalag Luft 3, wybudowany w 1942 roku dla oficerów lotnictwa alianckiego. I nasze muzeum, które powstało w 1971 roku, upamiętnia wszystkie te historie obozowe, a więc wszystkie te obozy, które wymieniłem. No i oczywiście przede wszystkim ludzi, bo upamiętniamy ludzi, którzy przez te obozy przeszli. Tych, którzy tutaj zmarli, bo wielu jeńców w obozach jenieckich zmarło, ale też tych, którzy oczywiście uratowali się, przeżyli.
5: Najbardziej znana ucieczka jeniecka II wojny światowej ma także polskie wątki.
6: Tutaj po prawej stronie w środku stoi Stanisław Król, czyli ten jeden z naszych Polaków, z naszych uciekinierów. Warto się na tej postaci na chwileczkę zatrzymać, ponieważ to właśnie Stanisław Król był jednym z kopaczy Tuteluchary. I co warto podkreślić, ta jego postać niejako została upamiętniona też w tym słynnym amerykańskim filmie The Great Escape, Wielka Ucieczka, ponieważ postać, którą gra Charles Bronson, słynny amerykański aktor Charles Bronson, niejako bazuje na właśnie postaci Stanisława Króla. Jak zwrócimy uwagę dokładnie w filmie, Charles Bronson nosi na piersi polską odznakę pilota. Oczywiście każdy z bohaterów filmowych reprezentuje kilka autentycznych postaci, ale akurat w przypadku Bronsona to nawiązanie do Polaka, do Stanisława Króla jest bardzo, bardzo wyraźne i czytelne.
5: Historię Wielkiej Ucieczki w Muzeum w Żaganiu możemy poznać dzięki gigantycznej makiecie dawnego obozu, zrekonstruowanemu barakowi obozowemu czy fragmentowi ucieczkowego tunelu, który zachował się do dziś.
6: To jest to kluczowe miejsce, które zagrało ważną rolę w Wielkiej Ucieczce. Budowa tunelu, wszystkich tuneli ucieczkowych wchodzących w skład operacji Wielka Ucieczka miała miejsce właśnie w tym narożniku pokoju, gdzie stał piec. Do budowy tunelu wykorzystywano właśnie ten fundament, ponieważ baraki stały na takich właśnie ceglanych fundamentach. Pod podłogą baraków była pusta przestrzeń, a więc taki fundament był jedynym miejscem, z którego można było rozpocząć budowę tunelu, który nie będzie widoczny z zewnątrz. Więc odsuwano ten piecyk, rozbijano te cegły, które tutaj widzimy w narożniku i poprzez ten ceglany fundament dopiero przedostawano się do ziemi.
5: W Żaganiu warto odwiedzić też poaugustiańską bibliotekę w dawnym klasztorze. Mają tu manuskrypty zapisów nutowych muzycznych dzieł. Są też prace dawnych astronomów, którzy pracowali w mieście.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.

0: Ranek to jest dobra pora, żeby zawsze porozmawiać o kawie. To a propos, włoskie espresso podobno podrożało i to przez ostatnie 5 lat aż o 24%. Kawa we Włoszech jest wyśmienita. Ceny kawy w ogóle różnią się tam w zależności od regionu, a z reguły im dalej na północ, tym drożej.
1: Od 2 do 3 espresso dziennie wypija przeciętny Włoch. Średnio za filiżankę kawy przy barze musi zapłacić euro 29 centów. To prawie 1/4 więcej niż 5 lat temu, wynika z analizy badań nad konsumpcją CR Cia Soutenti. Najdrożej jest w Bolzano, gdzie średnia cena sięga euro 51 centów. Niewiele mniej, bo euro 49 kosztuje kawa w Pescarze i to właśnie tam w ciągu 5 lat odnotowano największy wzrost, bo aż o 49%. Najtańsze espresso można wypić w Messynie, średnio za euro 6 centów. Według autorów badania za podwyżkami stoją m.in. rosnące koszty energii i prowadzenia lokali. Co ciekawe, ceny samej kawy na światowych rynkach są obecnie niższe niż rok temu. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Espresso we Włoszech podrożało, ale o czym my mówimy? W Polsce, chociaż rzadko przecież można trafić perfekcyjnie zaparzoną kawę, to za to zawsze jest 2 razy droższa niż we Włoszech. Także kawosze w Polsce nie mają łatwego życia.

to był zespół The Black Keys, to jeszcze tylko Coral. I 7 minut pozostało do 9. Niebawem kolejne informacje z dróg, a później wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
6: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu, jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
5: W każdy poniedziałek po 21.
7: Okolice jazzu.
5: Zapraszam. Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu. Za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
9: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
10: Chyba zacznę inwestować w złoto.
11: Dlaczego akurat w złoto?
10: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
11: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
10: W Tavex, w Manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tavex.pl/łodzianin.
12: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interboot Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1 podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
13: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć

0: formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
1: Trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. W tym roku aż 50 projekcji realizujemy dzięki środkom z budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. To wasze głosy sprawiły, że jesteśmy w całej Łodzi. Jesteśmy na Widzewskiej Górce, Parku nad Jasieniem, Parku Zatorze na Chojnach i Górce Redkinia Północ. Sprawdź, gdzie gramy najbliżej ciebie. Wejdź na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
0: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
4: To dopinamy teraz poranny cykl informacji o sytuacji na drogach, a dziś informuje Adam Łużyński.
5: Prawie wszyscy już dojechaliśmy do pracy, bo widać na wielu ulicach w Łodzi znaczną poprawę, ale żeby nie było tak kolorowo, no to niestety pozostaje kilka tras, na których poranne utrudnienia się utrzymują. To Pabianicka, Zgierska i zjazd z A1 na Andrespol i Janów w Łodzi. W tych miejscach poczekamy od kilku do kilkunastu minut. Całe szczęście, że udało się przywrócić ruch tramwajowy przy Kościuszki i Żwirki w centrum Łodzi. Dwójka, trójka i jedenastka już kursują. W nocy doszło do awarii wodociągowej, ale tramwaje już wróciły na swoje trasy. Na drogach w Łodzi cały czas coś się dzieje, a my informujemy o tym na bieżąco na naszej antenie i na radio.pl.
3: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
4: Na zegarze jest 9:00. Słuchają Państwo Radia Łódź, a przed nami teraz serwis informacyjny. Przekazuje Wiktoria Makowska.
6: Koniec epoki na łódzkim lotnisku. Anna Midera odwołana, a radni pytają o przyszłość portu. Niemal 100 samochodów w Parku Julianowskim w Łodzi. Mieszkańcy mówią o rozjeżdżaniu alejek i zieleni. Rosyjski atak na Ukrainę postawił polskie służby w gotowości. RCB wysłało alert do mieszkańców dwóch województw. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Koniec epoki na łódzkim lotnisku. Anna Midera została odwołana z funkcji prezesa portu lotniczego w Łodzi. Jak informowaliśmy na naszej antenie, to efekt kontroli, która wykazała liczne delegacje i podróże służbowe zarządu oraz nadużywanie funduszu reprezentacyjnego. Czy to dobra zmiana? O to pytaliśmy naszego porannego gościa, którym był radny Piotr Cieplucha z Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiał z nim obecny w studiu Michał Dąbrowski.
7: Dzień dobry.
6: Michale, rzeczywiście lotnisko jest w złej kondycji?
7: I tak, i nie, bo z jednej strony wciąż przynosi gigantyczne straty. Tylko w zeszłym roku strata łódzkiego portu lotniczego wyniosła niemal 40 milionów złotych, ale z drugiej strony w 2025 roku padł pasażerski rekord, bo lotnisko na Lublinku w Łodzi obsłużyło niemal pół miliona pasażerów.
8: W porównaniu z innymi dużymi miastami, czy nawet nie tak dużymi jak Łódź, to jednak cały czas wynik, który pozostawia wiele do życzenia. Chyba wiekopomna chwila, bo pierwszy raz zgadzam się z Mateuszem Walaskiem, który skrytykował władze lotniska za to, że jednak od dłuższego czasu nowych połączeń z Łodzi nie ma.
7: Komentuje Piotr Cieplucha z PiS-u, z którym rozmawialiśmy też o nadużywaniu sztucznej inteligencji. Przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej zapowiedział działania mające ograniczyć kierowanie do urzędu pytań generowanych przez AI, które często pyta o coś, co nie istnieje, a całej rozmowy można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
6: Pełno samochodów w Parku Julianowskim w Łodzi. W ubiegłą niedzielę można było tam zobaczyć niemal 100 pojazdów. Powodem był organizowany w parku bieg. Zdaniem części mieszkańców i społeczników kierowcy rozjeżdżali alejki i zieleń, mówi Michał Siniarski ze Społecznego Komitetu Ochrony Julianowa.
9: Każdy mieszkaniec, który zauważył to, powinien dzwonić na Straż Miejską i informować o tym, że coś takiego się dzieje. Jeżeli tych zgłoszeń jest dużo, szanse na interwencję są większe.
6: Maciej Karolak ze Straży Miejskiej w Łodzi w rozmowie z Radiem Łódź informuje, że w niedzielę strażnicy otrzymali wiele zgłoszeń dotyczących zaparkowanych samochodów w parku. Musieli też interweniować na miejscu.
10: Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze stwierdzili około 70 zaparkowanych pojazdów. Biorąc pod uwagę okoliczności związane z odbywającą się w tym czasie imprezą, strażnicy skontaktowali się z organizatorem wydarzenia i poprosili o przekazanie kierowcom informacji o konieczności przeparkowania pojazdów w miejsce, w którym jest to dozwolone.
6: Nieprzestrzeganie znaku zakazu ruchu, który znajduje się na terenie Parku Julianowskiego, grozi mandatem oraz punktami karnymi, a zdjęcia rozjechanego parku są już na naszej stronie.
2: Więcej na radiowódź.pl.
6: Myśliwce poderwane, Polacy dostali alert RCB. Do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w nocy alert informujący o możliwym zagrożeniu. Miało to związek ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Później RCB przekazało wiadomość o odwołaniu alertu. Takie działanie to efekt przeglądu procedur po tym, jak w lipcu na Lubelszczyźnie syreny alarmowe obudziły część mieszkańców. Wówczas komunikat RCB do nich nie dotarł, mówi Piotr Błaszczyk, rzecznik RCB.
11: Rzeczywiście w ostatnim czasie dokonaliśmy takiego przeglądu tych procedur ostrzegania ludności w przypadku zagrożenia z powietrza. Jednym z efektów przeglądu jest to, że będziemy informowali, ostrzegali mieszkańców już właśnie na tym wczesnym etapie identyfikacji zagrożenia, tak jak miało to miejsce dziś.
6: W patrolowaniu polskiej przestrzeni powietrznej uczestniczyły m.in. holenderskie siły zbrojne. Łódź Fabryczna się zmieni. Puste lokale na dworcu mają w najbliższych miesiącach zacząć się zapełniać. Od otwarcia dworca mija 10 lat, a przestrzenie przeznaczone na handel i usługi w wielu miejscach pozostają puste, mówią pasażerowie.
12: No wszystko jest praktycznie niezagospodarowane. Ja tu od wielu lat chodzę i po prostu szkoda, no.
13: No troszkę jeszcze trzeba poczekać, ale myślę, że powolutku i będzie tętnił życiem.
14: Dworzec jest dzisiaj na końcowym etapie komercjalizacji, ponieważ większość dostępnych powierzchni została już wynajęta lub znajduje się w zaawansowanym procesie najmu.
6: Przekazał Radiu Łódź Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych. Na początku roku wynajętych było niespełna 600 metrów kwadratowych powierzchni. Do końca roku ma być prawie 1900. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 10.
4: Po 9 jak zwykle dorzucam jeszcze pakiet informacji sportowych. Michał Malinowski.
15: Pierwsza porażka Beniaminka, Spadkowicz wciąż bez punktu. W czwartej kolejce piłkarskiej trzeciej ligi pierwsze punkty w sezonie stracił Pelikan Łowicz, przegrywając z Jagiellonią 2 Białystok 0-3. Czwartej porażki doznał ŁKS 2 Łódź, który uległ 0-2 KTS Weszło Warszawa. Po 3 punkty sięgnęły natomiast pozostałe drużyny z naszego regionu. Warta Sieradz wygrała 4-1 w Troszynie, Widzew 2 Łódź pokonał 2-0 Olimpię Elbląg, a Lechia Tomaszów Mazowiecki zwyciężyła 3-2 z Mławianką Mława. Podsumowanie kolejki w sobotniej strefie kibica. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. W spotkaniu 1/8 finału Polka pokonała w dwóch setach francuskę Diane Parry. Trener tenisa Michał Gawłowski chwali grę Świątek.
16: Co zwraca uwagę, to umiejętność korzystania ze slajsa nie jako uderzenia obronnego, a uderzenia do zmiany tempa. I to chyba jest dobry sygnał, bo to pokazuje, że jest coraz większy spokój w głowie podczas rozgrywania akcji.
15: Kolejną rywalką Polki będzie Jelena Rybakina z Kazachstanu. Mecz w nocy polskiego czasu. Bełchatowska Skra już trenuje, ale ma swoje problemy. Siatkarze rozpoczęli przygotowania do sezonu w 12-osobowym składzie, a działacze szukają jeszcze jednego przyjmującego, który pomoże drużynie w treningach. Z brakiem dwóch zawodników na tej pozycji zespół będzie mierzył się przez większość okresu przygotowawczego, przyznaje trener Krzysztof Stelmach.
17: Na razie mamy dwóch przyjmujących. Jeszcze przez te 2 tygodnie to nie ma problemu, ale musimy kogoś zakontraktować, żeby było przynajmniej 3 przyjmujących, bo jeżeli będziemy mieć z 2, to będzie problem.
15: A to wszystko dlatego, że Marokańczyk Zuhair El Graoui i Francuz Antoine Potron przebywają na zgrupowaniach swoich reprezentacji. Po więcej sportu zapraszam na radiołódź.pl. Tam znaleźć można m.in. skład reprezentacji polskich siatkarek na Mistrzostwa Europy.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Na termometrze w regionie mamy teraz 19 stopni, na barometrze 984 hektopaskale. Ciśnienie powoli rośnie. Pochmurny jeszcze poranek po tych nocnych ulewach, ale to się zmienia i coraz więcej mamy słonecznych przejaśnień. Po południu już powinno być wszędzie całkiem pogodnie, z temperaturą do 24 stopni. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany z zachodu.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: 8 minut po 9. Bardzo dziękuję za poranne spotkanie. Jarosław Turek, kłaniam się. Już jest Marcin Mendelbaum.
19: Witaj. Dzień dobry.
4: Marcinie, który teraz będzie Państwu towarzyszył.
19: Ale strasznie drastyczny byłeś rano.
4: Dlaczego?
19: Z tymi komarami.
4: Bo dzisiaj jest dzień komara, ale coś mi się przypomniało. Muszę przyciąć komara. Na razie.
19: No dobrze, to proszę przycinać.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

To Krzysztof Zalewski na początek naszego przedpołudniowego spotkania w czwartek. Lepiej już było? Nie, lepiej to dopiero będzie, bo na pewno do 12 sporo się będzie działo. Będziemy towarzyszyć tym, którzy na urlopie, tym, którzy w pracy albo tym, którzy w podróży. Wczoraj i przedwczoraj to o podróżach sporo mówiliśmy przy okazji Alei Palki w Łodzi, a jak jest dzisiaj, ktoś chciałby dać znać, to zapraszam bardzo serdecznie. Nasz telefon dla naszych słuchaczy 606-78-78-78, nasz adres poczty elektronicznej też studio@radiołódź.pl, no i głosówki nagrywane przez stronę radiołódź.pl. Mówiłem o muzyce? To proszę bardzo, mała dawka.

0: To Prince w Radiu Łódź, już 18 minut po godzinie 9. Uderz w sprawy drogowe, a słuchacz zadzwoni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. W sprawie ulicy Palki to ja rozmawiałem wczoraj z redaktorem Andrzejewskim, który nawet obiecał, że wyślecie kogoś na miejsce, żeby prowadzić relację, bo sytuacja tam w godzinach szczytu jest, przypomina Armagedon. Ja jeszcze raz chciałbym tutaj swój pomysł podrzucić, że służby drogowe, policja drogowa powinna pomóc w tej sytuacji, bo o ile remont oczywiście jest potrzebny, to służby drogowe po prostu powinny usprawnić, żeby te światła nie blokowały niczego i żeby po prostu, żeby służby drogowe udrażniały ruch. No, przecież policja może kierować ruchem, może jak gdyby w granicach prawa, jak gdyby swoje tutaj usługi nam oddać, prawda, w tej sytuacji.
0: Dziękuję bardzo za komentarz. To tylko od razu powiem, że dzisiaj na Palki jest okej. Bo mimo zerwanej wierzchni warstwy asfaltu, ruch w kierunku centrum odbywa się trzema pasami, korków nie ma, można śmiało jechać, przynajmniej przed telefoniczną tych korków brak. No chyba, że coś się zmieni, to oczywiście będziemy informować i będziemy też czekać na informacje od naszych słuchaczy, czy to telefonicznie, czy to mailowo, czy to głosówkowo. To teraz będziemy grać specyficznie.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
4: Egzotycznie świeże.
3: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
4: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
3: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
5: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
7: Cześć! Czy wiecie, że do 25 września trwa letni festiwal filmowy TME Polówka? Codziennie po zmroku kino pod gołym niebem w całym mieście. Zagramy 200 filmów, a wstęp jest zawsze bezpłatny. Czekają na Was filmy, emocje, komary. Sprawdź repertuar na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
8: W niedzielę 23 sierpnia o godzinie 19 ŁKS rozpocznie mecz ze Stalą Mielec. Letni wieczór, piłka nożna, Stadion Króla i emocje, których nie da się podrobić. Przeżyj to razem z nami. Kup bilet na bilety.lkslot.pl oraz w U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
9: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
0: Po reklamie.
10: Najdłuższa fala relaksu.
11: Pan Kuba napisał do nas na studio@radiołódź.pl, że Jarek poszedł uciąć komara, ale mam nadzieję, że Marcin nie pójdzie w jego ślady, bo przecież do 12 trzeba prowadzić program. Tak, tak. Jarek poszedł uciąć komara, ja za komarami nie przepadam. Wolę susły. A czy u nich było coś o spaniu? A to już proszę sobie dopowiedzieć. Tymczasem za chwilę będziemy mówić o sprawach ważnych, bo jak wiadomo, koszulka, która się trochę spierze, trochę się poplami, trochę się znosi, to przechodzi do kolejnego etapu na po domu. Później jest kolejny etap do spania. Tak przynajmniej mi się wydaje. Czy takie będą porady eksperta już za kilka minut? Proszę posłuchać.

0: To mówiłem już, że tak, jak koszulka jest dobra, to się ją nosi, później przechodzi na fazę po domu, później do spania, a tutaj jeszcze podpowiadają, że później to jeszcze podłoga się nacieszy taką koszulką. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, stały słuchacz Mieczysław się skłania, ale radia Łódź koszulki nie są do spania i nigdy się nie niszczą. Rocznicowe tym bardziej. No po biegu nawet spocone tym bardziej. Na pamiątkę 106 lat muszą jeszcze wytrzymać.
0: No, to jeszcze chwilkę. Teraz będzie właśnie o koszulkach i nie tylko, po prostu o zniszczonych ubraniach.
2: Po prostu to proste. Dziś w programie powiemy o tym, jak uratować ubrania, które wydają nam się już do wyrzucenia. Jak usuwać plamy, odświeżać zniszczone rzeczy i czego nie robić, żeby nie pogorszyć sytuacji. Zaprasza Beata Tomczyk.
3: Rozpoczynamy czyszczenie plam z ekspertem. Jest nim pan Sylwester Wasiak, właściciel pralni chemicznej. Dzień dobry.
4: A dzień dobry.
3: I wykonujemy ten telefon w popłochu, bo akurat wydarzyła się w domu katastrofa, wylało nam się czerwone wino na ubranie. Proszę pana, co robimy własnym sumptem?
4: Najpierw ludzie sobie od razu próbują coś z tym mocno zrobić, zapierać, trzeć, a tego się chyba nie powinno robić. Raczej osuszyć jakimś tam wazikiem, gazikiem, ręcznikiem papierowym tą czerwoną plamę, która mogłaby wywabić po części ten barwnik, a dopiero potem zadziałać dalej, czyli gdzieś tam przepłukać wodą i to najczęściej tą odwrotną stronę, na którą było opalane wino. Czyli nie tak jak my koszulę, tylko jak ją zdejmujemy, załóżmy jest polana, to z drugiej strony ją przepłukać wodą. Można spróbować, jak się ma w domu, jeżeli to jest w domu jakiś tam płynny detergent, czy tam plany, czy tlenowy, zostawić tam na kilkanaście minut i w zasadzie powinno być wszystko okej. Okay. Ważne, żeby tutaj nie dopuścić do takiego szybkiego zaschnięcia, ani też tam nie dawać wysokiej temperatury później, nie próbować tego prasować absolutnie, bo wtedy utrwala się ten barwnik, ta plama, bo musimy pamiętać o tym, że zawsze wysoka temperatura utrwala barwnik, jaki by to nie był, czy to z plamy po trawach, czekoladach, czy jakichś innych tam tłuszczach.
3: A kawę jak możemy usunąć? Plamę po kawie.
4: No, z kawą jest tak podobnie jak i z tym czerwonym winem.
3: Krew, jak ją wywabić?
4: Krew jest jakby na podłożu białkowym. To musimy wiedzieć, że tu nie możemy użyć wysokiej temperatury i raczej robić to zawsze w chłodnej do 40 stopni. Nie dopuścić też do dotknięcia. Jeżeli mamy świeżą krew, no to tak samo jak w poprzednich sytuacjach, użyć jakiegoś tam detergentu, jeżeli mamy. Zawsze należy pamiętać, nie przesadzajmy z temperaturą, nie zacieramy mocno, tylko próbujemy to mocno rozwodnić, a jeżeli to nie pomoże, no bo zdarza się czasami tak, że i ta krew jest gdzieś po prostu zaschnięta, no to musimy użyć albo silniejszego detergentu, albo po prostu oddać to do prania chemicznego.
3: A tłuszcz? Bo najczęściej brudzimy się jedzeniem, które zawiera tłuszcz.
4: Podobnie. Nadmiar tłuszczu bardzo dobrze jest zebrać takim wacikiem chłonnym bądź papierem, i przykładamy go do plamy możliwie najbardziej, tak żeby go wtedy, kiedy ten tłuszcz ma tą plamkę mokrą, żeby starać się wysuszyć. A potem no to już jak mamy jakiś środek do mycia naczyń, czy jakiś środek odtłuszczający, nakładamy na tą plamkę, zawsze robiąc wcześniej jakąś tam próbę na tkanicę, żeby gdzieś przypadkowo no nie odbarwiła się, no bo teraz z tymi tkaninami to jest różnie. Przy próbie odplamiania może się okazać, że niestety odplamiła nam się również roboczy kolor tkaninki jakiejś. Gdyby to nie pomogło, zawsze na taką tłustą plamę możemy sobie posypać taki proszek, czy tam skrobię ziemniaczaną, lub jakąś tam sodę oczyszczoną, pozostawić to na kilkanaście minut, aby się ona tak wchłonęła w tą część tłuszczu. Oczywiście to na wilgotno. No i potem jak już będzie mi widać, że to zaczyna działać, należy to mocno wypłukać. Potem ponownie, jeżeli by się nie udało, no to użyć tego płynu do mycia naczyń. Aczkolwiek tłuszcz, kiedy jest świeży, to najczęściej da się w 100% go wywabić z tkaniny. Najgorsze jest w tym, jeżeli my ten tłuszcz zostawimy na długo, a on się dodatkowo jeszcze będzie czymś zacierał. Jakieś brudne dłonie, gdzieś przy jakiejś pracy. Potem się może pojawić problem z dopraniem. Aczkolwiek jeśli my oddamy do pralni chemicznej, to ten tłuszcz całkowicie w pralni chemicznej powinien zginąć.
3: Okej, a teraz coś w kontekście wakacyjnym. Trawą się pobrudziliśmy. Dzieci wróciły z boiska po prostu na zielono. Jest szansa, żeby to usunąć z kolan?
4: Jest to problem. Bardzo często jest to problem. Nieraz nawet nie mały, no bo w trawie to są tak zwane te środki chlorofilu i one często są barwnikami trwałymi. Nie z każdej tkaniny da się wydobyć, znaczy wywabić tą trawę, ale też musimy pamiętać, że najpierw używamy tej takiej chłodnej, lekkiej wody, nigdy gorącej. No i potem standardowo spróbować założyć jakiś detergent, też nigdy nie pocieramy, nigdy nie trzemy tej tkaniny, tylko trzeba po prostu go wmasować. Jeżeli to jest detergent z jakimiś enzymami, to bardzo dobrze, wmasujemy po prostu palcem i po jakimś czasie, jeżeli to jeszcze nie pomoże, to spróbować to z tak zwanym odplamiaczem tlenowym. Myślę, że taki tlenowy, no to też każdy w domu posiada.
3: A cenne, bardzo cenne to, co pan mówi. Chociaż noszenie się z zieloną plamą może być całkiem trendy. Jesteśmy eko do samego końca.
4: Gdyby pani zapytała mnie o jakieś dziurki w spodniach, no to tak i owszem, no bo czemu nie? Teraz to jest chyba w modzie. Natomiast czystą trawką? Nie wiem. Chyba nie o takiej trawce mówimy.
3: Wie pan co? To przyszło na myśl mi teraz, że faktycznie, jeżeli nie uda nam się usunąć plamy, zawsze możemy być fashion, modni, w inny sposób, prawda?
4: No pewnie.
3: Aha. A jeszcze nie wybaczyliby mi wszyscy ci, którzy stosują na co dzień makijaż. Nie mówię o wizerzystach tylko, ale o nas, paniach, panach, jak usunąć tłusty podkład z ubrań? Mówię o fluidzie.
4: No to jeżeli to jest jakaś gruba warstwa, mm-hmm, a różnie z tym może być, no to najpierw byśmy chcieli tak samo, może najpierw delikatnie ściągnąć nadmiar tego tłustego fluidu jakimś tam tępym narzędziem, może łyżeczką, albo tępą jakby częścią noża, że to jest gruby fluid. No i potem zasada będzie podobna tak jak z tym zabrudzeniem tłuszczowym.
3: Mm-hmm.
4: No bo wszystkie te pomadki mają w sobie jakąś tam zawartość tłuszczu.
3: Bo mówi też pan i o pomadkach.
4: Tłuste, więc możemy zastosować podobną metodę jak z plamami gdzieś tam po jakimś rosole czy powiedzmy po schabowym. Używamy standardowo takiego ręcznika papierowego, żeby całkowicie pochłonął jak najwięcej. A potem, jeżeli mamy nadal jeszcze tą wątpliwość, no to też możemy użyć jakiegoś tam roztworu alkoholowego, delikatnego tam spirytusu, bądź jeżeli mamy tą pomadkę i w domu mamy jakiś płyn do zmywania tego makijażu, no to tym samym płynem do makijażu możemy nasączyć wacik na tą plamę i spróbować rozpuścić ten barwnik. I potem, jak mamy jakiś płyn do naczyń, a pewnie każdy facet czy pani domowa go posiada, to nie jest to problem, żeby to użyć i powinno zniknąć.
3: Znakomicie, bardzo dziękuję. Dziękuję. Wszystko brzmiało świetnie i teraz do pracy. Do pracy nad czyszczeniem plam. Dziękuję panu bardzo.
4: Dobrze.
2: Pamiętaj, zanim zaczniesz usuwać plamę, sprawdź, z jakiego materiału jest ubranie. Wino i kawę najpierw delikatnie osusz suchym wacikiem, ewentualnie później chłodną wodą. Nie rozcieraj plamy. Tłustą plamę możesz potraktować kroplą płynu do mycia naczyń, a następnie wyprać ubranie.
0: To ja już wiem, dlaczego niektórzy paradują w kurortach nadmorskich bez koszulek i wchodzą do restauracji, barów albo do kawiarni bez koszulek. Po prostu boją się poplamić. Teraz mleczę.

0: Od rana, Rześko, od rana mocno popadało w niektórych miejscach w regionie łódzkim, ale pogoda w wakacje, właściwie to prawie każda jest do przyjęcia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Krzysztof się kłania. Pozdrawiam z Sulejowa. No, komarów nie ma w tym roku. Może jednego w ciągu 2 tygodni kiedyś tam widziałem, ale tak to nie ma. Jest bardzo dobra aura po wczorajszej burzy. Tutaj dziś świeże powietrze, jest czym oddychać. Tylko korzystać z tego, jak się może. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo, panie Krzysztofie. Pan Krzysztof nagrywa głosówki przez stronę radiołódź.pl. Można? Można. Zapraszamy bardzo serdecznie. Może ktoś widział jeszcze drugiego komara.

6 minut pozostało do godziny 10. Po 10 wakacyjna jazda wróci, bo wczoraj też była konkurs, w którym do wygrania są bilety do parku rozrywki. Wakacyjna jazda. Polecam słuchać 3 hasła i na podstawie tych 3 haseł będzie trzeba ułożyć tytuł piosenki. Daniel Godson teraz.

0: my sobie.
1: Radio Łódź.
2: Reklama.
3: Już w najbliższy poniedziałek, 24 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Przed nami wieczór pełen energii, improwizacji i muzycznych niespodzianek w patio portu Łódź. Jeśli lubicie, gdy jazz spotyka się z rockiem, fusion i progresywnym brzmieniem, zarezerwuj czas na muzyczną podróż. Muzozoik, Tomasz Maryniak, War Guitar, Bass, Łukasz Świderski, perkusja i Alicja Grzelak, gitara. Ireneusz Kłyk, ceniony polski wibrafonista, perkusista, kompozytor i aranżer. Dwa różne spojrzenia na jazz. Wspólna miłość do żywego grania. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
5: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty. Dostałeś SMS o zaległości.

0: umowy płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
3: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
4: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
1: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
6: Park Julianowski w Łodzi zamienił się w parking. Podczas niedzielnego biegu wjechało tam niemal 100 aut. Czy Marcin Romanowski ukrywa się w Naddniestrzu? Polityk PiS komentuje doniesienia o byłym wiceministrze. Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, a Polska uruchomiła procedury bezpieczeństwa. W dzień zachmurzenia umiarkowanej duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Samochody w parku Julianowskim w Łodzi. Kilkadziesiąt aut pojawiło się tam podczas niedzielnej imprezy sportowej. W ubiegłą niedzielę na terenie parku imienia Adama Mickiewicza spacerowicze zamiast spokoju natknęli się na niemal 100 samochodów. Powodem ich obecności miał być organizowany w parku bieg. A więcej na ten temat reporter Radia Łódź Kasper Józefowicz.
7: Jak relacjonują w mediach społecznościowych społecznicy, samochody ustawione w głębi parku wjeżdżały na jego teren przez zapełniony parking od strony ulicy Zgierskiej. Część okolicznych mieszkańców oburzyła obecność aut, inni natomiast wyrazili zrozumienie dla kierowców.
8: No nie jest to zbyt korzystne, zarówno dla parku, jak i dla ludzi, tak?
9: Zieleń cierpi, oczywiście, no na to nie ma rady, no.
10: Ludzie nie mają gdzie co robić z tymi samochodami, no jak ktoś przyjechał z Widzewa czy skądś, no co miał, jak tu ten parking jest na ile? Na 100 samochodów ten malutki przy parku?
7: Na miejscu interweniowała Straż Miejska, która stwierdziła 70 samochodów zaparkowanych na terenie parku. Strażnicy skontaktowali się z organizatorem biegu i poprosili go o poinformowanie uczestników, że ci muszą przeparkować swoje auta.
6: Niestosowanie się do znaku zakazu ruchu, który znajduje się na terenie parku Julianowskiego, grozi mandatem oraz 8 punktami karnymi, a zdjęcia rozjechanego parku są już na naszej stronie.
0: Więcej na radiołódź.pl.
6: Były wiceminister sprawiedliwości może ukrywać się w prorosyjskim Naddniestrzu. O miejsce pobytu Marcina Romanowskiego pytaliśmy porannego gościa Radia Łódź. Przypomnijmy, Romanowski to polityk Prawa i Sprawiedliwości, podejrzany w sprawie nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Do prokuratury z Naddniestrzańskiego Tyraspolu wpłynęło pismo od byłego wiceministra sprawiedliwości. Nie wiadomo, czy tam jest, odpowiada Piotr Cieplucha z PiSu.
11: Jeżeli służby mają te informacje, to dlaczego jeszcze całkiem niedawno Onet pisał, że gdzieś Marcin Romanowski przebywa w Serbii, że już za chwilę, lada chwila, lada dzień polskie służby go aresztują? No to także jest kompromitacja.
6: Z naszym gościem rozmawialiśmy też o propozycjach ograniczenia nadużywania sztucznej inteligencji. Samorządy i urzędy mierzą się z problemem pism i pytań generowanych przez AI. A całej rozmowy można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Zmasowany atak Rosji na Ukrainę, polskie myśliwce poderwane. Dodatkowo do mieszkańców dwóch województw Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w nocy SMS i alert informujący o możliwym zagrożeniu. Miało to związek ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Później RCB przekazało wiadomość o odwołaniu alertu. A o szczegółach Klaudia Wróblewska.
12: Alert otrzymali mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaapelowało m.in. o śledzenie komunikatów. Rzecznik tej instytucji, Piotr Błaszczyk, powiedział, że takie działanie to efekt przeglądu procedur po tym, jak w lipcu w województwie lubelskim syreny alarmowe obudziły część mieszkańców. Wówczas komunikat RCB do nich nie dotarł.
13: Rzeczywiście w ostatnim czasie dokonaliśmy takiego przeglądu tych procedur ostrzegania ludności w przypadku zagrożenia z powietrza. Będziemy informowali, ostrzegali mieszkańców już właśnie na tym wczesnym etapie identyfikacji zagrożenia.
12: W wyniku zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
6: W patrolowaniu polskiej przestrzeni powietrznej uczestniczyły m.in. holenderskie siły zbrojne. Zastrzeżenie numeru PESEL może uchronić nas przed oszustami. Po ostatnim wyczeku danych milionów Polaków Urząd Miasta Łodzi przypomina o profilaktycznym zastrzeżeniu numeru PESEL. Dzięki temu można uniknąć niechcianych kredytów zaciągniętych na nasze nazwisko. Najprościej jest zastrzec PESEL w aplikacji mObywatel albo przez internet na portalu gov.pl. Zastrzeżenie działa od razu, mówi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji Urzędu Miasta Łodzi.
14: Jest to czynność, która odbywa się w czasie rzeczywistym. Odstrzeżenie trwa trochę dłużej, ponieważ jest ten czas pół godziny na dokonanie tej czynności.
6: Zastrzec PESEL można też osobiście w urzędzie. Trzeba będzie mieć ze sobą dowód osobisty albo paszport. Numer trzeba jednak odblokować, jeśli sami planujemy wziąć kredyt czy kupić coś na raty, a potem najlepiej szybko zastrzec go znowu. A kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 11.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Parasolka? Tak. Bardzo ciepła kurtka? Niekoniecznie. Już teraz 20 stopni wskazują termometry od Kutna Poradomsko i od Sieradza po Rawę Mazowiecką. Jeśli chodzi o to, ile będzie w ciągu dnia, to maksymalnie nawet 26 przewidują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tyle, że mogą być chmury, mogą być przejaśnienia, przelotne opady deszczu, a burze głównie na południu województwa. Czyli gdzieś tam Radomsko, Przedbórz, Pajęczno, Bełchatów, Piotrków Trybunalski.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
5: I już 6 po 10. Piotr Śliwiński, Marcin Mendelbaum. Jeszcze raz dzień dobry. Najdłuższa fala relaksu. Przedpołudniowe, czwartkowe spotkanie. Dzisiaj już, albo dopiero, 20 dzień sierpnia. Skoro była dawka informacji, to teraz trochę muzyki, ale też będzie rozrywka, bo do 12 na pewno kolejny odcinek konkursu, w którym do wygrania zaproszenia do Parku Rozrywki.

Wtedy tam Bartosiewicz w Radiu Łódź 10 minut po godzinie 10. Ręka do góry. Kto chciałby zdobyć zaproszenie podwójne do parku rozrywki? O, widzę, że trochę rąk jest. Bardzo się cieszę, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze chwila, jeszcze momencik. Przypomnę, takie są zasady, że będą trzy hasła i na podstawie tych trzech haseł trzeba ułożyć tytuł piosenki, odgadnąć piosenkę. Później tytuł tej piosenki wysłać. Najlepiej jeszcze do tego dorzucić wykonawcę albo jeszcze dorzucić imię i nazwisko i jeszcze dorzucić swój numer telefonu. I to wszystko ładnie wysłać na adres konkurs@radiolodz.pl. Mam nadzieję, że takie odpowiedzi nadejdą prawidłowo, szybko. A jakie będą hasła? A, i jeszcze chwila.

0: 3 hasła już mam i za chwilę nie zawaham się ich użyć.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Przed południem zapraszamy na zabawę, na wakacyjną jazdę, w której do wygrania są podwójne zaproszenia całodniowe do parku rozrywki. Tak, tak, do parku rozrywki będzie można się wybrać. Całodniowe wejścia. Co trzeba zrobić, żeby zdobyć takie zaproszenie do parku rozrywki? Przede wszystkim trzeba wysłuchać 3 haseł, a jak już się skojarzy te 3 hasła, o jaki tytuł piosenki chodzi, to trzeba ten tytuł piosenki do nas wysłać razem z wykonawcą najlepiej, do tego imię i nazwisko i do tego jeszcze numer telefonu. 3 hasła i na podstawie tych 3 haseł trzeba ułożyć tytuł piosenki. A wszystko wysyłamy na adres konkurs@radiolodz.pl. konkurs@radiolodz.pl. A dzisiejsze hasła to, uwaga, ogród pomarańczowy, królik Bugs. Ciekawe, czy ktoś skojarzy.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Cool Kids of Dead, czyli gramy po łódzku, wiemy wszystko. Nasi słuchacze wiedzą wszystko, mam taką nadzieję. Przypomnę hasła, na podstawie których trzeba ułożyć tytuł piosenki. Ogród pomarańczowy, Królik Bugs. Konkurs małparadio.łódź.pl. Proszę wysyłać, jeśli ktoś już wie, jaka to piosenka. Konkurs małparadio.łódź.pl. Ogród pomarańczowy, Królik Bugs. To jest, są takie hasła, na podstawie których trzeba ułożyć tytuł piosenki. No tak, jak to było w tym Króliku Bugsie? Co jest, doktorku? Dobrze pamiętam? Jakoś tak tam było w tej bajce. 25 minut po godzinie 10, po 10.30 będzie też o zwierzakach i to będzie takie ostrzeżenie przede wszystkim dla właścicieli psów. Bo jak się robi mokro, to takie pewne zwierzaki wychodzą, a te czworonożne nasze zwierzaki strasznie lubią je zjadać. Przynajmniej niektóre. A później są problemy.

0: nas.
1: Autopromocja.
2: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
3: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
4: Zapraszam, Mariusz Janik.
3: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: Ostatnia niedziela. Tango Milonga, czy Jesienne Róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19.00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
7: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
12: Najdłuższa fala relaksu.
13: Radio Łódź przesyła te fale relaksu tym, którzy są zapracowani, też chwila oddechu się przyda. Na przykład muzycznego. Artur Rojek, Dawid Podsiadło.

0: 24 minuty pozostały do godziny 11, no to pora rozwiązać muzyczną zagadkę, muzyczny konkurs Wakacyjna Jazda, który w Radiu Łódź przed południem w wakacje. Do wygrania są zaproszenia do Parku Rozrywki.
1: Sponsorem konkursu jest Park Rozrywki Mandoria.
0: A przy telefonie pani Katarzyna. Dzień dobry pani Katarzyno.
2: Dzień dobry.
0: Rzeczywiście list elektroniczny zwany mailem przyszedł od pani. Wydaje mi się, że z prawidłową odpowiedzią, bo tak, najpierw ja podam te trzy hasła, a później pani poda prawidłową odpowiedź. Dobrze?
2: Dobrze.
0: Umawiamy się tak? To tak ja podaję. Hasła to było ogród, pomarańczowy i królik Bugs. Aha, a odpowiedź jakie jest? Jaka jest?
2: Marchewkowe pole Lady Punk.
0: Oczywiście, marchewkowe pole Lady Punk. Lubi pani tą piosenkę?
2: Lubię.
0: A łatwo było odgadnąć, czy tak troszeczkę trudno? Może ten królik Bugs trochę zmylił?
2: No właśnie ten królik Bugs przez tą marchewkę chyba najbardziej naprowadził.
0: A najbardziej naprowadził?
2: Tak.
0: A myślałem, że pójdzie gdzieś w zagranicę, a tutaj nie. Pani była dzielna i odważna i rzeczywiście marchewkowe pole i Lady Punk. To proszę powiedzieć, jak pani teraz zamierza wykorzystać i dobrze się bawić w parku rozrywki.
2: No mam dwójkę pociech, 10 i 12 lat, także sądzę, że oni będą chcieli przejąć te bilety w pierwszej kolejności, jak tylko się dowiedzą, a może już słuchają.
0: Pani nie mówi.
2: No to mam nadzieję, że nie słuchają.
0: Może pani sama skorzysta. Nie no, żartuję. Już pani zdecyduje, co z tymi biletami zrobić. Serdecznie gratuluję. Zaproszenia są już pani. Miłej zabawy życzę. No a jak już się ta zabawa uda, to proszę tam nam później napisać, jak było. studio@radiolodz.pl A teraz razem posłuchamy Lady Punk, marchewkowe pole.

Marchewkowe pole, czyli nasza piosenka konkursowa Lady Punk. Marchewkowe pole, ja nie wiem, czy żaby lubią marchewkę, ale będzie teraz o żabach i psach.

0: Monika Czerska, dzień dobry, witam w naszym magazynie, a gościem dzisiejszego spotkania jest lekarz weterynarii Bogdan Korczak, klinika Pod Koniem. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Chciałabym porozmawiać o tym, jakie zagrożenie dla naszych czworonożnych podopiecznych, głównie psów, stanowią ropuchy i ślimaki. Zacznijmy od ropuchy.
1: Ropucha sama w sobie, no wszystko zależy od gabarytów. Gabarytu ropuchy i gabarytu psa. Jak będzie no niewielki pies, w których w tej chwili te rasy no miniaturowe, czyli rzędu kilograma, dwóch powiedzmy sobie, to kontakt z wydzieliną, która jest gruczołów, które są na skórze ropuchy, no może spowodować miejscowe podrażnienie, ślinotok. Natomiast no, szczęśliwie w naszym kraju nie ma takich, powiedzmy sobie, mega trujących, które mogłyby rzeczywiście wyrządzić krzywdę naszemu zwierzakowi.
0: Ale jednak ten kontakt z ropuchą dla naszego psa jest no nieprzyjemny, co najmniej. Widok takiego zwierzaka śliniącego się, które gdzieś tam się miota, dla właściciela też jest niepokojący. Jak powinniśmy reagować?
1: Pierwsze, zneutralizować te toksyny, które tam mogły się dostać, czyli przemyć najlepiej dużą ilością wody, czy dałem byłoby płynem fizjologicznym, ale nikt nie chodzi na spacer z psem z gotową apteczką, tylko po prostu przemyć to po prostu zwykłą przygotowaną wodą. Wtedy rozcieńczamy tą ilość trucizny czy toksyn, która mogła się dostać, powiedzmy sobie, i powierzchniowo działać na podrażnienie śluzówek. Objawy niepokojące u naszego psa, no to byłyby oczywiście jakieś nasilone, utrata przytomności, drgawki, ślinotok trwający długo, nie mogący ustać. To wtedy wskazywałoby to na jednak no, wizytę u lekarza, no i wtedy zaopiekowanie już na takim wyższym poziomie. Natomiast podstawowo przemywamy wodą na tym. Myślę, że to wystarczy.
0: A często zdarzają się takie bardziej zaostrzone reakcje zwierzęcia na toksyny ropuchy?
1: Raczej nie. Jeżeli mówimy o takich, no powiedzmy sobie, tych przypadłościach letnich, które są teraz, to tak mały psiak nadepnie na jakąś mrówkę, no i jest jakaś straszliwa kulawizna, no bo ta łapka go boli na tym. Czyli to są takie rzeczy, mówimy o takiej jak gdyby no, klasyce ekranu. Tych rzeczach, które zdarzają się częściej, no bo nie zawsze jak gdyby właściciel jest w stanie zorientować się, czy była ropucha, czy nie. Pies jest zwierzęciem łownym, tak? Czyli to coś, co ucieka, to dla niego stanowi to jakiś impuls, mimo że jest na to przeważnie. No, mamy do czynienia głównie z psami pokojowymi, trzymanymi dla towarzystwa, ale od czasu do czasu ten instynkt łowiecki może zafunkcjonować, no i wtedy przyniesie nam nawet taką ropuchę, czy nieco nadgryzioną, no i no, zabić tego ta ropucha moim zdaniem nie zabije, no ale trochę mu, jak to się mówi, tą błonę śluzową przewodu pokarmowego, jamy gębowej, no może trochę jakiś sposób tam trochę no, uszkodzić czy nadwyrężyć.
0: Pierwsza reakcja właściciela, przemywamy pysk, łagodzimy te skutki tego kontaktu i obserwujemy zwierzaka, bo czasami może dojść do ostrzejszych reakcji.
1: Jeżeli powiedzmy sobie mówimy o jakiejś kwestii uczelniowej, to wtedy jest taka pokrzywka, czyli takie bąble na skórze, sierść jest jak gdyby stoi, to znaczy, że jednak tych toksyn dostało się do organizmu trochę za dużo i organizm właśnie w ten sposób reaguje na tym. To jest to, na co głównie powinniśmy zwrócić uwagę.
0: To teraz ślimaki, one nie wydzielają żadnej toksyny, tak więc w jaki sposób stanowią zagrożenie dla zwierząt?
1: Ślimaki mogą być żywicielem pośrednim niektórych pasożytów. Głównie chodzi o nicienie płucne. Ze ślimakiem się nic specjalnego nie dzieje, natomiast nasz pies zjada tego ślimaka, obojętnie, że to będzie w skorupce czy bez skorupki. Więc nie ma tutaj jakiejś takiej gradacji, że te są gorsze, a te są lepsze ślimaki. Każdy ślimak no, potencjalnie może być nosicielem nicieni płucnych, które rozwiną się w organizmie naszego psiaka, no i wtedy może to doprowadzić do jakichś czy objawów, czy kaszlu, anemii i tak dalej. Więc tutaj no, ślimaki no, nie są dobrą przekąską dla naszego psa. Generalnie należy pamiętać jednak o odrobaczeniu na tym, tak? I to są takie, powiedzmy sobie, w tej chwili już preparaty, które działają także na larwy nicieni płucnych, nie tylko na te typowe pasożyty. Trudno jak gdyby zorientować się, że mamy do czynienia z inwazją pasożytów płucnych, dlatego że właściwie należałoby, żeby zbadać, a to należałoby wykonywać opłuczyny z drzewa skrzylowego, co jest taką procedurą no już no bardziej trochę no, kłopotliwą i nieobojętną dla właściciela na tym. Testy, które są, nie są tak do końca, jak gdyby to powiedzieć, no, wiążące i nie wskazują na 100%, że rzeczywiście, czy był kontakt z tym, powiedzmy sobie, pasożytem, czy nie jest. Więc jeśli już, pamiętajmy o odrobaczeniu. W tej chwili są na rynku dostępne preparaty, które mają poszerzone spektrum działania, a właśnie te nicienie płucne, bo one, tutaj jak gdyby ślimak jest żywicielem pośrednim, czyli nasz pies zjadając ślimaka, może stać się jak gdyby tym końcowym ogniwem na drodze rozwoju tego pasożyta.
0: Czyli rozumiem, że takie regularne odrobaczanie zwierzęcia załatwia nam sprawę. Nawet jeżeli nasz pies gdzieś zjadł, posilił się dodatkowo ślimakiem.
1: Tak, raczej tak, znaczy mówimy tutaj o takim pewnym działaniu profilaktycznym, bo nieco inaczej wygląda procedura, kiedy mamy potwierdzoną inwazję określonego pasożyta, wtedy z reguły to leczenie jest dłuższe. Natomiast tutaj jak gdyby, no, postarajmy się dopatrzeć, powiedzmy sobie, chodzi o to, co jest użyte w tym preparacie na odrobaczenie. W tej chwili jak gdyby te preparaty raczej są już kompleksowe. Na rynku są dostępne i preparaty, które działają i przeciwko glistom, i przeciwko tasiemcom, i przeciwko tym właśnie pasożytom płucnym na tym.
0: To jak najbardziej zalecamy to regularne odrobaczanie naszych zwierząt, a jeszcze zatrzymam się przy sytuacji, kiedy my widzimy, że nasz pies zjadł właśnie ślimaka. No, nie będzie jakiejś wyjątkowej reakcji od razu, ale jak my jako właściciele powinniśmy zareagować? Czy już profilaktycznie biec do weterynarza?
1: Takiej potrzeby nie ma, ale pamiętajmy o tym fakcie. Jeżeli, powiedzmy sobie, jeżeli zwierzę podejmie coś takiego, co według nas, no, mogłoby być, no, szkodliwe dla niego, jeżeli to się odbędzie mniej więcej w przeciągu pół godziny czasu, to wtedy można sprowokować wymioty. I to takimi metodami jak gdyby, no, nieco mniej inwazyjnymi jak metody domowe, czyli woda utleniona i ewentualnie rozpływ soli taki nasycony, czyli taki dość gorzki. Są takie, no, specjalistyczny lek, znaczy to są krople, które podaje się do worka spojówkowego, nie do oka, i to jak gdyby powoduje wymioty.
0: Rzeczywiście to jest jeden ze sposobów. Jeżeli zauważymy, że zwierzak zjadł takiego ślimaka, to możemy przyjechać do kliniki, tak, i możemy sprowokować te wymioty, żeby mieć już później spokój w tym temacie?
1: No tak, no bo jeżeli ten ślimak nie został strawiony, no to jak gdyby, no, nie dochodzi do inwazji pasożytów. Trzeba zadziałać dość szybko na tym, a to nie zawsze jest to możliwe, bo jesteśmy gdzieś daleko, no i kwestia dojazdu czy dostępności też pewnych preparatów.
0: Także. A jeżeli przeoczymy ten fakt, kiedy nasz zwierzak posili się dodatkowo tym ślimakiem, to co nas powinno zaniepokoić i po jakim czasie?
1: Taki okres rozwoju, no to jest, powiedzmy sobie, około 2-3 tygodni, czy to nie przebiega tak szybko, ale to takie objawy ogólne, męczenie, kaszel, to mogłoby nas jak gdyby w jakiś sposób, no, skłonić do tego, że mamy tutaj do czynienia właśnie z inwazją tych pasożytów płucnych, bo one głównie tam się mi stawiają. Powiedzmy sobie, jest tak, że na przykład w niektórych regionach Austrii, tam, powiedzmy sobie, spora część zwierząt dzikich szczególnie, to jest obarczona dużą ilością tych właśnie, powiedzmy sobie, tego typu schorzeń na tym. U nas przyjmuje się, że jak gdyby nie jest to aż taki bardzo istotny problem.
0: Ale bądźmy czujni i uważni na zachowanie naszych zwierząt. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem magazynu Zwierz się Zwierz był lekarz weterynarii Bogdan Korczak, Klinika Pod Koniem.
1: Dziękuję Państwu.
2: A rozmawiała Monika Czerska. Dziękujemy bardzo. Wszystkich audycji Zwierz się Zwierz można posłuchać na stronie radiołódź.pl w zakładce audycje i podcasty. Polecamy bardzo serdecznie, bo tam są również inne audycje, które przygotowują dziennikarze Radia Łódź. To teraz po polsku.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
5: Egzotycznie świeże.
4: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
5: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
4: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
6: Trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. W tym roku aż 50 projekcji realizujemy dzięki środkom z budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. To wasze głosy sprawiły, że jesteśmy w całej Łodzi. Jesteśmy na Widzewskiej Górce, Parku nad Jasieniem, Parku Zatorze na Chojnach i Górce Redkinia Północ. Sprawdź, gdzie gramy najbliżej Ciebie. Wejdź na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
7: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku manufaktury w Łodzi.

0: czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
1: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Łódź, jest 11. Wiadomości, Małgorzata Błażewicz, dzień dobry.
4: Dzień dobry i zaczynam od kolejnych remontów na łódzkich bałutach. Kierowców czekają objazdy. Szybsze alerty dla mieszkańców. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zmienia procedury. Nowe szklarnie w łódzkim ogrodzie botanicznym. Miasto wyłoży miliony. W dzień zachmurzenia umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Kolejne utrudnienia dla kierowców na łódzkich bałutach. Od poniedziałku drogowcy zamkną fragment ulicy Zgierskiej przy Placu Kościelnym. Powodem jest naprawa torowiska, która ma potrwać około tygodnia. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdu. Zmienią się też trasy części komunikacji miejskiej. To nie jedyny remont, który w ostatnich dniach wakacji może powodować problemy z przejazdem przez tę część miasta. Gdzie trzeba przygotować się na utrudnienia? To wie reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski, z którym teraz się łączymy.
5: Tak, dzień dobry. Od poniedziałku Zgierska będzie zamknięta między Lutomierską a Wojska Polskiego. Objazd wyznaczono wokół Kościoła i Placu Kościelnego tak, żeby zachować przejazd w kierunku Bałuckiego Rynku oraz z Lutomierskiej w Wojska Polskiego. Zmienią się trasy linii Z6 i nocnej N6. Bez zmian będzie natomiast kursowała linia Z1. Kierowcy powinni uważać również na Alei Palki i skrzyżowaniu ze Strykowską i Wojska Polskiego, gdzie trwa wymiana nawierzchni i przebudowa układu pasów ruchu.
4: To był Jakub Jędrzejewski, dziękuję. Na skrzyżowaniu na dołach większość prac prowadzona jest nocami między 21 a 5 i ma potrwać do końca sierpnia. Na Alei Palki roboty obejmują też jezdnię w stronę centrum, gdzie drogowcy pracują przy utrzymanym ruchu.
6: Więcej na radiołódź.pl.
4: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zmieniło zasady ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami. Chodzi o to, żeby alerty mogły być wysyłane szybciej. Tak było dziś podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk wyjaśnia, że przed wysłaniem alertu sytuacja oceniają służby.
7: W przypadku pojawienia się podobnych sytuacji w przyszłości, ta procedura będzie realizowana właśnie w taki sposób. Ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu na terytorium Ukrainy plus odwołanie, jeżeli to zagrożenie według COP-u, według Centrum Operacji Powietrznych minie.
4: Taki alert ma być wysyłany także do mediów publicznych. W wyniku zmasowanego nocnego ataku Rosji na Ukrainę poderwano polskie myśliwce. Milionowa inwestycja w łódzkim ogrodzie botanicznym. Nowe szklarnie mają powstać w ciągu 2 lat. Miasto Łódź chce zabezpieczyć na to zadanie niemal 16 milionów złotych. Tematem zajmuje się nasz reporter Michał Dąbrowski.
8: Rozbiórka starej i budowa nowej szklarni oraz modernizacja tuneli foliowych to główne założenia inwestycji w ogrodzie botanicznym w Łodzi. Zadanie ma zostać zrealizowane do końca 2028 roku. Po 8 milionów złotych mają zapewnić łódzki magistrat i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w ramach ochrony wybranych gatunków roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem.
4: W łódzkim botaniku miał powstać pawilon tropikalny z egzotyczną roślinnością. Projekt Dżungla 360 wzbudził jednak duże kontrowersje. A niedawno prezes holdingu Łódź Łukasz Gos na naszej antenie mówił, że inwestycja może zostać zrealizowana w innym miejscu. Łódź Fabryczna się zmieni. Puste lokale na dworcu mają w najbliższych miesiącach zacząć się zapełniać. Od otwarcia dworca mija 10 lat, a przestrzenie przeznaczone na handel i usługi w wielu miejscach pozostają puste, mówią pasażerowie.
9: No wszystko jest praktycznie niezagospodarowane. Ja tu od wielu lat chodzę i po prostu szkoda, no.
10: No troszkę jeszcze trzeba poczekać, ale myślę, że powolutku i będzie tętnił życiem.
11: Dworzec jest dzisiaj na końcowym etapie komercjalizacji, ponieważ większość dostępnych powierzchni została już wynajęta lub znajduje się w zaawansowanym procesie najmu.
4: Przekazał Radiu Łódź Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych. Na początku roku wynajętych było niespełna 600 m2 powierzchni, a do końca roku ma być prawie 1900. Łódź wśród najpopularniejszych miast na jesienny City Break w rankingu Travelist.pl zajęła 3. miejsce, wyprzedzając m.in. Warszawę, Wrocław i Poznań, a przed Łodzią znalazły się tylko Gdańsk i Kraków. Liczba rezerwacji noclegów w mieście wzrosła w ciągu roku 2-krotnie. Analiza Travelist obejmuje rezerwacje na pobyty od 1 września do 30 listopada ubiegłego i bieżącego roku. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 12. Zapraszam.
12: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Tak, jak ktoś jest na City Breaku dzisiaj w Łodzi, to parasol tam powinien mieć gdzieś pod ręką, ale też i okulary przeciwsłoneczne, bo to są dwa niezbędne atrybuty, które mogą się podczas takiego City Breaku przydać. Dziś ciepło do 26 stopni, na razie na termometrach w regionie około 20, nawet 23 stopnie w okolicach Sulejowa i Piotrkowa Trybunalskiego oraz Opoczna teraz. I to jest najcieplejsze miejsce w regionie. Do końca dnia jeszcze może popadać, będzie wyglądać słońce, no i tak to jakoś będzie z tą pogodą. Co jutro? Jutro będzie jeszcze cieplej niż dzisiaj.
12: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
3: I już 5 minut po godzinie 11. Piotr Śliwiński, Marcin Mendelbaum. Jeszcze raz dzień dobry.

0: To Arkad Fire w Radiu Łódź, 10, prawie 11 minut po 11.
1: Czas na kulturę.
0: I w studiu ponownie jest Wiktoria Makowska.
2: W Łodzi rozpoczyna się dziś jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych teatrowi alternatywnemu i sztukom performatywnym. O 17.30 w Fabryce Sztuki przy Tymienieckiego 3 oficjalnie otwarty zostanie 15. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Wywroty i potrwa do 30 sierpnia. W programie całego festiwalu znalazło się ponad 40 wydarzeń. Już dziś o 17.45 otwarcie wystawy pod tytułem Kółko graniaste Jana Marzewskiego, a o 18.00 spektakl Konferencja Ptaków Teatru Chorea w reżyserii Łukasza Kosa. O 19.30 zaplanowano jeszcze instalację, a o 20.00 na dziedzińcu Fabryki Sztuki rozpocznie się DJ set. Na otwarcie festiwalu oraz część dzisiejszych wydarzeń wstęp jest wolny. Wcześniej, bo już od południa, propozycja dla najmłodszych. W Bibule przy Wschodniej 19 w Łodzi trwają wakacyjne zajęcia dla dzieci od 6 do 12 lat wraz z opiekunami. Początek o 12, a warsztaty łączą poznawanie historii Łodzi z twórczą zabawą. Uczestnicy zaglądają m.in. do dawnego mieszkania Józefa i Marii Piłsudskich i poznają historię tajnej drukarni. A zajęcia potrwają do 13.30. O 14.00 można natomiast wybrać się do Muzeum Kinematografii. W ramach wakacyjnego cyklu Muzeum Pełne Skarbów odbywa się rodzinne zwiedzanie z przewodnikiem. To okazja, żeby nie tylko zobaczyć muzealne eksponaty, ale również usłyszeć historie i ciekawostki, których podczas samodzielnego zwiedzania można nie poznać. Spacer po muzeum trwa około godziny i przeznaczony jest dla dzieci od 6 do 12 lat wraz z opiekunami, a liczba miejsc jest ograniczona. O 16.00 Biblioteka Nawodnika zaprasza dzieci w wieku od 6 do 12 lat na wakacje z kapibarą Barbarą. Przez 2,5 godziny najmłodsi będą mierzyć się z kreatywnymi zadaniami, uruchamiać wyobraźnię i razem z tytułową kapibarą wyruszać w letnie przygody. O tej samej godzinie propozycja dla nieco starszych. Podczas zajęć z cyklu Spod igły uczestnicy mogą nauczyć się podstaw szycia na maszynie albo udoskonalić swoje umiejętności. Każde spotkanie kończy się wykonaniem konkretnego przedmiotu, który można później zabrać ze sobą do domu. Organizatorzy zapewniają potrzebne materiały, a zajęcia przeznaczone są dla młodzieży od 16 roku życia i dorosłych. Początek o 16.00. O 17.00 rozpocznie się kolejna odsłona Salonu Kultury Helios. Tym razem na ekranie film Drugie życie. Seans poprzedzi kilkunastominutowe wprowadzenie krytyka filmowego Tomasza Raczka, który przybliża kontekst filmu, opowiada o jego twórcach i zwraca uwagę na szczegóły, które mogą umknąć podczas oglądania. Cykl przygotowano przede wszystkim z myślą o dojrzałych widzach, którzy poza samym seansem szukają również przestrzeni do rozmowy o kinie. Pół godziny później, o 17.30 w Muzeum Pałac Herbsta rozpocznie się kuratorskie oprowadzanie po wystawie Szkoła Spojrzenia – Miasto. Ekspozycja opowiada o mieście poprzez fotografię i słowo od drugiej połowy XIX wieku aż po współczesność. Ulice, place i podwórka stają się tu czymś w rodzaju tekstu, który można czytać i interpretować. Po wystawie oprowadzi kuratorka Katarzyna Kończal. O 18.00 można z kolei zajrzeć do Pasażu Łódzkiego na literacką podróż do niezwykłych światów. Gośćmi spotkania będą łódzcy autorzy Zeter Zelke i Kornel Mikołajczyk. Opowiedzą m.in. o tym, skąd biorą pomysły na swoje historie, jak wygląda droga od pierwszego pomysłu do gotowej książki i jak w praktyce wygląda codzienna praca pisarza. A o 19.00 warto zabrać książkę i pojawić się w bibliotece Tuwim przy Tuwima 46 w Łodzi. Tam odbędzie się trzecia odsłona Nocnego czytania w patio. Najpierw uczestnicy przez godzinę czytają w ciszy własne książki. Później chętni wspólnie sięgną po książkę pod tytułem Księga Lata w nowym polskim przekładzie, a to kameralna opowieść o dziewczynce, jej ekscentrycznej babci i ojcu spędzających lato na niewielkiej wyspie. Biblioteka przygotuje też lemoniadę i mrożoną kawę. Wieczorem kultura przeniesie się także pod gołe niebo. O 21.00 w Pasażu Schillera w Łodzi wystąpi Zbychu Grabowski w ramach cyklu Stand Up Piotrkowska. Wstęp na występ jest bezpłatny. A jeśli ktoś woli kino, proszę bardzo, przypominam, o 21.00 startują kolejne seanse Polówki. Dzisiaj do wyboru są aż 3 filmy i 3 lokalizacje. familijna animacja pod tytułem Rodzinka rządzi w porcie Łódź, musical Mamma Mia na Retkini oraz kultowy Her w parku nad Jasieniem. Wszystkie seanse odbywają się w plenerze, więc pozostaje wybrać film, zabrać coś do siedzenia i liczyć na dobrą pogodę. Ale zanim Państwo wyjdą z domu, to oczywiście prosimy o sprawdzenie prognozy pogody, bo ona ostatnio lubi nas trochę zaskoczyć. Przypominam, że więcej informacji z Łodzi regionu, kulturalnych i nie tylko, znajdziecie Państwo na radiołódź.pl, a mnie nie pozostaje nic innego, jak życzyć Państwu miłego czwartku i do usłyszenia.
0: Wiktoria Makowska, dziękujemy bardzo za te polecajki kulturalne, jak to się teraz podobno mawia. No dobrze, tam była Kapibara Barbara, z tego co słyszałem. No to takie przeciągające sformułowanie. Kapibara Barbara.

Odliczamy godziny do kolejnego przystanku Radioś, czyli przejazdu tramwajem Klubu Miłośników Starych Tramwajów i Radia Łódź po ulicach Łodzi. Ten tramwaj wyruszy jutro o 18:00. Proszę zobaczyć, jak było podczas poprzednich kursów. Zdjęcia z tego wydarzenia do zobaczenia na stronie radiołódź.pl. To jest wycieczka z przewodnikiem. Takie wycieczki w sierpniu będą jeszcze dwie.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
6: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
5: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
7: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
8: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
9: No tak, jakaś metafora.
8: Przesada. Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
6: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
8: i Anna Grobińska.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
11: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517-416-417.
12: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
13: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
14: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
15: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
16: Na pewno będziemy informować o tym, co dzieje się na drogach. Na pewno będziemy mówić wtedy, kiedy coś ważnego będzie się działo, a na razie w miarę spokojnie, także na Alei Palki. Bo gdy ktoś wczoraj i przedwczoraj jechał tą ulicą między Wojska Polskiego a Rondem Solidarności, to na pewno bardziej stał niż jechał. A dzisiaj wszystkie pasy w obie strony wolne. To znaczy w stronę Bałut 2 z 3, a w stronę Centrum 3 z 3. Można jechać, choć po nierównościach.

Ktoś jeszcze pamięta o Mundialu, o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej? Pewnie są tacy, a najbardziej pewnie w Hiszpanii, no bo to Hiszpanie doszli do samego finału i w tym finale zwyciężyli, a tymczasem, jak się okazuje, Mundial przyniósł Szkocji nieoczekiwany przebój eksportowy i tym przebojem są dudy. Po występach szkockich kibiców zainteresowanie tradycją dudziarską wzrosło w Stanach Zjednoczonych aż o 120%. Teraz Szkoci liczą, że Amerykanie podążą za dźwiękiem instrumentu aż do jego ojczyzny. Według szkockiej organizacji turystycznej liczba wyszukań informacji o dudach wzrosła w USA o 30%. W przypadku haseł związanych ze szkocką tradycją gry na tym instrumencie wzrost wyniósł aż 120%. Mundialowy rozgłos zyskał również duży festiwal muzyki dudziarskiej organizowany w Glasgow. Liczba odwiedzin jego strony ze Stanów Zjednoczonych zwiększyła się w ciągu roku o 220%. Popularność dud rozbudzili właśnie szkoccy kibice, którzy po 28 latach wrócili ze swoją reprezentacją na Mundial. Dudy szkockie dobrze zagrały na Mundialu i teraz Amerykanie, czy podążą za dudami do Szkocji? Będziemy sprawdzać. Bo to nie

0: ever say.
1: To Olivia Rodrigo, Stupid Song, a jakby powiedział pan Popiołek z serialu Dom, koniec świata, włoskie espresso podrożało przez ostatnie 5 lat o 24%. Oczywiście ceny różnią się w zależności od regionu, a z reguły im dalej na północ Włoch, tym drożej. Od 2 do 3 espresso dziennie wypija przeciętny Włoch. Średnio za filiżankę przy barze musi zapłacić dziś euro 29. To prawie 1/4 więcej niż 5 lat temu, tak wynika z analizy Ośrodka Badań nad Konsumpcją i organizacji konsumenckiej. Najdrożej jest w Bolzano, gdzie średnia cena sięga euro 51, niewiele mniej euro 49 w Pescarze. I to właśnie tam w ciągu 5 lat odnotowano największy wzrost, aż o 49%. Za to najtańsze espresso można wypić w Messynie. Średnio euro 6 centów. No to kawa, jeszcze przed południem.

0: the world. Reklama.
1: Już w najbliższy poniedziałek, 24 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Przed nami wieczór pełen energii, improwizacji i muzycznych niespodzianek w patio portu Łódź. Jeśli lubicie, gdy jazz spotyka się z rockiem, fusion i progresywnym brzmieniem, zarezerwuj czas na muzyczną podróż. Muzozoik, Tomasz Maryniak, War Guitar, Bass, Łukasz Świderski, perkusja i Alicja Grzelak, gitara. Ireneusz Kłyk, ceniony polski wibrafonista, perkusista, kompozytor i aranżer. Dwa różne spojrzenia na jazz. Wspólna miłość do żywego grania. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielewski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
2: Cześć! Czy wiecie, że do 25 września trwa letni festiwal filmowy TME Polówka? Codziennie po zmroku kino pod gołym niebem w całym mieście. Zagramy 200 filmów, a wstęp jest zawsze bezpłatny. Czekają na Was filmy, emocje, komary. Sprawdź repertuar na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
3: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
4: No, bo mają wszystko taniej.
3: A jeszcze jakiś?
4: Bo mają najlepszy wybór.
3: No i?
4: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
3: Ciekawe, co jeszcze?
4: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
5: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
8: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Jest 12.
2: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
1: Wiadomości Małgorzata Błażewicz.
3: Kolejna awaria wodociągowa paraliżuje ruch na Górnej w Łodzi. Mieszkańcy Zgierza skarżą się na smród, boją się powtórki z rozrywki. A na koniec tych wiadomości brytyjski książę Harry wraca do Londynu, ale nie do rodziny królewskiej. Temperatura maksymalna dzisiaj do 26 stopni, wiatr słaby, a w czasie burz porywisty. Kolejne utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej i samochodowej to po awarii wodociągowej. Kolejnej dziś. Pierwsza miała miejsce rano w centrum Łodzi, a teraz doszła kolejna, tym razem na Górnej. O szczegółach mówi reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
4: Do pierwszej awarii doszło nad ranem przy skrzyżowaniu Kościuszki i Żwirki. Teraz służby wodociągowe pracują na ulicy Kurczaki i autobusy 52 i 75 jadą inną trasą. Utrudnienia zakończą się, gdy awarie zostaną naprawione, mówi Miłosz Wika z łódzkich wodociągów.
5: Prosimy więc kierowców o zachowanie ostrożności. Mimo awarii okoliczni mieszkańcy mają wody w kranach.
4: Przy skrzyżowaniu Kościuszki i Żwirki w Łodzi mamy zwężenie, a na Tymienieckiego w jezdni zrobiła się zapadlina i tam też pracują służby.
3: O aktualnych utrudnieniach w ruchu informujemy w Radiu Łódź, ale można też je sprawdzić na stronie łódzkiego MPK albo na naszej stronie www.radioloc.pl. Nieprzyjemny zapach w Zgierzu, możliwe, że wraca. Przypomnijmy, w ubiegłym roku, w wakacje, mieszkańcy Zgierza mierzyli się ze smrodem wyczuwalnym w połowie miasta. Obecnie niektórzy mieszkańcy znów czują dziwny chemiczny zapach i obawiają się powtórki z roku ubiegłego. Jak mówi radny Rady Miasta Zgierza, Przemysław Jagielski, w tym tygodniu dostał kilka sygnałów o tym problemie. Z tego też powodu umieścił na profilu ogłoszenie, by mieszkańcy informowali, gdzie problem występuje.
6: Może nie na tak masową skalę jak poprzednio. Temat wraca. Mam nadzieję, że to też nie wynika z przyzwyczajenia ludzi się do tego. Tych sygnałów dostałem całkiem sporą ilość i jak gdyby kierowałem wszystkich mieszkańców po to, żeby wysyłali stosowne zgłoszenia do WIOŚ-u, jak i do Straży Miejskiej.
3: Zgłoszenia mieszkańców dotyczą różnych części Zgierza, jednak najczęściej wskazują oni na okolice dawnych zakładów chemicznych Boruta. Utrudnienia dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. W najbliższych dniach trzeba liczyć się z utrudnieniami na ulicach Krótkiej, Kwiatowej i Lelewela. Drogowcy będą tam układać podbudowę z kruszywa oraz nawierzchnię bitumiczną. A o szczegółach mówi reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
7: Od dziś do 22 sierpnia prace prowadzone będą na ulicy Krótkiej, od 24 do 26 sierpnia na Kwiatowej, od ulicy Inżynierskiej w kierunku Partyzantów. Z kolei 27 i 28 sierpnia roboty obejmą ulicę Lelewela na odcinku od Białej w stronę Rolniczej. W czasie prac mieszkańcy posesji położonych bezpośrednio przy remontowanych odcinkach mogą nie mieć możliwości wjazdu na swoje posesje. Ograniczenia mogą dotyczyć także pieszych, mówi Marcin Merk z Urzędu Miasta w Piotrkowie.
8: Prosimy mieszkańców o uwzględnienie harmonogramu prac i jeśli jest taka możliwość, wcześniejsze wyprowadzenie samochodów poza obszar robót.
7: Urzędnicy apelują, aby nie wjeżdżać na świeżo wykonaną nawierzchnię. Może to uszkodzić drogę, a także zabrudzić lub uszkodzić pojazd. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
3: Wykonawca inwestycji zapewnia, że będzie starał się przeprowadzić pracę w możliwie szybko, aby uciążliwości związane z dojazdem do posesji trwały jak najkrócej.
2: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
3: Policjanci chcieli zatrzymać mężczyznę, który przechodził przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Okazało się, że chwilę wcześniej dokonał on kradzieży. Do ujęcia złodzieja doszło w Piekarach Śląskich. Łukasz Szczepkowski z tamtejszej policji powiedział, że na widok radiowozu mężczyzna, który trzymał w rękach nietypowy przedmiot, rzucił się do ucieczki.
9: Policjanci ruszyli za nim w pościg i po chwili go zatrzymali. Jak się okazało, 32-latek chwilę wcześniej dokonał kradzieży skarbony z pobliskiego kościoła.
3: 32-letni mieszkaniec Chorzowa usłyszał zarzuty, grozi mu do 8 lat więzienia. I na koniec brytyjska rodzina królewska, ale niepełna, książę Harry i Meghan Markle planują jeszcze w sierpniu wrócić z dziećmi do Wielkiej Brytanii. Według brytyjskich mediów rodzina zamieszka w prywatnym domu poza Londynem, a ich dzieci od września pójdą do brytyjskiej szkoły. Powrót nie oznacza jednak, że Harry i Meghan znów będą pełnić obowiązki w imieniu rodziny królewskiej. Król Karol III miał dowiedzieć się o planach syna w niedzielę, a według Sky News cieszy się, że będzie mógł częściej widywać Harry'ego oraz wnuki, oczywiście prywatnie. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 3. 13:00 zapraszam.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Teraz nie będzie królewska pogoda, tylko tutaj regionalna, łódzka, centralnopolska. Od 20 do nawet 24 stopni. Gdzie jest najcieplej, czyli te 24 stopnie? Piotrków, Opoczno, Radomsko i Przedbórz. To są te miejscowości, gdzie w tej chwili jest najcieplej. Najchłodniej dla odmiany w Uniejowie, Kutnie i Łowiczu stopni 20. Dziś maksymalnie 26. Będą chmury, będą przelotne opady deszczu i mogą pojawić się burze. A w czasie burz wiatr nawet do 65 km na godzinę.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Harry wraca do Anglii, do Wielkiej Brytanii, a Piotr Stańczyk wrócił do studia. Dzień dobry, Piotrze.
10: Dzień dobry, Marcinie, dzień dobry Państwu.
1: Że tak po królewsku powitam.
10: Tak, bardzo mi miło z tego powodu. Dzisiaj także będzie królewski deser muzyczny, ponieważ powędrujemy po wakacyjnych metropoliach, miastach i miasteczkach.
1: Czyli Mielno będzie.
10: No, nad morzem też będziemy, oczywiście.
1: Dobrze, zapraszam Piotr Stańczyk, ja dziękuję, do usłyszenia.

To jest piosenka o miejscu, z którego pochodzę. Ono wcale nie jest na Księżycu, a serca ludzi są tam pełne pasji. Bardzo za nim tęsknię, bo jestem tu goniąc za miłością w mojej krainie wielkich romantyków. Chyba jestem jednym z największych z nich. Naszą miłością podbijemy glob, Londyn, Warszawa albo Nowy Jork. Spójrz tylko wszyscy w krąg, chcą być kochani i kochać chcą. Tak zaśpiewała Basia Trzelewska na początek naszego dzisiejszego spotkania w piosenkach na walizkach. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Witam Państwa bardzo ciepło i bardzo serdecznie. I dzisiaj chciałbym zaproponować podróż po wakacyjnych metropoliach, miastach i miasteczkach. 3, 2, 1, 0, start, zaczynamy!

Gran Error i Elvana, Besame en Rio i od razu podlegamy temu urokowi i temu rytmowi, prawda? A tekst piosenki umiejętnie łączy język hiszpański z angielskim i opowiada o gorącym uczuciu w brazylijskim Rio de Janeiro. Przypomnę, drugie co do wielkości miasto w Brazylii, to 1960 roku stolica, razem z przedmieściami liczy aż 12 milionów mieszkańców. W naszych piosenkach na walizkach, w specjalnym programie muzycznym Radia Łódź, jesteśmy teraz w Trójmieście. Czyli wracamy do kraju.

Bardzo urokliwe miejsce na mapie Polski, Trójmiasto, Gdańsk, Sopot, Gdynia, o którym zaśpiewał zespół Komety. Dzisiaj w piosenkach na walizkach wędrujemy po polskich i zagranicznych miastach, miasteczkach, metropoliach, no bo piosenki o miastach są tworzone, ponieważ to takie żywe organizmy, które wyzwalają w nas wiele emocji i stają się często tłem dla naszych losów, dla miłości, dla nostalgii, dla wspomnień. A propos, czy mają Państwo takie swoje ukochane polskie albo zagraniczne miasto? Miasto, które zrobiło na naszych sercach, na nas samych jak największe wrażenie. Jeśli tak, można do nas napisać właśnie w trakcie trwania dzisiejszej edycji Piosenek na Walizkach. Przypomnę adres studiomałpa.radio.pl. Przenieśmy się teraz do Amsterdamu. W czerwcu 2023 roku właśnie o tym znanym mieście zaśpiewała Anita Lipnicka.

0: Amsterdam to tytuł piosenki Anity Lipnickiej z albumu Śnienie z roku 2023, a ja podpytuję dzisiaj słuchaczy o ich ukochane polskie lub zagraniczne miasto, co sprawia, że chcielibyśmy tam wrócić, a może do tego stopnia odczuwamy sentyment i urok, że gotowi byśmy tam zamieszkać. Jeżeli Państwo mają takie wymarzone miejsce w kraju albo za granicą, to bardzo proszę, studio@radios.pl. Teraz wsiadamy do samolotu i to będzie podróż znacznie dalsza, dłuższa, ponieważ przeniesiemy się za moment do Chin. Jean-Michel Jarre to pierwszy zachodni muzyk, który oficjalnie został zaproszony właśnie do tego państwa na serię koncertów. Pierwszy z nich w Pekinie był przeznaczony głównie dla urzędników państwowych. Niecodzienną cechą tego występu był bierny udział publiczności, która wydawała się kompletnie nie reagować ani na muzykę, ani na świetlne pokazy, a aplauz był bardzo słaby. Zupełnie inaczej zachowywali się widzowie w Szanghaju. To był kolejny etap tej trasy koncertowej. Jean-Michel Jarre zachęcał publiczność do udziału, wchodził między tłumy, które okazały się znacznie bardziej emocjonalne i żywiołowe od Pekińczyków. Natomiast sam artysta powiedział, że Chiny zrobiły na nim oczywiście wielkie wrażenie. I stąd powstał album zatytułowany Koncerty w Chinach. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych kompozycji, zadedykowanych zresztą mieszkańcom Szanghaju, był utwór Souvenir of China.
1: Ja,

Souvenir of China, czyli pamiątka z Chin, i Jean-Michel Jarre w piosenkach na walizkach na antenie Radia Łódź. Jeden z naszych słuchaczy podpisał się anonimowo, ale wskazał Burzenin, czyli miejscowość położoną w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Burzenin. Można i tak, można i tam również udać się na taki wakacyjny wypad. studio@radioroz.pl. Przed nami Camila Cabello, amerykańska piosenkarka, autorka tekstów pochodzenia kubańsko-meksykańskiego. A skoro tak, to przenosimy się teraz do stolicy Kuby.

0: rano, nana.
1: Stolica Kuby, największe miasto oraz port na wyspie nad Zatoką Hawańską. No i oczywiście Kamila z debiutanckiego krążka, który ukazał się latem 2017 roku. A przed nami Salvares i piosenka, która wywodzi się z nurtu utworów latynoamerykańskich i krajów śródziemnomorskich. Madryt, Barcelona i Pekin. Salvares.

Melodyjnie, słonecznie, wakacyjnie powędrowaliśmy sobie uliczkami Madrytu, Barcelony i Pekinu. A za chwileczkę polski kultowy utwór, którego słowa znamy w zasadzie wszyscy, ale nie wszyscy znamy jego historię. Powstał w czasie, kiedy artysta starał się rozwijać karierę we Francji. Zlecił napisanie tekstu Markowi Gaszyńskiemu, znanemu dziennikarzowi muzycznemu i tekściarzowi. Melodię zaś artysta stworzył sam. To mogło być w 1965 albo w 1966 roku. Zadzwonił do mnie z Paryża Czesław. Opowiedział, że przygotowuje płytę, na której mają się znaleźć francuskojęzyczne wersje jego starych piosenek, ale że skomponował też jedną nową i czy ja bym nie napisał mu tekstu. Gaszyński twierdził, że Warszawa miała dla artysty też szczególne znaczenie symboliczne. Kojarzyła mu się z domem, za którym tęsknił na obczyźnie. Był człowiekiem wschodu i żaden Paryż, Londyn czy Barcelona nie mogły mu wynagrodzić tego, co czekało na niego nad Wisą. Sen o Warszawie. Przed nami Czesław Niemen.

0: słynne Seno w Warszawie i Czesław Niemen. A kilka minut temu zadzwoniła do mnie sympatyczna pani Anna, która powiedziała, że od wielu, wielu lat wielkim sentymentem darzy Kraków. W takim razie przed nami duet Andrzej Sikorowski i Grzegorz Turnał.
1: Złote nuty spadają na rynek i dookoła muzyki jest w brud.

0: jasne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Andrzej Sikorowski, Grzegorz Turnał z płyty Jak kapitalizm to kapitalizm. W piosenkach na walizkach wakacyjne metropolie miasta i miasteczka, a miasto w utworach muzycznych przestaje być tylko zbiorem budynków, a zamienia się w głównego bohatera opowieści. Tak jak w wypadku tej piosenki.

Niezrównane Yves Montand, Paryż. Utwór stał się klasycznym elementem francuskiej muzyki estradowej i hymnem pochwalnym na cześć stolicy Francji. A teraz Półwysep Apeniński, przed nami włoska piosenkarka, jedna z najpopularniejszych artystek lat 60. XX wieku. Oto Rita Pavone.

0: Do widzenia Rzymie, o wiecznym mieście Rita Pavone. Wracamy do Polski, wracamy do naszego regionu, drodzy słuchacze Radia Łódź. Bardzo zabawna piosenka o Kutnie, troszkę o Grudziądzu i Krakowie. Grzegorz Turnał.
1: Jakie to smutne, jakie to smutne. Wysiadła miłość ze mnie za Kutnem. Jeszcze w stolicy wsiadałem na głównym, z uczuciem uczuć kolosom równym. Za Kutnem pociąg stanął i cześć.

Od co do Kutna, Grudziądza i Krakowa zaprosił naszych słuchaczy Grzegorz Turnał. Piosenka pochodziła z płyty Kafe Sultan. W piosenkach na walizkach wędrujemy po miastach, miasteczkach i metropoliach. Byliśmy nad morzem, byliśmy w centralnej Polsce. To czas teraz na południe, czyli na Zakopane. Bratanki.

0: To miasto, które właściwie nigdy nie zasypia, napisała nasza słuchaczka. Restauracje, bary, targi, muzyka, sztuka, zapach świeżo parzonej kawy i uliczne życie tworzą jego niepowtarzalny aromat i rytm. Tak jak oczywiście Samba de Brazil. I to była ostatnia piosenka w dzisiejszym wydaniu programu Piosenki na walizkach.
1: Autopromocja.
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
4: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
5: Zapraszam, Mariusz Janik.
4: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Jesień należeć będzie do Księcia Ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatrmyślikmuzyczny.loc.pl.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest godzina 13. W Radiu Łódź najnowsze wiadomości. Przed mikrofonem Małgorzata Błażewicz.
8: Linia kolejowa między Łęczycą a Kutnem będzie zmodernizowana. Za chwilę szczegóły. Mieszkańcy Uniejowa protestują przeciwko powstaniu biogazowni. Podejrzane o wielkie oszustwa może wyjść

0: Za resztę kaucja to 7 milionów złotych. Temperatura maksymalna dziś do 26 stopni, może popadać deszcz, możliwe są też burze. Modernizacja linii kolejowej między Łęczycą a Kutnem coraz bliżej, a dziś podpisanie umowy. Dzięki inwestycji pociągi na tej trasie będą jeździć szybciej i częściej. Na stacji kolejowej w Łęczycy jest w tej chwili nasz reporter Seweryn Potentas. Dzień dobry Seweryn, powiedz, co się zmieni po modernizacji i co na to mieszkańcy?
1: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja, bo wielu z nich trasę tę pokonuje w codziennych dojazdach do pracy. O problemie zbyt małej liczby połączeń między Łodzią, Łęczycą a Kutnem mówiło się od lat. Pociągów nie mogło być jednak więcej, bo nie pozwalała na to infrastruktura. Po modernizacji 25-kilometrowego odcinka torów na części trasy między Łęczycą a Kutnem powstanie drugi tor, co zwiększy przepustowość odcinka, dzięki czemu pociągi będą mogły tędy przejeżdżać częściej. Dodatkowo skrócić ma się ich przejazd, bo po remoncie pociągi będą mogły jechać szybciej i rozpędzą się do 160 km na godzinę. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
0: Modernizacja obejmie także remont przystanków w Witonie i Gawronach, gdzie powstaną nowe, wyższe perony. Przebudowana zostanie również infrastruktura techniczna. Harmonogram prac powinien być znany po podpisaniu umowy z wykonawcą, które zaplanowano na dziś. Jednak według pierwszych zapowiedzi inwestycja ma być gotowa do końca 2030 roku.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Mieszkańcy gminy Uniejów nie chcą budowy biogazowni. Ma powstać w jednej z tamtejszych stref przemysłowych. Ludzie obawiają się uciążliwości zapachowych i aktywnie sprzeciwiają się inwestycji. Biogazownia ma powstać w Wieleninie. To kilka kilometrów od Uniejowa. Jutro w Urzędzie Miejskim odbędzie się sesja Rady Gminy, w której będą uczestniczyć także mieszkańcy.
3: Biogazownia nie powstaje dla społeczeństwa, tylko powstaje dla jednej firmy.
4: Ja się obawiam nie tyle co brzydkich zapachów, to z utraty wizerunku gminy jako strefy takiej ekologicznej, przyjaznej turystom.
5: Ze mną chcieli to i tak zrobią, a co to nasze zdanie, to i tak.
0: Podczas ostatniego spotkania z mieszkańcami inwestor zapewniał, że chce pozostać z nimi w dialogu w sprawie budowy biogazowni. Zapowiadano też konsultacje społeczne. Ludzie stracili pieniądze. Część z nich wciąż czeka na mieszkania, a podejrzany o oszustwa może wyjść z aresztu. Michał S. może opuścić areszt za 7 milionów złotych. Wśród oszukanych są klienci z Łodzi. Sprawa dotyczy także nabywców mieszkań w inwestycjach przy Łozowej 48, Tuwima Sky i Tuwima Gardens. O szczegółach mówi Joanna Karp.
6: To nazwisko w Łodzi jest dobrze znane. Michał S. to były prezes Murapolu, były wiceprezes Widzewa Łódź i twórca grupy deweloperskiej HRE. Prokuratura podejrzewa go o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i oszustwa wobec inwestorów oraz nabywców mieszkań. Według śledczych ludzie wpłacali pieniądze na mieszkania i inwestycje, które nie zostały ukończone. Wielu poszkodowanych wciąż czeka na mieszkania albo odzyskanie pieniędzy.
7: Trafiłem na mieszkanie, które miało fajny rozkład, tam wychodziło około 450 tysięcy. Za wszystko. Jest dalej dziura w ziemi.
6: Tymczasem Michał S., który od września ubiegłego roku jest w areszcie, może wyjść na wolność po wpłaceniu 7 milionów złotych poręczenia. Joanna Karp, Radio Łódź.
0: Według prokuratury chodzi o ponad 3 tysiące pokrzywdzonych i co najmniej 613 milionów złotych. Próbowaliśmy skontaktować się z obrońcą Michała S., ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi, a o sprawie poinformował TVN24. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uaktualniło procedurę informowania o potencjalnych niebezpieczeństwach. Jej przeglądu dokonano po tym, jak w lipcu na Lubelszczyźnie syreny alarmowe obudziły część mieszkańców. Wówczas komunikat RCB do nich nie dotarł. Nowy tryb postępowania uruchomiono w przypadku dzisiejszego zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Więcej na ten temat wie Klaudia Wróblewska.
8: Procedury informowania obywateli o potencjalnych niebezpieczeństwach mają być teraz bardziej precyzyjne. O zmianach procedur mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Alerty RCB będą pojawiać się, SMS-y będą przychodzić w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie.
8: Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk powiedział, że przed przekazaniem komunikatu sytuację muszą ocenić służby.
10: Bazujemy na informacjach, na rekomendacjach instytucji, straży, czy szeroko rozumianej administracji.
8: W wyniku zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Zapewniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: A kolejne wiadomości Radia Łódź o 14:00. Zapraszam.
11: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Dzisiaj znów bardzo dynamicznie zmieniająca się aura w Łodzi oraz w całym regionie. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe są opady deszczu, ale także burze. No i troszkę cieplej niż wczoraj. Na radiowym termometrze w tym momencie 22 stopnie powyżej zera. Barometr wskazuje 989 hektopaskali, czyli ciśnienie mamy niskie. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni, ale o zmiennej charakterystyce. Biometr niestety niekorzystny.
11: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
12: Ale my się, proszę Państwa, pogodą nie martwimy, tylko się relaksujemy. W Radiu Łódź edycja popołudniowa najdłuższej fali relaksu. Dzień dobry raz jeszcze. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Naszą audycję realizuje Piotr Śliwiński. Mamy czwartek, 20 sierpnia 2026 roku. I na miły początek zespół Bee Gees.

Zapewne wielu naszym słuchaczom przypomniał się film Gorączka sobotniej nocy, bo na ścieżce dźwiękowej tego filmu niezwykle lubianego, popularnego, cenionego, ba kultowego, znalazła się także piosenka, której słuchaliśmy, Jive Talking zespołu Bee Gees, choć utwór tak naprawdę został wydany nieco wcześniej, bo w połowie roku 1975, i dodam tylko, że osiągnął dużą popularność i zdobył pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów. Podobał się także oczywiście na starym kontynencie. 11 minut po godzinie 13, w pierwszej godzinie najdłuższej fali relaksu, kolejny odcinek magazynu Mecenasie jest sprawa w opracowaniu Jakuba Jędrzejewskiego. W rozmowie z zaproszonym gościem, panią adwokat Moniką Szkurłat, autor poruszy temat kontaktów z dzieckiem po rozstaniu rodziców. Wyjaśni również, jak wygląda kwestia wakacji, wyjazdów i opieki naprzemiennej. Ponadto ciekawostki, najnowsze wiadomości i jak zwykle dużo przebojowej muzyki. Serdecznie zapraszam.

Nie sposób takich głosów nie rozpoznać, prawda? To zespół The Rolling Stones, Jealous Lover, to tytuł płyty, która ukazała się na początku lipca bieżącego roku. A tymczasem duże zmiany czekają ogród botaniczny w Łodzi. Do końca 2028 roku mają tam powstać nowe szklarnie. Rozbiórka starej i budowa nowej szklarni oraz modernizacja tuneli foliowych to główne założenia inwestycji. Zadanie ma być zrealizowane w ciągu 2 lat. Koszt to prawie 16 milionów złotych. Ponad połowę tej kwoty zapewni Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, natomiast resztę dołoży łódzki magistrat. Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu pod nazwą Czynna ochrona wybranych gatunków roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem na terenie Łódzkiego Ogrodu Botanicznego. Przypomnijmy, że w łódzkim botaniku miał powstać pawilon tropikalny z egzotyczną roślinnością. Projekt Dżungla 360 wzbudził jednak liczne kontrowersje, a niedawno prezes holdingu Łódź Łukasz Gos mówił na naszej antenie, że inwestycja może zostać zrealizowana w innym miejscu. Jeśli są Państwo zainteresowani dalszymi szczegółami dotyczącymi inwestycji w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym, to zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.radiorozgrodka.pl.

0: Jeden z wakacyjnych przebojów sprzed bodajże dekady. Daft Punk i Pharrell Williams w utworze Get Lucky.
1: Autopromocja.
2: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 21 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. O łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl. Więcej na radiołódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
3: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło. I na poważnie.
4: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
3: W każdy poniedziałek po 21.
5: Okolice jazzu.
3: Zapraszam, Piotr Bielawski.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
7: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
8: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
7: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
8: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
7: No w Brikomanie, a gdzie?
9: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
10: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
1: Po reklamie.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Którą podążamy oczywiście razem z naszymi słuchaczami. W czwartek 20 sierpnia jest 13:30.

Przypomniały nam się lata 80., proszę Państwa, początek tamtej dekady. Co mi Pani dasz? Utwór zespołu Baim. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. My oczywiście jesteśmy zainteresowani różnymi wydarzeniami, także tymi kulturalnymi w naszym mieście, które mają miejsce w wakacje albo tuż po szkolnej przerwie od nauki. Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza na spotkanie z Patrycją Kosek, poświęcone powieści kryminalnej Fuga. To spotkanie odbędzie się 3 września bieżącego roku o godzinie 17. Warto przy okazji powiedzieć, że Patrycja Kosek to specjalistka content marketingu z 8-letnim doświadczeniem w pracy z tekstami jako redaktorka, korektorka, copywriterka i menadżerka do spraw treści. Jest pasjonatką literatury, aktywności fizycznej oraz amatorką psychologii, neurologii i fizyki. W codziennym życiu koncentruje się na rozwoju osobistym, budowaniu zdrowych relacji i praktyce uważności. Wstęp na to spotkanie, o którym powiedziałem, jest wolny, ale ilość miejsc ograniczona. Przypomnę, spotkanie poświęcone powieści kryminalnej Fuga już 3 września bieżącego roku o godzinie 17 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

0: Królowa muzyki soul, jedna z najpopularniejszych przedstawicielek tego gatunku muzyki, Aretha Franklin, i piosenka bodajże z pierwszej połowy lat 70., czyli utwór zatytułowany Daydreaming. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź za 19 minut 14.
1: Audycja powstaje we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi. Mecenasie, jest sprawa.
2: Po rozwodzie kończy się małżeństwo, ale nie kończy się rodzicielstwo. Co zrobić, gdy rodzice nie potrafią porozumieć się w sprawie kontaktów z dzieckiem? Czy sąd zawsze musi je uregulować? Co zrobić, gdy jeden z rodziców utrudnia spotkania i czy wraz z dorastaniem dziecka ustalane zasady mogą się zmienić? O tym porozmawiamy dzisiaj w magazynie Mecenasie jest sprawa. Jakub Jędrzejewski, zapraszam. W studiu adwokat Monika Szkurłat. Dzień dobry, pani mecenas.
3: Dzień dobry.
2: To na początek mit fakty. Proszę o taką odpowiedź na następujące stwierdzenia. Jeśli nie mamy szczegółowo uregulowanych kontaktów z dzieckiem, nie możemy ich realizować.
3: Odpowiedź nie jest prosta. Jest, tak naprawdę należałoby powiedzieć, że to zależy. Kontakty rodzica z dzieckiem nie muszą być szczegółowo uregulowane, ani w wyroku rozwodowym, chociaż jest to jeden z elementów jakby obligatoryjnych, o których sąd musi rozstrzygnąć w wyroku rozwodowym. Natomiast nie oznacza to automatycznie, że te kontakty muszą być szczegółowo uregulowane, to znaczy muszą być opisane konkretne dni, konkretne godziny, czy konkretny podział świąt, wakacji i ferii. Jeśli tylko rodzice są w stanie porozumieć się bez takiego szczegółowego orzeczenia w tym zakresie, to sąd w wyroku rozwodowym takich kontaktów szczegółowo regulować nie musi i wtedy zamieszcza się w wyroku rozwodowym taką adnotację, że sąd nie ustala szczegółowo sposobu regulowania kontaktów no tego rodzica, z którym dziecko nie mieszka po rozwodzie. To samo tyczy się, mówimy sobie dzisiaj o sprawach o rozwód, natomiast często dzisiaj mamy związki, które nie są związkami zarejestrowanymi, czyli związki nieformalne, które też kiedy się kończą, mogą w takiej sytuacji skutkować ustaleniem kontaktów tego rodzica, który z dzieckiem na stałe nie mieszka, po rozstaniu rodziców. Natomiast w sytuacji, w której rodzice nie potrafią się porozumieć, albo istnieje ryzyko, że nie będą w stanie się porozumieć, takie szczegółowe uregulowanie kontaktów umożliwia ich wykonywanie.
2: Zostawiamy odpowiedź, to zależy. Więcej kontaktów równa się mniejsze alimenty.
3: Znów to zależy. Powiedziałabym, że mit, aczkolwiek oczywiście zakres, w którym zakres opieki, zakres tej osobistej styczności, zakres pieczy rodzica z dzieckiem może mieć wpływ na wysokość alimentów, no bo przekłada się bezpośrednio na ten czas, który rodzic spędza z dzieckiem, zakładając, że w tym okresie ponosi w pełni koszty utrzymania tego dziecka.
2: To jeszcze tylko przypomnę, że jesteśmy w serii Meet Fact, więc proszę tutaj o dyscyplinę, bo czas antenowy powoli nam się kurczy, ale jeszcze chwilkę, więc zaraz przejdziemy do pytań, w których na pewno będzie się można rozwinąć. To w takim razie trzecie stwierdzenie. W czasie ustalonych kontaktów z dzieckiem nie musimy informować drugiego rodzica o tym, dokąd, z kim wyjeżdżamy lub spędzamy czas.
3: Tu znowu to zależy.
2: To tak zostawmy, wrócimy do tego jeszcze. W wyroku rozwodowym sąd zawsze musi uregulować kontakty z dzieckiem.
3: Powiedziałabym, że jest to mit, aczkolwiek tak jak powiedziałam na wstępie, jest to jeden z elementów obligatoryjnych wyroku rozwodowego, co nie oznacza automatycznie, że muszą być to kontakty uregulowane w taki bardzo precyzyjny sposób. Musi znaleźć się w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcie dotyczące kontaktów rodzica z dzieckiem, natomiast niekoniecznie musi to oznaczać szczegółowe, tak zwane rozpisanie, jak to strony czasami nazywają, właśnie tych tam weekendów, śród, świąt i wakacji.
2: I ostatnie, możliwość uregulowania kontaktów z dzieckiem mają tylko rodzice.
3: I tu absolutnie nie jest to prawda, jest to mit. Jeżeli chodzi o możliwość uregulowania kontaktów z dzieckiem, nie jest to tylko, znaczy kategoria tych uprawnionych podmiotów, to nie są tylko rodzice. Takimi podmiotami, które mogą domagać się sądowego uregulowania kontaktów z dzieckiem, są na przykład dziadkowie, którzy no do tego momentu, kiedy nastąpił brak porozumienia i nie mogą dobrowolnie tych kontaktów realizować, realizowali kontakty, uczestniczyli na bieżąco w wychowaniu dziecka i mają prawo także oni do uregulowania swoich kontaktów z dzieckiem, odrębnie od kontaktów, które to dziecko ma uregulowane z rodzicami.
2: To teraz powiedzmy, czym właściwie są kontakty z dzieckiem?
3: To jest prawo rodzica, ale i obowiązek, o czym czasem zapominamy, do prawa tego osobistej styczności, udziału w wychowaniu, poniekąd udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących dziecka, choć to bardziej tu jest już obszar regulowany przepisami dotyczącymi wykonywania władzy rodzicielskiej. No jest to dążenie do tego, ażeby sytuacja dziecka sprzed rozstania rodziców, rozwodu lub rozstania w sytuacji związku nieformalnego, no nie zmieniła się w tym sensie, żeby miało ono prawo do bycia wychowywanym przez oboje rodziców. Wychowywanym w rozumieniu oczywiście decyzyjności, tak jak powiedziałam, w zakresie władzy rodzicielskiej, ale także tej osobistej styczności, kontaktu z tym drugim rodzicem, z którym na stałe dziecko nie mieszka lub też no, nie ma uregulowanej na przykład tej pieczy naprzemiennej.
2: To teraz przykład taki bardziej konkretny. Po rozwodzie sąd ustalił, że ojciec widuje 9-letnią córkę co drugi weekend. Od kilku miesięcy matka coraz częściej odwołuje spotkania, tłumacząc, że dziecko nie chce jechać albo ma inne zajęcia. Ojciec zastanawia się, czy może coś z tym zrobić i czy da się zmienić sposób wykonywania tych kontaktów. Jakie ma możliwości? Ale na to pytanie odpowiedź już w części internetowej. Zapraszam na radioloc.pl lub z naszej aplikacji. Tam druga część naszej rozmowy. W studiu adwokat Monika Szkurłat.
1: Audycja powstała we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi.

turn to dust all that I adore. Swoje przebojowe nagranie przypomniał brytyjski kwartet Bastille. Mam dobrą informację dla słuchających nas i podróżujących drogą S8E. Tutaj chodzi o 156 km między Sieradzem a Złoczewem w kierunku Wrocławia. Tram wymieniano bariery ochronne, był zablokowany wolny pas w kierunku Wrocławia, a aktualnie to utrudnienie już nie obowiązuje. Można poruszać się swobodnie, ale prosimy o zachowanie ostrożności.

0: Reklama.
1: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
2: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interboot Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1 podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
3: Rodowici LKS-ie zakochani.
4: W niedzielę 23 sierpnia o godzinie 19 LKS rozpocznie mecz ze Stalą Mielec. Letni wieczór, piłka nożna, Stadion Króla i emocje, których nie da się podrobić. Przeżyj to razem z nami. Kup bilet na bilety.lkslot.pl oraz w U2 LKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
6: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Na naszym radiowym zegarze minęła 14. Przed nami najnowszy serwis informacyjny i Małgorzata Błażewicz.
8: Rząd zmienia podatki, więcej zarabiający mogą stracić. Nowa szklarnia w łódzkim Botaniku, miasto wyda prawie 16 milionów. Trzy dni światła, muzyki i sztuki w Łodzi. We wrześniu 16. edycja Light Move Festival. W dzień zachmurzenia umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Nie wszyscy pracownicy etatowi skorzystają na zapowiedzianych przez rząd zmianach podatkowych. Premier i minister finansów poinformowali wczoraj o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy. Rafał Sidorowicz z kancelarii prawnej MDDP powiedział, że korzyści ze zmian znaczną się od zarobków wynoszących 12.

0: 15 000 zł brutto.
1: Pielęgniarka albo inna osoba na podstawie umowy o pracę będzie zarabiała więcej, będzie miała więcej na rękę po reformie, jeżeli jej miesięczne wynagrodzenie brutto z umowy o pracę, czyli przed opodatkowaniem składkowaniem, jest w granicach 12 tysięcy lub więcej. Takie osoby oszczędności na podatku będą rzędu od kilkunastu złotych do maksymalnie 300 zł miesięcznie.
0: Rafał Sidrowicz wskazuje, że na zmianach stracą m.in. osoby zarabiające powyżej 1 000 000 zł rocznie. Rząd zapowiedział, że to oni będą płacili wyższą 5% daninę solidarnościową. Według zapowiedzi rządu w pierwszym roku korzystne zmiany obejmą 3,5 miliona osób. Duże zmiany w łódzkim Botaniku. Za 2 lata zostanie wybudowana nowa szklarnia za niemal 16 milionów złotych. Miasto chce zabezpieczyć pieniądze na inwestycje w ogrodzie botanicznym w Łodzi. Połowę kwoty ma zapewnić magistrat, a drugą połowę Urząd Marszałkowski. To nie dżungla 360, tylko to, czego domagali się mieszkańcy na spotkaniach, mówi radny Marcin Chęcz z Koalicji Obywatelskiej.
2: Często padało to oczekiwanie ze strony zarówno zwiedzających, ale i pracowników, żeby póki co skupić się w Botaniku nad modernizacją tej infrastruktury do hodowli roślin, do dbania o ogród na co dzień.
0: To dobry krok, dodaje radny Kosmanykiel ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
3: Stan łódzkiego ogrodu botanicznego, co do zasady myślę, że wszyscy się zgodzimy, że jest niesatysfakcjonujący, on jest zaniedbany i powinno się inwestować w te właśnie podstawowe funkcje ogrodu, jak ochrona rzadkich i chronionych gatunków roślin.
0: Budowa nowej szklarni w łódzkim Botaniku ma potrwać do końca 2028 roku. Utrudnienia na Krótkiej, Kwiatowej i Lelewela w Piotrkowie. Drogowcy będą tam prowadzić pracę przy układaniu nawierzchni. Roboty na Krótkiej potrwają do 22 sierpnia, na Kwiatowej od 24 do 26 sierpnia, a na Lelewela 27 i 28 sierpnia, mówi Marcin Merk z Urzędu Miasta w Piotrkowie.
4: Ze względu na technologię wykonywania nawierzchni w czasie prac oraz do momentu związania emulsji asfaltowej nie będzie możliwy wjazd na posesje bezpośrednio sąsiadujące z miejscem prowadzenia robót. Świeżo wykonywana nawierzchnia musi być odpowiednio zabezpieczona zarówno przed ruchem pojazdów, jak i pieszych.
0: Mieszkańcy proszeni są o wcześniejsze przestawienie samochodów poza teren robót. Wjazd na świeżo wykonaną nawierzchnię może uszkodzić drogę, a także zabrudzić lub uszkodzić pojazd.
5: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
0: Łódź ponownie zmieni się w wielką scenę światła, muzyki i sztuk wizualnych. Mowa o 16. edycji Light Move Festival. Każdego dnia zwiedzający będą mogli oglądać iluminacje, mappingi i instalacje, ale w tym roku festiwal mocniej niż dotychczas postawi także na muzykę. To ona ma być nie tylko dodatkiem do iluminacji, ale elementem łączącym światło i architekturę miasta. A co dokładnie zaplanowano, o tym mówi nasza reporterka Weronika Skibińska.
6: Na tegorocznym Light Move Festival zapowiadane jest 6 scen muzycznych. Będą grane różne gatunki, wymienia wiceprezydent miasta Łodzi Adam Pustelnik.
7: Będzie scena elektro, muzyczne podróże, rock and pop, klubowa, klasik, barok, więc jest to bardzo ekumeniczny zestaw, który ma trafić w preferencje absolutnie wszystkich łodzian i łodzianek.
6: Wśród lokalizacji zaplanowano Pałac Poznańskiego, gdzie w sobotę festiwalową posłuchamy Marka Bilińskiego. Jego twórczość zostanie połączona z nowoczesnymi aranżacjami DJ-skimi i światłami. Muzyczne atrakcje pojawią się także na ulicy Piotrkowskiej. Tutaj nowością będą muzyczne balkony. Jedną z festiwalowych lokalizacji będzie też Park Staromiejski. To właśnie tam powstanie specjalnie oświetlony tramwaj, w którym pojawią się muzyczne doświadczenia. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
0: A Light Move Festival odbędzie się w Łodzi od 25 do 27 września. Więcej piszemy na www.radioloc.pl. Na kolejne wiadomości zapraszam za godzinę.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Dzisiaj Polska jest w zasięgu układu niżowego znad Skandynawii z ośrodkiem głównym w rejonie Finlandii. Przeważający obszar kraju jest w polarnej morskiej masie powietrza. Jedynie nad południe Polski napłynie wyraźnie cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego. W Łodzi w całym regionie zachmurzenie umiarkowane i duże. Tutaj widzimy dużą zmienność, jeśli chodzi o aurę. Możliwe są także opady deszczu i burze. Nieco cieplej niż wczoraj. Radiowy termometr wskazuje 22 stopnie, maksymalnie dzisiaj w naszym województwie do 24 stopni powyżej zera. Barometr pokazuje 989 hektopaskali. Mamy słaby i umiarkowany wiatr, przeważnie z zachodu.
8: Sponsorem Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Płyniemy sukcesywnie. W czwartek 20 sierpnia 2026 roku w Resze Serce zmiana Piotra Śliwińskiego zastąpił Tomek Ferliński, który będzie z nami już do samego końca, także dzisiejszego wydania audycji Najdłuższa fala relaksu. Piotr Stańczyk przed mikrofonem. Rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania od piosenki River of Dreams w roli głównej Billy Joel.

River of Dreams, czyli rzeka snów, rzeka marzeń. Billy Joel, jego sierpniowa piosenka z początku lat 90. XX wieku, no i z płyty, która była troszeczkę, przynajmniej w warstwie tekstowej, inna niż poprzednie krążki artysty. Koncentrowała się głównie na uczuciach, na zaufaniu, na takich kwestiach dotyczących ludzkich cech i osobowości, ale przyniosła także oczywiście interesujący materiał muzyczny. Na naszym zegarze 10 minut po 14, już za kilka minut w rozmowie z Maciejem Trojanowskim poznamy tematy i zagadnienia, nad którymi pracują dzisiaj reporterzy Radia Łódź, a chodzi o program informacyjny Słuchasz i Wiesz, nadawany po godzinie 16. 20 minut przed 15, kącik dla miłośników poprawnej polszczyzny, Anna Grobińska i jej stały gość, pani profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, rozstrzygną kolejny dylemat językowy. Czy wyraz bynajmniej oznacza to samo, co słowo przynajmniej? Szczegóły o 14.40. A następnie oczywiście emocje konkursowe. Na laureatkę bądź laureata dzisiejszego quizu czeka zaproszenie do Parku Linowego Arturówek oraz dodatkowy bonus książkowy. Serdecznie zapraszam. Thank you.

Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej niż byłoby, gdyby to co mogło się stać.

może i lepiej niż gdyby nic. Stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę, a nie mam dość siły. I dobrze, że jest, że trzyma mnie tak tej niepewności przyjemny klimat.

0: Najdłuższa fala relaks w radiu, 17 minut po godzinie 14. W studiu pojawił się zgodnie z moją zapowiedzią Maciej Trojanowski.
1: Dzień dobry.
0: Maciej jak zwykle zapracowany, zagoniony, tak samo jak nasi reporterzy, którzy... Którzy przygotowują materiały właśnie do audycji informacyjnej Słuchasz i Wiesz po godzinie 16. Czego możemy się, Maćku, spodziewać w programie?
1: No to proszę wziąć głęboki wdech, ponieważ kolejnych remontów, oczywiście na ulicach Łodzi. Jakby było mało zeszłotygodniowych ogłoszeń zamknięć chociażby ulicy Pabianickiej, ale też Wróblewskiego, Przeleje Politechniki, Placu Reymonta. Teraz północ Łodzi, czyli kierunek Bałuty i mniej więcej okolice Placu Kościelnego. Tam na tydzień na pewno będą spore utrudnienia w związku z remontem torowiska. O tym będziemy mówić, podsumowywać. Więc znowu remont łodzian zaskakuje. Będziemy też w Zgierzu. Idziemy dalej na północ. Jedziemy dalej sobie na północ. Jak już się przez ten Plac Kościelny przebijemy. Tam znów coś brzydko pachnie. Mieszkańcy zaczynają zgłaszać sprawę, podobnie jak przed rokiem, do radnych. Sprawdzimy, czy także skargi trafiają do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Czy są tam również skargi dotyczące tego, że coś brzydko w Zgierzu pachnie. A to, przypomnę, był duży problem w zeszłym roku i trudno było ustalić, przepraszam, nie w funduszu, tylko Inspektoratu Ochrony Środowiska. Oczywiście, to chciałem powiedzieć. Trudno było właśnie inspektorom ustalić,
0: co na to ma wpływ.
1: Może w tym roku się uda, ale problem w każdym razie się powtarza. Będzie także modernizacja linii kolejowej Kutno-Łęczyca. Znów bardziej na północ regionu się poruszamy. Mieszkańcy od lat narzekają na zbyt małą liczbę połączeń. Czy to się zmieni? Czy będzie tylko wygodniejszy dojazd? Ale czy także być może częstszy? Będziemy to oczywiście sprawdzać. Będziemy zajmować się również biogazownią w Uniejowie, ale od trochę innej strony, bo to, że mieszkańcy nie chcą biogazowni, to jest oczywiste, ale jak się okazuje, na tyle nie chcą, że opublikowali nieprzychylny burmistrzowi Uniejowa film w internecie, a burmistrz Uniejowa poczuł się urażony i złożył zawiadomienie do prokuratury. Szczegóły już po godzinie 16, co też tak uraziło burmistrza właśnie w tym filmie. Polecam tradycyjnie też oczywiście słuchaczom z okolic Sieradza, z Duńskiej Woli do słuchania Słuchasz i Wiesz nad Wartą. Będziemy tam między innymi mówić, poza oczywiście tematami, o których wspomniałem, także o tym, że po 17 latach sieradzki Orlik będzie wyremontowany i to dobra wiadomość nie tylko dla uczniów szkoły pobliskiej, ale także dla wszystkich, którzy chyba lubią piłkę, no bo przecież na Orlikach często właśnie w piłkę i w różnego rodzaju inne gry zespołowe się gra. Także po 17 latach sieradzki Orlik doczeka się w końcu remontu. Polecam do słuchania po godzinie 16.
0: Czyli pojawiają się także takie pozytywne zagadnienia, pozytywne sprawy,
1: które... Jak zawsze, trochę pozytywnych, trochę negatywnych.
0: Nie będą tylko nas martwić, prawda? Bo te remonty, o których, Maćku, wspomniałeś, to podejrzewam, że potrwają dłuższy czas. No nie wiem, czy na przykład niektóre prace mogą być wykonywane tylko w godzinach nocnych? Czy tak będzie?
1: No raczej nie mogą być wykonywane w godzinach nocnych, bo już by wyobrażam sobie telefony do redakcji, że coś hałasuje. A to na przykład frezarka, a to na przykład koparka.
0: Rozumiem. Czyli musimy uzbroić się w cierpliwość, jak zwykle, no ale również zachować pozytywne myślenie. Maciej Trojanowski odwiedził nasze studio. Dziękuję, Maćku,
1: dziękuję.
0: Pięknie. Zapraszamy do słuchania audycji informacyjnej Słuchasz i Wiesz po 16.00.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
4: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 21 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. O łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl. Więcej na radiołódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
7: W niedzielę 23 sierpnia o godzinie 19 ŁKS rozpocznie mecz ze Stalą Mielec. Letni wieczór, piłka nożna, Stadion Króla i emocje, których nie da się podrobić. Przeżyj to razem z nami. Kup bilet na bilety.lkslot.pl oraz w U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
8: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Lato, słońce, relaks. Najdłuższa fala relaksu od poniedziałku do piątku, między 13 a 16, a w niej oczywiście różna muzyka i różni znani artyści. Teraz First Light i Lana Del Rey.

Amerykańska wokalistka i kompozytorka Lana Del Rey. Od najbliższego poniedziałku, czyli 24 sierpnia, drogowcy zamkną fragment ulicy Zgierskiej przy Placu Kościelnym. O tym kilka minut temu rozmawialiśmy z Maciejem Trajanowskim. Powodem jest naprawa torowiska. Prace mają potrwać około tygodnia. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdu. Zmienią się także trasy części autobusów i tramwajów. Inaczej pojadą linie Z6 i N6. Bez zmian będzie natomiast kursowała linia Z1. Ale to oczywiście nie jedyny remont, który w ostatnich dniach wakacji może utrudniać przejazd przez Łódź. Kierowcy powinni uważać także na Alei Palki oraz skrzyżowaniu ze Strykowską i Wojska Polskiego. Tam trwa wymiana nawierzchni i przebudowa układu pasów ruchu. Dobra wiadomość jest taka, że na skrzyżowaniu na dołach większość prac będzie prowadzona nocami między 21 a 5 rano. Roboty mają potrwać do końca sierpnia. We'll be right back.

0: Joanna Chacińska i Tomasz Krawczyk, czyli zespół Biskit i ich rozpoznawalna piosenka, kompozycja zatytułowana Kino. Za 19 minut 15.
1: Nawiasem mówiąc.
0: W naszym studiu Anna Groblińska i jej gość.
2: Panią profesor Joannę Satołę-Staśkowiak najpierw przywitam. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu.
2: A następnie zapytam o słówko, aha, które często pojawia się we współczesnej polszczyźnie i mam wrażenie, że nie zawsze prawidłowo użyte. A chodzi o słowo bynajmniej. Ono nie znaczy tego samego, co przynajmniej.
3: Nie. Nie znaczy, choć nie wszyscy o tym wiedzą.
2: No tak, bywa tak wymiennie stosowane.
3: Bo to się wydaje właściwie podobne, skoro wygląda podobnie, brzmi podobnie, to pewnie znaczy to samo, co to inne słowo. Absolutnie nie znaczy bynajmniej. Czyli jeśli ja powiem bynajmniej, to znaczy, że zaprzeczam temu, co ktoś wcześniej powiedział. I z pewnością nie ma to żadnego związku, to słówko z słowem przynajmniej. No ale to są właśnie takie najczęstsze błędy, które wynikają z takiej bliskości brzmienia, z podobnego zapisu. Wszystko nam się wtedy czasem może poplątać. I na przykład ta adaptacja i adopcja, prawda? Ten śmiech nieraz o tym mówiła.
2: Tak, tak.
3: No właśnie, że ktoś może adaptować na przykład psa.
2: No może, ale nie psa. Może, ale no, nie psa. Psa adoptuje.
3: No może. I to jest właśnie podobnie, bo jeżeli mamy przynajmniej, to bynajmniej brzmi tak, jak powiedziałyśmy. Natomiast bynajmniej to przede wszystkim też stare słowo. Dzisiaj, jeśli ktoś używa tego słowa i jeszcze w złym znaczeniu, to naprawdę popełnia błąd, bo bynajmniej nie jest słowem już takim oczywistym dziś, a jednak też zdecydowanie coś innego znaczącym niż słowo przynajmniej. Czyli zapamiętajmy, jeśli już używać takiego słowa, to tylko wtedy, kiedy chcemy zaprzeczyć, powiedzieć absolutnie nie, wcale nie.
2: Bynajmniej nie ubieram się jak nastolatka.
3: Tak jest.
2: Mogę tak powiedzieć?
3: Tak jest.
2: Zgodnie z prawdą. Mam nadzieję.
3: A szkoda. Akurat tutaj to wymyślmy jakieś inne słowo, bo pani redaktor wygląda świetnie. Ale że państwo tego nie widzą. Radio jest
2: pani
3: jednak.
2: Pani profesor, nie będziemy się tutaj wzajemnie komplementować, bo ja zaraz mogę się odwzajemnić, ale raczej wolę, korzystając z tego, że mamy jeszcze chwilę, zapytać o pisownię sprawiającą często problem słowa nadzieja albo imienia Maja, Kaja, kogo, czego w dopełniaczu. Tak. Nadziei, nie J-I, bo tak, bywa, że tak zapisujemy.
3: Tak, tak. Nadziei, Mai, Kai. Wiele osób ma z tym problem. Szczególnie jeśli to imię nie występuje tak na co dzień w domu, gdzieś wśród domowników, no to faktycznie bywa, że się często ludzie muszą zastanowić. Mamy też pub Keja, ale też Keja jako miejsce, od którego odpływają statki. I bardzo wiele osób też pisze Kei, I. I to też błąd. W Kei, tak samo jak, krótkie I.
2: Tak samo
3: I,
2: jak Alei, przy Alei.
3: Tak,
2: piszą
3: tak,
2: ludzie przez J, tak, I czasem, a to przy Alei.
3: To występowanie
2: być
3: samego i niektórych przeraża. To znaczy oni myślą, że tam jest wtedy błąd. I proszę państwa, musimy to odwołać. Tam nie ma błędu i wszystko jest wtedy w porządku, jeśli zapiszemy Alei, Kei, Kai, Mai i w ten sposób. To jedyny przypadek, kiedy pani tutaj opowiadała, myśmy tutaj poza anteną mówiło o imieniu Alicja, Alicji.
2: Tak? Przez J i tak, bo tak, gdyby nie było J, to niektórzy pewnie czytaliby Alici.
3: Alici.
2: Alici. Mm-hmm. C, I, bo I, C nam zmiękcza. Mm-hmm. I to jest przypadek inny, kiedy piszemy Alicji.
3: Tak.
2: A wcześniej wymienione imiona samo. I krótkie,
3: i koniec,
2: małe. I koniec. I koniec naszej rozmowy z profesor Joanną Satołą-Staśkowiak. Dziękujemy.
3: Dziękuję pani, dziękuję państwu.

Future Islands w kompozycji Find Love. 11 minut pozostało do godziny 15. Pora włączyć emocje konkursowe. Dzisiaj do zdobycia zaproszenie do Parku Linowego Arturówek oraz dodatkowy bonus książkowy. Tak się składa, że 20 sierpnia 1977 roku wystrzelono amerykańską sondę kosmiczną Voyager 2, czyli Voyager 2. To bezzałogowa sonda kosmiczna wysłana w przestrzeń z przylądka Canaveral przez amerykańską agencję kosmiczną NASA w ramach programu Voyager. Rozpoczęcie lotu zbiegło się wtedy w czasie z bardzo korzystnym położeniem planet, które umożliwiło odwiedzenie wszystkich gazowych olbrzymów Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna przez jeden próbnik. Z początku zadaniem misji było dokładne zbadanie Jowisza oraz Saturna, jednak sonda sprawowała się na tyle dobrze, że przeprogramowano ją, aby przeprowadziła badania również pozostałych planet zewnętrznych. Voyager przesłał obrazy wszystkich czterech planet, ich księżyców i pierścieni. Jest jedyną sondą, która dotarła zarówno do Urana, jak i Neptuna. A czy Państwo pamiętają, jak nazwano serię amerykańskich lotów kosmicznych przygotowywanych od roku 1961, a celem tego programu było lądowanie człowieka na Księżycu i następnie jego bezpieczny powrót na Ziemię? Jak nazwano ten projekt? Studio Małpa, radio.pl. Zapraszam.

0: wszystko jest możliwe.
1: Tak przynajmniej twierdzi Natalia Grosiak, ale potwierdzam, wszystko jest możliwe. studio@radioros.pl. Jeśli Państwo znają odpowiedź na konkursowe pytanie, warto spróbować swoich sił i napisać.

0: Przedstawicielka muzycznej fali Donna Lewis, I Love You Always Forever, za 4 minuty najnowsze wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Masz ucho do tytułów?

0: Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Już w najbliższy poniedziałek, 24 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Przed nami wieczór pełen energii, improwizacji i muzycznych niespodzianek w patio portu Łódź. Jeśli lubicie, gdy jazz spotyka się z rockiem, fusion i progresywnym brzmieniem, zarezerwuj czas na muzyczną podróż. Muzozoik, Tomasz Maryniak, War Guitar, Bass, Łukasz Świderski, perkusja i Alicja Grzelak, gitara. Ireneusz Głyk, ceniony polski wibrafonista, perkusista, kompozytor i aranżer. Dwa różne spojrzenia na jazz. Wspólna miłość do żywego grania. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielewski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
4: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
6: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
1: Po reklamie.
8: Tu Radio Łódź, jest 15. Posłuchajmy najnowszych informacji. Przed mikrofonem Małgorzata Błażewicz.
9: Łódzkie bałty w remontach, kolejne utrudnienia dla kierowców, ale to nie koniec. Tramwaje znikną też z Kilińskiego w Łodzi. Kolej na trasie Łęczyca-Kutno do remontu, pociągi przyspieszą. Temperatura maksymalna do 26 stopni, dzisiaj wiatr słaby. Drogowcy chcą wykorzystać ostatni tydzień wakacji na kolejne prace na łódzkich bałtach. Tym razem remontowane będzie torowisko na Zgierskiej przy Placu Kościelnym. Roboty rozpoczną się w najbliższy poniedziałek i mają zakończyć się jeszcze przed powrotem uczniów do szkół. Przez tydzień inaczej pojadą kierowcy i część pojazdów komunikacji miejskiej, a więcej na ten temat wie reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
10: Zamknięta będzie Zgierska w stronę Bałuckiego Rynku na odcinku przy Placu Kościelnym. Przejazd w kierunku Placu Wolności zostanie natomiast zachowany. Objazd wyznaczono ulicami wokół kościoła i skorzystają z niego kierowcy jadący z Lutomierskiej w stronę Dołów do Wojska Polskiego.
11: Aby dobrze wykorzystać jeszcze okres wakacji, do końca sierpnia wykonamy naprawy torowiska. Rozpoczną się 24 sierpnia i potrwają przez tydzień, aby na pierwszy dzwonek w szkołach było już wszystko gotowe.
10: Mówi Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta. Zmieni się trasa linii Z6 i N6, ale tramwaje Z1 będą kursowały bez zmian. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
9: Plac Kościelny to kolejny punkt na remontowej mapie bałt. Prace trwają również m.in. na Wojska Polskiego, Franciszkańskiej Północnej oraz Alei Palki. Ale to nie koniec trudnych informacji dla łodzian. Za miesiąc kolejne tramwaje znikną z centrum Łodzi. Nadchodzi remont skrzyżowania Kilińskiego i Pomorskiej. To jeden z ważniejszych punktów komunikacji zbiorowej w stolicy regionu. Przejeżdża tamtędy wiele linii tramwajowych łączących Polesie z Uniwersytetami Łódzkim i Medycznym oraz

0: Górną ze Śródmieściem. Naprawa torowiska ma ruszyć wraz z rokiem akademickim, czyli w październiku. O szczegółach mówi Robert Wdowiak z Zarządu Drogi Transportu.
1: Nie chcemy dopuścić do śmierci technicznej tego miejsca, tylko chociaż moment nie jest najszczęśliwszy na remont, to chcemy go jednak w kontrolowanych, zaplanowanych warunkach przeprowadzić.
2: W tym momencie mamy remont Placu Wolności, po czym zamkniemy Kilińskiego Pomorska i znowu tylko w niektórych relacjach te tramwaje tam będą jeździć i Pomorska znowu nie będzie miała tam tramwajów. Jest to ciężkie.
0: Komentuje radny Kosma Nykiel. Prace na skrzyżowaniu Kilińskiego i Pomorskiej w Łodzi mają zająć 3 miesiące. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to tramwaje wrócą na tę trasę najpóźniej od nowego roku. O remontach w Łodzi będziemy mówić dziś w magazynie reporterów Radia Łódź Słuchasz i Wiesz. Zapraszam po 16. Część mieszkańców Zgierza znów skarży się na nieprzyjemny zapach. Przypomnijmy, w ubiegłym roku, także w wakacje, mieszkańcy Zgierza mierzyli się z wyczuwalnym w części miasta smrodem. Obecnie problem wydaje się dotyczyć znacznie mniejszego obszaru, jednak mieszkańcy wciąż obawiają się, że sytuacja może się pogorszyć. Mieszkańcy wyczuwają odór w różnych częściach miasta, jednak wskazywane są okolice dawnych zakładów chemicznych Boruta. Mieszkańcy mogą zgłaszać te uciążliwości do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi lub do Zgierskiej Straży Miejskiej.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Modernizacja linii kolejowej między Łęczycą a Kutnem ruszy jeszcze w tym roku. Dziś polskie linie kolejowe podpisały umowę z wykonawcą prac. Remont obejmie 25 km torów i budowę drugiego toru na część trasy. Dzięki temu będzie więcej połączeń Łódź-Kutno, a pociągi przyspieszą z 70 do 160 km na godzinę, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Budowa drugiego toru, modernizacja linii kolejowej między Łęczycą a Kutnem to jest funkcjonalne dopełnienie wielkiego projektu, jakim jest Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Kolej, która miała odpowiadać na potrzeby mieszkańców województwa, ale także komunikacji między mniejszymi gminami, powiatami, ale także z sąsiednimi regionami.
5: Od momentu powstania powiatu zabiegaliśmy o to, żeby zmodernizować tą linię kolejową, bo ona zwalniała tempo rozwoju naszego terenu.
0: Dodaje starosta powiatu łęczyckiego Janusz Mielczarek. Modernizacja obejmie także remont przystanków w Witonii i Gawronach, gdzie powstaną nowe, wyższe perony. Przebudowana zostanie również infrastruktura techniczna, a pierwsze prace ruszą jeszcze w tym roku. Zakończą się do końca 2030. Rząd przygotowuje nowelizację ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego. W planach jest m.in. wprowadzenie kaucji od tzw. małpek, czyli butelek po alkoholu do 200 ml. Odpowiedzialna za wprowadzenie systemu wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska przekazała, że do tej pory Polacy oddali ponad 3 miliardy 200 tysięcy opakowań. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 15.30. Zapraszam.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Znaczna część Europy znajduje się dzisiaj w zasięgu ośrodków niskiego ciśnienia. W Łodzi i w całym naszym regionie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale możliwe są zapowiadane przez synoptyków opady deszczu i burze. Na termometrze 22 stopnie, przynajmniej w Łodzi, choć w regionie maksymalnie do 24, a nawet 25 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje konsekwentnie 990 hektopaskali. Towarzyszy nam słaby i umiarkowany wiatr, przede wszystkim zachodni. Biometr niestety niekorzystny.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: Jesteśmy z Państwem razem w czwartek 20 sierpnia 2026 roku. Słońce zajdzie 10 minut przed 20. To oznacza, że dzień jest krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 24 minuty, ciągle dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 41 minut. Kogo dzisiaj szczególnie pozdrawiamy? Bernarda, Samuela i Eliasza. To główni solenizanci. Pamiętamy także o jubilatkach i jubilatach, a w upominku muzycznym piękna piosenka, której rodowód pamięta lata 70. Fly Like an Eagle. Seal.

Fly like an eagle, czyli latać jak orzeł. Oj, to marzenie, myślę, że wielu osób. No, jeśli chodzi o ludzkość, to zrealizowało się to marzenie w postaci samolotów, podróży samolotem, bo kiedyś to tak, że było coś, co się po prostu nie mieściło w głowie. Seal i jego interpretacja z lat 90. utworu, o którym, tak jak mówiłem już kilka minut temu, pamiętamy, ponieważ powstał w latach 70. W 76 roku ukazał się na płycie zespołu Steve Miller Band, a właśnie Steve Miller, amerykański muzyk i kompozytor, jest autorem tej piosenki. Seal spopularyzował to nagranie z bardzo, bardzo dużym powodzeniem. Ścieżka dźwiękowa filmu Kosmiczny Mecz, no i jego niepowtarzalny głos. Krytycy byli zachwyceni. Nie wiem, która z tych wersji może podobać się bardziej. Ci, co lubią oryginały, no to wiadomo, zostaną w latach 70., ale dla mnie interpretacja Seala jest naprawdę znakomita. 11 minut po godzinie 15, w trzeciej godzinie naszego radiowego spotkania, informacje dla kierowców, rozwiązanie zagadki, tym razem bym powiedział, no, natury kosmicznej, astronomicznej. Także muzyczna kartka z kalendarza, ponieważ dziś swoje urodziny obchodzi brytyjski wokalista, autor tekstów piosenek i frontman zespołu Led Zeppelin, Robert Plant. Proszę pozostać razem z nami.

Chłopcy z Placu Broni, piosenka zatytułowana Aeroplan, a czasem warto spojrzeć na nasze miasto z okien tramwaju i posłuchać historii opowiadanych przez doświadczonego przewodnika. Przystanek Radiość to właśnie taki wakacyjny cykl tramwajowych wycieczek organizowanych przez Radio Łódź. I już jutro o godzinie 18 ponownie spotkamy się przy radiostacji, aby wyruszyć w kolejną trasę po Łodzi. Przewodnikiem będzie pan Krzysztof Olkusz, który podczas przejazdu opowie o mijanych miejscach, ich historii oraz związanych z nimi ciekawostkach. Przystanek Radiość to oczywiście propozycja dla tych, którzy pragną spojrzeć na nasze miasto inaczej, bez pośpiechu, z perspektywy tramwajowego okna i w towarzystwie osoby, która potrafi wydobyć z miejskich ulic niejedną interesującą historię. Start przejazdu przy radiostacji. Liczba miejsc jest jak zwykle ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy. Zgłoszenia należy przesyłać na adres wydarzenie@radios.pl. Warto wyruszyć z nami w taką tramwajową podróż. Zapraszamy!

0: melodyjny i mam wrażenie, że bardzo sympatyczny powrót do lat 90. It Ain't Over Till It's Over zagrał i zaśpiewał Lenny Kravitz.
1: Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykundy poprzeczka.
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
8: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
9: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
10: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
11: Radio Nocą. Radio Nocą, nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie staramy się zrozumieć.
12: Nienawiść wdarła się w głąb myślenia, nie tylko naszego, ale my się nie oglądajmy na innych, tylko my powinniśmy się skupić na sobie. Bardzo mocne są te słowa Tischnera, ale wydają mi się bardzo trafne.
11: O przesłaniu Tischnera rozmowa z autorem jego biografii Wojciechem Bonowiczem. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
13: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
14: Trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. W tym roku aż 50 projekcji realizujemy dzięki środkom z budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. To Wasze głosy sprawiły, że jesteśmy w całej Łodzi. Jesteśmy na Widzewskiej Górce, Parku nad Jasieniem, Parku Zatorze na Chojnach i Górce Redkinia Północ. Sprawdź, gdzie gramy najbliżej Ciebie. Wejdź na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
15: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
16: 3, 17, 41...
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15...
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
20: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: W takim razie przekonajmy się, jak w czwartek jeździ się po ulicach Łodzi i drogach naszego regionu. Jest z nami Jakub Jędrzejewski.
21: Dzień dobry. Uwaga kierowcy w Łodzi. Na Pabianickiej nie dość, że utrudnienia spowodowane remontem, to jeszcze wypadek. Przy skrzyżowaniu z Rudzką i Odrzańską kierowcy, którzy podróżują zarówno w kierunku Pabianic, jak i centrum Łodzi, muszą się uzbroić w cierpliwość. To utrudnienie można ominąć jadąc trasą górną, później przez Starową Górę i Żgów i Krajową 71 do Pabianic. W Łodzi korkuje się też ulica Maratońska i ci, którzy próbują dojechać do S14, również powinni przygotować się na przejazd w ślimaczym tempie. Przenosimy się na koniec na Krajową 12 między Piotrkowem a Sulejowem. Tu zatory tworzą się głównie tuż po wyjeździe z Piotrkowa i przed Przygłowem. Aby nie tracić czasu, można wybrać objazd drogami przez mniejsze miejscowości, m.in. Witów w Kolonie. Teraz to tyle. Kolejne informacje z dróg minutę przed 16.
20: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Jest 15.30. Przed nami skrót najważniejszych wiadomości. Małgorzata Błażewicz.
5: Mieszkańcy gminy Uniejów nie chcą budowy biogazowni. Ta ma powstać w jednej z tamtejszych stref przemysłowych. Ludzie obawiają się brzydkich zapachów. Biogazownia powstanie w Wieleninie. To kilka kilometrów od Uniejowa. Jutro w Urzędzie Miejskim odbędzie się sesja Rady Gminy, w której będą uczestniczyć także mieszkańcy. A do tego tematu wrócę w wiadomościach Radia Łódź za pół godziny. Prezydent skierował ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, nazwaną Lex Szarlatan, do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy projektu nowelizacji kodeksu karnego. Zdaniem prezydenta to realne, skuteczne i przede wszystkim bezpieczne dla demokracji rozwiązanie problemu szarlatanów. Prezydent zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. YouTuber podejrzany o pedofilię pozostanie w areszcie. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa zgodził się na przedłużenie o miesiąc aresztu dla Stuarta B., znanego w sieci jako Stu. 34-latek to główny podejrzany w śledztwie dotyczącym afery Pandora Gate. Od jesieni 2023 roku przebywał w areszcie w Wielkiej Brytanii, a w zeszłym tygodniu został sprowadzony do Polski. W Rosji coraz częściej mężczyźni są przemocą lub podstępem werbowani na front. Projekt broniący praw człowieka i DTLS-om poinformował o 14 przypadkach zmuszenia Rosjan do podpisania kontraktu z armią. Wcześniej tatarsko-krymscy partyzanci informowali o tajnej operacji rosyjskich służb, polegającej na utrudnianiu wyjazdu za granicę osobom w wieku poborowym. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 16. Zapraszam.
0: Patrzę, co słychać za naszym radiowym oknem. Trochę słońca, trochę chmur, trochę przejaśnień. I tak jest w Łodzi, w całym naszym województwie. I na dodatek możliwe są w godzinach popołudniowo-wieczornych opady deszczu i lokalnie burze, te ostatnie z gradem, więc uważajmy. Na termometrze 22 stopnie powyżej zera, barometr wskazuje nadal 990 hektopaskali, wiatr jest słaby, umiarkowany, aktualnie zachodnio-południowy.
17: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Zalia Igor Herbut, Vito Bambino, męskie granie orkiestra i kompozycja zatytułowana Tańcze. Jak nazwano serię amerykańskich lotów kosmicznych przygotowywanych od roku 1961 i ostatecznie zrealizowanych w latach 1966-1972? Oczywiście przeczytałem Państwa odpowiedzi. Dziękuję za wszystkie nadesłane rozwiązania. Dzień dobry. Pan redaktor to zawsze zachęci słuchaczy do intelektualnych poszukiwań. I dobrze. Wspólnie z dziewczynkami mamy nadzieję, że pyta Pan o serię amerykańskich lotów kosmicznych zrealizowanych w latach 1966-1972, zwanych programem Apollo, z kulminacyjnym w 1969 roku lądowaniem człowieka na Księżycu, misja Apollo 11. Po skryptum, wakacje to też taki kosmos, zwłaszcza dla rodziców. Pozdrawiam, Elżbieta. No i to jest, pani Elżbieto, bardzo dobra odpowiedź. Ja tylko dodam jeszcze taką ciekawostkę, że nazwa tego programu, projektu została zaczerpnięta ze starożytnej mitologii. W mitologii greckiej Apollo, opiekun muzyki, medycyny i wiedzy, był często utożsamiany z Heliosem, którego Rydwan z konnym zaprzęgiem wiózł słońce po niebie. No i stąd właśnie program Apollo, którego celem było lądowanie człowieka na Księżycu, a następnie jego bezpieczny powrót na Ziemię. Bardzo dziękuję za wszystkie udzielone odpowiedzi. Tak jak powiedziałem, nagrodę otrzymuje nasza słuchaczka, pani Elżbieta. Serdecznie gratulujemy.

Daria Zawiałow i Taco Hemingway w nagraniu zatytułowanym Supro. Za 16 minut, 16 właśnie, najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. Obiecałem Państwu spotkanie z muzycznym kalendarzem, bo dzisiaj znacząca data, a dokładnie znacząca postać dla muzyki popowo-rockowej, rockowej w zasadzie. W 1948 roku, właśnie 20 sierpnia, przyszedł na świat w Birmingham Robert Plant, wokalista słynnej grupy Led Zeppelin. Wokalista i muzyk, który po rozwiązaniu tego zespołu w 1980 roku kontynuował z powodzeniem karierę solową. Przypomnę, że w wieku 13 lat zainteresował się rock'n'rollem, a jego takim pierwszym idolem był Elvis Presley. Od 15 roku życia Robert Plant występował z lokalnymi zespołami bluesowymi w roli wokalisty, aby wkrótce porzucić dom oraz naukę i zająć się tylko i wyłącznie muzyką. Tak to sobie wymyślił. Datą przełomową dla formacji Led Zeppelin było odejście Johna Bonhama 25 września 1980 roku. Jego brak stanowił kres historii tej słynnej formacji. Po tym wydarzeniu Robert Plant postanowił zająć się karierą solową, którą rozpoczął od płyty Pictures at Eleven z 1982 roku. I tutaj przypomina nam się piękna kompozycja zatytułowana Moonlight in Somoza, która pojawiła się na płycie w roku 1982. Na tych krążkach Plant eksperymentował z muzyką wschodu, muzyką pop, jazzem i bluesem. Nie zabrakło także typowo rockowych brzmień w stylu Led Zeppelin oraz elementów muzyki progresywnej. Twórczość Roberta Planta spotkała się z dużym uznaniem na całym świecie i zaowocowała sukcesem komercyjnym. Dodam jeszcze, że w 2006 roku Robert został sklasyfikowany na najwyższym miejscu, czyli na samym szczycie listy 100 najlepszych wokalistów metalowych wszechczasów, a w 2009 roku został uhonorowany Orderem Imperium Brytyjskiego. Od wielu, wielu lat mam, muszę to przyznać otwarcie, słabość do utworu, który już się pojawił w tle, a pochodzi z roku 1983 z lipca. To Big Long, wyjątkowa kompozycja, jeśli chodzi o lata 80. i samego Roberta Planta.

Posłuchaj rytmu i zespół Breakout. Po 17 latach sieradzki Orlik przy szkole podstawowej nr 4 doczeka się remontu. Boisko otrzymało dofinansowanie w ramach programu rewitalizacji Orlików w województwie łódzkim. Wsparcie trafiło łącznie do 26 obiektów, a remont ma poprawić komfort i bezpieczeństwo korzystania z obiektu zarówno przez uczniów, jak i mieszkańców Sieradza. Więcej piszemy o tym na naszej stronie internetowej. Powiemy również po godzinie 16 w programie informacyjnym Słuchasz i Wiesz.

0: Wsiądź do zabawy i wygraj.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Chyba zacznę inwestować w złoto.
3: Dlaczego akurat w złoto?
2: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
3: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
2: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
4: Ostatnia niedziela. Tango Milonga czy Jesienne róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19.00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
1: Po reklamie.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Przed mikrofonem Beata Tomczyk, dzień dobry. Wyjeżdżamy na drugi regionu i zaczynamy od Sieradza, gdzie popołudniowy szczyt jest wyraźnie odczuwalny. Najtrudniej idzie się teraz główną arterią miasta, to Jana Pawła II, od skrzyżowania przy Galerii Sieradzkiej przez Aleję Pokoju aż do Ronda Kaczyńskiego. Ruch jest mocno spowolniony. Dużo samochodów także na skrzyżowaniu Alei Grunwaldzkiej z Armii Krajowej oraz POW z Aleją Grunwaldzką. W Zduńskiej Woli z kolei chwilę możemy postać na skrzyżowaniu Henrykowskiej z Szatkowską. Utrudnienia także na Łódzkiej przy Chopina, gdzie trwają prace drogowe. Gęsto też na Łaskiej od Placu Wolności przez Kilińskiego, Spacerową aż do skrzyżowania z Karsznicką. A w Wieluniu na drodze krajowej nr 45 na Sieradzkiej przy Kolejowej trwa usuwanie awarii wodociągu. Na Sieradzkiej z kolei przy skrzyżowaniu Strałgutta i Zgłowackiego zamknięty jeden pas ruchu, co powoduje sporo aut w dalszych częściach miasta.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Jest 16. Jest też czwartek, 20 sierpnia. Zapraszam na pierwszy serwis informacyjny w programie regionalnym Słuchasz i Wiesz nad Wartą, a w nim o sieradzkim Orliku, który po 17 latach oddany zostanie za chwilę do remontu. Nowe boisko dla zduńskowolskich liceolistów i 2000 zł zostawione w bankomacie, w Warcie. Co z tymi pieniędzmi się stało, powiemy za chwilę. W pogodzie 22 stopnie, umiarkowane zachmurzenie, trochę słońca nad nami, będzie więcej i bez opadów w całym regionie do końca dnia. Po 17 latach sieradzki Orlik przy szkole podstawowej nr 4 doczeka się remontu. Z boiska skorzystają nie tylko uczniowie, ale też mieszkańcy, którzy przychodzą tu grać w piłkę. Co zmieni się po modernizacji i jak potrzebna jest ta inwestycja, sprawdzał na miejscu reporter Kacper Rafalski.
12: Przebudowa boiska ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Najważniejsze zmiany dotyczą podwyższenia ogrodzenia oraz utworzenia nowej nawierzchni, mówi Renata Pawlikowska, dyrektor szkoły podstawowej nr 4 w Sieradzu.
13: Ta nawierzchnia jest wyeksploatowana naprawdę przez te kilkanaście lat. Ona nie była wymieniana. Tutaj trzeba wymienić podłoże, utwardzić tam nawierzchnię, która już nie jest trawą stojącą, tylko leżącą, wygniecioną, wyprasowaną, wydeptaną.
12: Na Orli odbywają się zawody i turnieje piłkarskie. W związku z tym w ramach modernizacji boiska wybudowane mają zostać też nagłośnienie oraz tablica wyników. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
11: Orlik przy szkole podstawowej nr 4 w Sieradzu znalazł się wśród 26 boisk w województwie łódzkim, które otrzymały właśnie dofinansowanie w ramach programu rewitalizacji Orlików. O kulisach powstania inwestycji

0: audycji opowiemy więcej w magazynie reporterów. Jeszcze w tej godzinie zachęcam do wysłuchania kolejnej wiadomości, bo oto z Sieradza przenosimy się do Zduńskiej Woli i tu zostajemy też na sportowym boisku. Uczniowie doczekają się nowego obiektu właśnie w tym mieście. Przy pierwszym liceum ogólnokształcącym nabiera rozpędu bowiem budowa boiska wielofunkcyjnego. Powstaje w miejscu poprzedniego, ale będzie znacznie nowocześniejsze. Przede wszystkim zmieni się nawierzchnia, która ma być bezpieczna, mówi wicestarosta zduńskowolski Tomasz Ziółkowski.
1: Boisko tutaj od wielu lat było, ale ten stan tego boiska i nawierzchnia, która nie do końca była szczęśliwa dla realizowania tych zajęć z wychowania fizycznego, takie mieliśmy sygnały tutaj od nauczycieli, takie mieliśmy sygnały od dyrektora szkoły, że ten stan boiska był słaby.
0: Dotychczasowa plastikowa nawierzchnia była szczególnie niebezpieczna po deszczu. Licealiści zyskają także skocznie do skoków dal i plenerową siłownię, których wcześniej przy szkole nie było. Powiat zduńskowolski otrzymał na inwestycje 670 tysięcy złotych dofinansowania z rządowego programu Sportowa Polska. Z nowego boiska uczniowie będą mogli skorzystać od połowy listopada. I kolejna informacja, tym razem z Warty. Tam w powiecie sieradzkim 70-letnia kobieta przywłaszczyła 2000 zł pozostawione w bankomacie. 43-latek wypłacił gotówkę, ale zapomniał jej najzwyczajniej zabrać. Pieniądze wzięła stojąca za nim wspomniana w kolejce kobieta.
2: Aspirant Mariola Sucherska. Funkcjonariusze na miejscu przejrzeli monitoring i ustalili 70-letnią kobietę, mieszkankę Warty, która w tym dniu stała za pokrzywdzonym przy bankomacie i widząc pieniądze, które zostały wypłacone z maszyny, schowała je, po czym oddaliła się.
0: 70-latka przyznała się i usłyszała zarzut, bo za przywłaszczenie pieniędzy grozi jej grzywna, ograniczenie wolności albo do roku pozbawienia wolności. Mieszkańcy gminy Uniejów sprzeciwiają się budowie biogazowni w Wieleninie, kilka kilometrów od Uniejowa. Obawiają się przede wszystkim uciążliwości zapachowych. Jutro sprawa inwestycji ma wrócić podczas sesji Rady Miejskiej w Uniejowie, w której zapowiadają udział także mieszkańcy.
3: Biogazownia nie powstaje dla społeczeństwa, tylko powstaje dla jednej firmy.
4: Ja się obawiam nie tyle co brzydkich zapachów, to z utraty wizerunku gminy jako strefy takiej ekologicznej, przyjaznej turystom.
5: Zresztą chcieli to i tak zrobią, a co to nasze zdanie, to i tak.
0: Podczas ostatniego spotkania inwestor zapewniał, że chce prowadzić z mieszkańcami dialog. Zapowiedziano również konsultacje społeczne dotyczące planowanej biogazowni. Więcej w tym temacie powiemy w kolejnych minutach programu Słuchasz i Wiesz nad Wartą. To był serwis informacyjny 5 po 16. Za chwilę sport. A tu już oddaję głos Michałowi Malinowskiemu.
6: 3 zwycięstwa i 2 porażki to bilans drużyn z Łódzkiego w środowej kolejce trzeciej ligi. Warta Sieradz wygrała 4-1 z KSC Katroszyn, Widzew 2 Łódź pokonał 2-0 Olimpię Elbląg, a Lechia Tomaszów Mazowiecki wygrała 3-2 z Mławianką Mława. Wszystkie 3 drużyny zagrały na wyjazdach. Podobnie jak Pelikan Łowicz, który stracił pierwsze punkty w sezonie. Beniaminek przegrał z Jagiellonią 2 Białystok 0-3. U siebie zagrały natomiast rezerwy Łódzkiego Klubu Sportowego, ale to im nie pomogło. ŁKS-iacy przegrali z KTS Weszło Warszawa 0-2. Dla Łodzian to 4. porażka w 4. ligowym meczu tego sezonu. Do tego powtarzają się błędy, przyznaje trener Radosław Pęciak.
7: Podobna sytuacja jak w poprzednich meczach. To my przeważamy, mamy gdzieś tam możliwość dostarczyć tą piłkę do pola karnego. Tego nie robimy. Jedno gdzieś wyjście ze swojej połowy, zakończone rzutem karnym. Drugie też kopnięcie od bramkarza, zebranie piłki, strzał. No, nie możemy w tak łatwy sposób tracić bramek.
6: Liderem po 4 seriach gier jest Beniaminek, KTS Weszło. Tabele zamykają ŁKS 2 i KSC Katroszyn, które mają zerowy dorobek punktowy. 5 siatkarek z łódzkich klubów zagra na Mistrzostwach Europy. Libero Justyna Łysiak i rozgrywająca Katarzyna Wenerska z PGE Budowlanych oraz 3 środkowe ŁKS-u Komerskon Anna Obiała, Magdalena Jurczyk i Sonia Stefanik znalazły się w 14-osobowej kadrze, którą trener Stefano Lavarini powołał na zbliżające się Mistrzostwa Europy. W składzie są również urodzona w Łodzi Julita Piasecka i pochodząca spod Wielunia Magdalena Stysiak. Pierwszy mecz na siatkarskim Euro Polki zagrają w sobotę z Węgierkami, a cały skład reprezentacji oraz terminarz spotkań biało-czerwonych można znaleźć na naszej stronie internetowej. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. W spotkaniu 1/8 finału Polka pokonała w 2 setach francuskę Diane Parry. Trener tenisa Michał Gawłowski chwali grę Świątek.
8: Co zwraca uwagę, to umiejętność korzystania ze slajsa nie jako uderzenia obronnego, a uderzenia do zmiany tempa. I to chyba jest dobry sygnał. To pokazuje, że jest coraz większy spokój w głowie podczas rozgrywania akcji.
6: Kolejną rywalką Polki będzie Jelena Rybakina z Kazachstanu. Mecz w nocy polskiego czasu. Bełchatowska z kraju już trenuje, ale ma swoje problemy. Siatkarze rozpoczęli przygotowania do sezonu w 12-osobowym składzie, a działacze szukają jeszcze jednego przyjmującego, który pomoże drużynie w treningach. Z brakiem dwóch zawodników na tej pozycji zespół będzie mierzył się przez większość okresu przygotowawczego, przyznaje trener Krzysztof Stelmach.
9: Na razie mamy dwóch przyjmujących. Jeszcze przez te dwa tygodnie to nie ma problemu, ale musimy kogoś zakontraktować, żeby było przynajmniej trzech przyjmujących, bo jeżeli będziemy mieć z dwoma, to będzie problem.
6: A to wszystko dlatego, że Marokańczyk Zuhair El Graoui i Francuz Antoine Potron przebywają na zgrupowaniach swoich reprezentacji. To tyle teraz. Po więcej sportu zapraszam na radio.łódź.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Coraz więcej słońca w całym mieście na termometrach, 22 stopnie. One utrzymają się przez najbliższą godzinę z pewnością. Po pochmurnej części dnia wreszcie właśnie jest tych chmur coraz mniej i będzie jeszcze ich ubywać wraz z kolejnymi godzinami. Wiatr wieje z prędkością do 17 km na godzinę, w porywach do 26, a ciśnienie wynosi 1009 hektopaskali. Do końca dnia będzie sucho, obiecują synoptycy, podobnie będzie w nocy, choć wtedy znów zrobi się pochmurno. Jutro cieplej, bo od południa przez większą część popołudnia od 24 do 25 stopni i naprawdę dużo słońca. Późnym wieczorem pogoda zacznie się jednak zmieniać. Przybędzie chmura wieczorem i w nocy pojawi się deszcz.
10: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
0: Jest 9 po 16. Teraz to, co Państwo na razie w skrócie usłyszą w magazynie reporterów Radio Łódź nad Wartą jeszcze w tej godzinie, czyli zapowiedź relacji o sieradzkim Orliku, który do remontu idzie.
12: Orlik to nie tylko boisko, to miejsce, gdzie dzieci i młodzież spędzają czas aktywnie, rozwijają swoje pasje.
13: Rozmawialiśmy o możliwości pozyskania finansów, o konieczności tego remontu. No i w tym roku się udało, więc my się bardzo cieszymy z tego.
0: W programie również o sporze o biogazownię w Uniejowie.
3: Biogazownia nie powstaje dla społeczeństwa, tylko powstaje dla jednej firmy.
5: Co by tam chcieli, to i tak zrobią, a co to nasze zdanie, to i tak.
14: Biogazownia, tyś powodem moich doznań.
0: Kolej Kutno-Łęczyca do modernizacji.
15: Wreszcie będzie wybudowany nowy tor. Zamiast 70 na godzinę będzie można jechać 160 km na godzinę.
16: Potrzebna jest, potrzebna.
17: Raczej przebudowa by się przydała, nie? Na pewno by to coś tam polepszyło.
18: Dla mnie fajnie, bo wożę dzieci do babci na wakacje i się nudzą przez tą godzinę, jak się jedzie.
0: Łódź w remontach.
19: Do końca sierpnia wykonamy naprawy torowiska na ulicy Zgierskiej przy Placu Kościelnym.
20: Tu rozkopane, tam rozkopane. No straszna sytuacja. A, no.
21: Chyba zaraz trzeba będzie po prostu tutaj latać albo coś w tym rodzaju.
0: A już teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z gościem Dnia Radia Łódź nad Wartą o Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzku. Mają już nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Bardzo żeśmy się tym tematem interesowali jeszcze w czerwcu. I tego to właśnie dzisiaj nasz gość Jakub Łuś, który jest prezesem OSP w Kłodzku i radnym gminy Sieradz, opowie nieco więcej o kulisach, jak wjechał wóz do wsi.
11: Gość Radia Łódź.
0: Gość Radia Łódź nad Wartą jest już w studiu. To pan Jakub Łuś, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzku oraz radny gminy Sieradz. Dzień dobry.
22: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Spotykamy się po raz drugi. Bardzo mi miło, że przyjął pan nasze ponowne zaproszenie. W czerwcu rozmawialiśmy o samochodzie, na który jednostka właśnie zbierała pieniądze. Dziś ten samochód do wyjazdów gaśniczych.
22: Tak, ratowniczo-gaśniczych.
0: Jest już u was w Kłodzku. Wyjeżdża do zdarzeń zamknął ważny etap rozwoju jednostki, a teraz warto powiedzieć, co ten zakup rzeczywiście zmienił u Was w Kłodzku i co dalej zamierzacie. Więc najpierw od tego zaczniemy, do jakich zdarzeń wyjechał. Jak Wam z tym samochodem? Jak się w ogóle czujecie?
22: Znaczy, no my czujemy się teraz tak, jak powinien się czuć strażak, że w momencie, kiedy widzimy, że zmienia się pogoda, zaczyna padać albo jest bardzo gorąco, tak, więc niesie to ze sobą możliwość, że albo jakiś pożar, czy jakieś zalanie może nastąpić i wiemy, że jesteśmy teraz już mocniej wyjazdowi niż byliśmy wcześniej, no to jednak gdzieś z tyłu głowy jest takie coś, gdzie że może to się wydarzyć, że tak, żeby być gotowym po prostu. No
0: po
22: nie?
0: prostu czujecie bardzo dużą satysfakcję z tego, że jesteście bardziej pożyteczni.
22: Znaczy się tak, no pożyteczni na pewno jesteśmy bardziej niż byliśmy dotychczas, bo było zagrożenie jakieś gdzieś tam na drodze wojewódzkiej. Mhm. Zostaliśmy dysponowani, pojechaliśmy, zrobiliśmy co swoje i wróciliśmy.
0: Ale mimo wszystko nawet potrafiliście zorganizować się wtedy, kiedy jechaliście na ratunek Kłodzku.
22: Tak.
0: Pożyczonym samochodem. Tu no chciałam tak, tutaj no... to podkreślić, jak naprawdę ważne, istotne jest to, że macie teraz ten wóz.
22: Dla nas jest to ogromnie istotne, tak? Ale ja powiem szczerze, że jak był ten wyjazd, ja osobiście w nim nie uczestniczyłem. Uczestniczyli moi koledzy z jednostki.
0: Do Kłodzka, tak?
22: Nie. Mówię tutaj o tym ostatnim. Ostatnim, pierwszym już tym nowym autem, a no, ostatnim tak. naszym wyjeździe, jaki mieliśmy już tutaj na terenie Kłodzyka. I tym nowym autem, które mamy. I był to pierwszy raz od, no nie, ja nie pamiętam kiedy, ta syrena wyła, kiedy ona wyła w nocy. Ludzie powychodzili przed domem, zaczęli nagrywać, patrzyli, naprawdę, ja mam nagranie z tego, bo mamy tam kamerkę, mam nagranie z tego, jak to wyglądało i jestem zaskoczony, naprawdę.
0: I wzruszony.
22: No, cieszę się z tego względu, że w końcu możemy robić to, po co jesteśmy, po co jest ta jednostka, tak, żeby nieść pomoc.
0: Jesteście bardziej dyspozycyjni i jesteście pod ręką Państwowej Straży Pożarnej. Wczoraj poruszaliśmy tutaj temat druhów z OSP Gaszyn w gminie Wieluń. Oni starają się o nowy samochód i gmina miała dołożyć do jego zakupu 250 tysięcy złotych, co pozwoliłoby jednostce skorzystać z dodatkowego dofinansowania, ale burmistrz Wielunia, pan Okrasa, zrezygnował jednak z przekazania tych pieniędzy. Jednym z argumentów była liczba wyjazdów, że w ciągu, po prostu przyjrzał się sprawie, w ciągu 2 lat stwierdził, że druhowie z Gaszyna wyjeżdżali do akcji rzadziej niż raz w miesiącu i właściwie pieniądze wolałby, które ma przeznaczyć na coś innego. Uznał, że zakup samochodu dla tej jednostki nie jest dziś najpilniejszą potrzebą, ale druhowie z kolei mieli argument, który jest bardzo bliski pana spostrzeżeniu, którym już się pan podzielił właśnie w czerwcu, kiedy tutaj się widzieliśmy, rozmawialiśmy. Druhowie z Gaszyna twierdzą, że dobry wóz pozwoliłby im na częstsze wyjazdy wyznaczane przez Państwową Straż Pożarną. Pan właśnie w czerwcu zwrócił na to uwagę. Jak zatem samorząd powinien oceniać, w którą OSP warto inwestować? Gdyby mógł pan podzielić się komentarzem na ten temat, opinią swoją.
22: Mhm.
0: Znaczy się... prezes jednostki.
22: Temat jest na pewno skomplikowany, bo kurczę, no teraz tak, żeby też nie wsadzać kija w mrowisko, żeby tutaj nie robić kontrowersji jakiejś, tak, ale Straż Pożarna, no to też jest niestety, według mnie, ale to tylko moja opinia, trochę taka organizacja, która gdzieś ma te powiązania polityczne. Jak spojrzymy sobie na strukturę wojewódzką, czy nie, krajową, wojewódzką, powiatową, gminną i później tych jednostek pomniejszych, no to te powiązania polityczne są. Ja tego bardzo nie lubię. Naprawdę, to jest niepotrzebne. Głównie są tam politycy 2 partii. Niektórzy jeszcze są na tyle bezczelni, bym powiedział, że na plakatach, banerach wyborczych pozują w mundurach i no nie powinno tego być, według mnie. Co do sytuacji Gaszyna, no to na pewno jest to jakieś takie też powiązanie, że ktoś komuś coś się nie podoba i tak dalej, ale nie powinno być tak, że jeżeli burmistrz powiedział A i teraz nie chce powiedzieć B, z tego względu, że no jakieś fundusze zostały już przyznane też jednostce Gaszyn z zewnątrz, więc te rozmowy to nie były jakieś takie opowieści z mchu i paproci, że nie wiadomo, co się wydarzy, a może bandamy i tak dalej, tylko faktycznie to musiało być na tyle zaawansowane, że ktoś występował o jakąś dotację i ktoś komuś powiedział, że jakieś pieniądze będą też przeznaczone. No i tu się pojawia pytanie, dlaczego gdzieś tam burmistrz zrezygnował, ale no sama rada miasta, gminy może też tą presję większą wywierać na burmistrzu poprzez to, że zawsze można coś zablokować, zawsze można podjąć własną uchwałę, tylko że wtedy burmistrz musi też ją, nazwijmy to, klepnąć. Mm-hmm. Tak, ale no to jest wszystko kwestia też dobrej woli. Ja sam gdzieś w komentarzach pisałem jakąś tam odpowiedź, jak Gaszyn udostępniał ten swój post odnośnie tego, że będzie to spotkanie na Radzie Miasta. No i wiadomo, no jednostka jest dosyć dobrze wyposażona w sprzęt pod kątem no wszystkiego oprócz auto, tak? Mhm. Naprawdę wartościowy, drogi sprzęt posiadają, tylko ta jednostka, którą się przemieszczają, no to wymaga gdzieś trochę poprawy. No wiadomo, im auto jest starsze, jest...
0: Sami panowie wiedzieli, tak. Państwo wiedzieli u siebie w Kłodzku, bo pamiętam z naszej rozmowy, że nie mogli się swoim tam, kiedy była akcja Kłodzko, pomoc dla Kłodzka, nie wyjechali własnym, tylko pożyczonym.
22: Tak, no u nas stan techniczny właśnie, na to nie pozwalał, no nie, więc to było też jeszcze
0: mieliście
22: inaczej.
0: Mieliście samochód, a nie mogliście.
22: Tak, no tutaj z tego, co ja widziałem, no to druhowie z Gaszyna też podejmowali ten temat, że parę razy już to auto odmówiło im posłuszeństwa, w momencie, kiedy gdzieś tam jechali. No i to też jest temat do tego, żeby tą rozmowę gdzieś tam kontynuować, ale faktycznie, no jeżeli jest możliwość, no teraz to za daleko poszło, żeby po prostu tego nie zrealizować. No,
0: ewidentnie pan burmistrz wycofał się.
22: Tak.
0: Wycofał się, pytanie kiedy jest, dlaczego? Już można było skorzystać
22: pytanie
0: z dofinansowania.
22: Pytanie jest dlaczego? No ja uważam, że często gęsto właśnie niestety te powiązania polityczne w Straży Pożarnej są niepotrzebne i ktoś... Komuś coś się przestaje podobać, ktoś coś źle powiedział i wtedy jest problem.
0: Czyli nie powinno być tak naprawdę takim kryterium, ile razy straż wyjeżdżała?
22: Znaczy się, no to też zależy od samorządu, jaką politykę prowadzi samorząd, jakie jednostki rozwija, czy rozwija jednostki z systemu KSRG, tak? Mhm. I te jednostki przekazują w momencie, kiedy mają nowe auta, przekazują kolejne auta do jednostek, które są spoza systemu, tak żeby cała gmina cały czas była dobrze wyposażona. To jest taka droga, którą to powinno iść. Doposażamy KSRG. A jeżeli jest wymiana auta, to auto idzie dalej gdzieś na jednostki, które są rozwojowe. No bo jeżeli jest nierozwojowa jednostka, no to też czasem jest bez sensu na siłę kogoś uszczęśliwiać, no nie?
0: Ale co mi tutaj podcinanie skrzydeł na dodatek ochotnikom, którzy robią to za darmo. Coś mi się tutaj... Nie czuję pan, że to jest dość nietaktowne? Co
22: ta sytuacja też jest już teraz bardzo mocno rozdmuchana na cały nasz region, z tego względu, że Gaszyn też w pewnym momencie zaczął akcję Gaszyn Challenge, tak, więc była to jednostka, która zaczęła też czynić dobro na wielką skalę, ten na cały świat poszło w zasadzie tam w 20 roku, tak, chyba.
0: Proszę odświeżyć nam pamięć o tym, co to było za challenge?
22: To była zbiórka też, to były też zbiórki pieniężne, tak, i na początku gdzieś tam było na taką skalę regionalną, a później to się gdzieś rozeszło.
0: Ale co, zbierali dla siebie, czy ratowali komuś życie?
22: Nie, no ratowali kogoś, tak, w sensie to było bardziej ogólnopolskie, ale tak. No i teraz to oni potrzebują tej pomocy i no kurczę, wystarczy tylko spojrzeć na to, czy chcą, czy nie chcą. Jeżeli jest jednostka, która chce działać,
0: no właśnie.
22: To czemu im nie pomóc? Szczególnie, że to nie są miliony, tak? To jest 250 tysięcy. Na takie miasto Bieluń myślę, że nie jest to aż tak bardzo odczuwalne. Czy będzie, czy nie będzie. Czasem niektórzy kupują toalety za 250 tysięcy do parku.
0: Czyli właściwie sytuacja jest rozwojowa i właściwie też może być z korzyścią dla Gaszyna rozwiązana, jeżeli oczywiście ta rada gminy...
22: No oni mają swoje możliwości. Miasta. Mają swoje możliwości. Kwestia tego, jaki tam jest układ sił i czy chcą pójść na zwarcie, czy nie chcą pójść na zwarcie. No, to jest kwestia tego.
0: Zajmiemy się teraz innym kłopotem. Kłopotem, może to nie jest kłopot, bo państwo prowadzicie nabór do jednostki. Tak. Sam pan kiedyś powiedział, że został wciągnięty z ulicy.
22: No prawie dosłownie.
0: Tak, co sprawiło, że pan został, a nie odszedł po kilku miesiącach? Jak może to wpływać na styl przyciągania i opiekowania się młodym narybkiem?
22: Jeśli chodzi o mnie, no to sytuacja była specyficzna, bo ja chyba nie wiedziałem, na co się pisze.
0: Rozumiem. A ja myślałam, że pan tutaj wspomniał, że nie wiedział, na co się pisze, zostając prezesem.
22: Nie, ja nie wiedziałem, na co się pisze, jak wstępowałem do tej straży, bo...
0: No tak, a teraz pan przyjmuje młodych.
22: No właśnie, to jest to i ja bym chciał trochę to ułatwić.
0: Właśnie,
22: ale wtedy,
0: dlatego pytam
22: wtedy,
0: o to.
22: Wtedy to było tak. No i nie dosyć, że się zapisałem do straży, to jeszcze nie za bardzo się mogłem z niej już wypisać, bo wtedy zgodziłem się zostać skarbnikiem od razu.
0: Rozumiem.
22: I to jest ten problem, że nie wiedziałem, na co się pisze, bo jakbym wiedział, to na pewno bym się nie zgodził. No nie?
0: Dlaczego?
22: Ale dlaczego? Myślę, że to wyszło tej jednostce na dobre. Jakby w skali czasu i...
0: Dobrze, a teraz porównując to do sytuacji, w której jesteście państwo, czyli szukacie młodych osób.
22: Tak, no ktoś nas musi zastąpić kiedyś, no nie? Także tutaj musimy sobie...
0: Czyli zainicjował pan to, więc tak. Nie możemy teraz mówić o tym, że był pan w podbramkowej sytuacji, ale koniec końców wyszło fantastycznie, prawda? Jest pan bardzo sprawczy.
22: Wyszło nie najgorzej.
0: Wiemy, są za panem, ma pan świetny zespół, razem działacie.
22: Tak, bo dobry zespół
0: dzieje.
22: To jest podstawa.
0: Tak, podkreślał to pan podczas naszego czerwcowego spotkania. Kogo pan chce teraz w jednostce? Jak chce pan budować struktury młodych? Młodych to znaczy w jakim wieku?
22: Znaczy tak, no my zrobiliśmy teraz taki otwarty nabór do młodzieżowej drużyny pożarniczej. To są dzieci od 13 do 18 roku.
0: Już są chętni?
22: Życia. Mamy piątkę chętnych. Musieliśmy też to sformalizować z tego względu, że do tej pory no jakby to były osoby, które gdzieś tam pomagały nam w takich naszych kulturalnych, że tak powiem, wydarzeniach, które my robiliśmy. I część z nich to są osoby, które już były, ale mamy też kilka osób, które do nas dołączyły. Więc no, mamy już jakiś tam zalążek tego wszystkiego, ale to jakby nie jest tak, że my tylko zachęcamy dzieci do młodzieżówki, ale zachęcamy też osoby dorosłe, które chcą się zaangażować. To jest fajna rzecz, to nie jest tylko obowiązek, znaczy powinien być obowiązek, i każdy powinien wiedzieć, że to jest obowiązek.
0: No,
22: ale
0: ważna sprawa.
22: Tak, ale powiedzieć też to i pokazać to, że można zbudować fajną, ciekawą grupę, z którą później można spędzać miło czas. To nie jest tylko rozwijanie węży, to nie jest tylko ćwiczenie, ale można też usiąść, rozpalić ognisko, zjeść kiełbaskę, czy odpalić grilla, pogadać. Naprawdę...
0: Wspólnota.
22: Tak.
0: Macie tam
22: coś,
0: panie,
22: czego brakuje aktualnie.
0: Wyjeżdżają do...
22: Mamy.
0: Tak?
22: Mamy. Nasza pani skarbnik ostatnio właśnie pojechała i Karolina jest jedyną kobietą, która ma przeszkolenie i może brać czynny udział w akcjach. Więc mamy panie też takie, które jakby nam pomagają bardziej w tym zakresie kulturalnym, tak? Czy tam kulturowym. I to też jest ważne dla nas. Ale Karolina jest takim wzorem tego, że nie chciała być tylko jakby w strukturze, tylko ona chciała działać. Ona chciała być sprawcza. I ja dla niej mam ogromny szacunek, bo samo szkolenie nie jest to najtrudniejsza rzecz na świecie, ale nie jest też najprostsza. Szczególnie, że gdzieś, no wiadomo, tutaj dla mężczyzn może być trochę to łatwiejsze. Nie to, że dyskryminuje, ale jednak no, mamy gdzieś tam te swoją wydolność i siłę, tak? No, czasem trzeba przenieść jakiś ciężki konar czy coś takiego. I powiem tak, Karolina więcej siły niż nie jeden chłop ma. Także to pod tym kątem podziwiam.
0: Bardzo dziękuję. To były naprawdę bardzo ważne sprawy, które pan przekazał nam. Proszę tylko powiedzieć, co przed wami na horyzoncie? Jest jakieś wyzwanie?
22: Co do naszych kolejnych planów, no mamy jakieś pojedyncze. Czekamy też na rozwiązanie różnych projektów, różnych dotacji, które być może nam pozwolą zwiększyć nasze zdolności, jeśli chodzi o też gdzieś jednostkę poszukiwawczą, bo chcielibyśmy pójść w tym kierunku tutaj szkoleń związanych z dronami. Mamy taki projekt napisany nawet. Kwestia jest tego, czy nam się uda tą dotację otrzymać, czy nie. No, chętnych jest bardzo dużo. No ale no, to jest taki kierunek, w którym my gdzieś nie tylko gaszenie, ale też poszukiwanie. Bo to jest coś, w czym moglibyśmy się wyspecjalizować, co pomogłoby nam też zwiększyć tą wyjazdowość. Bo w regionie mamy dwie jednostki, takie chyba w Kliczkowie i w Proboszczowicach, nie licząc państwówki, tak? Które gdzieś tutaj jest dron, tutaj jest pies, tak? I mogą pomagać. No i my właśnie w tym kierunku tych szkoleń dronowych, nabyciu drona, chcielibyśmy się ukierunkować.
0: Będziemy mieć to na uwadze, byśmy się spotkali w przyszłości i porozmawiali o tym.
22: Mam tak, nadzieję, do końca roku będziemy wiedzieć więcej.
0: Będzie, żeby to było zwieńczone sukcesem, tak jak państwo sobie wyobrażają. Dziękuję bardzo. Pan Jakub Łuś, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzku i radny gminy Sieradz, był gościem Radia Łódź nad Wartą. Dziękuję bardzo.
22: Dziękuję ślicznie.
1: Przegląd prasy.
0: A ja otwieram teraz dla państwa Dziennik Łódzki Online. Tutaj o tym, że na S8 w okolicach Chałupek pod Sieradzem doszczętnie spłonął Peugeot. Kierująca zdążyła zjechać na pas awaryjny, kiedy poczuła swąd spalenizny. Chwilę później samochód stanął w płomieniu. 36-letni mieszkańcy powiatu Wieruszowskiego, jej pasażerowi na szczęście nic się nie stało. Na tym jednak dobre wiadomości się kończą, bo kobieta nie miała uprawnień do kierowania, a badanie wykazało u niej około 2,5 promila alkoholu. Samochód spłonął, a lista problemów kierującej dopiero zaczyna się rozgrzewać, proszę państwa. Ziemnik, ziemniak pod lupą ministerstwa. Przejęzyczenie małe, ale to wciąż ważna informacja z Dziennika Łódzkiego w Kościerzynie. Wiceminister rolnictwa Adam Nowak spotkał się z rolnikami z powiatu sieradzkiego. Rozmowa była przede wszystkim o pieniądzach, o cenach ziemniaków, opłacalności ich produkcji. Rolnicy pytali również o marże sieci handlowych i kontrolę żywności sprowadzanej do Polski. Wiceminister zapowiada pracę nad rozwiązaniami, które mają poprawić sytuację producentów i czytelnej informacji tego, by czytelniej informować klientów o pochodzeniu żywności. No bo między ceną na polu, a ceną na sklepowej półce czasem wyrasta całkiem spora różnica, prawda? 29 po godzinie 16. Za chwilę wyjedziemy na drogi regionu. Potem informacje w skrócie, a na kolejny przegląd. Tym samym zapraszam za kilkanaście minut.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: I tego to właśnie drogi regionu sprawdzamy. Tym razem zaczynamy od Zduńskiej Woli. Więcej cierpliwości kierowcy przyda się nam na skrzyżowaniu Henrykowskiej z Szatkowską. Wolniej także na Łódzkiej. Teraz przy Chopina tam mogą wam przeszkadzać w swobodnym przejeździe prowadzone prace drogowe. Ruch utrzymuje się też na Łaskiej. Postoje pojawiają się od Placu Wolności przez skrzyżowanie z Klińskiego, kolejne ze Spacerową i kolejne z Karsznicką. W Sieradzu popołudniowy szczyt przede wszystkim jest na Jana Pawła II, najwolniej od Galerii Sieradzkiej przez skrzyżowanie z Aleją Pokoju do Ronda Kaczyńskiego, przez skrzyżowanie z w pobliżu PKS. Sporo samochodów również na POW oraz w rejonie Alei Grunwaldzkiej i Armii Krajowej. W Wieluniu pamiętajcie o utrudnieniach na Sieradzkiej. Przy Kolejowej usuwana jest właśnie awaria wodociągu, a przy skrzyżowaniu z Traugutta i z Głowackiego zamknięty jest jeden pas ruchu.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Jest 16:30. I to jest czas na skrót najważniejszych wiadomości dnia. Po 17 latach sieradzki Orlik przy czwórce doczeka się gruntownego remontu. Zużyta nawierzchnia zostanie wymieniona, zmieni się też ogrodzenie obiektu. Z boiska korzystają nie tylko uczniowie, ale też i mieszkańcy Sieradza. Inwestycja będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Sieradzki Orlik znalazł się wśród 26 obiektów w województwie łódzkim, które właśnie otrzymały szczęśliwe pieniądze na modernizację. Nowe wielofunkcyjne boisko powstaje przy pierwszym liceum ogólnokształcącym, tyle że w Zduńskiej Woli. Kolejna informacja. To zastąpi dotychczasowy obiekt, którego plastikowa nawierzchnia była szczególnie niebezpieczna po deszczu. Oprócz nowego boiska licealiści zyskają skocznie do skoków dal oraz plenerową siłownię. Powiat zduńsko-wolski otrzymał na inwestycję 670 tysięcy złotych z rządowego programu Sportowa Polska. Obiekt ma być gotowy w połowie listopada. 2000 zł zostawił w bankomacie 43-letni mieszkaniec Warty. Mężczyzna wybrał kwotę, schował dokumenty i odszedł, zanim urządzenie wydało gotówkę. Pieniądze zabrała stojąca za nim 70-letnia kobieta. Policjanci ustalili ją dzięki nagraniom z monitoringu i odzyskali całą kwotę. Kobieta przyznała się i usłyszała zarzut. Za przywłaszczenie znalezionych pieniędzy grozi nawet rok pozbawienia wolności. Ponad 15 milionów złotych zostanie zainwestowanych w Łódzki Ogród Botaniczny. To dobra informacja do turystów spoza Łodzi. Do końca 2028 roku mają powstać tam nowe szklarnie. Jedna ze starych zostanie rozebrana, a tunele foliowe przejdą modernizację. Inwestycja ma poprawić warunki hodowli i ochrony rzadkich roślin oraz zagrożonych gatunków. Całość będzie kosztować 15 milionów 600 tysięcy złotych. Ponad połowę tej kwoty zapewni Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Resztę dołoży Łódzki Magistrat. Łodzianie cieszą się. Więcej informacji w serwisie o 17.00. Zapraszam. Jest nadal 22 stopnie na termometrach i coraz więcej przejaśnień. Do końca dnia bez deszczu obiecują synoptycy. Jutro przewidują 24-25 stopni. Maksymalnie one po południu będą na termometrach i w powietrzu wnosiły się wraz ze sporą dawką słońca. Natomiast późnym wieczorem i w nocy pojawią się opady.
11: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
0: I jeszcze pokrótce o tym, co za chwilę usłyszą Państwo, podane więcej, szerzej właśnie z głosami mieszkańców, bo to one głównie liczą się w naszych relacjach reporterskich z miejsc zdarzenia. Po 17 latach sieradzki Orlik doczeka się remontu.
12: Orlik to nie tylko boisko, to miejsce, gdzie dzieci i młodzież spędzają czas aktywnie, rozwijają swoje pasje.
13: Rozmawialiśmy o możliwości pozyskania finansów, o konieczności tego remontu. No i w tym roku się udało, więc my się bardzo cieszymy z tego.
0: Jeszcze do 17 o sporze o powstającą w gminie Uniejów biogazownię. Ten spór przeniósł się do internetu.
3: Biogazownia nie powstaje dla społeczeństwa, tylko powstaje dla jednej firmy.
5: Co tam chcieli, to i tak zrobią, a co to nasze zdanie, to i tak.
14: Biogazownia, tyś powodem moich doznań.
0: Będzie również o modernizacji linii kolejowej między Kutnem a Łęczycą. Mieszkańcy od lat narzekają na to, że mają zbyt małą liczbę połączeń.
15: Wreszcie będzie wybudowany nowy tor. Zamiast 70 na godzinę będzie można jechać 160 km na godzinę.
16: Potrzebna jest, potrzebna.
17: Raczej przebudowa by się przydała, nie? Na pewno by to coś tam polepszyło.
18: Dla mnie fajnie, bo wożę dzieci do babci na wakacje i się nudzą przez tą godzinę, jak się jedzie.
0: Tuż przed 17 o tym, że drogowcy wchodzą na plac kościelny na Bałutach, a mieszkańcy łapią się za głowę. Kolejny remont.
19: Do końca sierpnia wykonamy naprawy torowiska na ulicy Zgierskiej przy Placu Kościelnym.
20: Tu rozkopane, tam rozkopane. No straszna sytuacja. A, no.
21: Chyba zaraz trzeba będzie po prostu tutaj latać albo coś w tym rodzaju.
0: Zapraszam do wysłuchania nas do godziny 17, a o 17 serwis informacyjny magazynu Słuchaj, wiesz, nad Wartą.
10: Przegląd prasy.
0: Dziennik Łódzki zachęca do tego, żeby przyjrzeć się sieradzowi, którego już nie ma. Jest oczywiście uwieczniony na fotografiach, więc warto zajrzeć do galerii zdjęć, bo tam możecie Państwo obejrzeć sierac z lat 39-40 w obiektywie niemieckiego lekarza Wiktora Bakera. Do miasta trafił jesienią 39 roku i przez kilka miesięcy fotografował jego ulicę oraz wojenną codzienność. Warto zajrzeć. Czasami jedno stare zdjęcie opowiada o mieście więcej niż kilka stron podręcznika. Miłej lektury. 9 nauczycieli z awansem to kolejna informacja w Dzienniku Łódzkim online, ale ta informacja dotyczy gminy Warta, bo tam przybyło nauczycieli mianowanych. Duże gratulacje, to niełatwe zdać egzamin. Akt nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego odebrało 9 pedagogów ze szkół i przedszkoli, między innymi nie tylko w Warcie, ale we Włyniu, w Cielcach, w Jakubicach, w Rososzycy i Raczkowie. Dokumenty wręczył burmistrz Krystian Krogulecki. Mianowanie potwierdza nie tylko kwalifikacje, ale też doświadczenie zdobywane przez nauczycieli w pracy z dziećmi i z młodzieżą. Przede wszystkim doświadczenia. Uczniowie jeszcze mają wakacje, ale w oświacie już zdecydowanie czuć wrzesień. To tyle mówi właśnie ta informacja. Przedszkolaki zostawiły ślad na ścianie. Dziennik Łódzki pokazuje, co się tam wydarzyło dokładnie w Brążewicach. Kolorowo, proszę się nie przejmować, dzieci również kolorowe, bo wszystkie oczywiście miały to, co... Czym można malować? Warzywa, owoce, malowidło ma nie tylko zdobić, ale też zachęcać najmłodszych do zdrowego odżywiania. Przy okazji przy jednej ścianie spotkały się różne pokolenia mieszkańców. To wszystko się wydarzyło przy miejscowej bibliotece i Domu Kultury. I jeszcze kolejna informacja z Duńska Wola, sprzed pół wieku, też zdjęcia można zobaczyć. Tacy byliśmy jeszcze wczoraj pod właśnie takim hasłem. Gazeta pokazuje blisko 70 archiwalnych fotografii z tego miasta sprzed niemal pół wieku. Czas powstawania nowych bloków, dużych zakładów pracy, miasta, do którego ściągali ludzie skuszeni zatrudnieniem i mieszkaniami z centralnym ogrzewaniem. Dziś na tych fotografiach można oglądać nie tylko dawne ulice, ale też i modę i codzienność mieszkańców. Także pół wieku to niby chwila, dopóki nie zobaczymy własnego miasta na starych fotografiach. I kot w urzędzie. Fantastyczna wiadomość. To też jest z portalu Zduńska Wola, nasze miasto. W urzędzie miasta bowiem tamtejszym pojawił się ktoś, kto nie ma identyfikatora, stanowiska, ale nawet jednego ustalonego imienia, a i tak zna go coraz więcej mieszkańców. To kocur, regularnie odwiedzający magistrat, wyleguje się na biurkach, obserwuje kolejki, czasem coś zje, rusza dalej. Jedna z urzędniczek podsumowała jego tryb pracy krótko. Przychodzi, naje się i idzie. Czasami prosto do prezydenta. Bitwa w Załęczu Wielkim, historia na żywo, to już niebawem. Nasze miasto Wieluń publikuje tę informację. Proszę się zapoznać, my na pewno będziemy się interesowali w Radiu Łódź nad Wartą tym tematem, więc będą mieć Państwo relację jak najbardziej dokładną i właściwą właśnie z 6 września z Załęcza Wielkiego, bo to miejsce cofnie się do pierwszych dni wojny. Około 120 rekonstruktorów odtworzy bitwę z 2 września 1939 roku. Jest jeszcze jedna wiadomość z Dziennika Łódzkiego ze strun wieluńskich o nocnej burzy nad powiatem wieluńskim. Fatalnie to wygląda. Silny wiatr dał się naprawdę we znaki mieszkańcom powiatu wieluńskiego około 4 rano. W Skomlinie drzewo runęło na jadący samochód. Auto zostało uszkodzone, ale kierowcy nic się na szczęście nie stało. W Jajczakach w gminie Wierzchlas wiatr zerwał natomiast dach z budynku mieszkalnego. Także tam nikt nie ucierpiał, choć strażacy mówią o znacznych stratach. Byłabym zapomniała, gdzie kobiet jest więcej, o tym Infotydzień dziś pisze właśnie trochę regionalnej statystyki na sam koniec przeglądu prasy. Otóż w powiecie sieradzkim, wieluńskim, wieruszowskim kobiet jest więcej niż mężczyzn, choć różnice bywają niewielkie. Najwyraźniej widać to w samych miastach. W Sieradzu mieszka 20 tysięcy kobiet i niespełna 17 tysięcy mężczyzn. W Wieluniu, nieco ponad 17, przepraszam, na 17 z małym hakiem. W Wieluniu to odpowiednio około 10 tysięcy kobiet, 9 tysięcy mężczyzn. Są jednak gminy, gdzie proporcje się odwracają, m.in. Brążewice, Burzenin czy gmina Sieradz. Więcej w infotydzień.com. Dzięki za uwagę.
2: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
0: No a teraz więcej o tym, co się wydarzy już niebawem na sieradzkim Orliku, bo po 17 latach doczeka się on nowej nawierzchni, ale nie tylko. Boisko przy szkole podstawowej nr 4 imienia Marii Konopnickiej przejdzie gruntowną modernizację. Oprócz wymiany nawierzchni, podwyższone zostanie ogrodzenie, pojawi się też tablica wyników, ale więcej dowiecie się Państwo z relacji reportera Radia Łódź nad Wartą Kacpra Rafalskiego.
4: O modernizację boiska zabiegali się radcy radni. Urząd Miasta zgłosił wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dotację na przebudowę Orlika. Wniosek został przyjęty. O szczegółach tej sportowej inwestycji mówi przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu Michał Pabich.
7: 500 tysięcy złotych dotacji i 1 000 000 złotych finalnie na realizację całości inwestycji, czyli wymiany zdezelowanej nawierzchni i podniesienie ogrodzenia, co również młodzież zgłaszała, że często wypada im piłka i ta realizacja ma temu między innymi zapobiec oraz to, że będzie bardziej bezpiecznie i komfortowo. szczególnie dla najmłodszych sieradzan.
4: Komfort i bezpieczeństwo ma zapewnić nowa nawierzchnia, która od kilkunastu lat nie była wymieniana, mówi Renata Pawlikowska, dyrektor szkoły podstawowej numer 4 w Sieradzu.
13: Ta nawierzchnia jest wyeksploatowana naprawdę przez te kilkanaście lat. Ona nie była wymieniana. Tutaj trzeba wymienić podłoże, utwardzić tam nawierzchnię, która już nie jest trawą stojącą, tylko leżącą, wygniecioną, wyprasowaną, wydeptaną.
4: A wynika to z faktu, że z boiska korzysta wielu mieszkańców, nie tylko uczniów szkoły.
13: Duża eksploatacja jest tego boiska w ciągu roku szkolnego, bo do południa nasi uczniowie z tego korzystają, po południu mogą korzystać i mieszkańcy, i kluby sportowe, więc on też praktycznie do godzin takich późnowieczornych, do godziny 20, później w późniejszych miesiącach, jak październik, listopad, do 19, w zasadzie jest cały czas czynny.
4: Uzyskana dotacja na modernizację boiska przy szkole podstawowej numer 4 w Sieradzu jest również zasługą dyrekcji szkoły.
13: Rozmawialiśmy o możliwości pozyskania finansów, o konieczności tego remontu. No i w tym roku się udało, więc my się bardzo cieszymy z tego.
12: Orlik to nie tylko boisko, to miejsce, gdzie dzieci i młodzież spędzają czas aktywnie, rozwijają swoje pasje.
4: Mówi radny miejski Krzysztof Pawłowski, który wspomniał też o kulisach działań miasta na rzecz poprawy infrastruktury sportowej w Sieradzu.
12: Mieliśmy w styczniu bardzo dobre merytoryczne spotkanie z Piotrem Borysem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Mieliśmy okazję porozmawiać o infrastrukturze sportowej dla Sieradza. Tak naprawdę bardzo dużo możliwości, z których należy i trzeba korzystać, i to są właśnie efekty.
4: Wniosek o dotację na modernizację omawianego przez nas Orlika został zaakceptowany. Boisko przy szkole podstawowej numer 4 w Sieradzu jest jednym z 26 w regionie, które otrzymało wsparcie finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prace nad przebudową mają ruszyć jeszcze w tym roku.
12: Rada Miasta zabezpieczyła środki na rok 2026, więc tym samym jeszcze w tym roku powinna rozpocząć się renowacja boiska przy SP numer 4 w Sieradzu.
4: Jak dodaje radny Pawłowski, z uzyskanej dotacji należy się cieszyć, lecz nie można spoczywać na laurach. Jednym z kolejnych obiektów sportowych, na które miasto szczególnie powinno zwrócić uwagę, jest basen.
12: Jak rozmawiam z mieszkańcami, to widzę, że brakuje nowoczesnego, pełnowymiarowego basenu, który odpowiadałby na potrzeby mieszkańców. Potrzebujemy miejsca nie tylko do rekreacji, ale również do nauki pływania, aktywności sportowej i rodzinnego wypoczynku. I to jest taki punkt, na który musimy się głęboko zastanowić i poszukać środków.
4: A póki co wakacje powoli dobiegają końca. Uczniowie niedługo wracają do szkół. My życzymy im, by jak najszybciej mieli okazję skorzystać ze zmodernizowanego boiska.
0: Dziękuję bardzo za te informacje. To nie jedyna sportowa inwestycja, dodam jeszcze, prowadzona obecnie w Sieradzu. Trwa także budowa hali przy ulicy Rycerskiej oraz kortów do tenisa ziemnego i squasha na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu. O sporze teraz będzie. O sporze pod Uniejowem. Mieszkańcy jednej z miejscowości tamtejszej protestują przeciwko biogazowni. Choć decyzja o inwestycji jak na razie jest wstrzymana, w internecie pojawiają się piosenki stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji, w których występują władze Uniejowa, choć nigdy zapewne takiej zgody nie wyraziły. W sprawie przyjrzał się nasz reporter Adam Łużyński.
6: Ile mamy w linii prostej? Planowana inwestycja.
8: W kilku kilometrach można liczyć zwykle.
6: Powstaje coś takiego, nie?
9: Larysa Klejman, przedstawicielka Komitetu Mieszkańców Gminy Uniejów, Nasz Uniejów. W prostej linii od nas będzie to około kilometr. 3 kilometry w prostej linii od Uniejowa, czyli od miasta uzdrowiskowego.
23: Inwestycja ma powstać w Wieleninie Kolonii. Mieszkańcy obawiają się nie tylko przykrych zapachów.
9: Najbardziej obawiamy się tego, że inwestor nigdy wcześniej takich rzeczy nie robił, nie budował, nie ma doświadczenia. Mówi o nowych kosmicznych technologiach, które będą wprowadzone u nas, które nigdy jeszcze nigdzie nie były wprowadzane. Dlatego my nie chcemy być miejscem doświadczalnym dla tego inwestora i dla tej inwestycji.
24: Maciej Ciesielski. Ja się obawiam nie tyle co brzydkich zapachów, to z utraty wizerunku gminy jako strefy
1: takiej ekologicznej, przyjaznej turystom i no, miejsce, gdzie ludzie chętnie będą przyjeżdżać, tak jak dotychczas.
9: Wiemy, jak wyglądają sytuacje w miejscach, gdzie biogazownie czy biometanownie już powstały. Jak to się po prostu rozwiązują sytuacje mieszkańcy i jakie mają problemy?
1: Był duży kładziony nacisk, żeby to rozwijać, żeby to szło w tym kierunku właśnie tej turystyki. Teraz to wszystko zaczęło się skręcać w stronę przemysłu i to jest ten problem.
23: Przeciwko biogazowni w Wieleninie mieszkańcy protestują także w internecie. Nieznana osoba w serwisie YouTube umieszcza filmiki stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji, w których występują władze Uniejowa.

0: Właśnie słyszałem, że to ponoć co tydzień wychodzi, to prawda?
1: A ja nie wiem.
2: Nie mam pojęcia.
0: Ale oglądali państwo te filmiki?
2: Nie, dobra, zerkłam i tam...
1: Co będą chcieli, to i tak zrobią, a co to nasze zdanie, to i tak tam...
0: A daleko państwo mieszkają od tego, gdzie ma postać?
3: Kilometr.
1: Kilometr to nie. Anka robiąc oddech żyga,
4: nosem już się nie oddycha. Biogazownia nie powstaje dla społeczeństwa, tylko powstaje dla jednej firmy. No i fakt ilości to nie jest mała biogazownia. Nie jest typową biogazownią, bo z KRD, które są wpisy umieszczone na stronie, nie ma informacji, że to ma być typowa biogazownia, tylko też biometanownia bodajże.
0: Aha, to dwa w jednym.
4: Dwa w jednym, tak. Mieszkańców jako mieszkańców nie stać na wypowiedzenie się samodzielne, ponieważ no, każdy jest w jakiś sposób uzależniony od gminy.
5: Prokuratura Okręgowa w Sieradzu informuje, że jak na razie nie wpłynęło jeszcze żadne zgłoszenie dotyczące znieważenia.
6: Dziękuję. Adam Łużyński przyglądał się tej sprawie. Podczas ostatniego spotkania z mieszkańcami inwestor zapewniał, że chce pozostać z nimi w dialogu, rozmawiać w sprawie budowy biogazowni. Zapowiadano też konsultacje społeczne dopiero, gdy budujący przekaże odpowiednie dokumenty. Jutro w tej sprawie odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Uniejowie, w której udział wezmą także mieszkańcy. Kolejna linia między Łęczycą a Kutnem, kolejowa, doczeka się modernizacji. Polskie Koleje, linie kolejowe podpisały dziś umowę z wykonawcą prac. Dzięki inwestycji, na którą mieszkańcy czekali latami, pociągi będą jechać szybciej, a podróżni zyskają więcej połączeń. Na podpisaniu umowy był nasz reporter Seweryn Potentas.
7: Modernizacja obejmie 25-kilometrowy odcinek trasy między Łęczycą a Kutnem. Istniejące torowisko zostanie wyremontowane, a na odcinku od okolic Topoli Królewskiej do Leszczynka zostanie dobudowany drugi tor. Dzięki temu zwiększy się liczba połączeń i prędkość pociągów.
8: Na tę modernizację czekało się latami. Daje możliwość większej liczby połączeń, częstszych połączeń, połączeń, które będą odbywały się na stacjach i przystankach, które zostaną wyremontowane i przebudowane.
7: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
8: To jest inwestycja warta ponad 370 milionów złotych. Wreszcie będzie wybudowany nowy tor. Wreszcie te tory pozwolą na to, że będzie można szybciej pojechać. Zamiast 70 na godzinę będzie można jechać 160 km na godzinę.
9: Potrzebna jest, potrzebna. Cały czas jest potrzebne coś, żeby było coraz lepiej.
10: Potrzebne, no.
11: No raczej tak, bo ona tutaj ma sobą przepustowość, teraz to wszyscy mówią, także raczej przebudowa by się przydała, nie? Na pewno by to coś tam polepszyło.
9: Potrzebne, bo jest, ten odcinek jest bardzo słaby. Tory są stare, pociąg bardzo wolno musi jechać i to czas wydłuża do Kutna bardzo.
12: Od momentu powstania powiatu w zasadzie zabiegaliśmy o to, żeby zmodernizować tą linię kolejową.
7: Mówi starosta łęczycki Janusz Mielczarek.
12: Ona była i trochę archaiczna i rzeczywiście zwaniała tempo rozwoju tutaj naszego terenu. Po tylu latach, ale jednak się udało.
7: Po modernizacji czas przejazdu na trasie między Łodzią a Kutnem ma skrócić się nawet o 10 minut.
13: Dla mnie fajnie, bo wożę dzieci do babci na wakacje i się nudzą przez tą godzinę, jak się jedzie. Dla mnie akurat osobiście. Ale fajnie tak. I kiedyś pamiętam właśnie tam gdzieś dalej zepsuł się pociąg i mąż przyjechał z dziećmi właśnie i nie mieliśmy jak wrócić. I no do 23 trzeba było w sumie siedzieć tutaj i czekać. Także fajnie.
14: Dzisiaj jest wielki dzień nie tylko dla mieszkańców powiatu kutowskiego, powiatu łęczyńskiego, ale dla mieszkańców całego województwa łódzkiego.
7: Mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
14: Ja rozpatruję tą inwestycję jakby dual use, czyli pod względem cywilnym, ale pod względem też związanym z bezpieczeństwem państwa, bo tam gdzie rozwija się infrastruktura cywilna, tam również rozwija się wojsko, to połączenie i modernizacja tego połączenia i dorzucenie jakby drugiej nitki na odcinku 16 kilometrów powoduje, że naprawdę zostaje ten odcinek udrożniony.
8: Budowa drugiego toru, modernizacja linii kolejowej między Łęczycą a Kutnem to jest funkcjonalne dopełnienie wielkiego projektu, jakim jest Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Kolej, która miała odpowiadać na potrzeby mieszkańców województwa, ale także komunikacji między mniejszymi gminami, powiatami, ale także z sąsiednimi regionami.
7: Inwestycja zakłada także remont peronu w Gawronach i modernizację stacji Witonia, gdzie powstać ma także przejście podziemne.
6: A według zapowiedzi ministra infrastruktury pierwsze prace przy modernizacji linii kolejowej nr 16 mają ruszyć jeszcze w tym roku. Dwoma torami między Łęczycą a Kutnem pociągi pojadą już w 2030 roku. Jeszcze raz dziękuję za przygotowanie informacji. Seweryn Potentas. Bałuty w remontach, a do listy utrudnień dochodzi kolejne miejsce. Od 24 sierpnia drogowcy zajmą fragment ulicy Zgierskiej przy Placu Kościelnym, gdzie przez tydzień naprawiane będzie torowisko. W tym samym czasie prace prowadzone są na kilku innych ważnych ulicach dzielnicy, co oznacza objazdy, zmiany w komunikacji miejskiej. I zapytaliśmy w związku z tym łodzian, co sądzą o remontowanym spiętrzeniu.
3: Nigdzie się nie można normalnie dostać. Tu rozkopane, tam rozkopane. No, no straszna sytuacja.
10: A, w ogóle to bardzo dużo w Łodzi jest remontów i wszystko naraz. No, ale cóż, na to poradzimy.
15: No nic nie poradzę na to, prawda? Tak ma być, no to będzie. No co? Dobrze w ogóle coś robią.
16: Chyba zaraz trzeba będzie po prostu tutaj latać albo coś w tym rodzaju.
3: Ogromne korki. Jeżeli się zaczyna remont, to powinno się skończyć i następny się nazywa. A nie w koło rozwalone i tak się męczymy po prostu.
17: Lista ulic, na których prowadzone są lub trwają przygotowania do kolejnych prac na bałutach już jest długa, a będzie jeszcze dłuższa. Są na niej m.in. Wojska Polskiego, Franciszkańska, Północna, Aleja Palki, Mokra, Olsztyńska czy Łagiewnicka. Od 24 sierpnia dołączy do niej jeszcze Zgierska przy Placu Kościelnym. Dla mieszkańców oznacza to kolejne zmiany w poruszaniu się po dzielnicy.
18: Aby dobrze wykorzystać jeszcze okres wakacji, do końca sierpnia wykonamy naprawy torowiska na ulicy Zgierskiej przy Placu Kościelnym. Tomasz Andrzejewski, Urząd Miasta Łodzi. Rozpoczną się 24 sierpnia i potrwają przez tydzień, aby na pierwszy dzwonek w szkołach było już wszystko gotowe.
17: Na czas robót zajęta zostanie część Zgierskiej. Nie będzie można przejechać nią w kierunku bałuckiego rynku.
18: Będzie to możliwe objeżdżając ulicami wokół kościoła. Natomiast przejazd ulicą Zgierską w kierunku Placu Wolności zostanie zachowany. Natomiast jadąc z Lutomierskiej w kierunku Dołów również będziemy musieli ominąć zamknięty odcinek przez Plac Kościelny oraz ulicą Kościelną do Wojska Polskiego.
17: Plac Kościelny to tylko jeden punkt na remontowanej mapie tej części Łodzi. Na Alei Palki drogowcy pracują przy skrzyżowaniu ze Strykowską i Wojska Polskiego. Większość prac prowadzona jest tu nocami między 21 a 5. Na Alei Palki roboty obejmują też jezdnię w stronę centrum, gdzie drogowcy pracują przy utrzymanym ruchu. Spotkamy ich także m.in. na Franciszkańskiej i Północnej. I właśnie kumulacja inwestycji w jednej części miasta budzi zastrzeżenia. Także radnych.
19: Radnych w ogóle się nie informuje chociażby o tym, jakie prace, kiedy mają być przeprowadzone, ani jaka jest data konkretna zakończenia remontu.
17: Mówi radny Kosma Nykiel ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
19: Miasto potrafi zapowiadać świetnie. Line-up Łódź Summer Festival był doskonale prezentowany przez kolejne miesiące, a tak naprawdę istotnych dla mieszkańców informacji miasto nie jest w stanie opublikować.
20: To, że te łuki są do remontu, my jako radni wiedzieliśmy, ale także do nas nie docierały wcześniej informacje, kiedy te naprawy miałyby się rozpocząć. Każdy wiedział, kiedy Plac Wolności będzie wyłączony, więc wydaje się, że można było jak najbardziej zaplanować, w odpowiednim czasie zakomunikować ludziom.
17: Dodaje przewodniczący Komisji Transportu Marcin Chęcz z Koalicji Obywatelskiej. Zmiany odczują nie tylko kierowcy. Przy Placu Kościelnym inaczej pojedzie autobus zastępczej linii Z6. Dla pasażerów korzystających z tramwajów jest jednak dobra wiadomość. Tramwaj Z1 będzie kursował dotychczasową trasą.
6: Dodajmy, że jeśli harmonogram zostanie dotrzymany, to torowcy mają zniknąć ze Zgierskiej jeszcze przed pierwszym szkolnym dzwonkiem. Podobnie do końca września ma zakończyć się większość prac na pozostałych ulicach. A tematem zajęli się Jakub Jędrzejewski i Adam Kmieciak. Dziękuję. Jest 16.55, a 17.00 serwis informacyjny.
21: Autopromocja.
22: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
23: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
24: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
25: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
22: Panie ministrze, w polityce
25: było...
22: nie jest pan od wczoraj w polityce.
26: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
27: Czy to jest polityczny trolling?
28: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
29: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
30: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
26: Gość Radia Łódź.
22: Najważniejsza rozmowa w regionie.
26: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
22: Maciej Trojanowski
26: i Michał Dąbrowski.
22: Zapraszamy!
21: Autopromocja. Reklama.
0: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
1: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze

0: bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
5: Ostatnią w tym wydaniu Słuchaczy Wieży nad Wartą dzisiaj podróż po regionie zaczynamy od Wielunia. Tutaj kierowcy muszą dziś uważać na kilka utrudnień jednocześnie. Na drodze krajowej numer 45 przy ulicy Sieradzkiej przy skrzyżowaniu z kolejową usuwana jest awaria wodociągu i ruch może wyraźnie zwalniać. Dalej przy skrzyżowaniu Sieradzkiej Strałguta i z Głowackiego zamknięty jest jeden pas ruchu. Do tego kolejowa w kierunku Dobrej jest zamknięta dla samochodów. Tam prowadzone są prace drogowe. W Sieradzu najwięcej aut teraz na Jana Pawła II na całej jej długości, szczególnie od Galerii Sieradzkiej przez skrzyżowanie z Aleją Pokoju, przez skrzyżowanie na wysokości dworca PKS, aż do Ronda Kaczyńskiego. Wolniej na pewno pojedziecie też Państwo ulicą POW i przy Alei Grunwaldzkiej. To skrzyżowanie z POW w Zduńskiej Woli. Trzeba uważać na Łódzkiej przy Chopina, a najwięcej samochodów mamy teraz jeszcze na Łaskiej oraz na skrzyżowaniu Henrykowskiej ze Szatkowską.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
5: 17. Serwis informacyjny kończący czwartkowe wydanie Słuchaczy Wieży nad Wartą, a w nim o nowym boisku w Zduńskiej Woli. Potem zajrzymy na Orlik przy Czwórce w Sieradzu, który to obiekt czeka remont. I nowy wóz strażaków z OSP Kłodzko już w akcji. Szczegóły za moment. Na termometrach 22 stopnie, coraz więcej słońca i bez deszczu do końca dnia. W Zduńskiej Woli powstaje kolejne wielofunkcyjne boisko, nowy obiekt przy pierwszym liceum ogólnokształcącym. Zastąpi dotychczasowe boisko, ma być znacznie nowocześniejszy i co najważniejsze bezpieczniejszy dla uczniów. Powiat zduńskowolski otrzymał na inwestycje dofinansowanie z rządowego programu Sportowa Polska. Więcej Sławek Cybulski.
6: Nowe boisko przy zduńskowolskim pierwszym LO będzie różnić się od starego przede wszystkim poliuretanową nawierzchnią. Na poprzedniej plastikowej, zwłaszcza po deszczu, nie dało się grać, mówi wicestarosta zduńskowolski Tomasz Ziółkowski.
7: Boisko tutaj od wielu lat było, ale ten stan tego boiska i nawierzchnia, która nie do końca była szczęśliwa dla realizowania tych zajęć z wychowania fizycznego, takie mieliśmy sygnały tutaj od nauczycieli, takie mieliśmy sygnały od dyrektora szkoły, że ten stan boiska był słaby.
6: Po zakończeniu inwestycji młodzież będzie mogła nie tylko bezpieczniej grać w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną lub nożną. Nowe boisko stworzy nowe możliwości.
7: Skok w dal i dodatkowo siłownia zewnętrzna.
6: Z nowego boiska przy pierwszym LO w Zduńskiej Woli będzie można korzystać od połowy listopada.
5: Dziękuję za tę relację. Z kolei sieradzki Orlik przy szkole podstawowej numer 4 po 17 latach przejdzie gruntowną modernizację. O tym, co zmieni się po przebudowie, mówi Renata Pawlikowska, dyrektor szkoły podstawowej numer 4 w Sieradzu.
8: Ta nawierzchnia prosi się o to, by ją wymienić, ale też dołożymy nagłośnienie, będzie tablica wyników, bo odbywamy tutaj różne turnieje, zawody.
9: Rada Miasta zabezpieczyła środki na rok 2026, więc tym samym jeszcze w tym roku powinna rozpocząć się renowacja boiska przy SP numer 4 w Sieradzu.
5: Dodał sieradzki radny Krzysztof Pawłowski. Przebudowa będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Sieradzki Orlik znalazł się wśród 26 obiektów w województwie łódzkim, które otrzymały wsparcie na modernizację. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzku mają za sobą pierwsze akcje z wykorzystaniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego zakupionego w czerwcu z własnych i gminnych pieniędzy. Jak mówi

0: Jacku Buś, prezes jednostki, pierwszy nocny wyjazd nowego samochodu był wydarzeniem dla całej miejscowości.
1: Ale ja powiem szczerze, że jak był ten wyjazd pierwszym już tym nowym autem, kiedy ta syrena wyła, kiedy ona wyła w nocy, ludzie powychodzili przed domem, zaczęli nagrywać i jestem zaskoczony, naprawdę.
2: I wzruszony.
1: Cieszę się z tego względu, że w końcu możemy robić to, po co jesteśmy, po co jest ta jednostka, tak, żeby nieść pomoc.
0: Rozmowy na ten temat można wysłuchać na radioloc.pl w podcaście Wiadomości z Regionu, rozmowy z gośćmi dnia Radia Łódź nad Wartą. I kolejna wiadomość. W Warcie policjanci odzyskali 2000 zł, które 43-latek zostawił w bankomacie. Mężczyzna wybrał kwotę, schował dokumenty i odszedł, zanim urządzenie wydało gotówkę. Zdarza się. Pieniądze zabrała stojąca za nim 70-letnia mieszkanka Warty. Policjanci ustalili ją dzięki nagraniom z monitoringu i odzyskali całą kwotę. Kobieta przyznała się i usłyszała zarzut. W polskim prawie nie obowiązuje zasada znalezione, nie kradzione. Za przywłaszczenie znalezionych pieniędzy grozi kara do roku pozbawienia wolności.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Temperatura wzrosła o dziwo do 23 stopni teraz. Na termometrach można zobaczyć 24, za chwilę o połowę więcej, przynajmniej do godziny 18. Słonecznie jest, zachmurzenie jednak jest umiarkowane. Deszczu z tego nie będzie. Zachmurzenie wzmoży się na całą noc, ale pozostanie nasz region suchy. Jutro w ciągu dnia będzie sporo słońca, tuż przed godziną 12. Dopiero pierwsze słońce, pierwsze promienie, ale popołudnie na pewno już będzie bardzo słoneczne. Jutro maksymalnie na termometrach będzie można zobaczyć 24-25 stopni, nawet odczuć. Proszę jeszcze jutro przygotować się na deszcz, jeżeli będziecie Państwo wychodzić nocą, bo ten zacznie padać w okolicach północy. Na pewno będzie padał w nocy z piątku na sobotę. Co jeszcze? Tu i teraz to 12 km na godzinę wieje wiatr, porywy do 20 km, a na barometrach w tej chwili jest 1009 hektopaskali. Jest 5 po 17. Dziękuję bardzo za uwagę. Miłego popołudnia. Samych dobrych wiadomości życzę. Do usłyszenia jutro. Beata Tomczyk.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Popołudnie bez pośpiechu.
5: 7 minut po 17. Tomasz Ferliński realizuje program bez pośpiechu i z pośpiechem, w zależności jak ten program będzie się układał. Piotr Bielawski, zapraszam do bez pośpiechu i słuchania.

Django i Sunshine, no wreszcie Sunshine, bo to już taki tytuł wskazujący, że na wakacje przebój. A trzeba przyznać, że co chwilę nas zaskakują kolejną nowością i każdy z tych utworów w sam raz na ten czas lata 2026. Django, nie wiem, czy właśnie nie z tym zespołem będziemy kojarzyć tegoroczne lato, po latach już wspominając muzycznie. Jungle bowiem to płyta pełna ciekawych klimatów, roztańczonych, elektroniki, zabawy, synpopowej. No i na dodatek muszę stwierdzić, że bardzo ciekawie napisane to piosenki. Nie ma się czego czepiać. Przyjemność sprawiają. No mam nadzieję, że tej przyjemności muzycznej w tym programie będzie mnóstwo, bo to rzeczywiście audycja bez pośpiechu i trochę zwalniać już trzeba. Już wieczór się robi. No zwalniać trzeba i planować, bo później jazz, kolejny koncert. Młodzież się zaprezentuje na Letniej Akademii Jazzu po godzinie 19:00. Swoje kompozycje przywieźli. A to bardzo ciekawa muzyka i to już przedostatni koncert Letniej Akademii Jazzu nas czeka dzisiaj w Łodzi.

0: słowa.
1: I tak właśnie zwalnialiśmy tempo za sprawą kolejnych piosenek, aż wreszcie proste słowa. Kminek właśnie, tak nazywa się ten projekt. Kminek, czyli taka roślina, mógłby ktoś powiedzieć, to ja dorzucę taką ciekawostkę, że kminek to nie jest taka typowo polska roślina. Ona jest spotykana wręcz na wszystkich kontynentach, tylko za każdym razem to jest troszeczkę inna oczywiście odmiana, bo w zależności czy to Afryka, czy Azja, no troszeczkę może inaczej pachnieć, smakować właśnie. Ktoś wie, jak kminek smakuje? Tak trochę do marchwi, jak ktoś powie, że jest podobny, to będzie miał dużo w tym racji, ale kminek jest, myślę, dosyć popularny w ogóle i wszyscy w ogóle wiedzą, jak wygląda, jak smakuje, jak pachnie i tyle. No i to jest taka zapachowa muzyka, jak przed chwilą wszyscy słyszeli. To jeszcze Zalię dorzucę.

0: No serio. Prosi o znak, daj mi znak, śpiewa nową swoją piosenkę. Bartek Chwiloczak ze starą piosenką. Jaki to był przebój? Ja pamiętam dokładnie.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Po nagłej śmierci perkusisty Johna Bonama zespół Led Zeppelin przestał istnieć. Robert Plant był zdruzgotany, stracił nie tylko najlepszego przyjaciela w zespole, którego zresztą do niego ściągnął, ale też sens dalszej pracy artystycznej. Przez pewien czas rozważał całkowite porzucenie muzyki i zajęcie się nauczaniem. Z czasem Plant poczuł jednak potrzebę tworzenia czegoś zupełnie nowego. Chciał odciąć się od hardrockowego brzmienia Zeppelinów i udowodnić sobie oraz światu, że potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W tym celu połączył siły z utalentowanym gitarzystą Robin Blantem, z którym zaczął pracować nad materiałem na debiutancką płytę pod tytułem Pictures at Eleven. Chemia między muzykami stała się fundamentem napisania jednej z najpiękniejszych piosenek w całej karierze Roberta, Moonlight in Somoza. Somoza to mała malownicza wioska położona w północno-zachodniej Hiszpanii w regionie Galicji, tuż przy historycznym szlaku pielgrzymów Camino de Santiago. Plant znany był ze swojej miłości do podróży, mistycyzmu i celtyckich tradycji. Odwiedził te rejony na przełomie lat 70. i 80. Zachwycony surowym, mglistym krajobrazem Galicji oraz magią tamtejszych nocy, postanowił napisać na ten temat piosenkę. Stała się ona intymną opowieścią o miłości, tęsknocie i poszukiwaniu spokoju, ubraną w metaforę księżycowej nocy w hiszpańskiej wiosce. Robi dołożył do tekstu grę na gitarze w stylu hiszpańskim, co tylko dodało kompozycji uroku. Mało kto pamięta, że przy płycie Pictures at Eleven z Plantem pracował Phil Collins, który w ramach pomocy i wsparcia zaoferował swoje usługi jako perkusisty za darmo. Robert skorzystał

0: No tak, to był wielki przebój, niezwykle klimatyczna piosenka. To były letnie wieczory. No bardzo proszę, Robert Plant się przypomniał.
1: Autopromocja.
2: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
3: W pierwszej godzinie gościem będzie Beata Janowska, dziennikarka Radio Łódź. Jakub Wielgus, zapraszam. A po 15 Piotr Bielawski zaprasza na spotkanie z Olką, producentką muzyczną, promotorką i songwriterką. Porozmawiamy o tym, jak wiele trzeba doświadczyć, by tworzyć i robić coś dla innych.
4: Raz miałam w życiu sytuację w mojej pierwszej pracy, gdzie długo się zastanawiałam, czy się zwolnić. Już byłam umęczona, no ale jeszcze tam ileś miesięcy to ciągnęłam. I w ogóle ja się w międzyczasie rozchorowałam. Dużo mi się poprawiły wyniki, jak ja się z tej pracy zwolniłam. I ja sobie obiecałam nigdy więcej w życiu w takiej sytuacji nie tkwić, no i udaje mi się.
2: Bliskie spotkania, tylko w Radiu Łódź.
5: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Już w najbliższy poniedziałek, 24 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Przed nami wieczór pełen energii, improwizacji i muzycznych niespodzianek w patio portu Łódź.

0: i Piotr Bielewski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
1: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
2: Chyba zacznę inwestować w złoto.
3: Dlaczego akurat w złoto?
2: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
3: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
2: W Tawex, w Manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
4: Cześć! Czy wiecie, że do 25 września trwa letni festiwal filmowy TME Polówka? Codziennie po zmroku kino pod gołym niebem w całym mieście. Zagramy 200 filmów, a wstęp jest zawsze bezpłatny. Czekają na Was filmy, emocje, komary. Sprawdź repertuar na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
5: W niedzielę 23 sierpnia o godzinie 19 ŁKS rozpocznie mecz ze Stalą Mielec. Letni wieczór, piłka nożna, Stadion Króla i emocje, których nie da się podrobić. Przeżyj to razem z nami. Kup bilet na bilety.lkslot.pl.
6: W Radiu Dziurz 17:30. Czas na skróty wiadomości, a w studiu Beata Janowska.
7: Dzień dobry. Gwałtowne burze zapowiadane są dla trzech powiatów regionu. Dla powiatu radomszczańskiego, piotrzkowskiego i opoczyńskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia. Burzom miejscami mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, nawet do 50 mm. Wiatr osiągający w porywach do 100 km na godzinę, lokalnie grad. Ostrzeżenie obowiązuje do 8 rano, ale synoptycy uprzedzają, że najgroźniejsze zjawiska wystąpią w pierwszej połowie nocy. Możliwe wezbrania wód i przerwy w dopływie prądu. Linia kolejowa między Łęczycą i Kutnem będzie modernizowana. Jest umowa. Prace zaczną się w tym roku, zakończą w 2030. W efekcie podróżni zyskają więcej połączeń i szybsze przejazdy. Obecnie pociągi jeżdżą na tej trasie z prędkością zaledwie 70 km na godzinę. Po remoncie będą mogły jeździć ponad dwa razy szybciej. Prezydent skierował ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwaną Lex Szarlatan, do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy projektu nowelizacji kodeksu karnego. Decyzję prezydenta krytykuje minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśla, że ustawa miała zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i ograniczyć działalność osób oferujących niesprawdzone metody leczenia. Zgierzanie znów skarżą się na uciążliwy odór. Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w ostatnim tygodniu wpłynęło 10 zgłoszeń. Skargi trafiają też do Straży Miejskiej. Strażnicy kilka dni temu potwierdzili występowanie nieprzyjemnego zapachu w okolicach Boruty, ale nie udało im się ustalić źródła. Podobne uciążliwości pojawiły się w Zgierzu w zeszłym roku podczas wakacji. Organizatorzy łódzkiego Lightmove Festival zapowiadają na ten rok dużo

A to Daniel Gosson, oczywiście człowiek z Łodzi, artysta z Łodzi z kolejną swoją piosenką, do której teraz powróciłem. Daniel Gosson, który koncertuje, no nie na Open Stage Ether Jazzu, chociaż wcale bym się nie zdziwił, gdyby się pojawił i fajnie zadżazował, bo on gdzieś z tych korzeni jazzowych, soulowych na pewno te swoje piosenki wyciska i trzeba przyznać, że robi to naprawdę z smakiem, znakomicie wręcz to robi. A jeśli chodzi o ten Open Stage Ether Jazzu, bo już wspominałem Letnią Akademię Jazzu, że dzisiaj taki koncert, no tak, młodzież się prezentuje, właściwie prezentuje swoje kompozycje dzisiaj. I za tydzień będzie finałowy koncert Letniej Akademii Jazzu w czwartek. To będzie, myślę, że bardzo duża gratka dla tych, którzy kochają Maseckiego, no bo on przyjedzie i właściwie swój ostatni krążek będzie tu grał i wywracał do tego repertuaru z bolerosów. Natomiast Open Stage Ether Jazzu to jest nasza radiowa akcja w poniedziałki. Ma miejsce w Porcie Łódź o godzinie 19. I teraz w poniedziałek aż dwa koncerty nas czekają i to niezwykle ciekawe, więc zapraszam bardzo serdecznie. Pogoda ma być taka, że ma nie padać, a i za gorąco nie będzie. No, przynajmniej tak mówi prognoza pogody, a więc patio Portu Łódź, piękna aura, letnia wyspa, pełna jazzu. I jako pierwszy Irek Głyk, to jest perkusista, no człowiek zna.

Znany w branży muzycznej, w tym kraju od wielu, wielu lat, grał i z zespołami rockowymi, i z popowymi artystami. Nagrywał mnóstwo płyt jako muzyk sesyjny, no ale także zajmował się jazzem. To należy poprzypominać i w dalszym ciągu to czyni zresztą. Ale jest też wibrafonistą przede wszystkim. Ukochany jego instrument to jest wibrafon. Jak założył swój zespół rodzinny, no to grali tam różną muzykę, przede wszystkim właśnie wokoło jazzową, jak Kinga Guick, jego córka, stała się bardzo popularna na świecie, basistka, jeszcze grał z nią na perkusji w zespole przez jakiś czas, jeszcze przez chwilę był jej menadżerem, a potem już Kinga po prostu wyruszyła zupełnie w świat, a Irek Guick mógł zająć się swoimi rzeczami i właśnie nagrał taką płytę solo na wibrafon, a mówi o tym, że to jest duet on i wibrafon. Wibrafon oczywiście jest podparty elektroniką. Ta elektronika sprawia, że wibrafon czasami brzmi jak nie wibrafon i różne ciekawe rzeczy potrafi na tym wibrafonie Irek Guick wytworzyć. I taki solo akt z tym wibrafonem, czyli duo Guick wibrafon, usłyszymy właśnie w poniedziałek o godzinie 19. Będzie magicznie, to od razu muszę powiedzieć, będzie naprawdę magicznie. A kiedy zakończy, to jeszcze Muzozoik nam, tak powiem wprost, ostro dowali, bo to już jest muzyka bardzo mocna, rockowo-jazzowa, więc fusion, tak w skrócie opowiadając, i to jest ta nasza łódzka formacja. A ponieważ to jest takie dla mnie w dużej mierze czyste fusion, a tego nie było jeszcze, no może Marek Kądziela tam dotykał różnych dźwięków, ale fusion nie było jeszcze, więc to kolejna odmiana improwizacji, którą pokazuję w ramach Open Stage Ether Jazzu. Proszę przybywać, Muzozoik z materiałem przede wszystkim z płyty, która nawet w Japonii została wydana, więc to już jest taka rzecz światowa. Muzozoik o 20, mniej więcej chwilę po 20 pojawi się na naszej scenie i zagra jako ten drugi tego wieczoru, 24 w poniedziałek o godzinie 19. Zapraszamy do Portu Łódź, patio Portu Łódź. Gdyby padało, to jest sala Chocianowice, trzeba wjechać schodami na górę i od razu jest sala Chocianowice. Nie trzeba nigdzie daleko się przemieszczać.

Program rozpocząłem słonecznie, to i promyk słońca niech teraz zabrzmi Simply Red i tak słonecznie od czasu do czasu będzie w tej audycji jak leitmotiv. Niech tak słonecznie będzie właśnie muzycznie. No ale to nie oznacza, że specjalnie wywołuje słońce, bo zapowiadam w prognozie pogody burzę. Nie bójmy się tego, jest lato po prostu i te burze to też jest rzecz, która pogodowo jest nam znana. No, niestety są to groźne raczej burze i na to tylko zwracam uwagę i przestrzegam, bo trzeba się chronić. Ale jeśli chodzi o słoneczność, no raz 20 stopni, raz 25, raz ponad 30. Taka jest prawda. Promień słońca za każdym razem jednak nas cieszy. No i a propos tej słoneczności i radości, to jeśli ktoś pamięta pierwszą płytę zespołu Plastic, to też będzie miał świadomość, ile tam pięknych kolorów w tej muzyce wtedy wytworzyli. To byli pionierzy roztańczonego takiego właśnie elektrogrania w naszym kraju. Ich pierwsza płyta, no, wydaje mi się, że pokazywała niesamowicie, jak będą chcieli podróżować w najbliższym czasie i że ta elektronika będzie miała znaczenie. Ugruntowała ich ta płyta, przedstawiła znakomicie, byli nominowani do Fryderyków. I później już no, różną muzykę sobie tam tworzyli. Tak czy inaczej, w tej różnej muzyce w dalszym ciągu ta elektronika miała kolosalne znaczenie. W 2006 roku wydali płytę, a więc ile lat minęło? 20. No i świętują. I wydali właśnie winylową wersję tej płyty, bo wtedy winyla nie wydali i winylowa płyta zawiera wszystkie te pierwsze piosenki, jakie wtedy stworzyli.

0: autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj.
0: Autopromocja.

0: Wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Crown.pl 517 416 417.
1: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
2: Znowu to zrobił.
3: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
4: Skup się.
3: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
1: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
5: Po reklamie.
6: I już 18.
7: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
6: Słuchają Państwo Radia Łódź, a w Radiu Łódź wiadomości i Beata Janowska.
8: Podejrzane oszustwa na szkodę inwestorów i kupujących mieszkania deweloper może wyjść z aresztu, jeśli wpłaci kaucję. Prezydent skierował ustawę Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. Tę decyzję krytykuje minister zdrowia. Na kilku ulicach w Piotrkowie Trybunalskim zaczynają się prace. Dla mieszkańców oznacza to utrudnienia. Dla południowego wschodu regionu łódzkiego zapowiadane są burze. Zjawiska mogą być groźne. Przelotny deszcz możliwy w całym województwie. Zaczniemy od ostrzeżenia. To może być niebezpieczna noc na południu i południowym wschodzie regionu. Synoptycy zapowiadają dla trzech powiatów burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Takie zjawiska możliwe są do rana. O szczegółach reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
9: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami dla powiatów radomszczańskiego, piotrkowskiego i opoczyńskiego. Według prognoz zjawisku ma towarzyszyć ulewny deszcz, nawet do 50 litrów na metr kwadratowy, co może prowadzić do lokalnych podtopień. Przed dzisiejszą nocą warto zabezpieczyć także niektóre przedmioty na balkonach czy podwórkach, bo według synoptyków burze mogą przynieść silny wiatr, który może osiągnąć nawet 110 km na godzinę. Niebezpieczne zjawiska mogą pojawiać się już wczesnym wieczorem, a najgroźniejsze burze wystąpią w pierwszej połowie nocy. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
8: Podczas burz poza deszczem lokalnie możliwy grad. Ostrzeżenie dla powiatów piotrkowskiego, radomszczańskiego i opoczyńskiego obowiązuje do jutra do 8 rano. Niedokończone inwestycje, klienci bez mieszkań i pieniędzy, a podejrzany w sprawie hrejt były wiceprezes Widzewa może wyjść po roku z aresztu, jeśli znajdzie kilka milionów złotych na poręczenie. Prokuratura zarzuca deweloperowi Michałowi S. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, oszustwa na szkodę inwestorów i osób kupujących mieszkania. Według śledczych straty mogą sięgać w sumie nawet 3 miliardów złotych, a liczba pokrzywdzonych idzie w tysiące. Chodzi m.in. o pieniądze powierzane spółkom z grupy HRE kierowanej przez podejrzanego i o mieszkania sprzedawane w inwestycjach, których później nie udało się dokończyć, mówi łodzianin, który został oszukany.
10: No ja zainwestowałem 100 tysięcy, a około 10 tysięcy dostałem zwrotnych przelewów, tak? Czyli na obecną chwilę jestem na minusie 90 tysięcy.
11: Toczy się postępowanie, toczy się śledztwo i finalnie, miejmy nadzieję, że poznamy jego skutek. Będziemy mogli stwierdzić, czy jest to kolejna, być może, piramida finansowa. Natomiast znajdują się w tym całym zjawisku pewne oznaki tego, że może to być coś takiego.
8: Komentuje Dariusz Adrianowski z Katedry Bankowości Uniwersytetu Łódzkiego. W Łodzi nadal stoją niedokończone osiedla realizowane przez spółki powiązane z grupą, którą współtworzył Michał S., między innymi przy ulicy Tuwima. Podejrzany ma do 24 sierpnia czas na wpłatę 7 milionów złotych poręczenia. Jeśli pieniądze wpłyną, wyjdzie z aresztu pod dozór policji z zakazem opuszczania kraju i kontaktowania się ze świadkami oraz innymi podejrzanymi.
7: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
8: Prezydent skierował ustawę zwaną Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. Te decyzje Karola

0: Nawrockiego krytykuje minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśla, że ustawa miała zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i ograniczyć działalność osób oferujących niesprawdzone metody leczenia.
1: Mogła chronić pacjentów przed pseudomedycyną, dezinformacją i oszustami, którzy żerują na ludzkiej chorobie i strachu. Była precyzyjnie wycelowana w działalność osób, które okradają pacjentów z czasu, pieniędzy i zdrowia.
0: Minister Sobierańska-Grenda zaznaczyła, że odrzucone przez prezydenta przepisy miały poparcie środowisk medycznych, organizacji pacjentów i ekspertów. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w zamian przedstawienie własnej inicjatywy projektu nowelizacji kodeksu karnego. Utrudnienia na Krótkiej, Kwiatowej i Lelewela w Piotrkowie. Drogowcy będą tam prowadzić pracę przy układaniu nawierzchni. Roboty na Krótkiej potrwają do 22 sierpnia, na Kwiatowej zaplanowano je między 24 a 26 sierpnia, a na Lelewela 27 i 28, mówi Marcin Merk z Urzędu Miasta w Piotrkowie.
2: Ze względu na technologię wykonywania nawierzchni w czasie prac oraz do momentu związania emulsji asfaltowej nie będzie możliwy wjazd na posesje bezpośrednio sąsiadujące z miejscem prowadzenia robót. Świeżo wykonywana nawierzchnia musi być odpowiednio zabezpieczona zarówno przed ruchem pojazdów, jak i pieszych.
0: Mieszkańcy proszeni są o wcześniejsze przestawienie samochodów poza teren robót. Wjazd na świeżo wykonaną nawierzchnię może uszkodzić drogę, a także zabrudzić lub uszkodzić pojazd. Kolejne wiadomości o 19:00.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: O burzach było w wiadomościach, ale ja przypomnę, że mamy ostrzeżenie o burzach dla powiatów opoczyńskiego, piotrkowskiego, Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu radomszczańskiego. Tam mogą występować naprawdę silne burze z dużymi opadami, porywami wiatru nawet do 100 km na godzinę. Punktowo może pojawić się lokalnie grad i wtedy 110 km na godzinę może powiać. Najgroźniejsze burze wystąpią w pierwszej połowie nocy i to ostrzeżenie do jutra rana do godziny 8 obowiązuje. Na pozostałym w obszarze naszego regionu miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalnie dzisiaj miała wynosić 26, wynosi 24. W tej chwili w nocy 16-17 stopni. Jutro temperatura do 27 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Popołudnie bez pośpiechu.
4: A już 7 minut po 18 nam się zrobiło. Okej, Piotr Bielawski, zapraszam do 19. Jesteśmy razem. Artur Rojek, Przebój lata.

i Mirafiori. Oj, może to się okazać piosenka tegorocznego lata? Może tak się okazać, ale wiele jest takich propozycji, a przebojów lata szukamy. Ja chętnie wykorzystuję w weekendy, na przykład w soboty, 14-16. Takie Państwa propozycje proszę mi podsyłać, p.bielawski@radioć.pl. Jest taka audycja z kolei piosenki na walizkach, 12-13, codziennie, od poniedziałku do piątku. To są tematyczne audycje, zbieramy też piosenki w jedną całość. Można zaproponować temat, nie wiem, jakiś kierunek podróży, jakieś miejsce przewspaniałe, wakacyjne, albo muzykę wakacyjną i wtedy taka audycja powstanie. Będziemy mogli wszyscy razem z Państwem posłuchać. To proszę z kolei pisać piosenki@radioć.pl, a każda propozycja się przyda.

No to też na pewno taka piosenka, którą przebojem można nazwać. Lata także. Kasia Stankiewicz oczywiście z Wariusami, a wcześniej Tom Petty się przypomniał. No i legendarny wręcz tytuł Learning to Fly, piosenka legendarna, taki evergreen, do którego lubimy wracać na pewno. Z nowości to Susan Hoffs, Casablanca jeszcze zagramy, bo to ładna rzecz, która się przydarzyła całkiem niedawno, i Bartek Florczak wróci z płytą tygodnia.

0: i obiecany Bartek Florczak.
1: Płyta tygodnia.
2: Album Niebieski zespołu Mlecze to jest nasza płyta tygodnia w Radiu Łódź. Płyta w dużej mierze w tej warstwie lirycznej była tworzona przez Karolinę Prasał w trakcie długiej zimy. Wiadomo, jak zima melancholijnie na nas działa. W dodatku, kiedy dochodzą do tego różne zawody sercowe, pewnego rodzaju izolacja, samotność, to wszystko ma później przełożenie na wrażliwych twórców, którzy przelewają te swoje uczucia na papier. Teksty to jest naprawdę, myślę, silna broń zespołu Mlecze. Zapytałem Karolinę, do kogo może trafić ta muzyka, do kogo mogą trafić te słowa, o to, co powiedziała.
3: Chcielibyśmy oczywiście trafiać jak najszerzej. Te teksty niosą za sobą często trudne jakieś emocje i przeżycia, ale wydaje mi się, że dosyć uniwersalne są te przeżycia i właśnie do każdego, każdy może znaleźć tam nawiązanie do swojej historii. Fajnie ktoś kiedyś powiedział, że jak ktoś pisze właśnie piosenkę o byłym, to przecież nie myślisz o jego byłym, tylko o swoim. I właśnie w ten sposób staram się właśnie do tego podchodzić. Wydaje mi się, że też forma jest taka, że chcemy, żeby jednak nie tylko sama historia, ale to też to, w jaki sposób jest to napisane, coś robiło w człowiekiem i jakoś tam go ugłaskało. Ciężko mi powiedzieć w zasadzie, do kogo chcę trafić, ale bardziej co bym chciała, żeby to właśnie z tym człowiekiem zrobiło, żeby go właśnie tak ukołysało, uspokoiło i powiedziało, że nie jesteś z tym sam.
2: To posłuchajmy, jak kołysze nagranie pod tytułem Minie jesień, oto mlecze.
4: Gdybym

0: autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź. Radio Nocą.
2: Radio Nocą, nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie staramy się zrozumieć.
3: Nienawiść wdarła się w głąb myślenia, nie tylko naszego, ale my się nie oglądajmy na innych, tylko my powinniśmy się skupić na sobie. Bardzo mocne są te słowa Tischnera, ale wydają mi się bardzo trafne.
2: O przesłaniu Tischnera rozmowa z autorem jego biografii Wojciechem Bonowiczem. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
5: Egzotycznie świeże.
4: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
5: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
4: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
6: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
11: Bez pośpiechu to Alex Amor w sam raz na ten czas.

Pochwała codzienności. Barbara Wrońska śpiewa taką ładną piosenkę, całkiem nową. Barbara Wrońska kiedyś występowała w zespole Pustki, przypomnę. Pustki to ciekawy temat. Świętują na różny sposób. Na przykład płytę 8 Ohm, moim zdaniem bardzo dobrą i kultową swoją płytę, wreszcie wrzucili w sieć, bo tych piosenek nie było. A z kolei inną płytę, która też uważam jest naprawdę kultowa i znakomita, płytę Domino, w reedycji pokazują teraz, żeby młode pokolenie poznało muzykę, nie wiem, no niezależną, no tak czy inaczej, gitarowo niezależną tworzyli przed te laty i by taką muzykę jeszcze raz pokazać, że tworzyło się w tym kraju. Znakomicie zresztą się grało, bo Pustki to znakomity zespół i nawet bardzo ciekawie się wtedy już taką muzykę nagrywało. Radek Łukasiewicz na czele tego zespołu to jest jeszcze jedna ważna postać dla polskiej muzyki, bo to nie tylko polskie znaki, ale też duet, może teraz to już przede wszystkim duet z Łukasiewicz, Matylda. Więc z Matyldą właśnie Damięcką i to są też no, niezwykłe piosenki, ale fajnie, że wraca się do tych płyt zespołu Pustki, że się takie legendy przedstawia i też takie kroki, nie powiem, że milowe, ale takie kroki w tym rozwoju polskiej muzyki, bo tak jak mówię, no, znaczące były to momenty i też pamiętam koncerty zespołu Pustki, znakomite granie, znakomita muzyka. Więc cieszę się, że i ten album, przypomnę, płyta Domino, pojawia się teraz w reedycji.

A dlaczego gramy Martini Police z debiutanckiego krążka? Oj, bo coś się kroi. Coś przygotowują, coś nowego. Zresztą zapowiadali, że tak powoli będą już się przygotowywać do kolejnego albumu. Czy to będzie ciąg dalszy tej samej historii? Znowu w kosmos polecą, znowu będą na różnych planetach może. Nie wiem, o czym to będzie kolejna płyta. Myślę, że niebawem jakąś pierwszą nową piosenkę Martini Police nam pokaże i ta piosenka może więcej zdradzi. Na razie możemy grać tylko i wyłącznie utwory z debiutanckiego krążka, który ukazał się na winylu. Dzisiaj dużo o tych winylach opowiadam. To jest wersja winylowa Martini Police. To Park ciemnego nieba przed momentem.

I trochę jeszcze tego letniego grania, to oczywiście, ale będzie Babskie Lato, Natalia Grosiak, Bela, Katia szaleją w tym roku, bo to one stoją na czele tego babskiego grania, piosenki nagrywają, ale też chodzi o koncerty przede wszystkim. Babskie Lato ma się zmienić w przyszłym roku. W tym roku jeszcze jest to tradycyjnie, czyli taka trasa w różnych miejscach Polski, w różnych zestawach i konfiguracjach grają, śpiewają, a w przyszłym roku coś podobno innego ma być, jakaś niespodzianka w odpowiedzi na to męskie granie. No zobaczymy, co to będzie. Na razie zatrzymujemy się tutaj. To Babskie Lato, Arcade Fire i tak zakończy się ta audycja. Piotr Bielawski, ja pięknie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.

0: ci goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
1: W pierwszej godzinie gościem będzie Beata Janowska, dziennikarka Radio Łódź. I Jakub Wielgus, zapraszam. A po 15:00 Piotr Bielawski zaprasza na spotkanie z Olką, producentką muzyczną, promotorką i songwriterką. Porozmawiamy o tym, jak wiele trzeba doświadczyć, by tworzyć i robić coś dla innych.
2: Raz miałam w życiu sytuację w mojej pierwszej pracy, gdzie długo się zastanawiałam, czy się zwolnić. Już byłam umęczona. No ale jeszcze tam ileś miesięcy to ciągnęłam i w ogóle ja się w międzyczasie rozchorowałam. Dużo mi się poprawiły wyniki, jak ja się z tej pracy zwolniłam. I ja sobie obiecałam nigdy więcej w życiu w takiej sytuacji nie tkwić. No i udaje mi się.
0: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
3: Autopromocja.
4: Tu Radio Łódź, jest 19:00. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich kolejne zmiany w organizacji ruchu na Bałutach w Łodzi. Od poniedziałku uciążliwy odór w Zgierzu, czuć go w okolicach Boruty i modernizacja Orlika w Sieradzu po 17 latach użytkowania. Na noc zapowiadane są przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie regionu możliwe burze i ulewy. Drogowcy chcą wykorzystać ostatni tydzień wakacji na kolejne prace na łódzkich Bałutach. Tym razem remontowane będzie torowisko na Zgierskiej przy Placu Kościelnym. Roboty rozpoczną się w najbliższy poniedziałek i mają się zakończyć przed powrotem uczniów do szkół. Ale przez tydzień trzeba będzie korzystać z objazdów. O szczegółach nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
5: Zamknięta będzie Zgierska w stronę Bałuckiego Rynku na odcinku przy Placu Kościelnym. Przejazd w kierunku Placu Wolności zostanie natomiast zachowany. Objazd wyznaczono ulicami wokół kościoła i skorzystają z niego kierowcy jadący z Lutomierskiej w stronę Dołów do Wojska Polskiego.
6: Aby dobrze wykorzystać jeszcze okres wakacji, do końca sierpnia wykonamy naprawy torowiska. Rozpoczną się 24 sierpnia i potrwają przez tydzień, aby na pierwszy dzwonek w szkołach było już wszystko gotowe.
5: Mówi Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta. Zmieni się trasa linii Z6 i N6, ale tramwaje Z1 będą kursowały bez zmian. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
4: Więcej o wakacyjnych remontach w mieście można będzie usłyszeć jutro rano po godzinie 8:00. Gościem Radio Łódź będzie wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita. Zgierzanie znów skarżą się na nieprzyjemny zapach. Podobne uciążliwości pojawiły się w Zgierzu w zeszłym roku podczas wakacji. Odór był wtedy wyczuwalny w połowie miasta. Teraz, jak się wydaje, problem dotyczy znacznie mniejszego obszaru, ale mieszkańcy obawiają się, że sytuacja może się pogorszyć. Więcej na ten temat powie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
7: Mieszkańcy różnie opisują ten nieprzyjemny zapach. Niektórzy twierdzą, że przypomina on woń spalonych śmieci, inni za to wskazują na zapach szamba. Jak informuje w rozmowie z Radiem Łódź Katarzyna Trojak-Danych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, w ciągu ostatniego tygodnia wpłynęło 10 zgłoszeń dotyczących przykrego zapachu.
8: Dominuje teren Boruty, jednakże uciążliwość jest zgłaszana w różnych miejscach na terenie Zgierza. Przeprowadzaliśmy rozpoznania w terenie, przede wszystkim 18 sierpnia, kiedy tych zgłoszeń było najwięcej, faktycznie zdarzało się potwierdzić ten zapach właśnie na terenie Parku Przemysłowego Boruta.
7: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na ten moment nie podjął jeszcze decyzji w sprawie dalszych działań.
4: Skargi trafiają także do Straży Miejskiej. Strażnicy 18 sierpnia potwierdzili występowanie nieprzyjemnego zapachu w okolicach Boruty, ale nie udało im się ustalić źródła.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
4: Sieradzki Orlik zyska nową nawierzchnię. Z boiska przy szkole podstawowej numer 4 korzystają nie tylko uczniowie, ale wszyscy sieradzanie, którzy chcą grać w piłkę. Orlik ma już 17 lat i od dłuższego czasu nie pozwala na bezpieczną i satysfakcjonującą grę, mówi dyrektor szkoły Renata Pawlikowska.
9: Ta nawierzchnia prosi się o to, by ją wymienić, ale też dołożymy nagłośnienie, będzie tablica wyników, bo odbywamy tutaj różne turnieje, zawody.
10: Rada Miasta zabezpieczyła środki na rok 2026, więc tym samym jeszcze w tym roku powinna rozpocząć się renowacja boiska przy SP numer 4 w Sieradzu.
4: Dodaje sieradzki radny Krzysztof Pawłowski. Dofinansowanie do modernizacji boiska przekaże także Ministerstwo Sportu. Z dotacji skorzysta również 25 innych orlików w naszym województwie. Nie było Pumy na Dolnym Śląsku. Służby kończą poszukiwania. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu poinformował, że zdjęcie Pumy, które wywołało alarm, nie było autentyczne, co stwierdzili po analizie policjanci ze Świdnicy. Z kolei leśnicy, strażnicy leśni, przyrodnicy i przedstawiciele fundacji zajmujących się zwierzętami przeczesali

0: lasy i nie znaleźli pumy ani jej śladów. Odnalezione tropy należały do innych dzikich zwierząt. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu podkreśla, że wcześniejsze działania i ostrzeżenia miały charakter prewencyjny i wynikały z troski o bezpieczeństwo mieszkańców. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20:00.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Nocą może przelotnie padać w całym województwie, a w powiatach radomszczańskim, piotrkowskim i opoczyńskim możliwe burze z ulewnym deszczem i wiatrem, który może osiągać w porywach nawet do 110 km na godzinę. Lokalnie grad. Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązuje do 8 rano, ale synoptycy uprzedzają, że najgroźniejsze zjawiska wystąpią w pierwszej połowie nocy. Temperatura spadnie nocą do 16 stopni, jutro termometry pokażą maksymalnie 26. Zapowiadane jest częściowe zachmurzenie, miejscami przelotny deszcz, możliwe burze.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Szkiełko i oko.
3: Jak się kolory mają do biologii? Dlaczego rośliny, owoce, warzywa mają takie, a nie inne kolory? Czy kolor do czegoś przydaje się roślinom i do czego mógłby przydać się nam? Spróbujemy to dzisiaj wyjaśnić wraz z gośćmi. Dwie biolożki z Uniwersytetu Łódzkiego z Katedry Cytofizjologii przyjęły zaproszenie. Profesor Katarzyna Popłońska oraz doktor habilitowana Agnieszka Wojtczak będą nam wszystko wyjaśniać. Ja się nazywam Iza Berkowska i zapraszam Państwa na spotkanie i pomyślałam, że zaczniemy od liści, które niebawem, no bo nie ma się co oszukiwać, niedługo będziemy mieli jesień, zaczną zmieniać kolory na takie no typowo jesienne, czyli z soczystej wiosennej zieleni, potem już takiej dojrzałej, letniej, przejdą na te różne takie żółcie, czerwienie albo fiolety. Pytanie, po co?
4: Dlaczego tak się dzieje?
3: No właśnie.
4: Dzieje się to w prosty sposób. W czasie, kiedy mamy ten okres wiosenno-letni, w komórkach roślinnych liści znajdują się takie, ładnie to mówiąc, organelle.
3: Aha.
4: A po polsku mówiąc,
3: coś czuję, że będzie dużo trudnych
4: struktury,
3: słów. Tak.
4: Które nazywamy plastydami, a dokładnie to są chloroplasty.
3: Tak.
4: I w tych chloroplastach w specyficznych wewnętrznych strukturach znajdują się barwniki. Tych barwników jest dużo. Przede wszystkim są to zielenie. Mhm. Bardzo dużo chlorofili, ale nie tylko. Są również i właśnie barwniki z innymi kolorami. Aha. Pomarańcze bądź żółcie. Czyli są to razem, mówiąc pięknie,
3: czyli cały czas w tych liściach
4: cały
3: są
4: czas
3: wszystkie te
4: barwniki są.
3: Nie tylko zielone.
4: Nie tylko zielone, mhm. Ale wiosną i latem dominują te zielenie, które w jakiś tam sposób maskują te barwne elementy.
3: Aha.
4: I teraz, kiedy liście przebarwiają się, to wówczas chlorofil, a dokładnie struktury wewnętrzne tego chloroplastu ulegają degeneracji wraz z tymi barwnikami zielonymi. A jeszcze w dalszym ciągu odbywa się synteza, dosyntetyzowanie tych kolorowych barwników, które teraz się ujawniają właśnie w ten piękny sposób.
3: Mhm.
4: Bo jeszcze są takie liście, które tego nie robią. Też są takie, że powiedzmy bardzo szybko robią się żółte i natychmiast osuszają się, tak obsuszają i odpadają.
3: Mhm.
4: A to wtedy mówimy o innych plastydach, o tak zwanych gerontoplastach.
3: No to strasznie trudne jest to, co mówicie. Nie, no oczywiście, no dla osób, które się biologią zajmują na co dzień, pewnie nie aż takie trudne, jak nam się może wydawać. Czyli mówimy, tego chlorofilu jest najwięcej wiosną i latem, tak? A tamte pozostałe barwniki są w liściach cały czas i w jakimś momencie
4: one się ujawniają, bo
3: zaczynają
4: tamte
3: się ujawniać.
4: Jakby
2: Uzyskują przewagę.
4: Uzyskają przewagę.
2: Mhm. A to wszystko zaczęło się dawno, dawno, znaczy tak myślę, że to też jeden z elementów, który można by tutaj podłączyć tak tematycznie, bo koleżanka wspomniała, tak, że mamy te barwniki żółte, pomarańczowe, tak ogólnie karotenoidy, które dzielą się na karoteny, no takie czerwono-pomarańczowe i ksantofile żółte.
5: I te karotenoidy są także w liściach,
2: to właśnie
5: tak?
2: Bo one
5: nam się kojarzą, kojarzą nam się z marchewką pewnie głównie.
4: No właśnie, bo po raz pierwszy tam znaleziono.
2: Tak, bo właśnie w 1831 roku niemiecki chemik odkrył karoten w marchewce, a dopiero po jakichś latach, kilku, odkryto w liściach zielonych ten sam barwnik. No bo tak, no zielone liście, tak, czyli chlorofil, taka to jednak obecność tego barwnika również, tak, tego samego, który w marchewce.
5: Mm-hmm. No bo jeżeli chodzi o te barwniki, to w owocach, warzywach to są te same barwniki, które w liściach mamy?
4: Czy też, inne? Ale nie tylko.
2: Aha. Znaczy, jeżeli mówimy o barwnikach, no karotenoidach, tak, ale
4: tak.
2: Może pytanie inne. Czy te same barwniki zlokalizowane w tych samych miejscach odpowiadają za barwę,
4: za
2: i warzyw, i liści, tak?
5: No właśnie. No to,
4: to nie zawsze.
2: Aha. Tak, tutaj można by, znaczy no nie zawsze, tak, bo często w warzywach, no powiedzmy ta marchewka nasza, tak, którą tutaj poruszyliśmy, temat marchewki, tam są chromoplasty, czyli właśnie te struktury, o których była mowa, że chloroplasty w liściach, tak, przekształcają się w chromoplasty, ale mamy inne owoce, tak, gdzie na przykład, czy owoce,
4: czy warzywa,
2: tak, no, czy w płatkach kwiatów też mamy takie barwy. I tam sytuacja dotyczy barwników, które umieszczone są w innej strukturze komórkowej, która nazywa się wakuolą.
5: Aha.
2: Tak, wakuola, tam jest woda w niej, różne,
5: część.
2: No w komórce roślinnej z reguły duża, centralnie
4: dorosłej,
2: położona, tak,
4: dojrzałej.
2: Wakuola. I w niej oprócz wody, różnych substancji mineralnych znajdują się metabolity wtórne. Jednym z tych metabolitów wtórnych są właśnie antocjany. I właśnie one odpowiadają tutaj za barwę. Przykład, mamy czerwoną, czy czerwoną, różową, powiedzmy, cebulę, tak?
5: Tak.
2: I to, że
5: taką
2: my widzimy
5: fioletową, mamy w kilku kolorach, ale jest
4: ta odmiana.
2: Często wykorzystujemy ją w badaniach jakichś i eksperymentach, no to tam właśnie mamy wakuolę zabarwioną na ten taki fioletowy kolor, który widzimy, tak? I to są właśnie te antocjany.
5: Aha.
2: I to nie jest sprawa tych chromoplastów
5: żadnych. Ale te antocjany są odpowiedzialne za różne kolory, tak?
2: Tak, one mają w ogóle jeszcze taką ciekawą właściwość, że w zależności od pH będą,
4: środowiska będą
2: wykazywały różną barwę. W pH kwaśnym będą czerwone,
4: w
2: pH obojętnym, czyli tym, powiedzmy, pH 7, z reguły takie właśnie fioletowe, coś jak, właśnie jak ta cebula nasza, tak, bądź kapusta, ta czerwona, a w pH zasadowym niebieskie, turkusowe, to też zależy od gatunku i w zależności, jakie środowisko tam stworzymy.
5: No dobrze, ale jeśli ja zasadzę tą samą cebulę w jakimś środowisku o odmiennym pH, to ona będzie miała inny kolor?
4: To zależy, która odmiana.
2: Bardziej na kwiatach by można było, tak?
4: Bardziej na kwiatach.
2: Na pelargonia na przykład.
4: Nie zapominajka.
5: Dlaczego? Bardziej niebieskie, bardziej fioletowe.
4: Bardziej różowe. Albo różowe wręcz.
5: Aha.
4: No i właśnie to od pH
2: klasyczny przykład pelargonia. Tak, w zależności, w jakiej glebie byśmy hodowali, czy jakim, nie wiem, nawozem podsypali, to możemy tutaj uzyskać inną barwę. Tylko w hortensjach tam jest jeszcze inna trochę sytuacja, bo tam jest coś odwrotnie. Jeszcze trzeba, tam właśnie nie tak jest z tym środowiskiem kwaśnym. Jeszcze jakiś ten glin musi być dosypany, żeby wejść w specjalną reakcję.
4: Tak,
2: więc troszeczkę
4: wyszło.
2: W przypadku hortensji ogrodowej jest taka odmienna sytuacja.
5: Temperatura też ma znaczenie?
4: W kolorystyce nie, w kumulacji.
5: Żeby
4: ten magazyn istniał. I dziwna sytuacja, że u większości roślin im niższa temperatura, tym lepsza kumulacja tych antocjanów. Mówię u większości, że tam, gdzie jest niższa temperatura, w chłodniach, to właśnie będziemy kumulować więcej antocyanów. W jabłkach, owocach, winorośli.
5: Po co może teraz sobie ustalmy a propos tych antocyanów, może w ogóle barwników, po co roślinie, bo to są dwa pytania, które mi się nasuwają, po co roślinie są te barwniki, no i co my możemy dobrego w związku z tym dostać dla siebie. To może zacznijmy od roślin. Po co im właściwie te barwniki? One są im do czegoś potrzebne?
4: One chronią, ponieważ jeden z chlorofili, chlorofil B, ma na przykład taką protekcyjną, ochronną prowadzą rolę przed promieniowaniem UV. I to podobnie jest właśnie z karotenoidami.
5: Czyli one chronią rośliny między innymi przed skutkami promieniowania.
4: Skutkami promieniowania, również z tymi antocyanami. Też jest taka zależność, że te barwniki po prostu chronią przed nadmiernym promieniowaniem.
5: No proszę bardzo. No dobrze, to teraz ustalmy, jakie to dla nas ma znaczenie to, że zjadamy na przykład owoce, warzywa kolorowe.
4: Im bardziej kolorowe, tym więcej no właśnie tych barwników, a one są...
2: Tylko jeszcze, żeby one były bardziej kolorowe, ważne jest to, żeby te owoce, tak, czy warzywa rosły przy dostępie światła, czyli słońca, tak, czyli jako naturalnego, a nie, że są zrywane i dojrzewają gdzieś w jakichś przechowalniach czy magazynach, tak, bo jednak powiedzmy, że kolor uzyskamy, no dla nas może nie do odróżnienia, ale jednak zawartość tych związków,
4: tych związków będzie inna.
5: Czyli te kolory o niczym nam tak naprawdę nie będą mówić, bo te hodowane sztucznie, jak mówicie, też wyprodukują kolor.
4: Wyprodukują,
2: ale troszeczkę na pewno będzie odmienny.
4: My tylko możemy nie
2: zauważyć. Nasze oko tego nie zauważyć.
4: Ale myślę, że oko już owadów zauważy.
2: Bo proces syntezy antocyanów mówi się, że on jest fotochemiczny. Tak? I tutaj właśnie potrzebne jest jednak...
4: Ale światło naturalne.
2: Tutaj słońce, tak.
5: No dobrze, no ale owady się nie dadzą nabrać, a my się damy nabrać.
2: Tak, tu jeszcze mowa, co roślinom to daje, tak? No to, że rośliny mają te barwniki, tak, w różnych, no czy w płatkach, tak, czy w innych elementach. Nie wiem, o zapylaczach, tak? Zapylacze są ściągane, tak?
4: No,
2: przez to rozsiewanie nasion też, powiedzmy, są zachęcone, tak?
4: Są pewne, nie tylko owady, ale przecież nasiona również są rozsiewane przez inne zwierzęta.
2: A na przykład czeremcha, która jest plagą na wielu działkach, bądź nawet w lasach. Tak?
5: Trudno ją wytępić,
2: prawda? Piękne są to owoce, no więc ptaki korzystają, a później wiadomo, rozsiewają wszędzie, tak?
5: No dobrze, ale to wróćmy do nas w takim razie. Do czego nam są te barwniki?
4: To są antyoksydanty. Więc to są związki.
5: Sposób na wieczną młodość, czy
4: No więc właśnie, my już wiemy, że będziemy się, jeżeli będziemy rzeczywiście mądrze je pobierać, będziemy się później starzeć.
2: Tak, możemy sobie pomóc w ten sposób, tak. Opóźnić troszeczkę te procesy starzenia.
4: Bo po prostu antyoksydanty to są w takim cudzysłowie wymiatacze wolnych rodników.
5: No to jest dla nas bardzo dobre. Powinniśmy chyba jak najwięcej sięgać, prawda, po te różne...
4: Ale... Nie po suplementy,
2: tylko
4: z natury. Ponieważ okazuje się, że te suplementy diety zawierają znacznie mniej tych związków w porównaniu do tego, co możemy sięgnąć z krzaka.
2: Ale antocyany są przecież stosowane jako barwniki, tak? Normalnie w przemyśle spożywczym. Mamy trochę, bym powiedziała, uczulenie do tych różnych E, tak? Pisanych na opakowaniach różnych produktów.
4: A to jest
2: naturalne. Ale antocyany to jest E163. Tak, i to jest naturalne barwniki, tak? Mamy je w jogurtach, mamy w lodach, w jakichś napojach słodzonych, tak? Więc to są pozyskiwane w sposób naturalny, przy czym są rozpuszczalne w wodzie, ale są mniej trwałe niż te syntetyczne. No i wiadomo, że w ten sposób mogą być zastępowane często przez jednak syntetyczne barwniki. Tak?
5: Naukowcy próbują zatrzymać te antocyany, tak? W owocach i warzywach. Są starania.
4: Różnie to robią.
2: Bądź wzbogacić.
4: Albo wręcz spróbować zaprzęc inne organizmy, aby to pomogły. Pomogły roślinom, że nie tylko same rośliny będą to robiły, ale na przykład mikroorganizmy. Mhm. Na przykład drożdże piekarskie. Aha. Już zaprzęgnięto do takiej pracy.
5: No i co one robią?
4: No produkują antocyany. Aha. No to jest już...
2: Przestawiany metabolizm.
4: Biotechnologia w to wkracza. Genetyka w to wkroczyła. Mhm. Zmiana metabolizmu. Na przykład, dlaczego mamy nagle fioletowe odmiany pomidora? A no skąd właśnie, to się wzięło? A
2: chciałam powiedzieć, tak.
4: Tak. Może koleżanka.
2: Możemy wykorzystać geny, które odpowiedzialne są za syntezę antocyanów u różnych owoców, mhm. tak? I wziąć je, powiedzmy, wprowadzić, i wprowadzić
5: do
2: je właśnie
5: innych,
2: do pomidora. I w ten sposób, koleżanka wspomniała, ten fioletowy pomidor, który ma bardzo, bardzo dużo tych barwników. No bo wzmożona jest synteza tutaj tych związków.
5: No i co, i oddziaływanie takiego pomidora na nasz organizm będzie inne w tym momencie? Inaczej będzie, inne korzyści będziemy mieli ze zjedzenia czerwonego pomidora, inne z żółtego, a inne z fioletowego?
4: Czerwony to lykopen.
2: Tak, to jeszcze...
4: To z karotenoidów. Tak. Aha. A nie z antocyanów.
2: Czyli to z tych innych struktur.
4: Tak?
2: Bo antocyany to ta wakuola, tak? Więc tutaj... To my patrząc na kolory, trudne. Nie zdajemy sobie sprawy, no bo nie musimy, tak? Czy to jest kwestia barwnika z chromoplastów, czy to jest kwestia barwników
4: z wakuoli.
2: Prac jest prowadzonych bardzo dużo, tak? Ostatnio dotarłyśmy do takiej publikacji o roślinie, nazywa się nieśpik japoński, ale ona jest w ogóle w Chinach, tak? Należy do rodziny różowatych.
4: Tak, jak jabłoń.
2: I tam na przykład w miąższu różne odmiany tego owocu zostały stworzone i miąższ miał różne kolory, tak? Żółty, pomarańczowy, czerwony.
4: Czerwony, tak.
2: I w miąższu znajdowały się karotenoidy, a w skórce... Tak, tego owocu, która no była też właśnie albo no czerwona, różowa, czy przepraszam, czerwona, pomarańczowa bądź żółta, znajdowały się antocyany. Tak, czyli jakby barwniki w dwóch różnych strukturach, w dwóch różnych warstwach tego owocu, jeżeli tak byśmy mogli powiedzieć.
4: Tak. Inne tkanki.
2: I tutaj współpraca, tak? Pierw się wydawało, że główna barwa pochodzi właśnie od tych karotenoidów, ale potem się okazało, że w skórce znowu jest dominacja. Tak, tych antocyanów.
5: Trudno to wszystko ogarnąć, powiem szczerze.
2: No nie zawsze jak bierzemy jakiś materiał, to też nie wiemy, tak, czy to będzie kwestia barwnika w wakuoli, czy to będzie kwestia chromoplastów.
4: No, trzeba to przebadać.
2: Tak.
5: Czyli sprawdzić. Jabłko lepiej ze skórką zjadać?
4: Ale rzeczywiście.
2: No to, tak, to inne.
4: I pektyny, więcej pektyn, błonnika.
5: Miałam was spytać o kapustę modrą.
4: A bardzo proszę.
5: Albo kolorów. Bardzo proszę, dlaczego ona jest modra?
4: Na Śląsku, co to oznacza modry? Modry to znaczy niebieski.
5: Niebieskawy, tak, tak.
4: I teraz w momencie, kiedy kapustę się gotuje, to wszyscy widzimy, że jeżeli nie dołożymy tego trochę kwasu, czy to nawet od jabłek, prawda? No to ona nam się robi brzydka, taka niebieska. My mówimy brzydka. Aha. Chociaż na Śląsku oni mówią, że ona ma być taka.
5: Taka ma być modra po prostu.
4: Bo ma być modra. Mhm. A no powiedzmy my tu na tych terenach lubimy raczej tą czerwoną. No to dodajemy, skrapiamy, czy powiedzmy...
2: sokiem z cytryny.
4: Sokiem z cytryny. Mhm. Czy dodajemy kwaśne jabłko, na przykład szarą renetę. Co kto lubi.
5: Mhm.
4: I wtedy zatrzymujemy ten taki wyraźny, jaskrawy kolor. Zresztą z buraczkami jest podobnie. Trzeba uważać.
5: No ale niebieskie nie będą.
4: Nie, niebieskie nie będą, ale zrudzieją.
5: Jak przegotujemy,
4: tak. Zobacz, albo przykryjemy. Tak.
2: No to jest właśnie
4: pokrywką.
2: Kwestia tego pH, tak? Tylko już na większą skalę w tym garnku, z tą kapustą. Mhm.
5: No czyli wracamy do tego pH, o którym też mówiliśmy. Mhm. No właśnie. Tylko, że to już w tym momencie już jest pH przy obróbce.
4: Tak,
5: no, ale
4: tak.
5: Tu się okazuje, że to też zmienia nam
2: skorygować
5: kolor.
2: Możemy.
5: No
2: tak.
5: Właśnie, to tylko potwierdza to, co mówiłyście.
4: Ale od razu powiem, w przypadku owoców z... Sambucus nigra.
2: Bezczarny.
4: Tak. Mm-hmm. My częściej używamy niestety łacińskiej nazwy. Mm-hmm. Trzeba uważać, ponieważ tu musi nastąpić obróbka cieplna, termiczna. Bo jeżeli tego nie zrobimy, no to będziemy mieć kłopoty żołądkowe.
5: No tak.
4: Nagłe. Tak. Przy kwiatach nie. Kwiaty możemy jeść na surowo. Ale owoce, no nie radziłabym.
5: A jakie my kwiaty jemy na surowo?
4: Och, różne możemy.
5: Tak?
4: Barwne.
5: To znaczy...
2: Bratki jemy.
4: Bratki, fiołki, chabry, cykoria, podróżnik jest bardzo smaczna. No tylko no, trzeba wiedzieć, które. No bo nie wszystkie kwiaty są. Bo na przykład na pewno nie wolno naparstnicy. Z naparstnicą się bawić. Bo to jest, no, z naparstnicy się robi leki nasercowe i można sobie krzywdę zrobić. I nie wolno trzymać tych kwiatów przy dzieciach. No bo weźmie do buzi.
5: Czyli te barwy w płatkach kwiatów też mogą być dla nas jakieś dobre, dla naszego zdrowia też? Tak. Czy jemy dlatego, że nie wiem, mamy zapotrzebowanie na jedzenie kwiatów w tym
4: ale
5: momencie?
4: Ale tam też są właśnie te antocyany.
2: Tylko, że raczej mniejszych
4: ilościach. Tak. Tu raczej...
2: Bardziej spożywamy jednak te owoce czy warzywa.
4: Tak, a tu oczy mam, że tak powiem. To jest już tylko taki
2: dekoracja.
4: Ale... Możemy to jeść.
2: My jeszcze nie powiedziałyśmy, od czego jest ta nazwa antocjany, tak?
5: No nie powiedziałam.
2: Bo to jest z greckiego, tak, antos to jest kwiat, a kianos to jest niebieski, no więc niebieski kwiat, tak?
5: Aha.
2: No a ponieważ antocjany mogą mieć różne kolory, no to tu akurat...
5: Pojawił się tego niebieski
2: tak,
5: kwiat.
2: Tak, tak, akurat tak.
5: Zaraz mi się ze Szrekiem skojarzyło.
2: No to niebieski kwiat byłby w środowisku zasadowym.
4: Zasadowym. Tak,
5: jak z tymi barwnikami przy okazji na przykład zamrażania? Teraz mi się skojarzyło, dlatego że ja na przykład mrożę jagody.
4: To na pewno nic nam się nie stanie. Jedynie tu przy zamrażaniu to jeszcze chodzi o cukier. Że nam te owoce, po prostu ten cukier się uwidacznia. Słodsze się robią. Nie takie cierpkie są.
2: A nie zawsze
4: są.
2: O to nam chodzi, tak? Żeby jednak ten cukier się, żeby tak go jeszcze wydobywać.
5: Czyli jeśli ja je zamrożę tak jak są, to one
4: aronia
5: będą
4: na przykład.
5: Słodsze?
4: Aronia jest,
5: mimo wszystko? Tak. Uwolni się cukier?
4: Tak. No bo następuje przemiana.
2: Znaczy no, proces zamrażania ogólnie jest bezpiecznym procesem. Tak, konserwowania żywności, ale tutaj takie...
5: No dobrze, ale czy te barwniki się zachowają w dalszym ciągu, tak?
4: Tak. Na pewno.
5: Bez żadnej szkody.
4: Bez żadnej szkody.
5: Profesor Katarzyna Popłońska i doktor habilitowana Agnieszka Wojtczak wyjaśniały nam te zawiłości. Panie reprezentują Uniwersytet Łódzki, Katedra Cytofizjologii. Bardzo dziękuję.
4: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

0: po dobrej stronie mocy.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Bogna Sajna, liderka do spraw komunikacji Fundacji Nagle Sami.
2: Dobry wieczór.
1: Dlaczego powstała fundacja?
2: Fundacja powstała z takiej bardzo naturalnej potrzeby. Olga Poncewicz, założycielka Fundacji Nagle Sami, straciła męża w górach i została sama. Piotra Morawskiego. I tak właściwie z potrzeby serca, znalezienia takiego miejsca, które opiekuje się osobami w żałobie i pomaga im przejść przez ten najtrudniejszy czas, powstała fundacja.
1: Właśnie bardzo często się tak zdarza, że u podstaw powstania jakiejś fundacji, kiedy sami czegoś doświadczamy, jakichś takich ekstremalnych sytuacji, to wtedy potem rodzi się taka potrzeba, żeby pomagać innym i jakby też bardziej jesteśmy uwrażliwieni.
2: Z tego, co znam historię Olgi, która jest do tej pory prezeską fundacji, tak właśnie było. Zwłaszcza, że w tamtym czasie, czyli 15 lat temu, nie było tego typu fundacji w Polsce i nie do końca takie osoby po stracie, zwłaszcza tak nagłej i też młodej stracie, mogły się gdzieś zwrócić.
1: A jak wygląda w tej chwili sytuacja? Jesteście fundacją, która świadczy pomoc i wsparcie w całym kraju i wspiera przede wszystkim właśnie osoby w żałobie.
2: Tak, to jest zdecydowanie core naszej fundacji. Wspieramy osoby zmagające się w żałobie, po prostu zmagające się z żałobą po stracie i tym głównie zajmujemy. Prowadzimy ośrodek terapeutyczny, prowadzimy ogólnopolski telefon wsparcia dla osób w żałobie 800-100-808. Telefon jest darmowy i anonimowy. W związku z tym tam też to jest nasza główna działalność. Mamy również poradnik dla osób w żałobie dostępny za darmo. Właśnie aktualnie zbieramy na jego kolejną edycję poprawioną, w sensie uaktualnioną po prostu, bo jednak ten, który tworzyliśmy, powstał już jakiś czas temu, a nasza wiedza się tylko poszerza i aktualizuje. Więc to jest to, co my aktualnie robimy. Też konsultujemy filmy, spektakle, książki i zajmujemy się po prostu przywracaniem, może nie przywracaniem, dotarciem z tematem żałoby do rozmów, do świadomości, do tego, że jest to rzecz, która dotyczy i będzie dotyczyła każdego z nas.
1: W dalszym ciągu myślę, że jednak o żałobie mówi się zbyt rzadko, nie bardzo umiemy o tym mówić, a jeszcze myślę, że bardziej chyba nie umiemy o tym słuchać i nie wiemy, jak się zachować, jak wspierać takie osoby. Dlatego pewnie też powstał taki poradnik, ale powstał też raport dotyczący właśnie bycia w żałobie i pomocy osobom w żałobie.
2: Raport powstał po miesiącach prac z osobami w żałobie. Powstał również we współpracy z Instytutem Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej i dopiero opublikowaliśmy go w zeszłym tygodniu, w związku z tym jest to naprawdę świeża, aktualna rzecz, aczkolwiek tematy żałoby jest obecny, wiadomo, od zawsze. Celem tego raportu było właśnie przedstawienie osobom, w jaki sposób mogą wspierać osoby w żałobie, co one czują, pokazanie tak naprawdę tej żałoby od środka, komuś to, że tego nie wiedzieć. I często my też używamy takich różnych kalk, jak na przykład czas leczy rany. To są rzeczy, które tak naprawdę ranią, a nie pomagają, mimo to, że są wypowiadane często w bardzo dobrej wierze.
1: W raporcie wzięło udział, w przygotowaniu raportu i w tym badaniu na potrzeby raportu wzięło udział, czytam, 471 osób i aż prawie 100%, bo 97 stanowiły kobiety. Dlaczego tak?
2: To wynikało z tego, że to kobiety chciały na ten temat rozmawiać. Jednak to nie jest też tak, że żałoba dotyczy tylko kobiet. Raczej pewnie jest to w jakiś sposób uwarunkowane kulturowo. Dlaczego kobiety chcą na ten temat rozmawiać? Nie zbadaliśmy tego, dlaczego akurat one, to nie to było tematem badania.
1: Tak, rozumiem.
2: Jednak wyszło to zupełnie naturalnie. To w żaden sposób nie była przez nas żadna sugestia. Też kobiety stanowią większość naszych klientów ośrodka terapeutycznego, osób dzwoniących na telefon wsparcia. Jednak absolutnie to nie jest rzecz dotycząca tylko i wyłącznie kobiet. Pewnie wynika to z jakichś naszych kulturowych aspektów, ale absolutnie żałoba dotyczy również mężczyzn, wszystkich osób.
1: Jakie są najważniejsze ustalenia tego raportu w takim razie?
2: Najważniejszym ustaleniem tego raportu wydaje mi się to, że często nie musimy pomagać osobom w żałobie w jakiś sposób taki, dawać im dobrych rad na przykład. Najważniejsze z tego raportu wynika, że po prostu osoby potrzebują towarzystwa, obecności. Niekoniecznie głębokich rozmów, niekoniecznie wspierania jako takiego, a po prostu zwyczajnej obecności, takiej tolerancji, akceptacji do przeżywania ich bólu, żeby one miały taką osobę obok, do której mogą się zwrócić, ale też ta osoba może po prostu zwyczajnie milczeć i być. I ta obecność tutaj jest na pewno najważniejsza. Dodatkowo z takich gotowych rad, które na przykład ja też dla siebie wzięłam z tego raportu, jest to, żeby pomóc osobie w żałobie przeżyć te pierwsze dni. Często jest to pierwsze dni, pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące, kiedy jest najbardziej paraliżujące i pomagać tej osobie w takich absolutnie często podstawowych czynnościach, zrobienia zakupów, czy opłacenia rachunków, czy wyjścia na spacer, jakieś takie rzeczy, o których nawet czasami nie myślimy. To są takie rzeczy, które te osoby realnie wspierają, odciążają je od po prostu życia z tą codziennością już zupełnie, zupełnie inną.
1: Pewnie też tak jest. Też sama o tym się przekonałam, że żałoba może często trwać dłużej, tak jak Państwo piszecie, niż w raporcie zakłada otoczenie, bo niejednokrotnie spotkałam się też z takimi określeniami, że no to już tak długo trwa, że może już czas zacząć żyć, przestać oglądać się w przeszłość.
2: Tak, jak najbardziej. No, oczywiście czas trwania żałoby zależy od bardzo wielu czynników i jest rzeczą zupełnie indywidualną. Dlatego też ten raport miał na celu pokazanie tego, że może być różnie i ani nie jesteśmy osobami do oceniania, czy to jest lepiej, czy gorzej. Raczej po prostu jest to fakt, który przyjmujemy. Wynika to z wielu czynników, często nie mamy na to wpływu, ile faktycznie będzie trwała żałoba. Jednak też żałoba nie jest też taką prostą. Są to fale, które przychodzą i jest to takie suicidalne po prostu pokazanie tego, że ona czasami przychodzi bardziej, czasami mniej, czasami przypominają nam się jakieś rzeczy związane z daną osobą, miejsca, zapachy, zdjęcia, piosenki, które, nie wiem, daty urodzin czy święta, które pogłębiają ten proces, tą żałobę. W danym momencie, potem to trochę przechodzi, jednak w żaden sposób nie jesteśmy w stanie określić, kiedy ona minie. I też sposób przeżywania żałoby jest absolutnie indywidualny dla każdej osoby. Więc wydaje mi się, że to też było kluczowe w tym raporcie, żebyśmy nabrali takiej wyrozumiałości, empatii, że my często nie wiemy, co się dzieje u tej osoby i nie możemy oceniać tego, w jaki sposób przeżywa żałobę.
1: No właśnie, a myślę, że bardzo często mamy taką tendencję, żeby właśnie wkładać tę żałobę w takie ramy czasowe. Natomiast chciałabym zapytać o jeszcze jedno, że tak naprawdę, tak jak pani wspomniała, to jest kwestia bardzo indywidualna i to też pewnie trudno jest wytłumaczyć komuś, kto nie doznał straty, że te myśli bardzo często, bardzo no, długo krążą wokół tej utraconej osoby, właśnie wokół tych doświadczeń wspólnych. To też zależy pewnie od relacji, jaka była, prawda? Jak była bardzo głęboka.
2: To też właśnie ilość czasu, które się spędziło z daną osobą, relacja, jaka była głęboka. Też od naszej własnej psychiki, jednak każdy z nas jest po prostu inny i inaczej, inną ma wrażliwość, inaczej potrafi przeżywać różne rzeczy. W związku z tym jakby ilość tych rzeczy, które wpływają na to, jest ogromna i indywidualna.
1: A kiedy możemy powiedzieć, że jednak dzieje się z osobą, która doświadcza tej żałoby, coś złego? Bo myślę na przykład o takich zmianach dotyczących codziennego funkcjonowania, czyli ograniczenie jakiejś aktywności społecznej, utrata apetytu i utrata masy ciała, czy częstsze sięganie po używki. Czy to jest też jakiś element tej żałoby, czy tutaj no już by należało się baczniej przyglądać temu, co dzieje się z taką osobą?
2: Jak najbardziej. Wydaje mi się, że też każdy z nas mniej więcej wie, kiedy coś jest chwilowe, a coś jest na stałe i też są takie sytuacje, kiedy gorzej śpimy albo gorzej jemy. Jednak jest to, jeżeli to się przedłuża, jednak wpływa na nasze życie, nie widzimy w ogóle jasnej strony czy tego, że mamy lepsze dni na przykład mimo żałoby, to jest zdecydowanie sygnał, żeby skontaktować się ze specjalistą i spróbować sobie po prostu pomóc, bo jest możliwe życie dalej. Też hasłem naszej fundacji jest, by móc żyć dalej i to życie będzie inne, ale może być równie wartościowe. Dlatego jeżeli zauważamy u siebie czy u osoby w żałobie taką długotrwałą, nie wiem, na przykład niechęć do brak apetytu, czy problemy ze snem, czy właśnie sięganie po używki, jakiś taki sposób, który faktycznie już jeszcze dla nas wydaje się po prostu zaskakujący, smutny, niepokojący, to warto też w jakiś taki subtelny sposób albo zasugerować tej osobie, albo przekazać numer telefonu, telefon wsparcia, jakoś się tą osobą zaopiekować. Pierwszym takim momentem, kiedy daje nam nadzieję, jest to, że właśnie będziemy widzieć tą jasną stronę jako osoba w żałobie. To, że faktycznie zaczynamy się śmiać, mieć chęć wychodzenia do ludzi, to są jakieś takie dobre sygnały. A przedłużający się stan takiej ciężkiej żałoby jest zdecydowanie takim momentem alarmującym.
1: Bo niekiedy słyszymy takie stwierdzenia, że ktoś pogubił się w życiu, że jak gdyby nie doszedł do siebie nigdy po stracie właśnie kogoś bliskiego. Czy strata też może mieć taki rzeczywiście destrukcyjny wpływ niekiedy na nasze życie?
2: Raczej to, co zrobimy z tym tak naprawdę. Wydaje mi się, że oczywiście każda strata jest inna, tak jak powiedziałam, i też każdy inaczej to przeżywa. Jednak bo koniec końców też to my zostajemy na tym świecie i to musimy też dbać o siebie w jakiś sposób. W związku z tym też żałoba może nie taka niezaopiekowana, może też przerodzić się w depresję, dlatego to jest ważne, żeby po prostu tak jak dbamy o zdrowie psychiczne, tak w tym kontekście również o siebie zadbać.
1: To kiedy jest taki moment, kiedy powinniśmy się udać po pomoc do specjalisty? Bo rozumiem, że na początku pewnie nie zawsze albo nie od razu. Wtedy może, nie wiem, wskazana jest ta obecność bliskich osób, jak pani wspomniała, po prostu obecność. Ale kiedy potem jednak rzeczywiście wpadamy w jakąś otchłań, z której nie potrafimy wyjść, to kiedy właśnie? Jest ten moment.
2: Wydaje mi się, że to w każdym momencie tak naprawdę, na różnych etapach żałoby potrzebujemy jakiegoś kogoś obok. Jeżeli też nie mamy takiej osoby, albo często też osobom w żałobie wydaje się, że już wykorzystały jakiś limit uwagi innych osób, że nie chcą już obciążać kogoś swoimi problemami. To jest też moment, żeby traktować się właśnie albo z telefonem wsparcia, albo ze specjalistą, żeby nie zostawać po prostu z tym samotnie zbyt dużo czasu. Wiadomo, też samopomoc jest też ważna i jakaś taka uważność na siebie. Jednak po prostu, kiedy nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z emocjami, które są w nas, właśnie mamy jakieś zachowania autodestrukcyjne, czy to jest właśnie brak snu, apetytu, używki, nie jesteśmy w ogóle w stanie pomieścić emocji, które są w nas. To jest zdecydowanie moment, żeby skonsultować się najlepiej z psychoterapeutą czy z psychologiem i zadbać po prostu o siebie.
1: Pani Bogno, zadajecie w raporcie takie pytanie, jaka jest jedna rzecz dotycząca procesu żałoby, która cię zaskoczyła. I najwięcej osób tutaj zdecydowanie właśnie podało tę długotrwałość żałoby, ale potem samotność właśnie, brak wsparcia ze strony innych.
2: Tak, no to są takie rzeczy, do czego nawiązałam też wcześniej. Też w takim społeczeństwie, w którym żyjemy już teraz, często nie mamy czasu na przyglądanie się emocjom albo takiej uważności drugą osobę. Raczej chcemy już albo się nie spotykać z tymi trudnymi emocjami, też często nie wiemy na przykład, co powiedzieć takiej osobie po stracie, czy to jest koleżanka, czy sąsiadka, czy właśnie koleżanka w kolega czy koleżanka w pracy. Nie do końca wiemy, jak z taką osobą rozmawiać, dlatego często unikamy rozmawiania z taką osobą, bo właściwie to nie wiemy, czy teraz powiedzieć jej cześć, a jeżeli na przykład jestem przełożoną tej osoby, to czy ona może wypełniać dalej te obowiązki, czy może jednak już powinna wrócić do pracy, a może nie. I ten temat cały czas jest takim, po prostu z tym nie radzą, w jaki sposób rozmawiać z taką osobą. Dlatego pewnie to uczucie samotności wśród osób w żałobie jest tak duże. Nie zawsze ono wynika z tych najbliższych osób, ale z takiego całego otoczenia, w którym się po prostu poruszamy.
1: To jeszcze tak powoli zmierzając ku końcowi, pani oczywiście o tym wspomniała, że wystarczy po prostu być, ale tutaj chciałam też się odnieść do fragmenciku raportu takiego wyszczególnionego, co rani, a co wspiera, te zdania wspierające, to nawet taka zachęta do tego, żeby albo pomilczeć wspólnie, tak, albo że jesteśmy gotowi po prostu słuchać, tak?
2: Tak, jak najbardziej. Też osoby w żałobie czasami mają potrzebę mówienia o osobie zmarłej. Też jakby jest to wspierające to, że my tej osoby nie wymazujemy nagle z naszego wspólnego życia, jednak możemy powiedzieć, że osoba, która zmarła, lubiła coś tam, albo pamiętam jak. I też ważne jest dla tych osób, żeby po prostu tą pamięć też utrzymać i powoli przechodzić do normalności, takiej normalnej rozmowie. A z drugiej strony też każdy z nas ma czasami potrzebę się po prostu wypłakać i warto też być dla takiej osoby obok, zwyczajnie jako przyjaciel, jako ktoś, kto po prostu usiądzie i posłucha, nawet nie musząc mówić nic.
1: Zapewne nie należy też wartościować tego, czy ta żałoba jest po utracie bliskiej, dorosłej osoby, a czy na przykład jest po utracie dziecka, bo tutaj mogłoby się wydawać, że być może to są jakieś silniejsze emocje.
2: Jak najbardziej, to co powiedziałam wcześniej, wszystko zależy też od bardzo wielu czynników i też przede wszystkim od nas samych, w jaki sposób, jaka jest nasza wrażliwość. Więc mówienie czy wartościowanie, czy to żałoba jest lepsza, gorsza, bardziej, w jaki sposób ktoś przeżywa, czy chodzi na cmentarz, jak się ubiera, czy się śmieje, czy ta żałoba trwa 2 lata, albo nie trwała w ogóle. To wszystko jest po prostu ogromnie krzywdzące. Nigdy tak naprawdę nie wiemy, co ta osoba czuje w środku, w związku z tym to, co pokazujemy na zewnątrz, nigdy nie może być jakimś takim wyznacznikiem, bo nie mamy po prostu takiego wglądu w daną osobę.
1: Na momencie chciałabym się jeszcze odnieść do tego poradnika, czy też bardziej to jest informator. Czy on gdzieś jest ogólnie dostępny, czy w formule na przykład online? Gdzie go można znaleźć?
2: Aktualnie już niestety nie posiadamy żadnego poradnika fizycznego, ponieważ stąd nasza zbiórka na jego kolejne wznowienie. Jest dostępny w formule online, jest to na naszej stronie naglesami.org.pl. Jest poradnik dla osób w żałobie w wersji online, jednak właśnie chcemy go w tym roku, w związku z 15-leciem naszej fundacji też, aktualizować nie tylko informacje takie praktyczne, gdzie się zgłosić, co załatwić i tak dalej, ale również wsparcie psychologiczne, również chcemy go stworzyć również w wersji audio, żeby był bardziej dostępny. Dodam, że ten poradnik jest za darmo w domach opieki, w hospicjach, w domach pogrzebowych. Też zachęcam do wspierania nas i tworzenia tego poradnika, bo pomogliśmy. Ten poradnik miał już 30 tysięcy egzemplarzy i wszystkie się rozeszły. W związku z tym można sobie wyobrazić, jaka to jest skala, ilość ludzi, którym ten poradnik faktycznie pomógł. A jeśli ktoś chce zobaczyć, jak on wyglądał i wygląda do tej pory, jest on dostępny w wersji online, w tej starszej jeszcze, póki nie stworzymy nowej.
1: Czy on jest na waszej stronie dostępny?
2: Tak, jest dostępny na naszej stronie.
1: To chciałam na koniec naszej rozmowy jeszcze zapytać, jak dużo osób korzysta z tego telefonu wsparcia? Czy rzeczywiście żałoba i zmaganie się z tą żałobą jest takim dużym problemem, że ludzie jednak nie radzą sobie, nie znajdują tych znajomych blisko i potrzebują właśnie skorzystać z waszej pomocy?
2: Też nasz telefon daje to, że jest darmowy i anonimowy. W związku z tym wiele osób też dzwoni do nas, bo po prostu na przykład wstydzi się tego, że tak długo przeżywa tą żałobę albo swojego snu jakiegoś, który miał, stanu osobą, która już zmarła. W związku z tym dzwoni do nas wiele osób. W zeszłym roku było to ponad 1900 osób. Dzwoni do nas tak naprawdę osób coraz więcej i też w tym miesiącu ostatnim zaskoczyło nas to lipiec, który nie kojarzy raczej z takim jakimś ciężarem, a jednak skontaktowało się z nami prawie 200 osób, co jest rekordem od listopada zeszłego roku, jeśli chodzi o ilość osób, które się z nami kontaktuje, więc jak najbardziej. No, nasz telefon działa od poniedziałku do piątku, od 14 do 20, no i miesięcznie jest to ponad 150 osób, 160 średnio miesięcznie, a w zeszłym miesiącu było prawie 200.
1: No to rzeczywiście bardzo dużo, ale może ta liczba wzrasta dlatego, że no po prostu wzrasta też dostępność w takim razie i świadomość osób, że mogą szukać tej pomocy.
2: Może zabrzmi to niezbyt dobrze, ale my się też cieszymy, że znalazło to i chcą sobie, że potrafimy dotrzeć do osób, które nas po prostu potrzebują.
1: Pani Bogno, to bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Bogna Sajna, liderka do spraw komunikacji Fundacji Nagle Sami, była dzisiaj naszym gościem.
2: Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Miłego wieczoru.
1: A za uwagę dziękuję Państwu dzisiaj. Agata Zielińska.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełniony.

0: Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich zapowiadana modernizacja linii kolejowej Łęczyca-Kutno, protesty mieszkańców gminy Uniejów przeciw budowie biogazowni i muzyczne atrakcje na tegorocznym Festiwalu Światła w Łodzi. Na południowym wschodzie regionu w nocy możliwe burze z silnym deszczem. Jutro może popadać, będzie ciepło. Linia kolejowa między Łęczycą i Kutnem będzie modernizowana. Prace zaczną się w tym roku. W efekcie podróżni zyskają więcej połączeń i szybsze przejazdy. O szczegółach reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
3: Polskie linie kolejowe podpisały umowę na modernizację trasy łączącej Łęczycę z Kutnem. Do tej pory pociągi jeździły nią z prędkością zaledwie 70 km na godzinę. To ma się zmienić, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Wreszcie te tory pozwolą na to, że będzie można szybciej pojechać. 160 km na godzinę.
3: Dodatkowo na odcinku od Topoli Królewskiej do Leszczynka dobudowany zostanie nowy tor, mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
5: Dorzucenie drugiej nitki na odcinku 16 km powoduje, że naprawdę zostaje ten odcinek udrożniony.
3: Dzięki zmianom czas przejazdu na trasie między Łodzią a Kutnem ma skrócić się o nawet 10 minut. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
2: Prace zakończą się w 2030 roku. Przy okazji wyremontowany zostanie peron przystankowy w Gawronach i stacja w Witonii, gdzie powstanie przejście podziemne.
0: Więcej na radiołódź.pl.
2: Mieszkańcy gminy Uniejów protestują przeciwko budowie biogazowni. Obawiają się m.in. uciążliwości zapachowych. Inwestycja ma powstać w strefie przemysłowej w Wieleninie, kilka kilometrów od Uniejowa. Jutro w Urzędzie Miejskim odbędzie się sesja Rady Gminy, na którą przyjdą także mieszkańcy.
6: Biogazownia nie powstaje dla społeczeństwa, tylko powstaje dla jednej firmy.
7: Ja się obawiam nie tyle co brzydkich zapachów, to z utraty wizerunku gminy jako strefy takiej ekologicznej, przyjaznej turystom.
8: Ze mną chcieli to i tak zrobić, a co to nasze zdanie, to i tak.
2: Podczas ostatniego spotkania z mieszkańcami inwestor zapewniał, że chce pozostać z nimi w dialogu. W sprawie budowy biogazowni zapowiadano także konsultacje społeczne. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia minionej nocy otrzymali nietypowe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Był to pierwszy przypadek, gdy SMS-y dotyczyły zmasowanego ataku powietrznego na obszarze zachodniej Ukrainy. Dzisiaj w nocy w wyniku zmasowanego nocnego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce, nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański wyjaśnia, że to nowy schemat działania wprowadzony po tym, gdy pod koniec lipca na pole w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim spadła i eksplodowała rosyjska rakieta.
9: Podjęliśmy decyzję, że w momencie, kiedy te rakiety zostały odpalone, kiedy znajdowały się na terytorium Ukrainy, do mieszkańców dwóch województw podkarpackiego i lubelskiego zostały wysłane alerty informujące. Na terenie Ukrainy jest zmasowany atak sił rosyjskich powietrzny.
2: Wiesław Szczepański dodał, że zgodnie z nowym schematem działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzeżenia będą teraz wysyłane każdorazowo w przypadku jakiegokolwiek ryzyka, że pocisk skierowany na zachód Ukrainy może wlecieć na terytorium Polski. W ostatni weekend września Łódź ponownie zmieni się w wielką scenę światła i sztuk wizualnych. Publiczność Lightmove Festiwalu będzie mogła co dzień oglądać iluminacje, mappingi i instalacje, ale organizatorzy zapowiadają też więcej niż w poprzednich latach wrażeń muzycznych. O szczegółach nasza reporterka Weronika Skibińska.
10: Na tegorocznym Lightmove Festival zapowiadane jest 6 scen muzycznych. Będą grane różne gatunki, wymienia wiceprezydent miasta Łodzi Adam Pustelnik.
11: Będzie scena elektro, muzyczne podróże, rock and pop, klubowa, klasik, barok, więc jest to bardzo ekumeniczny zestaw, który ma trafić w preferencje absolutnie wszystkich łodzian i łodzianek.
10: Wśród lokalizacji zaplanowano Pałac Poznańskiego, gdzie w sobotę festiwalową posłuchamy Marka Bilińskiego. Jego twórczość zostanie połączona z nowoczesnymi aranżacjami DJ-skimi i światłami. Muzyczne atrakcje pojawią się także na ulicy Piotrkowskiej. Tutaj nowością będą muzyczne balkony. Jedną z festiwalowych lokalizacji będzie też Park Staromiejski. To właśnie tam powstanie specjalnie oświetlony tramwaj, w którym pojawią się muzyczne doświadczenia. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
2: Lightmove Festival odbędzie się w Łodzi od 25 do 27 września, codziennie między godziną 19 a północą. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
12: Szósty memoriał imienia Krzysztofa Kazimierskiego i Jerzego Tomczyńskiego, dwóch legendarnych trenerów, pod wodzą których Piotrkowie awansowała w 1000.

0: W 1987 roku do najwyższej klasy rozgrywkowej piłkarek ręcznych będzie ostatni sprawdzianem dla Piotrkowi przed zbliżającym się nowym sezonem w Superlidze. Dwudniowy turniej rozpoczyna się w piątek. Nowa rozgrywająca Piotrkowi Natalia Nosek ma nadzieję, że puchar za zwycięstwo zostanie w hali Relax.
1: To by było bardzo dobre zakończenie tego naszego towarzyskiego grania w okresie przygotowawczym. Wiadomo, to jest oficjalny ostatni sprawdzian przed ligą, więc oczywiście, że chciałobyśmy zakończyć zwycięstwem, zwłaszcza turniej u siebie przed własną publicznością.
0: A Piotrkowia pierwszego dnia zagra półfinał ze Szczypiornem Kalisz. Mecz rozpoczyna się o 16, a dwie godziny później Start Elbląg zmierzy się z Sośnicą Gliwice w sobotę. O 10 planowany jest mecz o trzecie miejsce, a finał rozpocznie się w samo południe. Etymis Kuluris został nowym piłkarzem Wieczystej, poinformował krakowski klub. Grecki napastnik do Beniaminka Ekstraklasy przeszedł z saudyjskiego klubu Al Ula FC. Nowy nabytek Wieczystej podpisał kontrakt ważny do końca czerwca 2028 roku. A przypomnę, że Kuluris jest w Polsce znany doskonale, bo w latach 2023-2025 był piłkarzem Pogoni Szczecin. O pozyskanie napastnika, który był wolnym piłkarzem, z Wieczystą rywalizowały Widzew Łódź i Jagiellonia Białystok. Oferta Beniaminka z Krakowa okazała się jednak najbardziej konkretna. Kuluris jest 12. piłkarzem, który trafił do Wieczystej w tym oknie transferowym. Jelena Rybakina będzie rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Cincinnati. Będzie to 14. pojedynek obu tenisistek. 7 razy zwyciężała Świątek, a 6-krotnie górą była Rybakina. Ostatnio mierzyły się w ubiegłym tygodniu w finale turnieju w Toronto. Polka wygrała wówczas w 2 setach. Mecz Świątek z Rybakiną zaplanowano w nocy z czwartku na piątek. Już teraz wiadomo, że liderka światowego rankingu Arina Sabalenka odpadła w 1/8 finału turnieju w Cincinnati. Białorusinkę wyeliminowała Czeszka Sara Bejlek. W tej samej fazie turnieju, ale mężczyzn, odpadł najwyżej rozstawiony Aleksander Zwieriew. Niemiec przegrał z Tomem Polem, a Amerykanin, przypomnę, wcześniej wyeliminował naszego Huberta Hurkacza. A następne wiadomości sportowe w radiu po 22.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Nocą może przelotnie padać w całym województwie, a w powiatach radomszczańskim, piotrkowskim i opoczyńskim możliwe burze z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem, lokalnie z gradem. Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązuje do 8 rano. Synoptycy uprzedzają jednak, że najgroźniejsze zjawiska wystąpią w pierwszej połowie nocy. Temperatura spadnie w nocy do 16 stopni. Jutro termometry pokażą maksymalnie 26. Zapowiadane jest częściowe zachmurzenie, miejscami przelotny deszcz, możliwe burze.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Nie opuściłem studia przy Narodów 130. Jak wspominałem, wiadomości sportowe po 22, ale już za chwilę będziemy gościć człowieka, który ze sportem także jest związany, ale nie będziemy rozmawiać tylko o sporcie, ale o tym, jak się studiowało, jak się żyło i dlaczego zostaje się w latach 70., a dlaczego zostaje się łodzianinem, że tak powiem, z importu.

0: łódzkie. Jestem stąd.
1: Już teraz oficjalnie, dobry wieczór Państwu, mogę tak powiedzieć, patrzę za okno. No, nad Narutowicza 130 w Łodzi już ciemno, już prawdziwa noc. Trzeba będzie czekać prawie rok, żeby było o tej porze widno. A dzisiaj naszym gościem Lech Leszczyński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Który to studio zna doskonale. Dzisiaj w trochę innej roli, bo o sporcie pewnie też porozmawiamy, ale to nie będzie dominujący temat naszej rozmowy. Łódzki jestem stąd. Lechu, no nie będziemy ukrywać, że nie znamy, poznaliśmy się wczoraj, więc to jest taka rozmowa. Powiem, że obaj, myślę, mamy podobną historię, bo się wychowywaliśmy w małych miastach, w okolicach Łodzi. Nieważne nazwy, a potem jakby nasze życie związane jest z tym miastem. Czyli jesteśmy stąd. W twoim przypadku, jak to się wydarzyło, że będąc, no właściwie mając możliwości w takich czasach kilkadziesiąt lat temu wybrać sobie miejsce studiowania, czy wybrałeś Łódź, czy jak to się w ogóle stało?
2: Wybrałem Łódź. Najpierw chciałem być studentem Wydziału Prawa, ponieważ bardzo mnie interesowały wszystkie książki, które miałem w domu u rodziców, związane z kryminalistyką, z klimatologią, bym powiedział. Ale potem właściwie mi przeszło, no i potem był AWF oczywiście. AWF był tylko w Warszawie niestety. Ale postanowiłem przed maturą postawić jednak na naukę i wybrałem chemię. Ta chemia była albo na Politechnice, albo na Uniwersytecie Łódzkim, ponieważ wolałem zdecydowanie matematykę i chemię niż matematykę i fizykę i chemię, więc wybrałem Uniwersytet Łódzki 50 lat temu i jak tu przyszedłem 50 lat temu na Narutowicza 68. Zobaczyłem w czasie otwartych drzwi, jak to wygląda i tak mi zostało. I do dzisiaj, może już w innym miejscu, ale do dzisiaj Wydział Chemii jest moim drugim domem.
1: Ta chemia była cały czas w tym samym miejscu, dopóki nie została przeniesiona?
2: Kiedy rozpoczynaliśmy studia przed laty, nasza lokalizacja była w 7 miejscach. To powodowało, że bardzo lubiliśmy spacery po Łodzi. Większość z nas była oczywiście spoza Łodzi, więc ci łodzianie po właściwie kilku miesiącach znali mniej Łódź chyba niż my, bo my lubiliśmy spacerować między budynkami Uniwersytetu, na Kościuszki, Pomorskiej, ówcześnie Nowotki, Narutowicza, WF na Lumumbowie, więc oczywiście byliśmy spacerowiczami. No i dzięki temu poznawaliśmy miasto i naprawdę mieliśmy chyba fajniej ci spoza Łodzi, bo mieliśmy te możliwości, a musieliśmy spacerować, dlatego że wychodząc z laboratorium chemicznego trudno było wejść do autobusu lub tramwaju, bo zapachy, które się wydzielały z naszej odzieży, były fatalne. Ja do dzisiaj, prowadząc zajęcia z pierwszymi 2 latami chemii, zawsze ostrzegam, że będą takie laboratoria, że trzeba będzie jednak się przejść, bo możemy doznać takiego przykrego uczucia, że ludzie się będą w środkach masowej komunikacji od nas odsuwać. Także dzięki temu naprawdę mi się bardzo przespacerowywaliśmy ulicami Łodzi doskonale. No ten nasz tutaj kwartał, bym powiedział, Śródmieścia i kawałka Widzewa. Naprawdę mieliśmy każdą uliczkę.
1: Ten kwartał wszystko, mniej więcej od Uniwersyteckiej, po tak. Obecną Pomorską, tam po Park 3 Maja, aż na, tak. Na Konstytucyjną, no nawet tak, może kawałek
2: tak.
1: Dalej.
2: Tak,
1: czyli na Lumumbowo po prostu.
2: Tu, gdzie jesteśmy, w siedzibie do dzisiaj Polskiego Radia Łódzkiego Oddziału, naprawdę to był właściwie nasz teren i to pole, które było zaraz za budynkiem radia, to przejście od radiostacji do akademików. To była nasza ścieżka po prostu.
1: Właśnie to była, nie chcę powiedzieć, jak się to nazywało przez lata.
2: Znaczy źle się nazywało, bo to były brzydkie wydarzenia.
1: No właśnie, tak, źle się nazywało. Tak.
2: Nie pozwalaliśmy naszym koleżankom, studentkom, szczególnie pierwszego, drugiego roku samym tutaj przechodzić, bo starsze to wiedziały, że tędy nie chodzimy.
1: Tak, to jest historia jeszcze starsza niż początek twoich studiów, to jeszcze moja mama, która studiowała stomatologię, a mieszkała na Lumumbowie i jeszcze w dawnych czasach była chyba pierwszą mieszkanką jednego z akademików Akademii Medycznej. No to już wtedy była sławna tutaj i się odradzało, żeby ten teren, studentki same żeby ten, nie wracały.
2: Żeby te gałęzie, znaczy, te krzaki.
1: Powiedzmy sobie szczerze, że to było niebezpiecznie, bardziej niesympatyczne niż niebezpieczne chyba raczej.
2: Tak, było niesympatyczne, tak, bo tu do przestępstw nie dochodziło do wykroczeń związanych z takimi mężczyznami, którzy sobie nie dawali z takimi problemami,
1: zdajesz, jakie ostatnio miały miejsce przy tym przejściu od przystanku 12 na teren CKD.
2: Tak.
1: Ale to jest zupełnie, to może na kryminalne.
2: Ale to ten czas, tak.
1: Na ten kryminalne.
2: To ta część.
1: Ale wrócę jeszcze do Bołuckie, do tego małego miasta. Ty do liceum chodziłeś właśnie w Głownie, czy do Łodzi przyjeżdżałeś?
2: W Głownie chodziłem do doskonałego liceum w latach 70. Moi koledzy z klasy poprzedniej 4A, mojej 4A i następnej 4A naprawdę pozostawali się na studia na każde. Na WF-y, na wydziały lekarskie, wtedy Akademii Medycznej, na uniwersytet, na różne kierunki. Także naprawdę ja wspominam te czasy absolutnie doskonale, bo później przez lata spotkaliśmy się w Łodzi, czy na Lumumbowie, czy w mieście, czy na zajęciach, bo z jednej klasy, trzech nas na przykład było na chemii, sobie naprawdę doskonale dawaliśmy radę. I to piękny czas. Piękny czas, mieliśmy co robić. I w czasie studiów też. Studiowaliśmy bardzo trudne kierunki, ale spokojnie dawaliśmy radę i dało się żyć życiem studenckim. Ja do dzisiaj opowiadam, że zaczynamy trudne studia dla pierwszaków. Zaczynacie bardzo trudne studia. Szacunek dla was, że wybraliście tak trudny kierunek chemię. Ale spróbujcie żyć życiem studenckim, a nie tylko tym życiem, tą nauką. Ja to zrobiłem i bym naprawdę doradzał, żeby wszyscy dzisiaj z takim uśmiechem przeszli te studia, ucząc się i bawiąc.
1: No ale nie powiedziałeś mi, dlaczego Łódź wybrałeś, a nie na przykład Kraków, Warszawę czy inny.
2: No to było naturalne, rodzice moi są z Łodzi po prostu. Ja wróciłem na Pielesze, wtedy dziadków.
1: Bo wybrałeś Łódź, ty z takim dużym entuzjazmem opowiadasz o tych czasach. Ja wiem, młodość jest zupełnie inna, ale trochę prowokacyjnie powiem, że to wybrałeś szarą Łódź, tak? Nie kolorowy Kraków, ale kolorowy, tylko szarą Łódź. Czy też wspominasz, czy ty wspominasz Łódź jako, które było szarym miastem? To w ogóle nie ma dyskusji, ale czy ty wspominasz Łódź?
2: Trochę niebezpiecznie, wchodzimy na bardzo niebezpieczne tory, tematy, ponieważ tym, co mnie, oprócz rodziców, dziadków jednych i drugich, kierowało do Łodzi, był jeden z łódzkich klubów sportowych, na którego mecze przyjeżdżałem w wieku 14 lat, co było naturalne.
1: Nie wchodzimy na żadne.
2: ŁKS Łódź.
1: Nie wchodzimy na żadne groźne tematy.
2: Głowno, Łódź Kaliska, w wieku 14 lat przywoziłem, będąc trochę łodzianinem.
1: Jeszcze
2: wtedy
1: nie zelektryfikowana nawet chyba.
2: Tak. I moich starszych kolegów z liceum, ze szkół zawodowych, ze zespołu szkół zawodowych, z Głowna zabierałem. Oni przeżyli do mojej mamy, pytali: pani Leszczyńska, a czy Leszek mógłby jechać z nami, bo on tam wszystko wie? Bo ja od 7 roku życia przyjeżdżając do Łodzi, po prostu miałem wszystkie trasy tramwajowe, bo rodzice jeździli do swoich rodziców, a ja wsiadałem w tramwaj i miałem wszystkie krańcówki obcykane, również tę, którą mamy obok Narodowej Stacji, bo tu się kończył bieg wtedy dziewiątki,
1: tak. Potem trzynastki.
2: I potem trzynastki, tak. Ja to miałem objechane. I to był ten czas, 14-latka.
1: Na dworcu kaliskim chyba dwunastki.
2: Tak. I kiedy tutaj przyjeżdżałem, potem wiadomo, były następne kluby, ale to już w wieku starszym. Ale tak, to było naturalne właśnie, że to będzie Łódź. Wszystkie wyjazdy rodziców do Łodzi, te, które były związane nie z życiem codziennym, rodzinnym, ale kulturalnym, typu opera, no teatr muzyczny, operetka popularna, to były takie wyjazdy, bym powiedział, naturalne, sobotnie, weekendowe.
1: A na zakupy też przyjeżdżaliście do Łodzi?
2: Też, zdecydowanie też. I z tym, że ja pamiętam, że te zakupy robiłem z tatą.
1: Aha, no ale to jest taka tradycja, że z okolicznych się
2: przyjeżdżało do Łodzi. Jeszcze coś, ponieważ dziadkowie mieszkali w miejscu, gdzie w środku między nimi był górniak, to ja ten górniak też znam od dziecka po prostu. To dzisiaj w soboty robię zakupy.
1: Na górniaku? Ale się zmieniło troszkę.
2: Bardzo się zmieniło. Bardzo, bardzo się zmieniło.
1: Ja ubolewam, jeżeli już mówimy o górniaku, że Uniwersal przestał funkcjonować w ogóle w jakiejkolwiek formie.
2: W tamtych czasach Uniwersal był czymś naprawdę wspaniałym, bo ja pamiętam, jak pojechałem pierwszy raz za granicę w młodym wieku 20-latka i zobaczyłem wielkopowierzchniowe sklepy, to ten Uniwersal był takim zaczątkiem, także to takie, no fajne było.
1: I chyba
2: fajne.
1: Pierwsze schody ruchome w Łodzi.
2: Tak, fajnie było tu przyjechać i potem Central. Ja dzisiaj już rozpoczynając, kiedy powiedziałeś słowo kilkadziesiąt lat, tego się po prostu nie czuję, bo ogólnie młodość jest w naszych serc.
1: Wypieram się. Dobrze, skoro już jesteśmy na studiach i w latach 70. I nie chcesz przyznać, że to była szara Łódź, aczkolwiek ona była szara?
2: Nie, absolutnie. To jeszcze odpowiadam, bo nie odpowiedziałem, że szara. Nie, nie. Łódź była w moim sercu i tego, żeby nie wiem, jak ktoś używał, ktokolwiek, jakichś górnolotnych sformułowań, ale jakie to jest wspaniałe, widząc, jeśli tak bym nawet pomyślał, nie pomyślałem, ale gdybym nawet tak pomyślał o szarości Łodzi i dzisiaj widzę, wczoraj w nocy wróciłem z Bałkanów, zwiedzałem kraje bałkańskie i jeśli ktoś popatrzy na to miasto, niech ono będzie szare, tak weźmy to sprzed 50 lat i dzisiaj, to nasza Łódź po prostu pięknieje i trzeba to docenić. Myślę, że to jest jakaś choroba, która nas opanowała, że nie doceniamy tego, jak wspaniale rozwija się i Łódź, i Polska. Naprawdę. No zjeździłem dzięki sportowi, bo też od tego zaczęliśmy, że dzisiaj nie będzie o sporcie, ale no naprawdę od Lizbony do Seulu i naprawdę Polska wspaniale się rozwija. I nie wiem, dlaczego my toczymy jakieś boje między sobą, walki, wojny, a nie doceniamy tego, co mamy, bo naprawdę warto by było pojechać. Byłem w Bośni i Hercegowinie, widziałem miejsca koło Srebrenicy, widziałem miejsca, gdzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi mordowano całkiem niedawno, więc... No, jakie to jest? No nie można nic porównać, a my po prostu po 90 roku rozkwitamy, no nie oszukujmy się. Dlaczego my tego nie doceniamy? A Czarnogóra, Albania, te kraje, które widziałem, naprawdę jeszcze będą kilkadziesiąt lat próbowały wejść do Unii Europejskiej i korzystać z tego, z czego ta Unia pozwala nam korzystać. Ja tego naprawdę, naprawdę nie rozumiem.
1: A my tego tutaj niestety nie rozstrzygniemy, to pewnie może w jakimś innym programie. Lata 70. To jest taki okres... No ja akurat byłem wtedy uczniem, a ty już byłeś studentem. To tak. Jak się studiowało? Bo to ja przyszedłem trochę później na studia i te lata 70. No, znam z opowieści też kolegów, starszych troszkę, niewiele. Ja tak odbieram, że to był taki, poprawnie, najlepszy okres dla kultury studenckiej,
2: no
1: dla
2: pewnie.
1: Tego całego
2: absolutnie.
1: Studenckiego takiego...
2: Jak ktoś, odpowiem szybko, przepraszam, że wchodzę w słowo, a jak ktoś dzisiaj...
1: I byłeś uczestnikiem
2: historycznie,
1: tego,
2: tak? Historycznie, przepraszam za słowo, czepia się tych czasów, dlatego że do naszego Zrzeszenia Studentów Polskich dołożono nam politycznie ESKE.
1: Do wszystkich organizacji.
2: Socjalistyczny Związek Studentów Polskich. I to kończy się w takim historycznym opowiadaniu, takim dramatem, takimi dramatycznymi opowieściami, że właśnie chodzi o to słowo. Ale kultura studencka, w ogóle nasze życie studenckie w latach 70., w tym późnym okresie gierkowskim, historycznie, politycznym, było naprawdę wspaniałe. Były na to środki, kultura była naprawdę doceniona, kultura studencka też, nasze kluby, teatr, tak naprawdę, jak ja sobie to przypomnę, to dzieliliśmy swój czas poza studencki, jak powiedziałem, na bardzo trudnych kierunkach. Miałem kolegów z medycyny i my na tym wydziale matwiskiem, no najtrudniejszym chyba, dzieliliśmy, żeby mieć wolny nie weekend, bo sobotę jeszcze była 6 godzin zajęć, mieliśmy w sobotę, ale kiedy trafił się weekend, czyli i sobota...
1: Przepraszam, ale już załapaliście się na jedną sobotę w miesiącu wolną? Czy to...
2: Tak, już tak, już później tak było.
1: I studio 2
2: to my po prostu oglądać. Tak, ale korzystaliśmy z tego, bo szkoda było tracić czasu na coś innego niż na no, własny rozwój. Ja bym to nazwał kultura, turystyka i sport. W taki sposób, bo polityki, naprawdę polityki było mało. To było kilkunastu tysięcy studentów interesowało się polityką w tym sensie przyszłym zawodowym.
1: No, mnie się tak natomiast wydaje, kto się interesował polityką.
2: Tak,
1: wtedy,
2: bo tam? My będąc w Radzie Uczelnianej, ja byłem też w zarządzie łódzkim SZSP, w którym był Witold Gdychalski. No kurczę, człowiek, który stworzył nam Festiwal Czterech Kultur. No absolutny tus naszej kultury. Ale z nami pracowali ludzie, którzy wtedy już byli zatrudnieni w Uniwersytecie Łódzkim. Nasze koleżanki, starsze koleżanki, asystentki. Krystyna Piasteczna na przykład. Kurczę, ja miałem jako student chemii okazję brać udział w warsztatach teatralnych, bo ona to organizowała dla nas. Zresztą była pełnomocniczką rektora do spraw kultury studenckiej. To samo kluby turystyczne, czy twój Płazik Politechniki Łódzkiej, czy mój w Sinną Dal Uniwersytetu. W Sinną Dal moje były koleżanki, tamte spotykają się do dzisiaj na takich zjazdach. Nie miałem nigdy okazji, bo trochę w innym kierunku swoje życie pokierowałem, ale one do dzisiaj istnieją. A te wspomnienia z tamtych lat są absolutnie wspaniałe, bo jak mówimy o tym, jak żyło się nam studentom właśnie pod koniec lat 80. przed tymi zmianami ogromnymi politycznymi, to naprawdę, nie chcę powiedzieć, że to było Eldorado, ale my mieliśmy na to środki, ponieważ, nie wiem, władze państwa, władze uczelni dotowały te wszystkie wyjazdy. My, jeżdżąc w maju na dzisiejsi słuchacze i czy dzisiejsi studenci, nie mają pojęcia o tym, że piwo to był jedyny. To ja teraz powiem o alkoholu trochę niepoprawnie, ale można było wypić tylko na Lubumbowie w Juvenalia, bo inaczej nie można było. Ale jeszcze raz można było to zrobić 1 maja w Żywcu. I my, jeżdżąc na rajdy biologów organizowane przez część turystyczną naszej uczelni, studentów, jeździliśmy w taki oto sposób, że był zamówiony z Łodzi Fabrycznej pociąg, którym królowało remedium, żeby wsiąść do pociągu jakiego, to Marla Rodowicz nam to wyśpiewała, żebyśmy wsiedli, pojechali, przeszli przez Babią Górę, przez Baranią Górę, na którym potem w tej karierze, cudzysłów, zawodniczej wbiegałem w czasie treningu i schodziliśmy 30 kwietnia i 1 maja po pochodzie. Piwo Żywiec z niebieskimi nalepkami było do wypicia przez studentów. To było coś niesamowitego.
1: Nasz gość wymienił słowo remedium.
2: Tak, oj tak.
1: No to Maria Rodowicz i remedium właśnie.

0: Nie wiem, czy łezka się zakręciła wokół, czy też nie.
1: Piękne wspomnienie.
0: Maria Rodowicz, Remedium. No tak, to był wielki przebój, pamiętam. Olbrzymi w latach 70. pod koniec.
1: Wszyscy nosiliśmy
0: tu jeszcze czerwone gitary śpiewały tą piosenkę, ale chyba jednak Maria Rodowicz się przebiła w świadomości.
1: Tak.
0: Starszych juniorów trochę.
1: Tak, prawda.
0: No dobrze, wróćmy jeszcze do tych lat 70. Do tej kultury studenckiej. W ogóle do studiowania wtedy. Czy ono się czymś różniło od tego dzisiaj?
1: Nie, wszyscy się uczyliśmy. Ja na pewno widzę różnicę, ale jeśli porównam nas wówczas i dzisiejszą młodzież, od 20 lat jestem opiekunem co roku pierwszego roku Wydziału Chemii Uniwersyteckiego i ta młodzież zawsze jest świetna. Nasze zainteresowania pewnie były ograniczone ze względów geopolitycznych, mogę tak powiedzieć, ale my w latach 70. otwieraliśmy się na świat. Ja wtedy byłem i w Moskwie, i w Paryżu. Także dało się wtedy, chociaż to nie było łatwe, trzeba było się zapisywać, naprawdę było dużo zachodu, żeby w ogóle taki paszport trzymać. Później już jak zacząłem pracować na Wydziale Chemii, to już wiadomo, był paszport służbowy i można było zobaczyć świat poza Polską. No czego bym wtedy życzył w większej liczbie pewnie naszych studentów, naszych koleżanek, kolegów, ale i ludzi starszych, bo nauka rzeczywiście, jeśli chodzi o wyjazdy naukowe, to ja przypominam, że naszym kierunkiem była Dubna dla fizyków, dla chemików Moskwa. Fajnie, bo Uniwersytet Lomonosowa, świetna uczelnia i Instytut Mendelejewa i Iwanowo z powodu przyjaźni łódzko-iwanowskiej. Tak, ale wracając właśnie też do kultury, do tego otwarcia, rzeczywiście, jak spojrzymy no nawet na kabarety, na teksty, które pisaliśmy, naprawdę może dzisiejsi słuchacze to będą wiedzieli, ale dzisiejsi studenci mogą tego nie zrozumieć, bo dzisiaj na dowód osobisty jedziemy, jak powiedziałem, od Lizbony do Talina może, o tak, z jednej strony, a z drugiej do Sofii czy Bukaresztu, czy Aten. Natomiast wtedy to rzeczywiście nie było takie łatwe. Ale rzeczywiście, rozkwitała ta kultura, mieliśmy kontakty, już były jakieś wyjazdy, nie tylko właśnie służbowe, ale też takie kulturalne, nawiązywało się kontakty. Bo już ten czas kontaktu tylko z demoludami wówczas powoli zanikał i rzeczywiście było takie otwarcie i wielu z nas z tego korzystało. Jeszcze coś, ci najlepsi z nas, no wielkie nazwiska bym powiedział, bo Leszek Balcerowicz, no i nasz Marek Belka, przecież to są stypendyści Fulbrighta. My mieliśmy w naszym zarządzie łódzkim, czy Radzie Uczelnianej, Stowarzyszenie Przyjaciół SPONS, tak zwane, Stowarzyszenie Przyjaciół ONZ-u. To była taka organizacja, która pozwalała naszym studentom, to dzisiaj byśmy nazwali Erasmusem, który jest bardzo popularny. Jesteśmy w Unii, jesteśmy otwarci, do nas przyjeżdżają. Ja na Wydziale Chemii, my na Wydziale Chemii mamy naprawdę wielu studentów i doktorantów i z Unii, i spoza krajów Unii Europejskiej. To jest naprawdę szerokie otwarcie na świat. A wtedy właściwie SPONS był taką odskocznią, że nasi koledzy, jak sobie przypominam, to Jacek Stariusz-Wolski, to zdecydowanie z nauk ekonomicznych, to do nazwiska powiedziałem, nauk ekonomicznych, no ale to było to właśnie, że można było jeszcze robić coś innego naukowo, już w takim młodym wieku, bo to było zaraz po studiach dla młodych pracowników nauki, czyli przed chwilą byli studentami i za chwilę mogli studiować w Stanach Zjednoczonych. No było świetne, to było to otwarcie, nie tak jak powiedziałem o swoim, na Moskwę, tylko w całkiem innym kierunku. A jeśli chodzi o kulturę, kiedy wyjeżdżaliśmy, ja pamiętam na jednym z wyjazdów byłem z Przemkiem Gintrowskim, przez który później no był bohaterem, no bardem, no bohaterem naszych imprez, nie tylko turystycznych. Przypomnę, on śpiewał piosenki też polityczne. Ale a propos piosenek, kabaretów, w Łodzi mieliśmy, znaczy mamy, Boże, kabaret Nijak jest do dzisiaj. A ja 40 parę lat temu spędzałem z Bońkami, bo tak ich wcześniej nazwaliśmy, ponieważ w wieku 19 lat, kiedy większość z nas była i Zbyszek Boniek z Bydgoszczy z powodu konfliktu ze Zdzisławem Krzyszkowiakiem, którego stadion, którego imię ma stadion, tak? Zawiszy Bydgoszcz, musiał zmienić klub.
0: Czyli co, lekka krytyka spowodowała to, że przyszedł do Łodzi Boeing, nie, tak? Ale nie, no, ale Zdzisław Krzyszkowiak.
1: Tak, lekka krytyka spowodowała, no czołowy nas lekkoatleta, historycznie, spowodował,
0: że Zbigniew Boniek... chyba nie biegający przecież.
1: Nie, już wtedy nie.
0: Raczej.
1: I kiedy Zbyszek przyszedł, i chłopaki śpiewali rzeczywiście takie fajne piosenki i wtrącali piosenki o Zbigniewie Bońku, wtedy 20-latku, ale był przecież doskonałym zawodnikiem od bardzo młodego wieku i nazywaliśmy ich Bońki. Potem przyjęli nazwę nijak i oni też jeździli na rajdy biologów i oni też śpiewali czy w Węgierskiej Górce, czy w Zawoi na scenie dla całego towarzystwa kilkuset studentów Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej te piosenki. I później co jeszcze? W Łodzi były ogólnopolskie konkursy piosenki studenckiej w Krakowie. A w Łodzi był bazar. Gdzie był bazar? Pod Siódemkami. Jak w 80-tych latach...
0: I on się przekształcił w Japę od razu.
1: Powiedziało się Siódemki, to wszyscy wiedzieliśmy, gdzie jest. Znaczy w Polsce wszyscy wiedzieliśmy, gdzie to jest. Nie w Łodzi, na uniwersytecie. My w Polsce wszyscy wiedzieliśmy, studenci, gdzie to jest. I wiedzieliśmy, że są te konkursy tutaj, których zwycięzcy mogą zaśpiewać w Krakowie. Jak zaśpiewali w Krakowie, to zaśpiewali w Opolu. I śpiewali też w Opolu. Później przez wiele lat występowali w łódzkich klubach. W łódzkich klubach, kiedy ta gitara pobrzmiewa, kiedy na bębenku Romeusz Bladowski grał, Genio Waszkiewicz śpiewał Błazna. I każdy młody, zakochany student musiał się z bohaterem tego utworu identyfikować, bo każdy, który zawiódł. Ja pamiętam, Gienka już nie ma na świecie, ale on też z tego powodu tekst do tej piosenki napisał i rzeczywiście ona była właściwie za każdym razem, kiedy chłopak, ja już wtedy mieszkałem w hotelu asteckim na Marsińskiej i przychodzili do akademika, do moich koleżanek z geografii, czy z działu wydawnictw, to musieli to zagrać, musieli zaśpiewać, Gienek musiał zagrać na bębenkach i właściwie to było też takie otwarcie na Siódemki, bo mieliśmy kolegów, którzy tam po prostu występowali, kiedy się wchodziło do Siódemek i siadało, pamiętajcie Państwo, na czerwonym krześle. To naprawdę można było tam siedzieć, bo jazz słuchany z tego czerwonego krzesła to jest coś niepowtarzalnego. To tylko wtedy chyba można było przeżyć, chociaż już wiadomo, że wtedy jazz już był popularny, dozwolony. Te czasy.
0: 20 kilku lat był dozwolony.
1: Oczywiście tak, ale tak, to były świetne koncerty. I wracając też, że mieliśmy na osiedlu te wielkie akademiki, dwa wielkie, wtedy akademie medyczne, jeden Politechniki i te trzy nasze uniwersyteckie, to przecież w Tygrysie, który został zburzony.
0: Mówimy o klubie.
1: Tak, w Tygrysie śpiewała Kora, śpiewał Marek Grechuta, Boże, jaki on był fantastyczny. Jacek Fedorowicz z kabaretami przeszedł, czy do Balbiny, czy właśnie do Balbina, czyli drugi des Uniwersytetu Łódzkiego. Kulturalnie to był absolutnie wspaniały czas.
0: Właściwie każdy akademik, mówimy o tych akademikach na...
1: Miał swój klub.
0: Na Lumumbowie, tak. To miał swój klub, tak. Prawda? I od tak a propos tych klubów jeszcze, bo teraz no nie ma chyba żadnego studenckiego klubu w Łodzi. Takiego sensu stricte. No... Ja ci dam czas.
1: Może na Ofie.
0: Ja ci dam czas. No tak, może na Ofie. Innego rodzaju klub studencki.
1: Tak, myślę, że tak. Bo tam studentów można spotkać. Chociaż przyznam, że dzisiaj studentów spotyka się też. No i trzeba uważać po prostu na Piotrkowskiej, gdzie się wchodzi, bo po drugiej stronie Lady mogą stać nasi wychowankowie.
0: Aha, czyli
1: o 12 w nocy. Albo po studniówce. Tak.
0: Studenci się przestawili.
1: Ryzykownie. Okay. Także czasem wpuszczało się, jak pamiętam, przed laty jakiegoś dyżurnego, który nie był zatrudniony w uczelni, no, ani też nie uczył w żadnej szkole. I wtedy można było powiedzieć, że można wejść.
0: Dobra.
1: To dzisiaj tak to wygląda.
0: To są takie dzisiejsze kluby studenckie, ale ponieważ zostały tu wspomnienia związane z zespołem Nijak, no to nie może nijaków zabraknąć, no i wywołany także do tablicy Błazen będzie za chwilę.

0: Zasłużony aplauz i też ludzie z Łódzkiego, więc jakby to wszystko się wpisuje.
1: Tak, tak, niestety obiekt westchnień autora. Mieliśmy stypendystę z Hiszpanii i stała się Baskijką, wyjechała do kraju Basków. Niestety, ale piosenka została wykonywana przez nijaków no, cały czas. Czy ostatnio w jednym z klubów.
0: Już nie studenckich.
1: Byliśmy. Nie studenckich. No. Dla Kopernika. Tak, tak. I cały czas grają, śpiewają.
0: Czyli tak, te studia dobrze szły i także boki były także bardzo ciekawe.
1: Tak,
0: tak to wyglądała Łódź w latach 70. z punktu widzenia studentów oczywiście wtedy, tak?
1: Znaczy było bardzo trudno, bo jak sobie przypomnę, z kolegą, z którym przepracowałem 45 lat w jednym pokoju, napisaliśmy wspólnie taką pracę wtedy, kiedy studiowaliśmy podyplomowo, żeby otrzymać awans zawodowy w uniwersytecie i napisaliśmy taką pracę zaliczeniową na temat wyglądu naszych laboratoriów. I kolega pozwolił sobie wtedy na uwagę, że to wygląda o wiele gorzej niż Chopin Marie Skłodowskiej-Curie. Użycie samego nazwiska naszej podwójnej noblistki było nobilitujące dla autorów oczywiście, że mogliśmy o naszej noblistce napisać.
0: Ale nie dla
1: uczelni
0: chyba.
1: Ale tekst, z którego ewidentnie wyzierała bieda, był naprawdę prawdziwy. Było bardzo przaśnie. Ale powiem szczerze, kiedy natychmiast po studiach pojechaliśmy, byliśmy z Krzysztofem kilka razy w Warszawie, no niestety warszawskim, i zobaczyłem na Pastera tamte warszawskie Uniwersytetu Warszawskiego laboratoria. To nie było się czego wstydzić. Czyli chociaż rzeczywiście to się dzisiaj wszystko zmieniło.
0: Maria Skłodowska,
1: jak się pracuje, to znaczy, w pięknych warunkach, Maria w tych laboratoriach.
0: Maria Skłodowska wiecznie żywa, rozumiem, tak?
1: No dzisiaj już nie.
0: Ale wtedy.
1: Ale wtedy tak. No wtedy też to było, że jak powiedziałem o rozrzuceniu miejsc, Wydział Filologiczny miał piękny budynek, ten wydział, który potem zasłynął strajkiem studenckim. Tam się strajk studencki rozpoczął, to jest piękny budynek. Piękny jest też budynek mojego Wydziału Chemii ówczesnego, dzisiaj rektora do Uniwersytetu Łódzkiego. Mnie jest trochę szkoda, że wydział jest na Tamka, albo po odnowieniu ja pewnie nie jeden wróciłbym na Narutowicza 68.
0: No właśnie,
1: to wspaniały budynek szkoły kupieckiej sprzed 106 lat.
0: No tak, i to było tyle fajne, że tam przecież najbardziej chyba łódzki z łódzkich seriali był kręcony w tych
1: ale
0: okolicach.
1: Ale rzeczywiście, ale i ponieważ był kręcony wtedy, kiedy my byliśmy studentami pierwszego roku,
0: no
1: to Jacek Lech, miałem 20 lat, i Leszek z filmu Daleko od Szosy, to byli bohaterowie nasi. Tak, w naszym budynku były kręcone. I
0: a spotkałeś w nieistniejącej już Irenie kawiarni bohaterów filmu, czy nie?
1: Irena to było miejsce, gdzie spotkałem się z moją dziewczyną. Dzisiaj moją żoną, ale dla mnie historycznie Irena jest wspaniałym miejscem.
0: Teraz jest żłobek, mali ludzie.
1: Wiem, że żłobek, wiem. Pan prezydent Wieczorek o tym ostatnio mówił. Dla mnie jest to takie rzewne wspomnienie, bo rzeczywiście w każdej przerwie, kiedy mieliśmy, bo rzeczywiście pracowało się, najpierw studiowało, ale potem pracowało w godzinach 8:20. Ja miałem w piątki zajęcia jako student 18:20, a potem jako asystent prowadziłem zajęcia 15:20 w piątek. Więc pracowaliśmy, mogę powiedzieć, w weekend. Ale w związku z tym w środku dnia mieliśmy przerwę, więc na często mogliśmy spotkać się w Irenie, która była naprawdę fajnym, takim historycznym miejscem. Tam, gdzie widzieliśmy też Leszka za nią, która dzisiaj, czyli grająca, a nie pani profesor. Przecież potem kariera w kierunku nauki, pedagogiki po prostu. Była przez wiele lat naszym profesorem.
0: No i musimy jednak o sporcie powiedzieć, chociaż nie mieliśmy nie mówić, ale...
1: Tak, to nie mówimy o sporcie, rzeczywiście.
0: Nie mówimy o sporcie, tylko przez chwilę mówiliśmy tylko o piłce nożnej. A czy to jest sport w tym przypadku? Ale...
1: Nie, Zbigniew Boniek zawsze mówił, że mamy piłkę nożną i inne sporty. Ja się oczywiście z nim nie zgadzam i będę się tego trzymał.
0: Okej, bo jeszcze parę minut nam zostało. No to oprócz tej kariery naukowej, mogę tak powiedzieć, oprócz tej nauki i studiowania, sport w twoim życiu pełni, no nie chcę powiedzieć niebagatelną rolę, ale tak niestety jest.
1: Tak,
0: po drugiej stronie.
1: Tak,
0: trochę.
1: Po obronie pracy doktorskiej mój pan profesor zapytał mnie: Lechu, to szykujesz się do habilitacji, czy chcesz być prezesem AZS-u? No wybór był oczywisty, muszę powiedzieć,
0: no, ale
1: bo już byłem tak zaprawiony w bojach sportowych.
0: Próbowałeś troszkę na bieżni?
1: Tak, tak, w czasie
0: troszkę.
1: W czasie studenckim troszkę tak. Jeśli można by było powiedzieć, to tu pojadę żartem Mariana Woronina, mojego kolegi splittera, znaczy tylko on naprawdę jest splitterem, a ja próbowałem nim być. Marian biegał 10 na przykład 0,7, czy 10,00 jego rekord życiowy, prawda? A ja 10,7, bez zera, więc jest to no czas
0: prawie,
1: o wiele...
0: Prawie, prawie.
1: Ja spotkałem się z Marianem Woroninem raz w życiu na bieżni w Bydgoszczy, ale kiedy on swoich kolegów z Legii Warszawa dostawał pałeczkę, to był 30 metrów przede mną, zanim ja dostałem pałeczkę od trzeciego biegnącego sztafetę. To były eliminacje do Mistrzostw Polski. Zajęliśmy 9 miejsce, pierwsze poza finałem, ale to rzeczywiście mój taki bieg na Mistrzostwach Polski. Ale byłem wicemistrzem Polski rzeczywiście akademickim na 60 metrów i starty w Zabrzu w hali, wtedy 250 metrów, jedynej hali w Polsce, gdzie mogliśmy biegać. Moje dwa medale, srebrny i brązowy, takie akademickie dla osoby trenującej 3-4 razy w tygodniu, przy dzisiejszych wiadomo jakich treningach, to bo osiągniecie. Studia chemiczne są potwornie trudne, także było wiadomo bardzo trudno, ale pamiętam jak mój dziekan wczesny powiedział, że im więcej mam obowiązków, to jestem lepszym studentem, ale to było spowodowane tym, że sportowiec i chemik też, no musi mieć wszystko poukładane i te swoje obowiązki związane z możliwością dokończenia studiów. Potem był trochę przypadek zrządził, bo rzeczywiście chciałem zostać na uczelni i to się ziściło szybciej niż myślałem, bo jeszcze chwilę, dokładnie miesiąc przed obroną pracy majsterskiej. Także mi się udało zostać, ale rzeczywiście sport odgrywał bardzo, bardzo ważną rolę. I jeszcze dołożę do tego na naszego życia kulturalnego, sportowego, taką rzecz, której mi dzisiaj brakuje, bowiem juwenalia były juwenaliami wspólnymi i my robiliśmy, no wtedy nie ja, bo ja byłem uczestnikiem, nie organizatorem, ale chętnie bym wrócił do tego, ale próbowaliśmy. Ja do dzisiaj mam chyba, jeśli nie zostały sprzątnięte, medale właśnie AZS i AZSP, czyli organizacje studenckie Uniwersytetu i akademickie, sportowe. To była jedna impreza dla wszystkich i to były no, fajne, z uśmiechem oczywiście, zawody sportowe, chociaż kiedyś zrobiliśmy żartobliwie bieg ze szklanką piwa, to mieliśmy kłopot, bo alkohol był na bieżni. Także to czasem też do tej zabawy trzeba było uważać, no może żeby nie przesadzić.
0: Trzeba było powiedzieć, że to bezalkoholowe piwo, chociaż chyba wtedy bezalkoholowego piwa nie było.
1: Chyba wtedy w ogóle piwa nie było. No
0: tak.
1: Sam fakt, że go wylaliśmy na bieżni.
0: To bardzo była duża strata.
1: Ale były zabawy właśnie sportowe i to było dla mnie właśnie fajne, bo to jednoczyło osiedle. I jeszcze coś. W Uniwersytecie i Politechnice istniały rady osiedla i to życie kulturalne też się właściwie łączyło i ze sportem, bo wielu ludzi się po prostu tym interesowało, nie tylko piłką nożną, ja powiedziałem o Widzewie, wtedy to był Widzew rodzący się, Ludwika Sobolewskiego, więc my świetnie mieliśmy taki wgląd. Ja oglądałem mecz Widzew Liverpool na stadionie przy Alei Unii, nie były transmitowane live, więc ja biegłem do domu i ten sam mecz, czyli ten mecz obejrzałem w telewizji. Coś fantastycznego. Jeszcze 2-0 dla Polski. Dla Widzewa.
0: No tak, ale to już był początek lat 80.
1: Tak, tak. To było zaraz po studiach właśnie, kiedy no, rozpoczynała się budowa Widzewa. I jeszcze coś. I Łódź była sportowo wspaniała, bo nasze studentki, dziewczyny, przecież które studiowały, czy biologię, studiowały i na Policji, i na Uniwersytecie. Były wtedy, nie było ekstraklasy, pierwsze ligi, koszykówki, siatkówki. Te dziewczyny ze startu, HKS-u, ŁKS-u, no grały i koszykarki ŁKS-u. Spotykaliśmy się w Ogrowcu, takie łódzkie miejsce. Ośrodek, który jest w Ogrowcu, nazywa się Łodzianka. I spotykaliśmy się, my studenci, bo we wrześniu tylko student i emeryt mógł mieć wakacje i przedszkola. Na przykład, no to my rzeczywiście z dziewczynami i piłkarzami ręcznymi spotykaliśmy się. Nie przeszkadzając sobie, bo stadion był nasz, dziewczyn była hala i to były nasze wspólne obozy z ŁKS-em. No te tuzy w tamtych, Ludmiła Janowska, Bożena Sędzicka, to takie te moje koleżanki, znaczy koleżanki, no nie moje, nie z AZS-u, tylko z ŁKS-u, ale studentki, przecież to były studentki, które studiowały u nas i grały studiując. No fajne sportowo czasy i wspaniałe drużyny łódzkie w najwyższych klasach rozgrywkowych. No i piękny jednak, łódzki sport.
0: I ty jednak w tym sporcie zostałeś, oczywiście oprócz pracy na uczelni, bo to no jest całe życie jakby dwie takie pasje. I...
1: Tak, dwie pięćdziesiątki. 5 lat w uniwersytecie i 50 w AZS-ie.
0: 100 lat.
1: Dorosły.
0: Stulatek.
1: Dorosły, tak.
0: A kiedy się zdecydowałeś tak na poważnie, no dobrze, bawiłeś się trochę, jak sam mówisz, bawiłeś się trochę w sport i potem zacząłeś to organizować, a kiedy powiedziałeś, nie, będę tym zarządzał?
1: W 1986 roku, kiedy nasze koleżanki miały dość walki o to, żeby była ciepła woda w kranie. Ja przepraszam za to sformułowanie.
0: Czy nie w 1986 roku memoriał się odbywał?
1: W 80.
0: W 80.
1: Ale w 1986 skończyłem biegać po prostu i moje starsze koleżanki, trenerki powiedziały, że dosyć rządów, sorry, pół profesorów i pułkowników i żeby coś zrobić, Lechu, ty. No wiecie, że skończyłem, to nawet nie było pytanie.
0: Znaczy trudno było odmówić, rozumiem, tak?
1: 40 lat temu, to było wskazanie. Ja te wybory, na prezesa są osobno wybrane, więc został Konrad Jarno z Politechniki Łódzkiej, 57 głosów, a ja 56, najwięcej ze wszystkich. I zdziwienie oczywiście, i to była taka kontra naszym kolegom, zresztą wspaniałym ludziom. Boże, Bolesław Bachmann to jest wspaniały profesor, ale jak on studentom 20-22-letnim zaczął opowiadać, że sprzęt kolce jest niepotrzebny, bo on przecież w latach 20 grał paletką bez okładzin, mówił o tenisie stołowym, no to my się załamywaliśmy. Ja mówię, panie profesorze, no nie można tak mówić do studentów sportowców, bo oni wypruwają żyły, trenują codziennie, chcą i studiować, i być zawodnikiem. No także wypchnięto się, sam się boję, czy kiedyś ze mną tak się nie stanie, bo te lata mija, 40 lat w tych funkcjach.
0: No ale myślę, że nie będziesz się opowiedzieć, że kolce są do niczego i że można
1: nie, nie będę, w tenisa na pewno stołowego. Będę się starał, żeby jak najlepszy sprzęt był dla zetysiaków i u tych sportowców, wszystkich.
0: Dobrze, czyli jednym zdaniem powiem, nie żałujesz, że zdecydowałeś się zostać takim łodzianinem, powiedzmy trochę z eksportu, z importu, a takim...
1: Mam wspaniałe życie, tak.
0: No,
1: tak.
0: Jako łodzianin.
1: Tak, jako łodzianin, to jest fantastyczne i jeszcze coś.
0: Taki
1: wylot z Albanii.
0: Krótko musisz mówić.
1: Wlatujesz nad granicę Polski, a teraz też nie mogę. Kurczę, i mam łzy w oczach. Wracam do siebie.
0: Lech Leszczyński. Nie wiem, czy łodzianin z wyboru, ale na pewno prawdziwy łodzianin był naszym gościem w programie Łódzkie Jestem Stąd. Dziękujemy bardzo jeszcze raz. Lech Leszczyński.
1: Dziękuję bardzo, dobranoc.
0: Sportowiec, nauczyciel akademicki, prezes AZS-u Piotr Andrzejczak. Tomasz Perniński zrealizował program. Dziękujemy bardzo.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
3: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
4: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przy

0: Ci wpłaci 7 milionów złotych poręczenia. W październiku w Centrum Łodzi rozpocznie się kolejny duży remont. Łódzki Ogród Botaniczny czeka zmiana, ale nie chodzi o projekt Dżungla 360. W trzech powiatach regionu obowiązuje ostrzeżenie przed burzami. Przelotnie padać może nocą w całym województwie. Ludzie stracili pieniądze, część z nich wciąż czeka na mieszkania, a podejrzany o oszustwa deweloper może wyjść z aresztu. Michał S. może opuścić areszt za poręczeniem majątkowym w kwocie 7 milionów złotych. Wśród oszukanych są klienci z Łodzi. Sprawa dotyczy także nabywców mieszkań w inwestycjach Łozowa 48, Tuwima Sky i Tuwima Gardens. O szczegółach nasza reporterka Joanna Karp.
1: To nazwisko w Łodzi jest dobrze znane. Michał S. to były prezes Murapolu, były wiceprezes Widzewa Łódź i twórca grupy deweloperskiej HRE. Prokuratura podejrzewa go o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i oszustwa wobec inwestorów oraz nabywców mieszkań. Według śledczych ludzie wpłacali pieniądze na mieszkania i inwestycje, które nie zostały ukończone. Wielu poszkodowanych wciąż czeka na mieszkania albo odzyskanie pieniędzy.
2: Trafiłem na mieszkanie, które miało fajny rozkład, na wychodziło około 450 tysięcy. Za wszystko. Jest dalej dziura w ziemi.
1: Tymczasem Michał S., który od września ubiegłego roku jest w areszcie, może wyjść na wolność po wpłaceniu 7 milionów złotych poręczenia. Joanna Karp, Radio Łódź.
0: Prokuratura mówi o ponad 3 tysiącach pokrzywdzonych w tej sprawie, a straty mogą sięgać 3 miliardów złotych. Za miesiąc kolejne tramwaje przestaną kursować po centrum Łodzi. Zacznie się remont skrzyżowania Kilińskiego i Pomorskiej. Przejeżdżają przez nie tramwaje wielu linii, które łączą Polesie z Uniwersytetami Łódzkim i Medycznym oraz Górną ze Śródmieściem. Naprawa torowiska ma ruszyć wraz z rokiem akademickim, czyli w październiku, mówi Robert Wdowiak z Zarządu Drogi Transportu.
3: Nie chcemy dopuścić do śmierci technicznej tego miejsca, tylko chociaż moment nie jest najszczęśliwszy na remont, to chcemy go jednak w kontrolowanych, zaplanowanych warunkach przeprowadzić.
4: W tym momencie mamy remont Placu Wolności, po czym zamkniemy Kilińskiego Pomorska i znowu tylko w niektórych relacjach te tramwaje tam będą jeździć i Pomorska znowu nie będzie miała tam tramwajów. Jest to ciężkie.
0: Komentuje radny Kosmanekiel. Prace na skrzyżowaniu Kilińskiego i Pomorskiej mają zająć 3 miesiące, a więcej o remontach w mieście można będzie usłyszeć jutro rano po godzinie 8. Gościem Radia Łódź będzie wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita.
5: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o dostępności transportu publicznego. Politycy koalicji rządzącej uważają, że jego decyzja uderzy w 10 milionów Polaków żyjących w małych miejscowościach. Chodzi o tych, których dotyczy wykluczenie komunikacyjne. O szczegółach Dagmara Kędzior.
6: Autobusy i pociągi miały być skoordynowane tak, by umożliwić mieszkańcom swobodne przesiadanie się. Ustawa miała też wprowadzić przejazdy na żądanie. Wtedy w miejscu, w którym regularne kursy nie są opłacalne, pasażer mógłby zamówić przejazd autem. Prezydent Karol Nawrocki miał jednak wątpliwości co do tego pomysłu.
7: Osoby znające ten obszar ostrzegały przed chaosem i zwracały uwagę na podstawowy problem. Rząd zmienia system, ale nie daje dodatkowych pieniędzy.
6: Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec ocenił, że to bezpodstawny zarzut.
8: Gwarantujemy 10% budżetu w ramach tego funduszu dla właśnie organizacji transportu na życzenie, a więc w tych najmniejszych miejscowościach, gdzie w tej chwili autobus w ogóle nie jedzie.
6: Rząd zapowiedział dalsze prace na rzecz walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Nie wiadomo jeszcze jednak, czy powstanie kolejny projekt ustawy podobnej do zawetowanej. Milionowa inwestycja w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym. Za 2 lata ma być wybudowana nowa szklarnia. Miasto Łódź chce zabezpieczyć na tę inwestycję prawie 16 milionów złotych. Radny Marcin Hęcz z Koalicji Obywatelskiej mówi, że nie będzie to budząca kontrowersję Dżungla 360, tylko to, czego domagali się na spotkaniach mieszkańcy.
9: Często padało to oczekiwanie ze strony zarówno zwiedzających, ale i pracowników, żeby póki co skupić się w botaniku nad modernizacją tej infrastruktury do hodowli roślin, do dbania o ogród na co dzień.
0: Budowa nowej szklarni w Łódzkim Botaniku ma potrwać do końca 2028 roku. Po 8 milionów złotych na inwestycje mają zapewnić łódzki magistrat i urząd marszałkowski. Na zadanie ochrona wybranych gatunków roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Kolejne wiadomości o 22.
10: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: W 3 powiatach województwa, radomszczańskim, piotrkowskim i opoczyńskim, możliwe burze z ulewnym deszczem i wiatrem, który może osiągać w porywach do 110 km na godzinę. Przelotnie padać może w nocy wszędzie. Temperatura spadnie do 16 stopni.

0: jutro. Zapowiadane jest częściowe zachmurzenie, miejscami może przelotnie padać deszcz, niewykluczone burze, a termometry pokażą do 26 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.
3: Muzyczne sierpniowe, dwie godziny przed nami, kłaniam się. 6 minut po godzinie 21 do 23 Megafonia na antenie Radia Łódź. Program zrealizuje Tomasz Ferliński. A nim sięgniemy dzisiaj do piosenek nowych, będziemy mieli dosyć długi wstęp złożony z muzycznych wspomnień. Zaczniemy od zespołu Granddaddy.

Crystal Lake i Jason Little, jego zespół Granddaddy, rozpoczęli nasze dzisiejsze spotkanie fragmentem no, niezapomnianej. Oczywiście dla kogo niezapomnianej, dlaczego niezapomnianej, no ale myślę, że dla paru osób jak najbardziej płyty wydanej 26 lat temu już, czyli z krążka The Software Slump. I pewnie dziś jeszcze jedno nagranie Granddaddy zabrzmi w naszym programie, ale jak znam życie i to jak powstaje plan tej audycji, wydarzy się to dopiero na końcu naszego spotkania, czyli tuż przed godziną 23. Tak właśnie będzie, a pomiędzy utworami zespołu Granddaddy zdarzą się rzeczy piękne i w większości bardzo nostalgiczne chwilami, ale nie tylko oczywiście. Mówiłem, że ten początek złożony z kilku starszych nagrań będzie dziś dłuższy niż zwykle i tak właśnie będzie. Teraz Marshmallow, czyli Alan Grieg, zapomniany zupełnie twórca rodem z Nowej Zelandii, który grał dawno, dawno temu, czyli jeszcze w latach 90. w jeszcze bardziej zapomnianym pewnie zespole The Mutton Birds. Natomiast w roku 2002-2003 była taka krótka chwila, otworzyło się okno, które gdyby jednak zaświeciło słońce dla Alana Grega, gdyby uśmiechnęło się do niego szczęście i fortuna, może jego losy potoczyłyby się zupełnie inaczej, ale zrobił co mógł, wyjechał do Londynu, tam nagrał płytę bardzo piękną, tyle tylko, że nikt w zasadzie tej płyty tak do końca nie zauważył. To znaczy zauważyło ją trochę ludzi piszących o muzyce, zauważyli tę płytę legendarni liderzy zespołu The Gobi Twins. Natomiast wszystko to było za mało, żeby odnieść większy sukces, żeby podbić choćby Wielką Brytanię. Zatem to się nie udało i dziś ta płyta jest trochę, można powiedzieć, takim latającym holendrem nowozelandzkiego indie popu, bo nie była wznawiana od tamtego czasu. Właściwie nie można znaleźć jej w serwisach streamingowych, co wydaje się zupełnie niedorzeczne, zwłaszcza chyba niedorzecznie brzmi w uszach tych młodych użytkowników serwisów streamingowych, którzy właściwie jedynie w ten sposób czerpią ze źródła muzyki. No ale tak właśnie jest. Czasami trzeba dotrzeć do tego kawałka okrągłego plastiku, żeby posłuchać muzyki. Na szczęście są tacy, którzy tę płytę mają, więc dziś Marshmallow u nas w jednym nagraniu, ale kto wie, może niebawem przypomnimy coś więcej. Alan Grieg jako Marshmallow, bo pod takim szyldem wydał tę płytę Anytime Soon.

Anytime Soon i Marshmallow, czyli Alan Gregg, jedna z tych zapomnianych płyt, które gdzieś jeszcze tkwią na półkach tych, którzy kupili je przed laty. I tak jest właśnie, jeśli chodzi o mnie również, że półki uginają się pod ciężarem zapomnianych płyt. To był Marshmallow, a teraz Phoebe Bridgers, która dzisiaj powróci, bo dziś będziemy słuchać przynajmniej kilku, przynajmniej co najmniej czterech utworów z jej najnowszej płyty. Właściwie minione dni, właściwie też przede wszystkim weekend ostatni, spędziłem słuchając dwóch albumów, właściwie na zmianę. Jednym z nich jest krążek najnowszy Phoebe Bridgers, do którego sięgniemy za moment, ale nim to się wydarzy, to przypomnijmy nagranie z poprzedniej płyty. Już 6 lat minęło od wydania krążka Punisher, z niego kompozycja Garden Song.

Phoebe Bridgers sprzed 6 lat, utwór Garden Songs, płyty Punisher, którą Phoebe zaprezentowało światu swój wielki talent, doskonałą umiejętność pisania naprawdę znakomitych utworów, też poruszania w dobrze skonstruowanych tekstach ciekawych tematów, mówiąc odrobinę publicystycznie. Natomiast nową płytą potwierdza to wszystko i moim zdaniem daje nam jeszcze więcej. Myślę o krążku Lost Weekend, do którego przejdziemy niebawem. To ciekawe, że te dwie płyty, których ostatnio słuchałem bardzo często, obie w tytule zawierają słówko lost, czyli zagubiony, stracony, zależy oczywiście trochę od kontekstu. Ta druga płyta to jest oczywiście płyta Jamesa Ellisa Forda. I dziś miałem pierwotnie taki plan, żeby zagrać w tych samych proporcjach z obu tych albumów, ale ostatecznie zdecydowałem, że po Jamesa Ellisa Forda sięgniemy tylko raz dziś w programie, po jedno nagranie, a więcej muzyki z jego płyty pojawi się za tydzień. Natomiast jeśli chodzi o Phoebe Bridgers, to niewykluczone, że tę płytę również będę chciał zaprezentować słuchaczom Radia Łódź w naszym kąciku z płytą tygodnia. Czasami warto posłuchać też takich stonowanych, delikatnych, lekko zamglonych dźwięków, ale naprawdę przepięknych. Zatem do Phoebe Bridgers wrócimy już za kilka minut, ale te minuty jeszcze poświęcimy na inne rzeczy, między innymi na nową nadzieję brytyjską rock'n'rollową, czyli zespół, który nosi nazwę West Side Cowboy. Jutro ukazuje się, czyli tak naprawdę za 2 godziny i 35 minut ich debiutancki album zatytułowany It Goes On. No i sporo się pisze też w brytyjskiej prasie na temat tych dzieciaków. Ktoś, kto pisze w jednym z takich blogów muzycznych, portali Other Voices, tak nazywa się ta strona, nawet użył dosyć ciekawego porównania, czy też metafory, pisząc, że to brzmienie zespołu West Side Cowboy jest tak surowe, czy też tak obskurne, jak płonący dywan. Odnajdujemy w tym brzmieniu bardzo ciekawe wątki z przeszłości. Oczywiście ktoś doszuka się zespołu Teenage Fan Club, ktoś zespołu Pavement, szukając nieco bardziej w przeszłości, można też dosłuchać się ech płyt takich artystów jak Lou Reed czy T-Rex. Brzmi to naprawdę znakomicie, zatem po całą płytę też sięgniemy, jak tylko się ukaże. Ukaże się, jak powiedziałem, niebawem. I posłuchamy wtedy więcej. Dziś z tego albumu są z nami dwa nagrania. Jedno pojawi się teraz, drugie w drugiej części naszego spotkania. Zatem premierowo, bo to po raz pierwszy dziś gramy, West Side Cowboy w nagraniu Kickstones w podtytule The Boys.

brzmienie obskurne jak płonący dywan zespołu nosi nazwę West Side Cowboy. Tak o nich napisali, ale ja bym to brał jako absolutny komplement. Kompozycja Kickstones, The Boys z płyty It Goes On, debiutanckiej płyty, która ukaże się równo o północy nakładem legendarnej wytwórni Island. Jeszcze jedno nagranie z tego krążka, wciąż nie wydanego dziś w naszym programie, ale już po godzinie 22, a teraz raz tylko jedyny dziś pojawi się James Ellis Ford z płyty ze słowem Lost w tytule. Z tych dwóch płyt z tym słówkiem w tytule, których ostatnio słuchałem bardzo często. Lost in Another World to jest tytuł płyty Jamesa Ellisa Forda, a Lost Weekend to najnowszy krążek Phoebe Bridgers, do którego sięgniemy niebawem. James Ellis Ford przede wszystkim znany jako fantastyczny producent, między innymi odpowiedzialny za płyty Arctic, no w jakimś części rzecz jasna, za brzmienie płyt Arctic Monkeys, Depeche Mode, Kylie Minogue nawet, czy Fontaines DC i wielu, wielu jeszcze innych artystów, których płyt słuchamy z wielką przyjemnością. I w ogóle mnie to nie dziwi, że tak wielu, tak różnych artystów sięga po pomoc, zaprasza do współpracy Jamesa Ellisa Forda. A jeśli chodzi o jego dokonania solowe, to właśnie ukazała się druga płyta. Do niej po więcej sięgniemy za tydzień. Dziś jedno nagranie już znane nosi tytuł Overtones.

Lost in Another World. To jest płyta najnowsza Jamesa Ellisa Forda, nagrywana, już o tym mówiłem, w niezwykłych okolicznościach, na szpitalnym łóżku podczas bardzo poważnej chemioterapii, którą przechodził na początku 2025 roku James Ellis Ford. Czasami tak jest, że w bardzo trudnych momentach sposobem na to, żeby w jakiś sposób właśnie, jak to się mówi, przepracować trudne sytuacje, jest tworzenie. Artyści mają tę furtkę, którą mogą w takich właśnie trudnych momentach wyjść gdzieś ze swoją wyobraźnią i stworzyć coś niesamowitego. W gruncie rzeczy podobnie trudne chwile przeżywała Phoebe Bridgers. W roku 2023 odszedł jej ojciec. Do tego doszło jeszcze kilka innych elementów, które złożyły się na tematykę jej najnowszej płyty zatytułowanej Lost Weekend. Między innymi dość gruntowne rozczarowanie tym, czym jest marzenie bardzo wielu ludzi, czyli zdobycie sławy, odniesienie sukcesu. I ta nowa płyta Phoebe Bridgers to jest naprawdę przepiękny album. Trzeba tylko dać mu chwilę. To nie jest płyta do słuchania w tle. To nie jest krążek, którego można słuchać po kawałku. Najlepiej znaleźć tych 50 kilka minut i spędzić go w towarzystwie Phoebe Bridgers i także artystów, których zaprosiła. Dwa nagrania w tej chwili z tej płyty. Najpierw Kill Me, a potem The Governor's Waltz.

Phoebe Bridgers z płyty zatytułowanej Last Weekend. To były dwa nagrania. Najpierw kompozycja Kill Me i przed chwilką The Governor's Waltz. Z czym tu mamy do czynienia? No przede wszystkim, gdyby na to tak spojrzeć zupełnie wprost, bez bawienia się w jakieś niuanse, to jest indie folk. No ale bardzo subtelnie wzbogacony również o brzmienia ambientowe. Jest tu trochę też takiego klimatu, powiedziałbym wręcz ilustracyjnego, filmowego, bo też są na tej płycie fragmenty instrumentalne. Akurat dziś nie będziemy po nie sięgać. No i to jest taka płyta i również taki był ten singiel, który promował wydawnictwo, czyli skądinąd znakomita piosenka The Lost Boys, która się nam nie narzuca, która nie próbuje wbić się nam do głowy natychmiast po pierwszych kilku taktach. To jest, jak powiedziałem, taka płyta, z którą trzeba spędzić trochę czasu sam na sam, w pewnej intymności. I bardzo cieszę się, że wciąż jeszcze powstają takie płyty i że są tacy artyści jak Phoebe Bridgers, którzy tak piękne rzeczy robią, jak właśnie ta nowa płyta, do której wrócimy po godzinie 22. A teraz zespół No Twist, który w tym roku wydał album, o czym warto przypomnieć. Posłuchajmy z tej płyty nagrania The Turning.

With the news from Planet Zombie, niemiecki zespół The Not Twist w nagraniu The Turning. Natomiast jeśli chodzi o nową płytę zespołu Eels, to ona ukaże się dopiero we wrześniu, dokładnie 16, i nosić będzie tytuł Cookie Happened, ale mamy już odrobinę dźwięków z tego krążka, między innymi nagranie All Forgotten.

Ja, ten Mr. E, czyli Mark Everett, jego zespół, czy też muzyczny projekt, wehikuł, którym podróżuje od lat, czyli Eels, płyta cała we wrześniu, a do 22 do serwisu informacyjnego w Radiu Łódź teraz przypomnimy sobie nagranie z pięknej płyty Sufjana Stevensa, a po serwisie wrócimy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
8: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
9: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
8: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
9: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
8: I tych, którzy działają razem dla Polski.
9: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Kolejny remont zacznie się za kilka dni na łódzkich Bałtach. Boisko Orlik w Sieradzu czeka modernizacja. Powiemy też, ile zdaniem ekspertów trzeba zarabiać, by zyskać

0: nie można normalnie dostać.
1: Znaczy dobrze, że poprawiają.
2: Uważam, że chyba zaraz trzeba będzie po prostu tutaj latać.
0: To jest obłęd. Takiej sytuacji nie powinno być.
3: No tam blokują, aż tu do kościoła się prawie blokują samochody, bo nie mogą przejechać. To powinni poprawić.
0: Jeżeli się zaczyna remont, to powinno się skończyć i następny się nazwie.
2: Bardzo uciążliwe, no podejrzewam, że dla wszystkich mieszkańców.
4: Na Wałutach prace trwają m.in. na Wojska Polskiego, Franciszkańskiej, Północnej, Łagiewnickiej, Alei Palki i Wielkopolskiej. Urząd Miasta chce, aby większość zakończyła się przed rozpoczęciem roku szkolnego. Także remont przy Placu Kościelnym.
5: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
4: Sieradzki Orlik zostanie wyremontowany. Z boiska przy szkole podstawowej nr 4 korzystają nie tylko uczniowie, ale wszyscy sieradzanie, którzy chcą grać w piłkę. Remont się przyda, bo Orlik ma już 17 lat. O szczegółach nasz reporter Kacper Rafalski.
6: Przebudowa boiska ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Najważniejsze zmiany dotyczą podwyższenia ogrodzenia oraz utworzenia nowej nawierzchni, mówi Renata Pawlikowska, dyrektor szkoły podstawowej nr 4 w Sieradzu.
7: Ta nawierzchnia jest wyeksploatowana naprawdę przez te kilkanaście lat. Ona nie była wymieniana. Tutaj trzeba wymienić podłoże, utwardzić tą nawierzchnię, która już nie jest trawą stojącą, tylko leżącą, wygniecioną, wyprasowaną, wydeptaną.
6: Na Orli odbywają się zawody i turnieje piłkarskie. W związku z tym w ramach modernizacji boiska wybudowane mają zostać też nagłośnienie oraz tablica wyników. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
4: Oprócz sieradzkiego boiska dofinansowanie z programu rewitalizacji Orlików otrzymało 25 innych obiektów w województwie łódzkim. Eksperci obliczają korzyści z proponowanych przez rząd zmian podatkowych. Ocenili, że korzyści zaczną się od zarobków wynoszących około 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Wczoraj premier i minister finansów poinformowali o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy. Opinię na ten temat zebrał Arkadiusz Augustyniak.
8: Nie wszyscy pracownicy etatowi skorzystają na zapowiedzianych przez rząd zmianach podatkowych. Rafał Sidorowicz z Kancelarii Prawnej MDDP powiedział, że korzyści ze zmian zaczną się od zarobków wynoszących 12 tysięcy brutto.
9: Takie osoby oszczędności na podatku będą rzędu od kilkunastu złotych do maksymalnie 300 złotych miesięcznie.
8: Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski przypomina, że jeśli zmiany wejdą w życie od stycznia, pierwsi pracownicy odczują te korzyści za ponad rok.
10: Bliżej końcówki roku, im lepiej zarabiamy, tym wcześniej ta korzyść się pojawi.
8: Według zapowiedzi rządu w pierwszym roku korzystne zmiany obejmą 3,5 miliona osób. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
4: Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana przez wyższe podatki dla firm o największych dochodach. Zapomniał wyjąć pieniądze z bankomatu. Gotówkę przywłaszczyła stojąca w kolejce kobieta. Do takiej kradzieży doszło w Warcie, w powiecie sieradzkim. 43-latek wypłacił 2000 zł, ale nie wziął ich ze sobą. Dopiero następnego dnia zorientował się, że nie ma pieniędzy i zawiadomił policję, mówi aspirant Mariola Sucherska.
11: Funkcjonariusze na miejscu przejrzeli monitoring i ustalili 70-letnią kobietę, mieszkankę Warty, która w tym dniu stała za pokrzywdzonym przy bankomacie i widząc pieniądze, które zostały wypłacone z maszyny, schowała je, po czym oddaliła się.
4: Mężczyzna odzyskał pieniądze, 70-latka usłyszała zarzut kradzieży. Za przywłaszczenie znalezionych pieniędzy lub rzeczy grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub do roku więzienia. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
12: Polskie siatkarki przebywają w Stambule, gdzie w sobotę rozpoczynają rywalizację w Mistrzostwach Europy. Mają już za sobą pierwsze treningi. Środkowa bloku Sonia Stefanik, na co dzień grająca w ŁKS-ie, jest bardzo zadowolona z pierwszych godzin pobytu w Turcji.
13: Fajnie, że dotarłyśmy bez większych problemów. Może zaginęło nam parę bagaży po drodze, ale to nie aż taki duży problem. Jesteśmy już po treningu, po siłowni, także jak najbardziej pozytywnie wszystko idzie zgodnie z planem. Także fajnie widzieć, że jesteśmy w formie przed graniem już oficjalnym. Oczywiście, że chcemy jak najwięcej, jak najlepiej. Także wydaje mi się, że to są nasze cele i to, czy mówimy głośno, no tak, bo to jest coś, do czego dążymy, ale oczywiście zobaczymy, jak będzie.
12: Oprócz Soni Stefanik na środku siatki grać będą jeszcze dwie inne siatkarki ŁKS-u, Anna Obiała i Magdalena Jurczyk. A pierwszy mecz w Mistrzostwach Europy nasze siatkarki rozegrają w sobotę z Węgierkami. Jelena Rybakina będzie rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Cincinnati. Będzie to 14 pojedynek obu tenisistek. 7 razy wygrywała Świątek, 6-krotnie górą była Rybakina. Ostatnio tenisistki grały w ubiegłym tygodniu w finale turnieju w Toronto. Polka wygrała wówczas w 2 setach. Mecz Świątek z Rybakiną zaplanowano w nocy z czwartku na piątek. Jagiellonia Białystok pokonała przed własną publicznością

0: Iberię Tbilisi 4-0, a Lech Poznań wygrał na własnym boisku z FC Tun 7-0 w pierwszych meczach czwartej decydującej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Europy, rewanże 27 sierpnia. W eliminacjach Ligi Europy uczestniczył także Górnik Zabrze, inny spadkowicz z Ligi Mistrzów, który jednak trafił ostatecznie do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji i pierwsze spotkanie na własnym boisku z AS Monaco przegrał 2-3. O tę samą stawkę Raków Częstochowa gra z Hajdukiem Split i do przerwy w tym spotkaniu było 1-1. A następne wiadomości sportowe w Radiu jutro rano po 7.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Na południu regionu miejscami pada. W trzech powiatach, radomszczańskim, piotrkowskim i opoczyńskim, możliwe burze z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem. Synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązujące do 8 rano. Temperatura spadnie w nocy do 16 stopni. Na jutro zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, burze niewykluczone w całym województwie, a termometry pokażą do 26 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.

13,5 minuty po godzinie 22 w drugiej części audycji Megafonia. Kłaniam się raz jeszcze przed mikrofonem Marcin Tercjak. Miło jest posłuchać piosenki sprzed lat. Jak pisał, zdaje się, kiedyś Milan Kundera, że z biegiem lat, nie będę teraz cytował dosłownie, ale nawet wydarzenia, które nie były dla nas do końca przyjemne, nabierają jakiejś takiej różowej poświaty. Z perspektywy lat na wszystko patrzy się nieco przez to, że nostalgiczniej, to z taką nutą właśnie ciepłą nieco. Nawet jeżeli, chociaż akurat ta płyta była całkiem dobrze przyjęta, to jednak zdarzali się różni oceniający, którzy twierdzili, że to już nie ten LCD Sound System, co wcześniej, i ten trzeci krążek już nie tak dobry. Tymczasem po latach to brzmi moim zdaniem jeszcze lepiej, jeszcze przyjemniej przypomnieć sobie jakiś fragment. W tym przypadku promień lasera padł na kompozycję I Can Change, James Murphy i jego LCD Sound System. Do godziny 23, niemal równo trzy kwadranse z muzyką najróżniejszą. Teraz sięgniemy ponownie po fragmencik z płyty, która będzie miała swoją premierę za godzinę i 45 minut, czyli po północy znajdziemy ten utwór już w różnego rodzaju serwisach streamingowych. I całą płytę manchesterskiego zespołu Westside Cowboy. Już wspominałem o albumie, który właśnie za moment się ukaże, że to debiut, że wytwórnia Island i że no, spora to jest sensacja, to trochę trywialne słowo jednak, ale duże nadzieje pokładają przynajmniej niektórzy w tym, co prezentuje zespół. Ja cieszę się z faktu, że coraz więcej gdzieś wokół słyszę zespołów, które po prostu chcą brzmieć w bardzo naturalny, wręcz analogowy sposób, że sięgają po stare urządzenia, wzmacniacze, instrumenty, również instrumenty klawiszowe sprzed lat, że część z nich nagrywa swoją muzykę na magnetycznej taśmie, co oczywiście jest procesem dużo trudniejszym, pracochłonnym, ale jednak przynoszącym nie dość, że pewnie sporo radości takiej w pracy z różnymi urządzeniami, no to też ten efekt brzmieniowy jest zupełnie inny, albo w dużej mierze przynajmniej inny. Ja tak sądzę. Więc cieszę się, że takie zespoły złożone z bardzo młodych ludzi jak Westside Cowboy powstają i grają zupełnie tak, jakby był rok 1978 albo, nie wiem, 92. Posłuchajmy utworu, który nosi tytuł Dobro, Westside Cowboy.

Dobro, to nagranie zespołu West Side Cowboy. Jeszcze jedno dzisiaj z płyty It Goes On, debiutu, który oficjalnie ukazuje się 21 sierpnia, czyli tak naprawdę już niebawem. Wrócimy teraz do Phoebe Bridgers i do jej najnowszego albumu zatytułowanego Lost Weekend, płyta, na której pojawia się obok samej Phoebe, która oczywiście jest twórczynią tego repertuaru, ale są osoby, które wydatnie pomogły, między innymi pojawia się tu Julian Baker, jest Lucy Dacass, jest między innymi też trochę taki, myślę, dziś odrobinę zapomniany artysta, ale nawet kilka lat temu prezentowałem jego płytę i z wielką przyjemnością. To Damian Jurado, znakomity songwriter i wokalista. Pojawia się też Jack Antonoff. No wiadomo, jest to jeden z takich bardziej uznanych producentów w ostatnich latach, mocno związanych ze sceną, którą reprezentuje również Phoebe Bridgers, czyli z klimatem właśnie takich piosenek o zabarwieniu folkowym. Antonoff współpracował między innymi z Laną Del Rey, w ostatnich latach współpracował rzecz jasna z Taylor Swift. No i tutaj też pomaga w bardzo wielu nagraniach, właściwie niemal na przestrzeni całego albumu jego obecność jest mocno wyczuwalna. Dwa nagrania, wysłuchamy dwóch nagrań jeszcze dzisiaj z tej płyty. To będzie najpierw kompozycja zatytułowana Bobby, a potem utwór tytułowy. Dwukrotnie Phoebe Bridgers.

To było tytułowe nagranie z płyty najnowszej Phoebe Bridgers, czyli kompozycja Lost Weekend. Wcześniej słuchaliśmy także kompozycji Bobby. A jeśli chodzi o to tytułowe nagranie, to współtwórcą utworu jest Damien Troy Jurado, który w 2018 roku, a może to był rok 2017, dotarł do moich uszu z tą przepiękną piosenką.

Allocate, Damien Jurado z płyty zatytułowanej The Horizon Just Laughed. To był rok 2018. Na zegarze 26 minut do godziny 23. Teraz wróćmy do nowych dźwięków. Tym razem z płyty najnowszej zatytułowanej Acrobats z Andre Lerche, czyli niezwykły Norweg, który od wielu już lat, od czasu do czasu przynajmniej, albo inaczej można by powiedzieć, przynajmniej raz na jakiś czas naprawdę zachwyca. Nie wiem, jak będzie z tą płytą w całości, bo ona również ma swoją premierę 21 sierpnia, więc w całości będzie można jej posłuchać po północy, ale co nieco już na tej płycie pojawiło się odkryte. Sondre Lerche postanowił odsłonić przed nami fragmenty tego albumu. Ostatnio nawet kompozycję najdłuższą na płycie, czyli utwór Follow the River. Posłuchajmy o to Sondre Lerche z płyty najnowszej.

tym sposobem wakacyjny skręt w kierunku szlagierowo-festiwalowym. W takim klasycznym znaczeniu tego słowa, jeśli chodzi o festiwal, mamy za sobą. To tylko lekka złośliwość, bo generalnie z dużą przyjemnością wysłuchałem utworu Follow the River z André Lerche, chociaż nie jest to przecież piosenka, która przejdzie do historii. Ale całej płyty posłuchamy. Ona ukazuje się również właśnie 21 sierpnia, czyli kilka chwil po północy będzie już dostępna w świecie cyfrowym. A na półkach sklepowych, no to już różnie bywa z tym. Jest jeszcze jedna płyta, która ukaże się chwilkę po północy. To jest najnowszy krążek Julie Holter, zatytułowany Materia. I z tej płyty posłuchamy teraz nagrania, które nosi tytuł Fantasy. Tylko 7 kompozycji na nowej płycie i w związku z tym to bardziej taki mini album. No chyba, że te 3 ostatnie nagrania, które jeszcze są pewną tajemnicą, nawet jeśli chodzi o czas ich trwania, okażą się bardzo długie. Ale my sięgniemy po to, co już mamy, a z tych 7 utworów Julia Holter opublikowała, już ujawniła 3 piosenki, 4 piosenki, między innymi kompozycję Fantasy właśnie, i ona już teraz, a chwilę później powróci Phoebe Bridgers, ale raz jeszcze dzisiaj powróci z płyty sprzed 6 lat.

do samego końca. I Know The End to była Phoebe Bridgers, dziś w dwóch nagraniach w sumie z tej poprzedniej płyty Punisher sprzed 6 lat i w czterech nagraniach też słuchaliśmy dzisiaj Phoebe z płyty najnowszej, trzeciej, Lost Weekend, i bez wątpienia też do tej trzeciej płyty jeszcze będziemy powracać i to nie raz. A na koniec dziś zgodnie z planem będzie tak jak na początku, czyli zespół Granddaddy z krążka The Software Slump powróci. I tym nagraniem, czyli kompozycją So You Aim Toward The Sky dzisiaj się żegnamy. Tomasz Ferliński całość zrealizował. Do usłyszenia, mówi Marcin Tercjak.

Tu Radio Łódź, jest 23. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Zgierz znów zmaga się z odorem. W tym roku uciążliwości mają mniejszy zasięg. Prace drogowe w Piotrkowie będą utrudnienia dla kierowców i pieszych. 6 scen muzycznych stanie w tym roku w Centrum Łodzi podczas Festiwalu Światła. Jutro będzie ciepło, do 26 stopni, możliwe jednak przelotne opady deszczu i burze. Zgierzanie znów skarżą się na nieprzyjemny zapach. Podobne uciążliwości pojawiły się w Zgierzu w zeszłym roku podczas wakacji. Wtedy odór był wyczuwalny w połowie miasta. Teraz, jak się wydaje, problem dotyczy znacznie mniejszego obszaru. Ale mieszkańcy obawiają się, że sytuacja może się pogorszyć.

0: komentował, że ustawa w obecnym brzmieniu może spowodować, że wielotysięcznymi karami zostanie obłożony zarówno rzeczywisty szarlatan, jak i ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy. Konrad Madejczyk z Biura Rzecznika Praw Pacjenta uważa, że na braku przepisów dotyczących działalności pseudomedyków tracą chorzy ludzie.
1: Przede wszystkim pacjenci, nie Rzecznik Praw Pacjenta i nie urząd. Ludzie, którzy w najtrudniejszym momencie życia, po diagnozie nowotworu, ciężkiej choroby swojego dziecka czy choroby nieuleczalnej, są najbardziej podatni na obietnicę cudownego leczenia.
0: Karol Madejczyk dodaje, że oszukiwani przez pseudolekarzy pacjenci tracą nie tylko pieniądze i zdrowie, ale czasem także życie. Prezydent zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy w tej sprawie. Ma to być projekt nowelizacji kodeksu karnego. Ważna informacja dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, pieszych i zmotoryzowanych. W najbliższych dniach trzeba się liczyć z utrudnieniami na ulicach Krótkiej, Kwiatowej i Lelewela. Będą tam sukcesywnie pracować drogowcy. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
2: Od dziś do 22 sierpnia prace prowadzone będą na ulicy Krótkiej. Od 24 do 26 sierpnia na Kwiatowej, od ulicy Inżynierskiej w kierunku Partyzantów. Z kolei 27 i 28 sierpnia roboty obejmą ulicę Lelewela na odcinku od Białej w stronę Rolniczej. W czasie prac mieszkańcy posesji położonych bezpośrednio przy remontowanych odcinkach mogą nie mieć możliwości wjazdu na swoje posesje. Ograniczenia mogą dotyczyć także pieszych, mówi Marcin Merk z Urzędu Miasta w Piotrkowie.
3: Prosimy mieszkańców o uwzględnienie harmonogramu prac i jeśli jest taka możliwość, wcześniejsze wyprowadzenie samochodów poza obszar robót.
2: Urzędnicy apelują, aby nie wjeżdżać na świeżo wykonaną nawierzchnię. Może to uszkodzić drogę, a także zabrudzić lub uszkodzić pojazd. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: Wykonawca zapewnia, że postara się przeprowadzić pracę możliwie szybko, aby uciążliwości związane z dojazdami do posesji trwały jak najkrócej. Organizatorzy łódzkiego Lightmove Festiwalu zapowiadają na ten rok dużo wrażeń, także muzycznych. Jak co roku mieszkańcy i turyści zobaczą mappingi, iluminacje, instalacje świetlne, a oprócz tego zaplanowano 6 scen muzycznych. W Parku Staromiejskim scena rock and pop stanie na wodzie, tam też pojawi się inna, nietypowa przestrzeń muzyczna, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
4: Tramwaj specjalnie oświetlony, który też będzie wyposażony w doświadczenia muzyczne, gdzie zagrają Paweł Małaszyński, łódzkie ekipy i będzie też to absolutnie unikalne doświadczenie.
5: Tej muzyki będzie bardzo dużo na Lightmove Festival, tak jak zwykle, bo wśród tej XIX-wiecznej eklektycznej architektury Łodzi ta muzyka zupełnie inaczej gra.
0: Dodaje dyrektor artystyczny festiwalu Beata Konieczniak. Muzyczne wydarzenia, inne na każdy dzień, zaplanowano także w ogrodach Pałacu Poznańskich i w 3 miejscach przy Piotrkowskiej. Festiwal Światła potrwa od 25 do 27 września. Informacje z naszego regionu można stale znaleźć na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: W 3 powiatach regionu, radomszczańskim, piotrkowskim i opoczyńskim, w nocy możliwe burze z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem. Synoptycy wydali ostrzeżenie 2 stopnia obowiązujące do godziny 8 rano. Temperatura spadnie w nocy do 16 stopni. Na jutro zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, burze również niewykluczone w całym województwie, a termometry pokażą do 26 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.